0: To był utwór To nie my z ostatniej jak do tej pory płyty zespołu Kilka Czułości. No i pojawiły się nowości tej grupy. O tych nowościach dzisiaj opowiedzą Anna Kamińska, Emil Smarzewski i Eryk Susicki. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć, dobry wieczór.
0: Wiem, że za każdym razem wkrada się taka monotonia, dlatego że kiedy pojawiacie się z kilkoma czułościami, to gdzieś pytam o ewolucję grupy, ale wydaje mi się, że ona ewidentnie jest wyczuwalna i sporo o tym rozmawialiśmy, że nawet jeżeli chodzi o samo oblicze brzmieniowe, na początku w tym wymiarze perkusyjnym miał być kachon. Emil namawiał, żeby było coraz więcej perkusji. A propos tego, że Eryk pojawił się w zespole, wydaje mi się, że już teraz króluje już gitara basowa, bo wcześniej gdzieś znacznie częściej był to jednak kontrabas i wydaje mi się, że to, o czym rozmawiamy od samego początku, rzeczywiście naturalnie się dzieje, że jesteście takim zespołem, który coraz mocniej zahacza też inspiracje, powiedzmy, gitarowe, rockowe, współczesne. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście czujecie, że te kolejne single to jest nowy rozdział, coś jeszcze innego niż było wcześniej.
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, w sumie jest wszystko, że ciągle to ewoluuje, ciągle jest inaczej i też dużo się wydarzyło przez ostatni rok się bardzo dużo wydarzyło. Po pierwsze właśnie faktycznie od ponad roku już jest z nami Eryk i faktycznie gitara basowa, nawet jedna sześciostrunowa.
2: Prawda, prawda. Jeszcze ma dziwne progi.
1: Tak, więc to faktycznie ta gitara basowa zaczęła u nas dużo jakby częściej się, znaczy właściwie no królować, tak jak powiedziałeś. Tak, może chłopaki oddam wam głos w kwestii brzmieniowej.
0: Wydaje mi się, że też udaje wam się przemycić od tej strony brzmieniowej no taki czasami chyba nawet trochę mroczniejszy charakter tych nowych singli. Mówiliście, że tym razem a propos tej inspiracji, która ma nadać kierunek nowemu materiałowi, to są te wodne gdzieś tam tropy, ale wydaje mi się, że rzeczywiście muzycznie wyeksponowaliście troszeczkę, może nie mroczniejsze, ale bardziej może nostalgiczne utwory i czy rzeczywiście coś takiego jest, że poczuliście, że to jest fajne uzupełnienie tego, co było wcześniej i gdzieś postanowiliście sięgnąć do tych rzeczy może mniej zwiewnych?
2: Na pewno staramy się szukać takich bardziej nowoczesnych brzmień. To taka melancholia, właśnie ta woda na pewno nas inspiruje do tworzenia. I te nowe utwory właśnie, przy których ja też się przyczyniłem jakoś do ich tworzenia, no są na pewno inne. Na pewno właśnie zmierzają w tą taką nowszą stronę.
0: Zresztą ty mówiłeś, że faktycznie no masz inny background, inne inspiracje troszeczkę niż reszta zespołu i faktycznie chyba to, co zawsze było podkreślane w przypadku Kilku Czułości, że tu jest duża demokratyzacja, chyba możesz potwierdzić, że mogłeś właśnie wnieść swoje spojrzenie, że raczej nie było sugerowane, co masz zagrać, w jaki sposób, jaki klimat, tylko chyba chodziło o to, żebyś był tym kolejnym składnikiem, powiedzmy, w tej muzycznej układance.
2: Tak, tak. Mi się wydaje, że właśnie jest ta demokracja i na pewno właśnie to, jakie ja mam patrzenie na mój instrument i na ogólne brzmienia, to wszystko też zmienia. Nawet jeśli tylko ja coś zmienię, no to i tak już finalny efekt będzie dużo inny. Właśnie ja mam swoje inspiracje, przed ja słucham dużo takiej mocniejszej muzyki też i przez to na pewno to słuchać w tym, jak ja gram. Słucham dużo Tula na przykład, aktualnie może nie aż tyle, ale to mnie to też inspiruje w jakimś sensie.
0: Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, dlatego że w utworze Szum przyznaję, że ten groove dla mnie był taki troszeczkę progresywny, może w Porcupine Tree, tak wyczułem, że rzeczywiście może coś w tym być i z tego, co sugerujesz, to jest między innymi twoja zasługa, że ten utwór jest tak odsadzony.
2: Tak, tak. No możliwe, że tak było. Na pewno pamiętam, jak go pisaliśmy, więc możliwe, że się przyczyniłem jakoś do tego.
0: To jest ciekawe, bo mówiliście, że faktycznie no, już bardzo daleko zaszedł proces demokratyzacji zespołu, mimo że oczywiście zaczęło się od piosenek Ani i współpracy Emila w aranżowaniu ich, no ale później pojawiali się kolejni członkowie i takie zespołowe oblicze i zaintrygowało mnie to, że gdzieś nawet każdy z was ma raz do roku prawo uderzyć pięścią w stół, zawetować pomysły innych, ale jestem ciekaw, czy jeżeli oczywiście gdzieś pojawiają się takie momenty, które mogą powodować jakąś obstrukcję, to, że trudno wam wypracować jakiś kompromis, czy to są kwestie zazwyczaj jakichś takich niuansów w stylu brzmienia, werbla, czy jakichś zabiegów producenckich, czy to jednak jest coś takiego większego, jeżeli chodzi o strukturę piosenki, o jej brzmienie, o kwestie tonacji, co najczęściej powoduje lekkie nieznaski?
1: To bardzo różnie chyba bym powiedziała.
3: Nawet czasami ważą się losy piosenki całej.
1: Tak, oj, to jest najstraszniejsze, jak się ważą losy piosenki, no bo czasami bywa tak, że faktycznie tam część zespołu jest na przykład podjarana jakąś piosenką albo w nią mocno wierzy, no bo może ona jeszcze nie jest, powiedzmy, dopieszczona, ale część zespołu wierzy, że to będzie to, a druga część zespołu na przykład ma już takie dobra, jakby nie idzie, trzeba to zostawić i robić kolejne rzeczy, więc tak jak Emil mówi, czasami się ważą losy piosenek, czasami się ważą losy jakichś takich rzeczy aranżacyjnych, brzmieniowych w sumie też, czasami o brzmienie werbla również chodzi, nawet często, nie Emilu? Zdarza nam się, że na przykład mamy już nagrany instrument, ale po jakimś czasie jednak trzeba go nagrać jeszcze raz dla samego brzmienia na przykład, nie? Nie dla partii konkretnej, tylko dla brzmienia, więc...
3: No tak, zawsze może być lepiej. Tak przez całe życie.
0: Wywołaliśmy utwór Szumę, no i go sobie teraz w Audiokracji posłuchamy, a o tym, kto się w nim gościnnie pojawia, za krótką chwilę.

0: Cały czas gościmy w Audiokracji, zespół Kilka Czułości. Słuchaliśmy waszego singla Szum, też ciekawego, dlatego że pojawiają się w tym utworze Agnieszka Musiał i Hanna Wojtkowiak. I a propos Hanny Wojtkowiak, to też chciałem spytać o samą atmosferę, nastrój, dlatego że no pojawiają się tam takie lekko, powiedziałbym, wschodnie, orientalne, jakkolwiek je nazwiemy, glisanda, takie ozdobniki. I wydaje mi się, że one gdzieś przydają temu utworowi no takiej tajemniczej aury. Z drugiej strony też mówiliśmy o motywach wodnych, one nawet w tekście się pojawiają. Jestem ciekaw, czy tworząc tę kompozycję czuliście, że no takie się akordy pojawiły, melodie, że fajnie właśnie nadać temu jakąś taką mistyczną lekko aurę.
1: Byliśmy na Mazurach, jak ten utwór zaczął, jak powstawał najpierw, i na pewno ten klimat mazurski nas też zainspirował do tego, żeby ten utwór tak brzmiał. Właśnie ten klimat takiego wody, właśnie blisko do morza.
2: Ja nawet dodam tylko, że my byliśmy na Mazurach, a potem nad morzem, więc właściwie to byliśmy już bardzo mocno zainspirowani i przez jeziora, i przez morze.
1: Tak, więc... Może Hani z nami nie było wtedy, ale Hania na pewno od nas odebrała trochę te nasze inspiracje. I tak naprawdę to duża część tego albumu właśnie zaczęła jakoś się pojawiać w naszych głowach właśnie na Mazurach i nad morzem. I mi się wydaje, że właśnie to wszystko da się usłyszeć właśnie w tych utworach. Wiadomo, nie wszystkie utwory, ale duża z nich część.
2: A Hani końcówka też jest ciekawa tam, bo Hania gra to solo na końcu. I z nim z kolei była taka historia, że Hania nagrała tam kilka podejść, powiedzmy, nie wiem, cztery podejścia.
3: Dokładnie cztery.
2: No i wszystkie były super, ale dwa z nich były takie super ekstra, że nie mogliśmy się zdecydować, które jest lepsze. One były wszystkie niezależnie od siebie nagrywane. No i po prostu Emil w pewnym momencie stwierdził, dobra, to włączmy sobie dwa naraz i zobaczymy, co się wydarzy. No i finalnie lecą po prostu dwie solówki zupełnie niezależnie nagrane, ale idealnie, w sensie dla nas pasują do siebie super, pomimo tego, że Hania nie dogrywała jednej do drugiej, nic takiego. Więc wydaje mi się, że to też robi jakąś tam głębię i przestrzeń w końcówce tego, że mamy te dwie solówki, każda prowadząca niezależną melodię, a też takie różne, nawet nie wiem jak to określić, takie różne smyczkowe, takie szumiące, dziwne dźwięki, to też Filip zostawia w tle w tym utworze. My sobie to nazywamy Filipówki, jak on tak robi w utworach, bo często tak robi, więc już stwierdzamy, że to jest jego charakterystyczny znak, jak właśnie takie...
3: Albo delfinki.
2: Nie, a jak to określić, to co on robi? Tak...
1: To, że
0: takie tła.
2: Tak, no tak, ale też tak piszczy na tej wiolonczeli, tak faluje.
3: Glisy frażoletowe takie, nie?
2: Że to tak faluje, nie? I to na przykład dla mnie robi taką przestrzeń właśnie fal trochę, nie? Mhm.
0: To jest ciekawe, dlatego że pamiętam, jak Emil mówiłeś, że przy debiucie Kilku Czułości miałeś ambicje, żeby cała płyta była nagrana na jednym projekcie, jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, że no...

0: też uczyłeś się od strony takiej producenckiej, jak ze sobą łączyć pasma, natomiast mam wrażenie a propos tej ewolucji, że coraz łatwiej wam to przychodzi, że czujecie, co ze sobą pasuje, no bo we wspomnianych strumieniach gdzieś właśnie jest przepraszam bardzo, w utworze Szum są te zabiegi na instrumentach strunowych, o których mówiliście. Z drugiej strony pojawiają się też bardzo subtelne, takie syntetyczne partie Ani i z tego, co rozumiem, to jest raczej jakaś zabawa w studiu niż jakaś zmora, jak to wszystko ze sobą zlepić, że już nagrywanie kolejnej płyty przychodzi wam trochę łatwiej od tej strony.
1: Nie, no generalnie dużo bardzo rzeczy przynosi życie, że tak powiem, nie? Każdego dnia wpadamy na jakieś nowe pomysły. Ostatnio na przykład odkryłem, że domiksowanie zwykłego sygnału z aparatu cyfrowego, który nagrywał po prostu film, wrzuciliśmy to w projekt i się okazało, że z tego aparatu po prostu wszystko tak otwiera brzmienie to nagranie z aparatu, bo właśnie aparat ma wbudowany taki procesorek, który sobie wszystko i kompresuje i tam pasmowo sobie układa, to ma być gotowe, nie? I po prostu no, takie małe rzeczy z dnia na dzień no, dodają nowych informacji człowiekowi, nie? I potem można sobie to jakoś wykorzystać. No i wiadomo, no też to, jaki mamy teraz skład, jest też bardzo poukładane, że jest to jednak poukładane bardzo pasmowo, że każdy nasz instrument ma swoje jednak pasmo, nie gramy na dwóch też samych instrumentach, które by się kłóciły.
0: Ja spytałem nawet o te kwestie gościnnych skrzypiec, bo wiem, że ilekroć was pytam o kierunek, o to, co się dzieje w utworach, to bardzo często mówicie, że te rzeczy dzieją się naturalnie, że to nie jest coś takiego bardzo założonego, zaprogramowanego, ale z drugiej strony zauważyłem, że lubicie, jak czasami pojawi się gość. Ostatnio można było zobaczyć fragment waszego występu z saksofonem w utworze Szum, są te skrzypce i czy to jest tak, że jak gość pojawia się w utworze, to jednak jest coś, co wam podpowiada, że tutaj warto uzupełnić ten dźwiękowy krajobraz, czy jednak to są rzeczy spontaniczne, nieraz przypadkowe?
1: Właściwie to mamy tak, lubimy mieć gęsto. Lubimy mieć gęsto po prostu w nagraniach i na scenie też. I jeżeli nadarza się okazja, kiedy ktoś może do nas dołączyć, no to bardzo chętnie zapraszamy, bo na przykład saksofon no, ogromnie zmienia oblicze na przykład całego brzmienia składu, nie? Można to posłuchać sobie na roleczkach na naszym Instagramie czy na Facebooku.
2: No ogólnie tak naprawdę to wiadomo, że najfajniej to by było kiedyś zagrać z orkiestrą całą, na przykład symfoniczną, albo chociaż no nie wiem, poszerzyć jeszcze tak skład o jakieś nowe instrumenty, no ale nie zawsze jest taka możliwość, dlatego jeżeli jest taka możliwość, to bardzo chętnie z niej korzystamy i jest to zawsze super, no i zawsze to przynosi jakiś też taki powiew czegoś innego, bo tak jak właśnie, no zupełnie inaczej ta piosenka zabrzmi z saksofonem, zupełnie inaczej zabrzmi, na przykład teraz będziemy w sobotę grali we Wrocławiu i będzie Hania akurat, więc wystąpi z nami też na żywo, no i to będzie ta sama piosenka, którą graliśmy z saksofonem, teraz będziemy grali ze skrzypcami i na pewno to będzie trochę inny utwór wtedy.
0: Czyli z tego, co mówicie a propos też samego nagrywania tych partii, a propos tego, że staracie się wybrać te, która waszym zdaniem jest najciekawsza, a propos samych przygód koncertowych, dla was też jest ważna w tym wszystkim spontaniczność, to żeby no pojawiło się coś takiego wyjątkowego związanego z daną chwilą.
1: No jasne, rzeczy na przykład typu Hammondy w mojej głowie często nie są wynikiem bezpośrednio pomysłu mojego mózgu, tylko wynikiem nałożenia się na przykład niektórych częstotliwości na siebie, kiedy na przykład na próbie gramy i nagle mi coś tam zarezonuje, jakaś struna z, nie wiem, z pianinem i zabrzmi mi troszkę jak Hammond, bo Hammond też w sumie ma takie dosyć czyste brzmienie, gdzieś tam te sinusoidy są słyszalne mocno, no i wtedy myślę sobie, o kurczę, ten Hammond w sumie by tutaj fajnie przypasował, nie? No i potem się okazuje, że faktycznie taki Hammond fajnie tam by przypasował. Oczywiście nie zawsze jest tutaj demokratyczna zgoda na takie rzeczy, ale generalnie no, akurat to najszybciej mi przychodzi do głowy, bo Hammond faktycznie naprawdę wychodzi z przypadku u mnie i z nałożenia się przypadkowych częstotliwości.
0: Wracamy do nowości od kilku czułości. Słuchamy utworu Chciałabym

0: Cały czas gościmy zespół Kilka Czułości. Rozmawiamy dzisiaj też o waszych planach, o nowych singlach i sporo uwagi poświęciliśmy utworowi Szum. Natomiast nie porozmawialiśmy jeszcze o Agnieszce Musiał, która co ciekawe zresztą występowała z wami, choćby wykonując taką akustyczną na ukulele wersję utworu To Nie My. I rozmawialiśmy o tej spontaniczności, która się pojawia, kiedy jest jakiś gość. I a propos utworu Szum, wydaje mi się, że no on miał w sobie jakąś taką duetowość. Czy rzeczywiście, kiedy go stworzyliście, czuliście, że tak można go poszerzyć, czy to znowu był jakiś spontan przypadek?
1: Szczerze mówiąc, to trochę było... Na początku nie, tak zupełnie szczerze, na początku nie. Ja go w ogóle na początku, jak jakiś tam zarys powstał, zanim go przyniosłam do chłopaków, to on powstawał w nocy na ukulele, a ukulele w ogóle się nie pojawia w tej piosence docelowo, więc to bardziej pomogło mi jakiś tam zrobić pierwszy szkic. Natomiast ta piosenka ewoluowała i jak zrobiliśmy demo, to ja też od jakiegoś już czasu wiedziałam, że chciałabym Agnieszkę zaprosić do tego, żebyśmy razem zaśpiewały, bo też właśnie robiłyśmy kilka już utworów, też jakichś tam coverowych, nagrywałyśmy też z firmą Ortega i po prostu wiedziałam, że nasze głosy też fajnie razem współbrzmią i że z Agnieszką się bardzo dobrze współpracuje. I tak naprawdę po prostu przesłaliśmy do Agnieszki kilka utworów i chcieliśmy też usłyszeć, co z nią rezonuje, żeby to był utwór, który jest jej w jakiś sposób bliski albo jej w jakiś sposób pasuje, podoba się i tak dalej, żeby dla niej to też była przyjemność i żeby ona też czuła to, o czym śpiewa. No i Agnieszka po prostu wybrała ten utwór jako coś, co jest bliskie jej sercu i tekstowo, i muzycznie gdzieś tam się odnalazła i tak ta droga wyglądała.
0: Ale cały czas, mimo że duch jest zespołowy, powtarza się pewien schemat, czyli że myślisz o utworze w taki bardzo sote sposób, czasami przynosisz po prostu balladę, ale z tego, co sugerujesz, no wciąż nie sprawia ci żadnego problemu, żeby ten pierwotny pomysł odpuścić, wręcz chyba lubisz, jak to się zmienia, jak się okazuje, jak utwór może ewoluować, kiedy zespół wchodzi do gry.
1: Tak, to prawda, myślę, że to, że jest nas piątka, no to dzięki temu te utwory brzmią tak, a nie inaczej. Wiadomo, czasami dużo dyskutujemy i dużo trzeba tej demokracji naszej włożyć, żeby się znaleźć jakiś kierunek w tym utworze. Natomiast tak, no myślę, że to jest duża wartość, że mamy pięć głów do pracy nad utworami.
0: Będziemy słuchać jeszcze utworu Strumienie i wydaje mi się, że on ma troszeczkę ducha takiej okołogitarowej muzyki lat 90. i pamiętam, że kiedy pierwszy raz pojawiliście się u mnie w audycji, to jeszcze prezentowaliście piosenki takie stricte duetowe, wydane jako Anna Kamińska i Emil Smardzewski i przyznaję, że tam czułem takiego ducha, choćby w takich utworach jak Sunny Day i czy czujecie, że gdzieś jest takie zatoczenie koła, że troszeczkę w tych utworach, które teraz prezentujecie, pojawia się duch tych wczesnych pomysłów, czy to jest naciągane?
2: Nie, ja też przeżyłem pewien renesans w swoim życiu. W tamtym roku pojechaliśmy sobie na AC/DC do Pragi za nią i po prostu po długiej przerwie od AC/DC w moim życiu, bo też AC/DC to był jeden z takich pierwszych zespołów, które mnie w ogóle jakby wciągnęły w te gitarowe, takie marszalowskie właśnie barwy, gdzie AC/DC jest u mnie na topce, nie będę tego ukrywał. I po prostu to był dla mnie taki strzał w głowę, taki cios. Przypomniałem sobie, za co tak bardzo kochałem to AC/DC i to, co oni zrobili mi na tym koncercie w głowę, to po prostu mnie gdzieś tam posunęło do tych korzeni i do odpalenia swojego starszego marszala. No i generalnie Ania też lubi. Jeszcze trzeba też powiedzieć tutaj o pewnej zmianie w moim życiu, bo całe życie byłem troszkę na bakier z Fenderami, a w tamtym roku mój kolega, przyjaciel, który robi gitary, Freecaster Guitars, serdecznie polecam, zrobił dla mnie Telecastera. gdzie w ogóle Telecaster to była gitara, którą przed tym Telecasterem miałem tylko raz w życiu. I ten Telecaster po prostu też zmienił oblicze naszego brzmienia, bo ja nigdy wcześniej nie używałem takich gitar, które tak brzmią. No i ta gitara na kolejnym albumie jest wykorzystywana właściwie na prawie każdym utworze. No i Marshall.
1: Znaczy w ogóle jest taka zmiana, że było na wcześniejszych płytach bardzo dużo mniej elektrycznej gitary, na Mięcie to w ogóle mało. Na Lawendzie było, ale też w ogóle było mniej gitary elektrycznej, więcej akustycznej, albo pianina, a na tej płycie jest zdecydowanie więcej gitary elektrycznej, tak naprawdę zdecydowanie więcej, a ja z kolei też nadal niezmiennie i tak samo jestem fanką Beatlesów od samego początku i do samego końca będę, w związku z czym mi się wydaje, że bardzo fajne i ważne jest dla nas to, żeby łączyć właśnie tą muzykę, powiedzmy, która nas inspiruje z tych lat tam 60., 70., 80., żeby retro łączyło się trochę z jakimiś też nowoczesno-syntowymi brzmieniami. To jest dla nas takie fajne.
0: Zresztą zawsze interpretowałaś Beatlesów, no ale też pojawiły się takie przeróbki zespołowe w tym utworu, gdzie oryginalnie kultową solówkę gra Eric Clapton. Ale wracając jeszcze do strumieni, to wydaje mi się, że to, co mówiłeś o tej gitarowej energii, że to jest nawet czasami związane ze sposobem, w jaki komunikujesz te emocje, że to nawet nie jest kwestia instrumentu, dlatego że w strumieniach pojawia się taka partia flamenco i wcześniej takie były, choćby w utworze Gdybyś, no ale tu mam wrażenie, że chciałeś to podpalić, pójść na całość i z tego, co sugerujesz, jest coś takiego, że zapragnąłeś, żeby troszeczkę te formy były bardziej ogniste.
2: No myślę, że wszyscy chcieliśmy troszkę bardziej ognistych form i bardziej ognistego też brzmienia z naszej strony, ponieważ jest coś fajnego w takiej muzyce przede wszystkim na żywo, jak się ją gra, że można ponieść się tej emocji, tak, po prostu poszaleć jednym słowem na tej scenie, sobie mocno przywalić w tą gitarę i jest to taki zastrzyk endorfinek bardzo sympatyczny, kiedy się po prostu gra takie rzeźkie utwory, a gitarowo strumienie właściwie opierają się na tych gitarach, no i też ta gitara akustyczna jest potraktowana w sumie z mojej strony w bardzo taki perkusyjny sposób, a solówka w sumie była troszkę przypadkowa i się udało, że...
0: Ale też stawiacie na taką emocjonalną różnorodność, bo mówimy o tych nowych singlach, ale też jest utwór Chciałabym, taki powiedziałbym bardzo osobisty, dotyczący też relacji z rodzicami. Tutaj zrobiło się już zupełnie nostalgicznie, także nie jest tak, że teraz będzie jednotorowo, że ta ewolucja, o której mówimy, jest taka, że będzie tylko tam gitarowo, powiedzmy, z jakąś tam większą definicją, ciężarem, tylko chce się utrzymać to, co wcześniej było, czyli że utwory się będą różnić od siebie. Tego się możemy spodziewać.
1: To tak, to zdecydowanie tak. Chyba lubimy, jak jest różnorodnie. Będzie na przykład taki utwór Co ci się przyśni, który się przyśnił Erykowi, który tutaj siedzi z nami w studiu. I on jest w ogóle jakiś taki zupełnie jeszcze inny, jakiego nie mieliśmy na przykład, nie? Więc...
0: Czekamy w takim razie, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, tylko już niestety czas pędzi nieubłaganie. Musimy powoli kończyć, na koniec obiecane strumienie, gdzie gościnnie występuje Rafał Wawrzyń. Na o twórczości kilku czułości opowiadali dzisiaj Anna Kamińska, Emil Smardzewski i Eryk Susicki. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtułko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury. Dzisiaj będę miał dwie gościnie. Będzie pani Agata Richter. Porozmawiamy o trzydniowym wydarzeniu, które już niedługo w Opolu wspólnie z ludźmi z Darmstadt. Wszystko to będzie w rozmowie wyjaśnione, a będzie ono upamiętniało wybitnego polskiego jazzmena Zbigniewa Seiferta. Będą i warsztaty, i koncert, i film dokumentalny. Naprawdę fantastyczna sprawa. Ale zanim pani Agata Richter, to wcześniej porozmawiam z panią Justyną Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji o zakończonym w niedzielę festiwalu książki. Bo to, że jest to fenomen, myślę, że większość osób jest na pewno zgodna. Natomiast na czym ten fenomen polega? Dlaczego jest on wyjątkowy? Nad tym spróbujemy się wspólnie zastanowić. Natomiast ja od siebie powiem, że bez wątpienia, bo też rozmawiałem z wieloma autorami, autorkami, wystawcami i wszyscy zgodnie mówią, że panuje tutaj niezwykła atmosfera. Że to nie jest tylko i wyłącznie impreza biznesowa, takie klasycznie pojmowane targi na przykład, gdzie generalnie chodzimy raczej się obkupić i czasami są oczywiście też autorzy na stoi. Tutaj przede wszystkim też na stoiskach dzieje się dużo, bo najczęściej zwracamy uwagę na to, co jest na dużej scenie, na innych scenach, a nikt nie jest w stanie się rozerwać. No nie da się być wszędzie, bo równolegle toczą się tam wydarzenia. Czasami ktoś może troszeczkę narzekać, że no, chciałbym być i tutaj, bo i tu ciekawy autor, i tu ciekawa autorka. Wszystko chciałbym zobaczyć, wszystkiego chciałbym posłuchać. Mam dla Państwa dobrą informację. Udało mi się nagrać bardzo dużo rozmów z autorami, autorkami, więc jeżeli nie byliście na jakimś spotkaniu, nie mogliście być, to będziecie przez najbliższe niedziele mieli okazję posłuchać tych rozmów o książkach w audycji Wszystko o Literaturze. Taka malutka autopromocja, ale myślę, że wielu z Państwa to bardzo, bardzo ucieszy, bo ja też byłem ogromnie, ogromnie rozdarty. Chciałbym jeszcze więcej, właściwie 3 dni nagrywałem od rana do wieczora, ale robiłem to naprawdę z wielkim entuzjazmem i z wielką przyjemnością, a i tak, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze z tym, chciałbym jeszcze z tamtą, bo jak to nie skorzystać, prawda, kiedy są u nas na miejscu. Ale powiem też, bo o tym mówił mi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, że ten festiwal to oczywiście też szereg rozmów, kontaktów i to przełoży się też na spotkania, które będą już po wakacjach, spotkania autorskie, jesień literacką, bo to jest taka ważna rzecz. My normalnie tak ludzie na to nie zwracają uwagi, ale jest dużo łatwiej z kimś porozmawiać oko w oko, poznać go, przejrzeć książkę, porozmawiać, niż tylko załatwiać wszystko drogą mailową. No i oczywiście na audycję w Radiopole też się to przełoży. Dobrze, to tak słowem wprowadzenia, za chwilę pierwsze rozmowy. Zostańcie ze mną do godziny 21:00.

0: Już jestem z Państwem ponownie i zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy z panią Justyną Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji, która organizuje Festiwal Książki, która nam powie, na czym polega właściwie jego wyjątkowość. Czym właściwie różni się od takich zwykłych, w cudzysłowie, targów książki?
1: Generalnie w Polsce są targi książki. Jesteśmy jedynym miastem, które ma festiwal książki, bo Opole jest miastem festiwali.
2: I wiele osób podkreśla też to, że on się różni od innych, właśnie tych, które nazywane są targami. I to wcale nie chodzi tylko o to, że tu mamy też koncerty, prawda? Bo koncerty dziś bardzo często próbują też organizatorzy jeszcze uatrakcyjnić te wszystkie wydarzenia, więc zapraszają znanych muzyków i tak dalej. Tymczasem tutaj to słowo festiwal dotyczy atmosfery, wszystkiego tego, co dzieje się wokół i to, że poszerzona została formuła, dodatkowe miejsca, ogrodu franciszkanów, dodatkowe sceny, to sprawia, że tu naprawdę można przyjść całą rodziną, wielopokoleniowo i każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Tak, to prawda. Nasz program oferuje przekrój wiekowy dla wszystkich członków rodziny, co jest bardzo ważne. Wszystkie targi książki, może nie wszystkie, nie chcę skłamać, ale większość, jest płatny wstęp. I rodzina jak idzie, staje się to pozycją w budżecie, że mogliby już sobie kupić jedną lub dwie książki. Nasz festiwal jest całkowicie wolny od opłat, więc przychodzą całe rodziny, bo nie jest to obciążenie dla budżetu rodzinnego, a mogą wydać pieniądze na książki. A festiwal dlatego, że u nas jest scena, u nas są wywiady. Od tego roku w końcu mamy swojego dżingla, którego napisali dla nas państwo pospieszalscy, więc stajemy się takim pełną gębą, że tak brzydko powiem, festiwalem.
2: Czyli cały czas jednak coś nowego. Ten dżingiel, rozumiem, rozpocznie już kolejny festiwal, bo to, że będzie kolejny festiwal, jest pewne.
1: To jest pewne. Ten dżingiel rozpoczął ten festiwal i towarzyszy naszym wszystkim autorom przy wejściu na scenę. Z nowych imprez towarzyszących pierwszy raz z okazji dziesięciolecia festiwalu był plener malarski. Przyjechał do nas słynny malarz ukraiński Anton Kowacz i z młodzieżą z liceum plastycznego w piątek mieli tutaj wzdłuż naszego kanału Młynówki plener, podczas którego młodzież malowała pod jego okiem. On również malował. I drugie wydarzenie, w technikum gastronomicznym młodzież mogła przygotowywać przekąski na wieczorny bankiet pod okiem słynnych kucharzy Maksymiliana Kuśmierczyka i Piotra Kałaski.
2: No tak, do tego jeszcze były warsztaty z okrasą. Naprawdę jest to naprawdę wszystko imponujące. Ta dbałość też, to, że zaopiekowani są i uczestnicy, i wystawcy, i autorzy, autorki, ale też publiczność, bo przecież przypomnijmy sobie te wielkie kolejki z dzieciakami na słońcu mdlejącymi i nagle się okazało, że tutaj fundacja staje na wysokości zadania. Wolontariusze rozdają kubki z wodą, więc naprawdę jesteście przygotowani na każdą ewentualność.
1: To jest zasługa naszych sponsorów, bo kubki z wodą to nie przypadek, ponieważ wodę na ten festiwal ufundowała nam firma Orlen. Oprócz tego naszymi sponsorami jest cementownia Odra, ECO, firma Lelek, fundacja Lelek Pomaga, Nutricja, WIG, Zink, Europapier i GEPA i sponsor strategiczny firma Opolgraf SA, która jest drukarnią dziełową, notabene jedną z najlepszych w kraju.
2: A tak, wiem, że pewnie jeszcze się nie dowiem, ale są to też, no jest to festiwal, jest to wielkie święto, ale też troszeczkę strona biznesowa, bo przyjeżdżają autorzy, autorki, widzą jak prezentuje się fundacja, widzą jak prezentuje się Opolgraf, to dla Was też jest jednak wizytówka, czy w związku z tym możemy liczyć, że świetne książki będą drukowane w Opolu?
1: W Opolu są drukowane najświetniejsze książki, panie redaktorze. Mamy Zadruk Brzegów. Te wszystkie przepiękne pozycje są drukowane w Opolgrafie. W tym roku rozmawialiśmy z naszymi wydawcami. To są trzy słowa na temat tegorocznego festiwalu. Rekord, rekord, rekord.
2: Ja liczę, oczywiście życzę tego, żeby w przyszłym roku był kolejny rekord, rekord, rekord. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale Państwu jeszcze nie dziękuję, bo przypomnę, że w dalszej części programu rozmowa z panią Agatą Richter.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Agata Richter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Agata jest menedżerką projektów z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i powiemy o czymś. Ja przyznaję, że jak dostałem maila od pani Agaty, to najpierw sprawdzałem, czy to na pewno Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, bowiem chodzi o wydarzenie, które ma tytuł Jazz First Opolskie. Tribute to Zbigniew Seyfert. No i dla mnie Zbigniew Seyfert, bo tak dużo mówimy o Urbaniaku, jak tym wybitnym polskim skrzypku, troszeczkę mam wrażenie dziś poza naprawdę fanami jazzu, ludźmi, którzy się jazzem interesują i to nie tylko jazzem polskim, ale jazzem światowym, to z naszej rozmowy bardzo jasno wyniknie i za chwileczkę Państwo się o tym przekonacie. Absolutnie jeden z najważniejszych, wybitnych, obok Komedy, obok właśnie Urbaniaka czy Tomasza Stańki, jeden z najbardziej cenionych na całym świecie polskich muzyków. Tyle, że

0: podobnie jak Komeda, bardzo wcześnie nas opuścił, bo w roku 1979 niestety odszedł. 15 lutego dla mnie data o tyle ważna, że 15 lutego mam urodziny, więc jakby łatwo mi tutaj zapamiętać, a w 1946 roku w Krakowie się urodził, przy czym odchodzi w Buffalo i wędruje po całym świecie, grywa na całym świecie. Natomiast rzeczywiście do współpracy polsko-niemieckiej kojarzy mi się raczej z literaturą, historią, tego typu spotkaniami i zastanawiałem się, jak doszło do tego, że postanowiliście właśnie wziąć udział we współpracy, o tym za chwilę pani Agata opowie, i zorganizować właśnie takie aż 3-dniowe wydarzenie.
1: Z czego to wyniknęło? Na pewno z naszej chęci jako całego do współpracy polsko-niemieckiej do rozwijania się w różnych kierunkach, do pokazywania tego dialogu, wspólnych kontaktów, wspólnej pracy na każdej z płaszczyźnie. I faktycznie często organizujemy spotkania literackie, spotkania, spacery historyczne i tak dalej, ale też gdzieś ciągnie nas do tej innej dziedziny kultury i przyszło nam spotkać się z naszym partnerem, który zaproponował właśnie taki muzyczny projekt, muzyczną wizję na pogłębienie tego dialogu polsko-niemieckiego, bo tutaj ten wymiar polski mamy oczywiście i już w Seyfercie i w nas, no ale jest ten drugi wymiar, czyli polsko-niemiecki. I takim sposobem mamy i partnera z Niemiec, no i my jako Dom Współpracy Niemieckiej chcemy poprzez muzykę naszego polskiego twórcę ten dialog budować dalej.
0: O tak, i od razu tutaj powiem Państwu, że 3 dni będzie to wszystko trwało. 26 czerwca będzie projekcja filmu i dyskusja. Film ma tytuł Zbigniew Seyfert, Przerwana podróż, w reżyserii Roberta Kaczmarka. 27 natomiast będą warsztaty jazzowe dla talentów z Polski i Niemiec. I tu kolejne ważne spotkanie, a wiem skądinąd, że bardzo wiele też niemieckich wytwórni wydawało polskich jazzmenów i zawsze polski jazz cieszył się dużym, dużym uznaniem w Niemczech, więc nie dziwi mnie ta współpraca i to, że przyjadą muzycy, młode talenty, jak rozumiem, także z naszej szkoły muzycznej, bo tutaj widzę na plakacie Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu, więc wiem, kto z naszej strony, a z Niemiec, nie wiem, czy wasz partner pewnie tam zorganizował i przywiezie ze sobą młodych jazzmenów.
1: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o warsztaty, o ten drugi dzień, to będzie to 5 osób, w tym osoby z Polski, osoby z Niemiec i do tego 2 prowadzących. Tutaj akurat prowadzący są z Polski. Jednym z prowadzących będzie Mateusz Smoczyński. Tutaj miłośnicy jazzu, myślę, też postać te znają. To jest wspaniały pedagog, artysta i właśnie on młodzież będzie szkolił, będą współpracować nad repertuarem koncertu finałowego, do którego również, myślę, później przejdziemy i troszeczkę opowiemy. I drugą z prowadzących, również wybitna polska artystka, Katarzyna Pietrzko, działająca również w sferze jazzu. Jest to kompozytorka, pianistka i ona tę nowoczesność, tę improwizację również do warsztatów dla młodych muzyków wniesie.
0: O tak, ta część warsztatowa, nie wiem, czy będzie ona otwarta, bo na plakacie, jak już wspomniałem, jest Państwowa Szkoła Muzyczna. Czy w takim razie całe to wydarzenie będzie odbywało się właśnie tam?
1: To może opowiem po kolei, zacznę od piątku. Całość naszego projektu rozpoczynamy 26 czerwca w piątek i tak jak już wcześniej wspomniane, będzie to projekcja filmu Przerwana podróż i tutaj również już znajdujemy ten element o Zbigniewie Seyfercie, czyli patronie naszego projektu, ponieważ całość filmu, dyskusję po filmie moderować będzie pani Aneta Norek i jest to członek właśnie organizacji tutaj w Polsce Stowarzyszenia Zbigniewa Seyferta. I ten element edukacyjny dla otwartej publiczności.
0: A film będzie prezentowany gdzie? Bo ja dlatego właśnie tak dopytuję, bo padają różne nazwy i później, żeby słuchacze też zapamiętali, gdzie mają przyjść, jeżeli będą chcieli przyjść na film i na dyskusję.
1: Tak, oczywiście. Całość naszego projektu organizujemy we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną, naszą tutaj w Opolu. Natomiast ten pierwszy dzień, projekcja filmu z uwagi na zakończenie roku i natłok obowiązków naszych tutaj opolskich muzyków, artystów. Projekcja będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ulicy Minorytów 4 w Opolu na godzinę 17.
0: W sali konferencyjnej zakładam, bo tam jest duży rzeczywiście ekran i tam czasami projekcje są i filmy są wyświetlane. A więc zapamiętajcie, drodzy Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna na Minorytów, jeżeli chodzi o film i dyskusję też, nie tyle o filmie, co o samym Seyfercie. Myślę, że to jest dobre wprowadzenie później przed koncertami. A co dokładnie będzie na warsztatach, kto będzie grał na koncercie, o tym jeszcze Wam opowiemy za chwilę i przede wszystkim, gdzie one będą. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.
2: Witamy serdecznie! Piosenka

0: do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studio jest pani Agata Richter z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Rozmawiamy o wydarzeniu trzydniowym poświęconym Zbigniewowi Seyfertowi, wybitnemu polskiemu skrzypkowi jazzowemu. I oczywiście, bo już tutaj pani powiedziała o tym, że będzie Mateusz Smoczyński, ceniony też skrzypek jazzowy, dodam. Będą warsztaty dla talentów z Polski i z Niemiec, ale oprócz tego Mateusz Smoczyński w ostatni dzień, czyli 28, zagra ze swoim kwartetem koncert i wystąpią też te młode talenty, czyli tu zakładam, że ten 27, kiedy są warsztaty, będzie to przygotowanie do tego finału, żeby te młode talenty mogły wystąpić z kwartetem mistrza, czyli Mateusza Smoczyńskiego.
1: Tak, zgadza się. Podczas warsztatów nasza młodzież polska i niemiecka będzie przygotowywała się do tego wspomnianego koncertu finałowego. Będą tworzyli repertuar, ćwiczyli nad nim i tym samym nad tym, co zaprezentują nam w niedzielę pod uważnym okiem, uchem Mateusza Smoczyńskiego i pani Katarzyny Pietrzko. Tutaj, jeśli chodzi o koncert finałowy, to również w nim weźmie udział Mateusz Smoczyński razem ze swoim kwartetem. Ja pozwolę sobie powiedzieć, kto razem z Mateuszem wystąpi. Będzie to Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz i Dominik Wania. I to będzie ta główna część koncertu razem z tym wypracowanym repertuarem młodych muzyków, talentów, bo takich nazywamy, z Polski i z Niemiec.
0: No, zakładam, że jeżeli chodzi o repertuar, to najpewniej będą to utwory Zbigniewa Seyferta. Oczywiście oryginalnie, ciekawie też zaaranżowane, bo w jazzie tak już jest, że raczej nie odgrywa się nutki w nutkę, ale zawsze starają się tchnąć w to jakiegoś nowego, indywidualnego ducha. Natomiast mówiłem o tej współpracy z partnerem z Niemiec, a to dokładnie jest United in Jazz, EV, trudno mi to rozszyfrować, to za chwilę pani pomoże, z Darmstadt, to jest partner.
1: Tak, dokładnie, zgadza się. Nasz partner jest z Darmstadt, w dziedzinie jazzu już działa dość długi czas. Tutaj przyznam, że pierwotnie oni zapoczątkowali ten projekt w Niemczech, ponieważ w zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja Jazz First, tyle że właśnie w Darmstadt. I tutaj z uwagi na nasze kontakty, te polsko-niemieckie, tak się dograliśmy, porozmawialiśmy i cieszymy się, że wspólnie możemy organizować tę drugą edycję w Opolu i połączyć już tutaj te nasze polsko-niemieckie siły w Opolu.
0: No tak, ja myślę, że to będzie przy takiej współpracy to idealnie, jeżeli będzie to właśnie migrowało, bo w gruncie rzeczy prezentacja tego filmu z napisami niemieckimi przecież jak najbardziej może odbyć się w Niemczech. Podobnie koncert, jeżeli będzie tu już dobry repertuar dopracowany, tego typu warsztaty i koncert może odbyć się również w Darmstadt samym, jak ktoś będzie chciał. Na tym to powinno polegać. W przypadku muzyki jazzowej akurat ten wybór jest bardzo taki trafny, dlatego że to jest muzyka bez słów, muzyka instrumentalna i tutaj najłatwiej jest złamać wszelkie granice i właściwie zlikwidować wszelkie bariery. Ci, którzy grają muzykę, grają jazz, wiedzą, że muzycy z całego świata, bardzo często tak bywa, że ktoś przyjeżdża do Polski i na przykład gra z polskimi muzykami, najczęściej po kilku próbach, a zresztą patrząc na jam session, to nawet bez specjalnych prób, dobrze muzycy się czują, świetnie się odnajdują i powstają fantastyczne projekty. Tu od razu dodam, że ten dzień ostatni, koncert, będzie biletowany, więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to możecie wejść na stronę organizatora. Nie wiem, czy można przychodzić też bezpośrednio do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, czy lepiej przez internet.
1: Jesteśmy otwarci na odwiedzających, tylko byle byłoby to w godzinach pracy naszego zespołu. Mhm. Jak najbardziej można przyjść, dopytać się, udzielimy wszelkich informacji. I jak ja mogę tutaj jeszcze wspomnieć, to wspomniał pan o jam session. Co chciałabym powiedzieć, to że my również w ramach naszego projektu dla osób, dla muzyków, dla artystów z Opola organizujemy jam session. I będzie to na godzinę 19 w OPO na ulicy Krakowskiej.
0: I to będzie darmowe, od razu mówię, jam
1: dokładnie
0: session. Tylko koncert,
1: tak,
0: ten główny, finałowy będzie biletowany, natomiast jam session powarsztatowe w OPO Klubu Kawiarni, tego nie ma na plakacie, więc bardzo dobrze, że pani powiedziała, że tak właśnie jest, bo mówiłem, jak państwo zobaczylibyście na stronie plakat, to na plakacie jest Państwowa Szkoła Muzyczna, a jak już wiecie, film będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jam session 27 w Klubu Kawiarni OPO, natomiast rozumiem, że ten koncert finałowy już w szkole.
1: Tak, oczywiście główna część, czyli i warsztaty, i koncert są w szkole muzycznej.
0: No to myślę, że teraz mamy kompletne informacje. Ja przyznaję, że trzymam kciuki, żeby takich wydarzeń muzycznych było więcej, jeżeli chodzi o Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ale patrząc na Pani uśmiech, na Pani radość, z jaką Pani o tym opowiada, to zakładam, że jest szansa, że będzie tego typu wydarzeń więcej muzycznych.
1: Tak, jak najbardziej. My chcielibyśmy kontynuować ten projekt. Tutaj już wspomnę, że w Niemczech on będzie kontynuowany również, zakładam, we współpracy z nami w październiku jeszcze tego roku, więc no tak dość intensywnie działamy z tym projektem. I tak, i ja również chciałabym zaprosić na każdą z części, byśmy tutaj w Opolu też właśnie poprzez muzykę, przez postać Seiferta połączyli się, te różne kultury się spotkały, muzyczne doświadczenia i uczestników, i twórców, więc zachęcam do udziału we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu.
0: A ja od razu powiem, że pomysłów na pewno nie zabraknie, dlatego że poza wspomnianym Tomaszem Stańko, bardzo wielu polskich muzyków jazzowych nagrywało m.in. dla słynnej, kultowej już niemieckiej wytwórni ECM Manfreda Eichera, więc tutaj będzie o czym tak naprawdę rozmawiać. Będzie można bardzo wiele projektów przygotować, więc trzymam kciuki, żeby tak się właśnie działo, żeby to był projekt wieloletni i bardzo, bardzo dziękuję za wizytę, za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Państwu oczywiście przypomnę, że moją gościnią była pani Agata Richter z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, który to wydarzenie współorganizuje. Dzięki.
1: Dziękuję najmocniej.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Maciej Dudek i zespół reporterów Radia Opole witamy serdecznie we wtorek, 16 dzień czerwca. Dzisiaj w programie między innymi woda w Komorznie wciąż niezdatna do spożycia, to już 2 miesiące.
2: Od 18 kwietnia to już chyba trochę za długo. My się musimy myć, my się musimy kąpać, my musimy o siebie zadbać, a tu nie ma jak.
3: Ktoś dopuścił się tego, żeby stworzyć tak ogromne zagrożenie dla mieszkańców.
1: W magazynie również przygotowania do letniego sezonu turystycznego w gminie Głuchołazy.
4: Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy powódź z 24 roku. Niemniej wszystkie ośrodki są przygotowane do działalności. Widzę w ostatnich tygodniach bardzo dużo zgłoszeń rejestracji gospodarstw agroturystycznych.
1: W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia także sporo dobrej muzyki. Zapraszamy Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: Było płukanie mechaniczne, hydrodynamiczne, czas na kolejną metodę. Wracamy do wsi Komorzno w gminie Wołczyn, gdzie 18 kwietnia stwierdzono w wodociągach niebezpieczny pestycyd. Od tej pory mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z wody dostarczanej przez 3 beczkowozy, z kolei osoby starsze i schorowane mają wodę dostarczaną do domów. Obecnie woda pobrana do badań spełnia normy w 3 z 7 punktów, a reszta ma być blisko wymaganych parametrów. Jan Leszek-Wiącek, burmistrz Wołczyna, przekonuje, że nie ma podobnego przypadku w Polsce.
1: Od samego początku dostarczamy wodę dla mieszkańców. No niemniej jednak trzeba podkreślić, że no ktoś dopuścił się tego, żeby stworzyć tak ogromne zagrożenie dla mieszkańców. Martwi mnie też z tego, co mieszkańcy mówią, zawsze ta woda jest w jakiś sposób nielegalnie pobierana z hydrantów. I tutaj apelowałbym mimo wszystko do mieszkańców, żeby zwracać na to uwagę, żeby jednak w trosce właśnie o nasze zdrowie sygnalizować, jeżeli dostrzega się takie sytuacje, że ta woda jest pobierana z hydrantów.
2: Dlaczego trwa to poszukiwanie sprawcy, kto to zrobił? U nas jest rodzina wielodzietna, potrzebujemy tej wody. I wie pan co, do tego się nie nadaje, do tego się nie nadaje. A do kiedy potrwa?
3: Nadal
2: kto
3: nie wiadomo.
2: Może? Właśnie. Kto może na to pytanie odpowiedzieć? Bo ja nie wiem.
3: A da się z tymi beczkowozami ciągle po tę wodę chodzić?
2: No a jak? Trzeba. A innego wyjścia nie ma, bez wody co pan zrobi? Pranie czy nie pranie? Nie nadążymy wody nosić. A dzieci są do kąpania. A ja nie potrzebuję, żeby później miał jakieś choroby albo coś. To dopiero kłopot.
4: Panie prezesie, tygodnie kolejne mijają, woda nadal niezdatna do spożycia.
5: Mariusz Pieńkowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Prowadzimy od kilku tygodni działania naprawcze, które polegały na czyszczeniu sieci. Po przeprowadzeniu czyszczenia mechanicznego płukaniem przeprowadziliśmy płukanie hydrodynamiczne sieci, czyli mieszaniną powietrza i wody. No, efekty są, bo stężenie tego pestycydu zmniejszyło się już w bardzo znacznym stopniu. Są już miejsca, gdzie punkty są poniżej normy. Natomiast rozpoczynamy jeszcze płukanie wodno-powietrzne hydrodynamiczne. Z dodatkiem wprowadzamy stabilizowany roztwór natlenku wodoru. Dawka tego środka utleniającego oraz czas kontaktu zostaną dobrane w odpowiedni sposób i powinny zapewnić proces oczyszczania oraz możliwie pełną degradację tego pestycydu do związków nieorganicznych, takich jak woda, dwutlenek węgla i fosforany. W trakcie jeszcze będzie dochodzić do wydzielania tlenu. Tak zwane bąbelkowanie to może ewentualnie doczyścić jeszcze pory jakiegoś rurociągu dystrybucyjnego. Myślę, że po tym płukaniu przeprowadzimy jeszcze płukanie stabilizacyjne i pobrane zostaną próby do badania.
6: No jakoś po leku dajemy. No co mamy zrobić? Innego wyjścia nie ma. Nie wiadomo, kiedy znowu będzie dobra woda. Na razie nie ma i tak już teraz. Koniec. 40 lat temu, jak było rura zakładana, wykopaliby nowe i to by był święty spokój. A kto teraz taką 40-letnią rurę wyczyści? Nikt nie wyczyści. Po 40 latach to tam jest tak grubo muł samego. To tylko propaganda, że jak będziemy spuszczać wodę, to ją wyczyści.
4: Czy takie najbliższe działania mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy woda będzie już zdatna do spożycia?
5: Dzisiaj mi trudno powiedzieć. Długo to trwa, bo nie ma takiego analogicznego przypadku chyba w Polsce w taki sposób, jak to się stało. Natomiast myślę, że nawet jeżeli my doprowadzimy do normy czy do oczyszczenia z tego zanieczyszczenia, tutaj będzie decyzja sanepidu. Przeprowadzą swoje badania, na pewno próby rozszerzone, które też jeszcze będą trwały co najmniej tydzień albo dwa. Myślę, że po tym, jeżeli wszystko będzie zgodne z parametrami, to wtedy woda będzie dopuszczona do użytkowania.
7: Od 18 kwietnia to już chyba trochę za długo.
3: Domyślam się, że to zaczyna denerwować. A da się z tymi beczkowozami, z tą wodą chodzić
7: nie
3: ciągle?
7: Nie da się. My się musimy myć, my się musimy kąpać, my musimy o siebie zadbać, a tu nie ma jak. Ja mam na przykład u siebie rany otwarte na ciele. Jak się mam myć w tej wodzie? Dostarczają wodę, ale co to jest?
4: W internecie wypowiadają się naukowcy, specjaliści, którzy twierdzą, że być może za późno podjęto działania albo złe metody wybrano. Jak pan może do tego odnieść się?
5: Ja nie chcę dyskutować z opiniami specjalistów. Ja też się wspomagam merytorycznie przez fachowców. Współpracujemy z firmą, która się specjalizuje w takich pracach czyszczenia sieci. Każdy mówi, co by było gdyby, czy jakby to zrobić. Jeżeli bym wiedział, że zastosujemy tak, tak, tak i będzie wszystko okej, to na pewno byśmy tak zrobili. Jedynym sposobem, o którym każdy się wypowiada, jest płukanie sieci, obojętnie jakim sposobem. Myślę, że nam się to uda.
0: W mediach społecznościowych gmina Wołczyn informuje, że po zakończeniu tego etapu będzie kolejne spotkanie z mieszkańcami na temat aktualnej sytuacji.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 949 milionów złotych wyniosły w 2025 roku dochody województwa opolskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie ponad 937 milionów złotych, z czego na inwestycje trafiło 221 milionów złotych. W ubiegłym roku spłacono całkowicie zadłużenie. Trwa 28. sesja Sejmiku Województwa. Jak podkreślał zarząd, sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w roku. Uczestniczyła w niej także reporterka Radia Opole Katarzyna Doros-Stachoń.
2: 2025 rok to był rok bezpiecznych finansów.
3: Mówi marszałek Szymon Ogłaza.
2: Udało nam się prawie miliard złotych w tym roku w 2025 wydać w sposób jak najbardziej zgodny z zasadami. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest w tej kwestii jednoznaczna, która ocenia pozytywnie nasze działania w zakresie wykonania budżetu. To również szereg inicjatyw. Spłaciliśmy całkowicie zadłużenie województwa opolskiego. One w 2011 roku wynosiły ponad ćwierć miliarda złotych. W roku 2025 na sam jego koniec wynosiło zero. I nadal nominalnie w tej chwili wynosi zero. To są te wszystkie działania związane z partycypacją społeczną, ze społeczeństwem obywatelskim. To jest ponad 25 milionów wydanych na organizacje pozarządowe. To nie są nasze pomysły, to są ich działania i ich inicjatywy. To jest marszałkowski budżet obywatelski, europejska inicjatywa społeczna, marszałkowska inicjatywa społeczna.
3: W ubiegłym roku przeznaczyliśmy prawie 30 milionów na inwestycje w infrastrukturę szpitalną, a kondycja naszych szpitali finansowa jest naprawdę dobra, mówi wicemarszałek Zuzanna Donat-Kosiura. Również w ubiegłym roku ponad 440 tysięcy wydane na różnego rodzaju działania profilaktyczne, marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Inwestujemy w programy stypendialne dla dzieci, dla młodzieży, dla tych najzdolniejszych, ale również dbamy o to, aby wspierać rozwój młodzieży, która zamieszkuje na terenach tracących funkcje społeczne, czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4: Jakość życia mieszkańców województwa opolskiego to również infrastruktura, to również transport publiczny, to inwestycje w drogi, nowe pojazdy kolejowe.
3: Mówi Robert Węgrzyn, to członek zarządu województwa opolskiego.
4: Na same drogi, zarówno po stronie inwestycyjnej, jak i utrzymania czy bieżących remontów wydaliśmy prawie 200 milionów złotych. Na zakup taboru kolejowego, na razie w podstawowej wersji, wydajemy na zakup pojazdów elektrycznych 200 milionów złotych, na zakup pojazdów spalinowych 180 milionów.
5: Jako przewodnicząca Klubu Śląscy Samorządowcy chcę tutaj jasno powiedzieć, że Zarząd Województwa Opolskiego ma nasze pełne poparcie.
3: Mówi radna Edyta Gola, przewodnicząca Klubu Śląskich Samorządowców.
5: Miniony rok to był czas mądrych decyzji, mądrych inwestycji, które podnoszą wartość życia naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców jest bardzo dobrze zabezpieczone. Dobrze zrealizowany budżet.
6: Stosunek wydatków majątkowych do wydatków ogółem świadczy o prorozwojowym charakterze tego.

0: wyrażeniu wotum zaufania marszałkowi województwa, jak i udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu.
1: Mówi Wojciech Komarzyński z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ta dzisiejsza debata o stanie województwa opolskiego i absolutorium dla zarządu to jest okazja, aby szerzej przyjrzeć się funkcjonowaniu samorządu. Tutaj wyłania się ponury obraz. Wielokrotnie wspominałem o tym podczas kolejnych sesji, o takim bardzo wątpliwym wydatkowaniu środków publicznych. Przede wszystkim tutaj wykluczenie komunikacyjne nas bardzo mocno niepokoi, bo jeżeli mówi się, że w województwie tak dobrze się żyje, no to należy zadać pytanie, dlaczego młodzi ludzie do większych metropolii wyjeżdżają, że tutaj coraz bardziej galopujące bezrobocie, problemy z opieką zdrowia, która również znajduje się w obszarze działań i zadań własnych samorządu województwa. Te wydatki bardzo wątpliwe i niezwykle kosztowne zarządu województwa, związane z delegacjami, z zakupami, z promocją. Więc to wszystko skłania nas do tego, aby głosować przeciwko, ale jednocześnie apelować do marszałka, aby zmienił swój sposób postępowania.
2: Samorząd województwa otrzymał wotum zaufania. Za zagłosowało 19 radnych, 7 było przeciw. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu.

0: Z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami w Opolu powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Jest to ogólnopolski projekt, który powstał w ramach koncepcji realizowanej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kto konkretnie będzie mógł z niego korzystać, to ustalała Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Jest to centrum, które ma służyć zapewnieniu potrzeb komunikowania się dla różnych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Krzysztof Kotyniewicz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Przede wszystkim to centrum ma pomagać osobom głuchym, czyli tutaj będzie wsparcie tłumacza polskiego języka migowego dla osób głucho-niewidomych, wsparcie tłumacza przewodnika, dla osób słabosłyszących, transkrypcja mowy na tekst, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR, czyli zitury, tekstowaty do czytania i rozumienia, dla osób z problemami, trudnościami komunikacyjnymi, czyli komunikacji alternatywnej, czyli komunikacja AAC, czyli tutaj różne wsparcia i też wypożyczania sprzętu. Natomiast dla osób niewidomych dostępne dokumenty przede wszystkim, czy też pliki dźwiękowe.
2: Czyli jednym słowem dajecie szansę osobom z różnymi niepełnosprawnościami do tego, żeby żyć, funkcjonować normalnie.
1: Dokładnie, dajemy szansę na niezależne życie, na to, że w końcu sami będą mogli załatwić dowolną sprawę, którą potrzebują. Mało tego, nie mogły wezwać pomocy. W przypadku, jeżeli mamy zawał, to nie możemy zamówić tłumacza za 3 dni. Potrzebujemy go tu i teraz natychmiast, prawda? Dlatego Centrum Komunikacji przez aplikację umożliwia w danym momencie połączenie z tłumaczem języka migowego, wezwanie pomocy, wezwanie służb ratunkowych. W maju pomogliśmy już 50 osobom. W 50 przypadkach uratowaliśmy zdrowie i życie na terenie całego kraju, bo Centrum Komunikacji działa na terenie całego kraju przez aplikację. Natomiast tutaj w Opolu, w Regionalnym Centrum Komunikacji będzie można zamówić usługi stacjonarne.
2: Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób będzie miało trudność z dotarciem. Małgorzata Stodulna, kierowniczka projektu Centrum Komunikacji ze strony partnera PSONI, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W przypadku PSONI my oferujemy usługi dla osób, które mają złożone potrzeby komunikacyjne, więc oferujemy wsparcie środowiskowe, czyli nasi specjaliści od komunikacji wspomagającej i komunikacji AAC po prostu świadczą te usługi w miejscach takich, aby było to dostępne dla tych osób, czyli może być to w domach rodzinnych, może to być w ośrodkach, w których przebywają, bądź w placówkach, w których mają zajęcia, ale oczywiście zapraszamy też jak najbardziej do RCK-ów.
3: Pytanie, czy jeśli na przykład osoba głuchoniema będzie musiała pójść do lekarza, to wtedy może, że tak powiem, wziąć od Was tłumacza języka migowego, żeby wszystko poszło sprawnie, czy wtedy, nie wiem, łączy się tłumacz języka migowego z lekarzem, czy jak to wygląda w praktyce?
4: Można to skorzystać jakby na dwa sposoby. Joanna Górazdowska, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu, czyli tutaj ta siedziba, w której się znajdujemy. Można skorzystać z tłumacza online, tak, którego się zamawia wcześniej. Natomiast można też skorzystać z tłumacza, który jest tutaj na miejscu. Też zamawiamy internetowo sobie wizytę i takiego tłumacza, który dochodzi na dane miejsce, tak, i wtedy rzeczywiście może pomóc danej osobie podczas wizyty u lekarza. Jest jeszcze taka usługa, która uważam, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jest to usługa SOS. To jest taka sytuacja, kiedy na przykład jest godzina 22, tak, czy 23 i na przykład ktoś upada, jest to osoba głucha i potrzebuje zadzwonić na 112. Jak taka osoba ma zadzwonić na 112, kiedy jest osobą głuchą? I w tym momencie może, wykorzystując aplikację Centrum Komunikacji, wykorzystując przycisk właśnie SOS, łączy się z tłumaczem języka migowego, który za nią wykonuje połączenie na 112.
5: Jolanta Jakiewczuk, tłumacz języka migowego.
6: Tak, ja akurat jestem tłumaczem online, czyli i też wykonuję pracę na SOS i tłumaczę do 2 godzin. U mnie wygląda to w ten sposób, że ja czekam na połączenie od osoby niesłyszącej, która ma problem, czy potrzebuje straży pożarnej, policji, czy pogotowia ratunkowego. Dzwoni do tłumacza i wtedy ja jestem głosem tej osoby. Ja dzwonię do odpowiednich służb i wtedy jest czas na reakcję.
3: Dużo jest takich przypadków?
6: Na razie nie jest tego aż tak dużo, ale już kilka zgłoszeń było takich do mnie. Natomiast wiem, że w całej Polsce tego jest dużo więcej.
0: Na razie projekt będzie trwał do końca 2027 roku, natomiast później partnerzy oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych mają podjąć wszelkie działania, aby regionalne centra komunikacji działały na stałe w oparciu o ustawę.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Do letniego sezonu turystycznego w Górach Opawskich szykują się właściciele bazy noclegowej i gmina Głuchołazy. Informacje o stanie przygotowań przedstawiono na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Podczas ostatniej powodzi ucierpiały też ośrodki i tereny wypoczynkowe. Czy są już gotowe na przyjęcie wakacyjnych turystów? O to pytał reporter Radia Opole Jan Poniateszyn.
2: Gmina Głuchołazy jest nazywana turystyczną perłą Opolszczyzny. Ma najwięcej w regionie, bo blisko 3500 miejsc noclegowych, które znajdują się w 65 obiektach o różnym standardzie i wyposażeniu, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
3: Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy powódź z 24 roku. Niemniej wszystkie ośrodki są przygotowane do działalności. Przypomnę, że w Głuchołazach najbardziej ucierpiały te przy ulicy Andersa, czyli ośrodek Czerwony Kozioł, Skowronek i siedlisko nad Białką, pole kempingowe. I tam tym ostatnim jest chyba najtrudniejsza sytuacja. Natomiast Skowronek powrócił już do pełnej działalności. Widzę, że ma obłożone wszystkie turnusy, gdyż specjalizuje się w turnusach dla osób starszych i niepełnosprawnych. Rozbudowywane są nowe środki. Tutaj takim najlepszym przykładem jest hotel Aspen w Podlesiu. Jako burmistrz widzę w ostatnich tygodniach bardzo dużo zgłoszeń rejestracji gospodarstw agroturystycznych, których ewidencję prowadzi każda gmina.
2: Podczas ostatniej powodzi w Górach Opawskich ucierpiały też ośrodki wypoczynkowe położone wzdłuż Złotego Potoku, m.in. kemping w Pokrzywnej, mówi jego właściciel Jarosław Okrągły.
4: Powódź niestety ma takie skutki do dnia dzisiejszego, że ten klient, turysta jednak często się zastanawia nad tym, czy ta woda znowuż nie grozi. Takim problemem dla nas jest to, że czasami te nadmierne, nadgorliwe komunikaty RCB, które otrzymujemy na telefonach, powodują to, że jeszcze dzisiaj klienci boją się, że w terenie Pokrzywnej może wystąpić powódź i goście boją się przyjeżdżać. Mamy nadzieję, że w tym roku ruch turystyczny się odbuduje, jednak po ubiegłorocznych doświadczeniach niestety nie sądzę, żeby jeszcze w tym roku to się wróciło do normalnego poziomu.
5: No być może jakie działania należałoby wprowadzić, aby no wspierać takie ośrodki jak pana?
4: Najważniejsze by było to wsparcie, ale pod kątem wygenerowania tego ruchu turystycznego i zachęcenia gości, żeby chcieli skorzystać z naszej oferty. Zachęcenie mogło być tak, jak było w okresie pokowidowym. Bon turystyczny, który był dla dzieci, mógł być również bon turystyczny dla osób starszych. Takie rozwiązanie mogłoby wygenerować dodatkowe zainteresowanie takimi miejscami odpoczynku.
6: Na tegoroczny sezon turystyczny przygotowaliśmy nowość, a mianowicie kartę pocztową.
2: Mówi Bartosz Bukała, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
6: Ale nie jest ona zwykłą pocztówką, bo jest to tak zwana kartka dźwiękowa. Oprócz ładnej ilustracji zawiera także specjalny QR kod. Kiedy najedziemy telefonem na ten QR kod, otwiera nam się strona, gdzie możemy posłuchać legendy o głuchołaskiej kozie. W ten sposób wyjaśniamy zarówno mieszkańcom, jak i turystom, dlaczego w herbie Głuchołaz znajduje się czarna koza. To taka nowość, która dostępna jest zarówno w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, jak i w Wydziale Promocji.
2: Z obserwacji ruchu turystycznego wynika, że odwiedzający Góry Opawskie najczęściej wybierają pobyty weekendowe lub kilkudniowe i w ostatnich latach jest to trend ogólnokrajowy. Podczas wakacji w Głuchołazach zaplanowano wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych, m.in. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej. Z Głuchołaz Jan Poniatyszyn.
1: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Maciej Dudek. Serdecznie zapraszam.

0: serca płyną.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy jest Grzegorz Jan Jelniczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy i Zarządu Lewicy w Opolu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
2: W tym tygodniu prezydent ma rozmawiać m.in. z Urszulą Pasławską z PSL-u o ustawie o związkach partnerskich. Lewica wybiera się na to spotkanie?
3: To jest rozmowa PSL-u. Lewica w postaci tutaj Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka wystosowała list do prezydenta z prośbą o spotkanie, żeby właśnie porozmawiać o tym projekcie i o tym, żeby go przekonać też do podpisu pod tym projektem. Mam nadzieję, że takie spotkanie będzie miało miejsce i że uda się przekonać pana prezydenta, bo jest to ustawa, mimo że nie jest doskonała, to jest to ustawa ważna dla naszego środowiska.
2: No ale to trochę by prezydent zadziałał wbrew swojemu środowisku politycznemu, gdyby podpisał. Nie sądzi pan? No,
3: nie sądzę. W całej Europie, w większości krajów europejskich to konserwatywne rządy wprowadzały równość małżeńską, jak na przykład w Wielkiej Brytanii David Cameron, który uważał to jako swój dorobek i jako swój obowiązek, żeby jako konserwatywny premier wprowadzić równość małżeńską, bo to małżeństwo jest taką podstawą konserwatywnych właśnie wartości.
2: Myśli pan, że na Węgrzech też tak będzie?
3: Myślę, że na Węgrzech mamy już uregulowane prawo dużo wcześniej. Tam są związki partnerskie.
2: Viktor Orban?
3: Nie, wcześniej.
2: Jeszcze wcześniej
3: były uregulowane kwestie związków partnerskich i to zostało.
2: A mam taki sondaż, z którego wynika, że niemal połowa Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. Myśli pan, że też świadomość Polaków się zmienia?
3: Zdecydowanie. No, mamy za sobą 25. paradę w Warszawie, która też liczne marsze równości w całej Polsce, które zmieniły postrzeganie osób LGBT. Ludzie już się nie boją, że ich sąsiad jest gejem, nie boją się, że ich dziecko może być innej orientacji. Ta świadomość jest dużo większa w naszym społeczeństwie i myślę, że społeczeństwo znacznie wyprzedza polityków w myśleniu takim prodemokratycznym i pro praw człowieka w kwestii tutaj osób LGBT+.
2: W tym temacie podziały przebiegają politycznie, tak? Lewica, prawica? Bo mówił pan, że za granicą konserwatyści wprowadzali te rozwiązania, a u nas? Kto je ostatecznie zdecyduje się wprowadzić? Jak pan myśli?
3: Pamiętajmy, że mimo, że Lewica jest teraz w rządzie, to ten rząd jest mocno konserwatywny i partie, które z nami współrządzą, są partiami chrześcijańskimi, o chrześcijańskich wartościach. W Parlamencie Europejskim zasiadają w mocno konserwatywnych środowiskach i to także dzięki nim udało się pewne zmiany wprowadzić. To nie są idealne zmiany. Jako Lewica mówimy o równości małżeńskiej, łącznie z prawem do adopcji, ale to są jakieś kroki, które słusznie są podejmowane przez naszą koalicję i mam nadzieję, że to się uda wprowadzić.
2: No takiego sojusznika w PSL-u znaleźliście, to też partii raczej konserwatywnej.
3: Ja bym tego nie nazywał może sojusznika, bo nasza ministra Katarzyna Kotura poszła na bardzo duże ustępstwa, co moim zdaniem jest trochę nieporozumieniem jako polityka lewicy i też działacza takiego społecznego, który od lat działa w ruchach LGBT. Partia PSR mocno okroiła ten projekt. To jest naprawdę takie totalne minimum praw, które trochę nawet nas wyzuwa z człowieczeństwa miejscami, ale no jest to projekt niedoskonały, ale jestem też świadomym politykiem i wiem, że to jest jedyna realna szansa na to, żeby cokolwiek zmienić na dzień dzisiejszy w polskim prawie.
2: Czyli umowa cywilnoprawna u notariusza, rejestrowana następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego.
3: Na przykład, tak.
2: Takie minimum.
3: To jest takie minimum. Myślę, że mamy 2026 rok. Większość Unii Europejskiej już ma uregulowane te statusy. Są małżeństwa. Mamy transkrypcję małżeństw, która weszła już do Polski i stała się faktem tych małżeństw zawartych za granicą. I dziś ta ustawa jest takim małym kroczkiem, żeby w Polsce żyło nam się lepiej.
2: A propos transkrypcji, premier przedwczoraj mówił tak: będę chciał wszystkich namawiać, żeby nie robić z tego wojny domowej. Tu chodzi tak naprawdę o to, żeby ludzie, którzy mają inny sposób życia, nie czuli się wyobcowani i żeby nie utrudniać ich życia, ich codzienności. Czyli premier tak dosyć zachowawczo w kwestii dotyczącej transkrypcji tych aktów zawartych poza granicami Polski podchodzi do tematu.
3: Ja się trochę dziwię słowom tutaj Donalda Tuska, gdyż jeżeli ktoś złoży wniosek o transkrypcję aktów w swoim urzędzie i ten urząd odmówi, to zamyka to jego drogę do... Znaczy zamyka drogę. Musi iść do sądu, żeby...
2: Do sądu administracyjnego, bo to decyzja administracyjna.
3: Żeby tą sprawę wywalczyć. Więc mam nadzieję, że podobnie jak było ze Stefami wolnymi od LGBT, tak tutaj w tej kwestii przeważą przede wszystkim takie, w cudzysłowie, szantaże finansowe, czyli że te gminy, które będą odmawiać, będą traciły subwencje z, na przykład z Unii Europejskiej, czy programy finansowania, wsparcia rozwoju danej gminy.
2: A Lewica jakoś monitoruje, jak ta kwestia wygląda w naszym województwie? Były już takie próby transkrypcji?
3: Nie wiem na chwilę obecną, jak to wygląda. Myślę, że to jest jeszcze trochę za wcześnie, bo to dopiero mija miesiąc od tych transkrypcji. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli sprawdzić, jak to tutaj wyglądało. Myślę, że w Opolu nie będzie żadnych problemów, żeby te transkrypcje były przyjmowane.
2: No właśnie, ale w kraju już takie samorządy są, które ogłosiły, że nie będą tych transkrypcji robiły.
3: Tak, na przykład Zakopane, aczkolwiek wczoraj to pierwsze małżeństwo, które wygrało tą sprawę, Jakub i tam, nie pamiętam już imienia partnera, byli w Zakopanem i poprosili o odpis aktu swojego małżeństwa i urząd w Zakopanem wydał taki odpis aktu, więc jest to jednak pewne zdziwienie, bo spodziewaliśmy się, że dostaną decyzję odmowną, a jednak Urząd Stanu Cywilnego wydał taki odpis.
2: To trochę niekonsekwentne ze strony samorządu.
3: Bo nie mają wyjścia. Prawo jest prawem, a rozporządzenie jest rozporządzeniem, które obowiązuje i urzędy powinny się stosować do tego, co obowiązuje w polskim prawie.
2: A pensja minimalna Lewicy ustalona na posiedzeniu rządu zadowala? 144, wzrost minimalnego wynagrodzenia 144 zł. Minister Dziemianowicz-Bąk z Lewicy chciała 180 zł.
3: No jest to niewielka różnica pomiędzy tymi 140 a 180 zł. Nie zadawala nas ta podwyżka tej płacy minimalnej. Osobiście uważam, że powinna być ona większa i powinna być bardziej zależna też od tej średniej płacy. Dziś te podwyżki są zbyt mało godne.
2: Szczególnie, ale to zaskakujące, bo pan też jest przedsiębiorcą, a mówi pan, że chce pan, żeby minimalna rosła.
3: Tak, jestem przedsiębiorcą, ale wiem też, że dzięki temu, że ludzie zarabiają więcej, to wydają też więcej. To doskonale było widać po tym, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło takie programy jak 500+, później 800+, trzynastki, czternastki, to automatycznie ilość klientów w sklepach i ta konsumpcja też się wzmocniła, bo ludzie wreszcie mieli pieniądze na to, żeby wydać na swoje przyjemności, na takie rzeczy, których kiedyś sobie odmawiali.
2: Czyli gospodarka ruszała wtedy.
3: Dokładnie.
2: Jest więcej pieniędzy w gospodarce, to się wszystko kręci.
3: No tak jest. No, nie ma wyjścia. No, żeby się kręciło w gospodarce, to ludzie muszą mieć pieniądze, żeby móc je wydawać.
2: A coś będziecie robili jako Lewica w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia? Słyszymy na przykład o zamykaniu oddziałów.
3: Znaczy, sytuacja w ochronie zdrowia wymaga naprawy. W audycji tutaj kiedyś w radiu, jak była możliwość odwołania naszej ministry zdrowia, mówiłem, że należy ją odwołać, ponieważ sobie nie radzi z tą sytuacją w ochronie zdrowia. Wycofała z ministerstwa naszego wiceministra zdrowia, pana Koniecznego, który był wieloletnim dyrektorem szpitala w Częstochowie, który miał zupełnie inne podejście do tego systemu ochrony zdrowia. Myślę, że potrzebujemy znacznych reform, szczególnie jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, zarobki pielęgniarek, o formy zatrudniania tych pracowników w szpitalach i w poradniach publicznych.
2: Ale tutaj nawiązuje pan do głośnej ostatniej sprawy lekarza z Warszawy, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, będąc równocześnie w kilku miejscach.
3: Tak, jest to bardzo bulwersujące. Myślę, że to jest po prostu zwykłe oszustwo i złodziejstwo i tak to trzeba nazywać. jest mi głupio, że jest to członek naszej koalicji, że musimy się dzisiaj tłumaczyć.
2: Wypisał
3: się z koalicji, ale myślę, że to za mało. Powinien oddać te nielegalnie zarobione pieniądze, bo nie mógł być jednocześnie w szpitalu i w telewizji, nie mógł być jednocześnie w kilku miejscach, w miejscach pracy. Niestety dowiedzieliśmy się o tym tylko dlatego, że on był radnym.
2: I musiał wypełnić oświadczenie majątkowe.
3: Tak, a to jest praktyka niestety wielu lekarzy, że będąc na dyżurze w szpitalu na przykład przyjmują na online pacjentów, a nie mają czasu na to, żeby zająć się pacjentami na NFZ.
2: A to powinno się wprowadzić takie odgórne ograniczenie zarobków lekarzy?
3: Może nie tyle zarobków, bo niektórzy lekarze faktycznie mogą zarabiać większe pieniądze. Powinno być to zgodne z ich kompetencjami, z ich umiejętnościami, z tym, co robią, bo nie można porównywać zwykłego pediatry, który przyjmuje w gabinecie POZ-u z chirurgiem, który operuje specjalistycznym sprzętem. Ale powinno być przede wszystkim wprowadzone jakieś regulacje, które kontrolują ilość dyżurów lekarzy i jakieś mechanizmy, które potrafią wyeliminować takie łączenie na przykład bycia jednocześnie na dwóch oddziałach, czy w dwóch różnych szpitalach, czy w praktyce prywatnej i w POZ-cie.
2: Grzegorz Janiczak jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Czas start. Radio Opole włącza najlepsze hity.
1: Gonna start a rebellion, I know.

0: Tak to właśnie powinno wyglądać. W nocy pada, pokropi tak solidnie, tak wszystko podleje, a potem jak zaświeci, to wszystko wybuchnie nam zielenią, zrobi się tak pięknie, tak bardzo już letnio. I tak bardzo ciepło się już ma zrobić.
1: Wszystko poza moją trawą, którą zasiałem.
0: Ach, ten znowu z tą trawą. Romek, ty masz trawę?
2: Nie, nie mam trawy.
0: No widzisz, ty nie masz kłopotu.
2: Tak.
1: Ale a skąd wiesz, o jaką Magda pytała?
2: Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: No, padło pytanie. Romek, masz trawę?
0: Oj tam.
1: Chodzi mi o rodzaje trawy do trawy.
0: Naprawdę,
2: o tej godzinie.
0: No, tak.
1: Rodzaje trawy do zasiania, o czym wyście myśleli?
0: Podobno trawy z Oławy są niezłe.
1: I z brzegu. Szósta.
3: W wiadomościach o upamiętnieniu 50. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 76 roku rząd reaguje w sprawie zarobków lekarza. W wiadomościach także ekonomia i Anna Matlak.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Bo w całości go nie przedstawiliśmy. To Roman Juranek.
3: Witam serdecznie. Sejmik województwa przyjął rezolucję upamiętniającą 50. rocznicę protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku. Doszło wtedy do masowych strajków z powodu podwyżek cen żywności. Pośród nas są osoby, które pamiętają te wydarzenia oraz osoby, które urodziły się już w latach 90. Chciałem zachęcić wszystkich do wspólnych rozmów, mówi Szymon Godyla, wiceprzewodniczący Sejmiku.
5: I chciałem, żeby ten apel był takim zachęceniem do rozmów osób z mojego pokolenia, z dziadkami, niektórych z rodzicami, żeby dowiedzieć się, jaką drogę przeszła Polska przez te 50 lat, że są wśród nas osoby, które 50 lat temu cierpiały tę podwyżkę cen, cierpiały z powodu tej sytuacji, która była w PRL-u i dzisiaj jesteśmy my osoby, które tak naprawdę pamiętają tylko to, co jest dobre.
3: W protestach, przypomnijmy, wzięło udział około 80 tysięcy osób z ponad 110 zakładów pracy.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Jest reakcja rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków.
6: Zarobki lekarzy zostaną powiązane z numerem PESEL, tak, żeby resort zdrowia miał pełen obraz, jak ten problem wygląda, tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: I wtedy mogą być podjęte poszczególne rozwiązania, poszczególne działania, nad którymi Ministerstwo Zdrowia z całą pewnością będzie pracować.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości.
8: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć.
6: Premier zaznaczył, że w dotychczasowym systemie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają możliwości nie tylko kontrolowania, ale uzyskania wiedzy, kto ile zarabia w danej placówce.
3: A była to relacja Sylwii Białek.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W Opolu zainaugurowane obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich. Przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całej Polski. Podczas spotkania podkreślano, że współczesna wieś coraz częściej opiera się na aktywności kobiet, które nie tylko prowadzą domy i wspierają funkcjonowanie gospodarstw, ale coraz częściej przejmują całą odpowiedzialność za zarządzanie nimi.
9: Przede wszystkim wieś jest kobietą. Kobiety zmieniają oblicze wsi, swoich gospodarstw, swoich rodzin. No i przede wszystkim to są główne osoby, które dywersyfikują dochód na wsi. Tak wynika ze statystyk.
3: Mówi Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Rady Kobiet przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W ramach wydarzenia przewidziano wykłady poświęcone dziedzictwu kulturowemu opolszczyzny, sztucznej inteligencji w promocji działalności wsi, a także prezentację uczestniczek konkursu Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce. Kluczbork zakupił siedzibę dawnego zakładu poligraficznego. Niedaleko jest muzeum imienia Jana Dzierżona. Równocześnie trzeba zaadaptować i wyremontować budynek przy ulicy Byczyńskiej pod funkcję obrony cywilnej. Problem w tym, że on pełnił również rolę magazynów muzeum. Trzeba więc przenieść pewne rzeczy, tłumaczy Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
10: Położenie bardzo fajne, z drugiej strony możliwość adaptacji do życia kulturalnego miasta. Skorzystać z tego również będzie mogło Centrum Kultury, które w tym roku rozpocznie duży remont, ale są tam pomieszczenia, w których mogą być również częściowo magazyny, a co najważniejsze, będą mogły również parkować samochody, bo pod muzeum takich miejsc w ogóle nie było.
3: Nieruchomość przy ulicy Zamkowej kosztowała magistrat 1 230 000 złotych.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po godzinie 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Firma Hyundai Welding zainwestuje w Skarbimierzu. Koreański inwestor zakupił działkę wielkości 7 hektarów. Obecnie trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na początek pracę ma znaleźć 50 osób, mówi wójt Skarbimierza Andrzej Pulit. Hyundai Welding specjalizuje się w produkcji drutów rdzeniowych wykorzystywanych w spawalnictwie oraz komponentów dla branży motoryzacyjnej. Minister finansów i gospodarki przedstawił 5 programów proinwestycyjnych, które mają sprawić, że Polska będzie bardziej atrakcyjnym krajem dla biznesu. Wśród działań wymienił m.in. nowy program grantowy, wzmocnienie polskiej strefy inwestycji, a także korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Szef resortu finansów mówi także o programie Accelerate.pl.
12: Program budowy nowej generacji polskich startupów. Program, który odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań naszej gospodarki. Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku. Accelerate.pl połączy zatem akceleratory, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, ekspertów w jeden spójny system.
11: Zmieniamy temat. Japonia przez kolejne pół roku może kupować od Rosji skroplony gaz ziemny, nie obawiając się amerykańskich sankcji. Departament Skarbu wydał zgodę na wyłączenie eksportu rosyjskiego LNG rurociągiem Sakhalin 2 do Japonii. Porozumienie z USA, na mocy którego Japonia może kontynuować zakupy, ma obowiązywać do połowy grudnia. Udziałowcami rurociągu Sakhalin 2 oprócz Rosjan są dwa japońskie koncerny. To źródło zaspokaja 10% zapotrzebowania Japonii na gaz.
4: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Mamy 15 stopni teraz o poranku w stolicy województwa opolskiego. Bardzo przyjemny jest to poranek. Nie trzeba się specjalnie mocno ubierać, ale po tych opadach deszczu nocnych to jest tak, nawet bym powiedziała, bardzo rzeźko. Jest czym oddychać.
1: Jest czym oddychać i będzie super ciepło w tym tygodniu. Ja dawno prognoz pogody nie sprawdzałem. Co to się dzieje? Tak będzie?
0: To tak będzie, to się okaże. 24 dzisiaj, 26 jutro, a w piątek nawet 30.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Mi tu pokazuje, że w sobotę, w niedzielę 34-32 stopnie. To jakiś kosmos.
0: Pięknie pokazuje, prawda? A w następnym tygodniu?
1: Lato będzie.
0: No, bo powoli do lata się zbliżamy. Mamy 7 minut po godzinie 6, tutaj september na playliście Radia Opole.
1: Ale to tylko śpiewacz o tym będą, spokojnie. No,
0: zaraz trzeba będzie rzepak kosić.
1: No,
0: potem do szkoły wrócić po wakacjach.
1: Dzięki bardzo i polecie.
0: No, i polecie.
1: Kasper Śnigowski.
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry. Witajcie w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut mamy po godzinie 6. Magdaleno!
2: Słucham.
1: Magdaleno!
2: Słucham.
1: Co ty robisz?
2: A, do tego nawiązujesz. Argentyna, Algieria 3-0 wczoraj w meczu padło na mundialu.
1: Pograli wczoraj, tylko że to mogłoby być Messi, co ty robisz? Przypominam, że to jest dziadzia powoli. I Messi strzelił w 17, w 60, w 76 minucie, jest aktualnie królem strzelców i w ogóle jest jakimś kompletnym kosmitą.
2: Spokojnie, dopiero to się zaczyna, to jeszcze ma wiele szans na to, żeby pokazać, na co go stać. Argentyna, Algieria wczoraj, a właściwie to dzisiaj. 3-0. Austria i Jordania, ten mecz trwa, na razie mamy 0-0 wczoraj. Nie, to też dzisiaj, właściwie nie wiadomo, jak to mówić. Francja pokonała Senegal 3-1, Norwegia pokonała Irak 4-1. Dzisiaj też o 19:00 mecz jeszcze Portugalia i Konga.
1: No dobra, to mi powiedz, jaki jest teraz wynik i kto teraz gra?
2: Teraz gra Jordania i Austria.
1: Ja tak kocham, jak ty mówisz o sporcie, bo to jest taką niewiadomą, taką niepewnością, ale dobrze trafiłaś.
2: Ale o co ci chodzi?
1: O nic, nie? Bardzo dobrze, super.
2: Anglia, Chorwacja o 22:00.
1: Wiadomości sportowe powinnaś prowadzić.
2: Nie
1: tak,
2: ma sprawy.
1: Zaczynając od tego, że chyba na boisku teraz.
2: Słuchaj, w sporcie nigdy nic nie wiadomo, to podobnie zresztą jak w porannym programie Radio Opole.
1: Dlatego dzień dobry wam mówimy i mamy już kwadrans po godzinie 6:00. Kungs na antenie Radio Opole.

0: Nie wygląda to dobrze teraz na opolskim niebie. Dzisiaj zapowiadaliśmy, że będzie dużo słońca, a tutaj jakieś takie chmury deszczowe się zgromadziły. Może przejdzie bokiem. Na to właśnie liczymy. Dzisiaj mamy już 17 dzień czerwca i to nie był szczęśliwy dzień dla królów Polski. Bo tak, w 1025 roku zmarł Bolesław I Chrobry, pierwszy koronowany król Polski.
1: Szkoda.
0: Potem w 1501 roku zmarł Jan I Olbracht, od 1492 roku król Polski z dynastii Jagiellonów. To było 525 lat temu.
1: Oto Kolumb tam lądował wtedy w Ameryce.
0: Wtedy? Wtedy, no, jak zmarł Jan I Olbracht?
1: No tak, rok kojarzę.
0: Aha, 1492, tak? To ci się kojarzy. Tylko tyle z podstawówki pamiętasz. Ale w 1696 roku zmarł też Jan III Sobieski.
1: O, proszę.
0: Także 17 czerwca. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy planuje zostać królem, to niech tym datę omija szerokim łukiem.
1: Tak, to niech wtedy się zamknie w pomieszczeniu jakimś. Natomiast w 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji we fragmentach Statua Wolności. Monumentalny posąg był darem narodu francuskiego dla amerykańskiego, upamiętniającym przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość.

0: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
13: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
10: Po reklamie.

0: nie podoba mi się to, co jest teraz w stolicy województwa opolskiego. Ten deszcz chyba tak wisi nad nami.
1: Gdzie co wisi? No jeszcze nie spadł. No to po prostu sobie chmury przyszły.
0: Co
1: i
0: ma wisieć, nie utonie.
1: Dokładnie.
0: Albo nie spadnie.
1: Albo wyjeżdżamy po prostu na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dzień dobry, witam. Nie zgodziłbym się do końca, bo akurat specjalnie wyjrzałem sobie za okno, czy jest okej. I tak po tej stronie naszej jest okej. Nie wiem, jak tam u was. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to w porządku. Jeszcze spokojnie, leniwy poranek na opolskich drogach, jeżeli chodzi o stolicę województwa, to dzieje się niewiele. Przypominam natomiast o utrudnieniach, które są stałe. To te związane z przebudowami 45 z Opola do Kluczborka, odcinek Zawada i Łowa. Tu już się chyba wszyscy przyzwyczailiśmy, że mamy tam wahadła. Dodatkowo droga krajowa 46 to nowość od jakiegoś czasu. Między Ozimkiem a Grodźcem również mamy wahadło, ponieważ tam mamy przebudowę do Września. Ta przebudowa potrwa, więc musimy się też przyzwyczaić przez jakiś czas, że jedziemy na zmianę. Dodatkowo 401, obwodnica Gradkowa, tam również budowa, a czwórka w porządku, więc szeroki drogi.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się wyższych płac, m.in. Związek Zawodowy Pracowników ZUF przeprowadzi dziś w całej Polsce strajk ostrzegawczy o godzinie 8. Zakład zachęca, by planować wizyty w instytucji od godziny 10. Zaleca także do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu EZUS oraz aplikacji mobilnych ZUS. Dziś rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. pierwszym czytaniem nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu pracy. Sejm zajmie się też pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków, to z tytułu wytwarzania niektórych paliw i obrotu osiągniętych w 2026 roku.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Kolejni studenci w regionie ukończyli moduł podoficerski Szkoły Legii Akademickiej. To program realizowany wspólnie przez Wojsko i Uniwersytet Opolski. Wzięło w nim udział blisko 30 osób, nie wszyscy dotrwali do końca. Najwytrwalsi natomiast będą mogli wziąć się teraz udział w ćwiczeniach wojskowych. A w wiadomościach za pół godziny o wygaszaniu programy ceny paliwa niżej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słuchacze, dajcie nam znać, za ile teraz się tankuje benzyna 95, no i za ile też gaz się tankuje, bo to jest takie bardzo wrażliwe, jeżeli chodzi o cenę właśnie tego paliwa. 16 stopni teraz, 24 w ciągu dnia maksymalnie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o kolejne dni, no to będzie absolutnie przepięknie. A co z tymi opadami deszczu teraz? Nie no, według synoptyków raczej bez opadów deszczu w ciągu najbliższej godziny. Czwartek 2,8, w piątek 32 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to słońce świeciło u was od samego rana. Dzień dobry, o poranku, za 28 minut, siódma.

0: Dzień dobry z Radiem
1: Od. Za 22 minuty to będzie godzina 7, jeżeli dzisiaj do ZUS-u się wybieracie między 8 a 10, to nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo tam nie będzie kto miał was obsłużyć. Pracownicy mówią dość. Na dzisiaj zaplanowano dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie w ZUS. Utrudnienia w załatwianiu swoich spraw mogą napotkać klienci z zakładu, bo pracownicy zapowiedzieli, że nie podoba im się to, co się dzieje i chcą zmian. No i komentujecie to bardzo mocno na Facebooku Radia Opole.
2: No, ostro.
1: A kiedy przedsiębiorcy i pracownicy mają powiedzieć dość? Na przykład taki jest taki jeden z komentarzy i do tego mina Mateusza, no taka niespecjalnie szczęśliwa. Aleksander dopytuje 2 godziny. Tydzień strajku i wtedy zmięknie zarząd. Tutaj taka delikatna sugestia w stronę tego, kto decyduje w tym kraju o tym, jak wygląda kwestia zarobków.
2: Natomiast jeżeli będziecie jechać sobie już do tego ZUS-u ewentualnie, no to możecie przejechać estakadą przy Centrum Usług Publicznych w Opolu, bo tam ta estakada została już skończona. Można jechać górą, można jechać dołem tam po rondzie. Pracownicy są wokół, uważajcie na nich, bo oni tam jeszcze sprzątają to wszystko. Elegancko, dalej do przodu i ani kroków wstecz, napisał Henkno. Natomiast estakada dla urzędników, estakada przy makro, ale brak mostu na Odrze i mimo wszystko tylko po jednym pasie ruchu, korki będą dalej, napisał złowieszczo Grzegorz.
1: Jeżeli macie ochotę dołączyć do komentowania tej albo innych spraw, no to zachęcamy, możecie to zrobić na Facebooku albo dzwoniąc do nas pod 774 541 541.

0: Za kwadrans będzie godzina 7 i Magda bez żadnych zahamowań. 45 minut temu pytała Romka Juranka, czy ma trawę.
1: No i nie miałem.
0: No i nie miał.
2: I cały czas nie ma.
1: I nie będę miał.
2: Dlatego, że jak się mieszka w bloku, no to trudno wyhodować. Chociaż są tacy,
1: którzy potrafią. Przez moment myślałem, no bo jak się ma kota, to ponoć trzeba mieć taką trawkę, którą on tam powinien sobie gryźć, tak, ale jednak jest zbytnim takim łobuzem, zrzuca wszystkie doniczki, wszystko, więc jednak.
0: Ale słuchaj,
1: cofaliśmy się z tego pomysłu.
2: Z Romka kotem to jest w ogóle bardzo interesujące. Ja pamiętam, jak Romek opowiadał, że kot kiedyś lizał w nocy Romka po powiekach.
1: Tak, głównie żonę, bo ona tam jakieś tam kremy sobie nakłada i podejrzewam, że to o to bardziej chodzi, ale tak, zdarza się.
2: Ale
1: coś
2: potem
1: takiego.
2: Się przeniósł na twoją głowę.
1: Tak.
2: No to bo duża łatwiej. Powierzchnia, tak, gładka.
0: Jasne,
1: nie jest to miłe uczucie, no ale co zrobić.
0: Wiesz co, no mój dziadyga to śpi cały czas poza domem, a jak mu taką trawkę raz kiedyś zrobiłem, no to się domyślasz,
2: Kasper,
0: co z nią zrobił.
2: Ale ktoś pytał?
0: Nie, no ale chciałem opowiedzieć.
2: Aha. No dobrze, za to my zapytamy Romka, co tam w wiadomościach dzisiaj reporterzy nasi szykują.
1: Tak, dzisiaj powiemy m.in. o strajku ostrzegawczym pracowników ZUS. To w całym kraju, nie tylko w Opolu. To 2 godziny z rana, więc może nie będzie aż tak dla klientów zakładu źle. Protestujący domagają się m.in. podwyżki płac. Powiemy także o tym, że w Opolu pojawiło się kolejne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Otwarto regionalne centrum komunikacji przy ulicy Wrocławskiej 152B, ale to także m.in. możliwość przez aplikację połączenia się z tłumaczem języka migowego, wezwanie pomocy, wezwanie służb ratunkowych, no i o tym, co wspomniałaś tradycyjnie, co przed nami, czyli wybrane tematy, którymi zajmą się nasi reporterzy, czy też wiadomości krajowe i ze świata, które będziemy śledzić w ciągu dnia.
2: Wszystko, co najważniejsze, wszystko to, co warto wiedzieć z samego rana w jaki dzisiaj dzień?
0: Nie wiem,
1: środa 17.
2: W środę, tak, to dla was mamy najnowsze wiadomości w Radio Opole za 13 minut, ale zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Radio Opole.
0: www.radio.opole.pl. Dzięki, Romano.
1: Dziękuję.

0: idealna piosenka do tego, żeby jeździć po opolskich drogach. Przyjemniej się wtedy podróżuje. Już za moment wyjedziemy na te opolskie drogi, a punktualnie o 8, o 7. Ojej, ten czas jeszcze nie leci szybko.
1: Już, zaraz, wiadomości, potem wiadomości, na odwrót. Drogowe, a potem wiadomości.
2: To pilot Radia Opole.
1: Czy państwo mogą się skupić dzisiaj? Dziękuję. Powoli pierwsze zagęszczenia na skrzyżowaniach już widzimy. Niemodlińska i Wrocławska do Nysy Łużyckiej. Ozimska w kilku punktach. Oleska podobnie wolniej przed skrzyżowaniem Spurzaka i dalej na dojeździe do Chabrów. Dojazdówka od Krapkowickiej. Tu kolor nam się zmienił na czerwony, czyli coraz gęściej. Więcej samochodów także na dojeździe od obwodnicy Czarnowąsów. To niebawem wszystko przeniesie się nam na budowlanych. Obwodnica już tłoczno, a czwórka w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Ja nie wiem, o co Kubie chodzi. My jesteśmy bardzo skupieni. A przed urlopem...
1: To co, 10 zaraz, tak? I wiadomości.
0: Tak, koncentracja słaba.
1: Nie no, 7.
3: Strajk ostrzegawczy w placówkach ZUS w całym kraju.
4: Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
3: W Opolu otwarto Regionalne Centrum Komunikacji. Dziś kończy się szczyt grupy G7. Szczegóły za chwilę zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły przedstawi Roman Juranek.
3: Utrudnienia w pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą wystąpić dziś w godzinach między 8 a 10. W tym czasie urzędnicy będą protestować, chcą m.in. wyższych płac. Podkreślają, że akcja strajkowa nie jest wymierzona w klientów, mówi Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych przy ZUS w Opolu i członek zarządu głównego w Warszawie.
4: Pracodawca zleca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe zadania, to z tym nie idą żadne pieniążki. Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą na danych stanowiskach pracy i w danych wydziałach. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
3: Rzecznik prasowy ZUS-y w naszym regionie Sebastian Szczurek zachęca m.in. do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych ZUS. Infolinia będzie działać w pełnym zakresie, jednak między 8 a 10. Czas oczekiwania na kontakt z konsultantem może się wydłużyć.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: W Opolu oficjalnie otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Mieści się przy ulicy Wrocławskiej 152B. W centrum można skorzystać m.in. z usług tłumacza migowego, transkrypcji mowy na tekst czy przygotowania dokumentów. Są one świadczone zarówno na miejscu, jak i u osób potrzebujących. Mówi Anna Górazdowska, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu.
5: Można skorzystać z tłumacza online, tak, którego się zamawia wcześniej. Natomiast można też skorzystać z tłumacza, który jest tutaj na miejscu. Też zamawiamy internetowo sobie wizytę i takiego tłumacza, który dochodzi na dane miejsce, tak, i wtedy rzeczywiście może pomóc danej osobie podczas wizyty u lekarza. Tylko to, jak mówię, to wszystko zależy od tego, jaki czas jest potrzebny, tak, czy to będzie pół godziny, czy godzina, tak.
3: RCK jest projektem pilotażowym i na razie będzie prowadzone do końca 2027 roku.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: We francuskim Evian kończy się dziś szczyt grupy G7. Końcowe sesje będą poświęcone zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu oraz rozwojowi sztucznej inteligencji. Nie wszyscy przywódcy wrócą jednak od razu do swoich krajów. Pobyt przedłuży Donald Trump, który wieczorem będzie gościem specjalnym uroczystej kolacji w Pałacu Wersalskim. No i troszeczkę o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Leo Messi strzelił hat-tricka w wygranym 3-0 meczu z Algierią w Kansas City. Tym razem dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata Miroslava Klose. Messi zdobył na mundialach aż 16 bramek. A teraz w meczu Austria-Jordania prowadzą Austriacy 1-0. Jest środa, 17 czerwca.
2: To przyniesie dzień.
3: Dzisiaj oczywiście nasz reporter Monika Matuszkiewicz będzie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Za godzinę, jak mówiłem, rozpoczyna się strajk. Będziemy również na konwencie kobiet Opolszczyzny pod hasłem Kobieca Siła w USB Merito przy ulicy Kośnego. O 9.30 na Opolskim Ostrówku konferencja podsumowująca konkursy oraz inicjatywy kierowane do mieszkańców obszarów wiejskich. Będziemy również na podpisaniu umów Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Powiemy także m.in. o tym, że Politechnika Opolska rozpoczyna współpracę badawczą z krakowskim szpitalem specjalistycznym, to w zakresie m.in. fizjoterapii, rehabilitacji oraz zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w terapii pacjentów. A w Warszawie podpisana zostanie umowa z Niemcami. Do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: 24 stopnie to jest maksymalna temperatura, która dzisiaj ma być na Opolszczyźnie. Czekamy na nią, podobnie jak czekamy na słońce, które jest na dzisiaj obiecane. Obiecanki, cacanki, no mam nadzieję, że jednak się to ziści.
7: Nie, będzie słońce. Ja to czuję w kościach. Łupie mnie.
0: To reumatyzm się nazywa.
7: A, widzisz. Jutro 28 stopni, w piątek 32, w sobotę nawet 34 stopni.
6: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Magdaleno, ja już byłem dwa razy po kawę.
0: Teraz to teraz moja kolej. No tak, dobra, no to tak. Idę. 5 po 7, Magda Szybińska.
7: Kasper Śnigurski i Darek Kuza, raczej dzień dobry.

0: Z Radiem Opol.
1: 11 minut po godzinie 7 nie ma naszych na mundialu, to nie mamy się o co martwić, bo teraz to pewnie już byśmy sobie włosy z głowy wyrywali, no nie, że ktoś nas odesłał do domu, jakaś Szwecja, że nas wyeliminowała z rozgrywki.
2: Nie, no, ale wiesz, Szwecja jest po pierwszym meczu, także my bylibyśmy po meczu otwarcia wciąż z nadziejami.
1: Jeszcze mecz o wszystko i mecz o honor przed nami.
2: Tyle by zostało de facto, ale wiesz co, i tak mamy się czym martwić, a to przez władzę Wimbledonu, bo Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach Wimbledonu i od razu wystąpi w głównej drabince tego turnieju.
1: No ja nie wiem, czy to jest powód do zmartwień, raczej powód do radości. Wczoraj polska tenisistka otrzymała od organizatorów Wielkiego Szlema tak zwaną dziką kartę, a polscy kibice wspierają Maję ze wszystkich sił i podkreślają, że zasługuje na udział w turnieju.
3: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe, więc bardzo trzymam za nią kciuki.
4: Ona bardzo mocno pracuje nad tym, żeby właśnie uczestniczyć, piąć się coraz wyżej, o tak powiem.
5: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
2: Tylko nie zapominajmy, że Iga Świątek to nie będzie potrzebowała dzikiej karty, bo ona wygrała już ten turniej, w ogóle jest super hero.
1: Iga jest teraz trzecią tenisistką świata, Maja jest 21 w rankingach. Mimo wszystko za obie dziewczyny trzymamy bardzo mocno kciuki. Maja Chwalińska zagra w Wielkim Szlemie, dostała dziką kartę. No i to się chwali.
2: A wiesz, co się najbardziej chwali? Ty z głowy pamiętałaś ranking. Że Iga jest trzecia, Maja 21.
1: Słuchaj, tak jak o sporcie, jak ja, to nie potrafię mówić nikt inny. No właśnie, i może dobrze.
2: No właśnie, Bogu dzięki.

0: 19 minut po godzinie 7. Już od poniedziałku kierowcy w stolicy województwa opolskiego mogą jeździć dwupoziomowym węzłem drogowym, czyli estakadą, przejeżdżać przez rondo przy Centrum Usług Publicznych, to w centrum Opola. Ale do finiszu zbliżają się też prace związane z budową podobnego obiektu na skrzyżowaniu obwodnicy północnej Opola z ulicą Opolską i Partyzancką, czyli po prostu przy Makro.
1: No tak, tam na tym rondzie przy Makro, ale tamtędy ostatnio jechałem, muszę przyznać, że faktycznie próby obciążeniowe są ciężkie, ciężarówki przejeżdżają i wszystko, no moje profesjonalne oko, wygląda dobrze.
0: Dobrze wygląda, całkiem nieźle, tylko jest to gabaryt rzeczywiście potężny, bo te ciężarówki są wypełnione ziemią, no i ta ziemia waży 33 tony, takie to są próby obciążeniowe. Koniec tych wszystkich prac przy obwodnicy północnej Opola jest zapowiadany na wrzesień, a jak się teraz jeździ po polskich drogach? Już za chwilę u nas Autopilot.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc.
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
17: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
18: Adidas,
19: Gant,
20: Karl Lagerfeld,
21: Tommy Hilfiger,
22: Guess,
21: Diesel.
2: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
23: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze

0: Wstęp wolny! Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.

0: Magdaleno.
1: Słucham.
0: A może byśmy wyjechali na opolskie drogi?
1: Z Kubą Bielem?
0: Tak.
1: Świetny pomysł.
2: Autopilot Radia Opole.
3: No i pięknie. Jordania remisuje z Austrią 1-1. To dla tych, którzy w samochodach, a musieli jechać do pracy i opuścić oglądanie meczu. No co na drogach? Zaczyna być tłoczno. Krapkowicka, Niemodlińska, Spychalskiego, czyli nadciągacie od strony Zaodrza, w tych miejscach gęsto. Ozimska, tutaj w okolicach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, najgorzej tutaj bliżej centrum, czyli Ozimska, Katowicka. Oleska do Chabrów, krótki fragment oczekiwania, no i wlotówki. Kępa, tutaj w miarę okej. Lędziny, sporo samochodów, najgorzej w tej chwili na tym fragmencie od strony Zawady. Autostrada 4 w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Dla klientów to może oznaczać kolejki. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadają dziś strajk ostrzegawczy w całej Polsce. Nie będą przyjmować interesariuszy od godziny 8 do 10, a więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny. Sejmik województwa przyjął rezolucję dotyczącą upamiętnienia 50. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 76 roku. Wtedy powód strajku to była zapowiedź podwyżek podstawowych produktów żywnościowych, a inicjatorem uchwały sejmiku był radny KO Szymon Godyla.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa i przewodniczący KO w regionie. Zapytamy o głosowanie nad absolutorium dla samorządu województwa, finanse regionu i umowy na modernizację kolei w naszym regionie. Początek rozmowy, kwadrans po 8. A teraz jeszcze krótko sport. Reprezentacja Norwegii pokonała Irak 4-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. W innym spotkaniu tej grupy Francja pokonała Senegal 3-1, a obecnie trwa spotkanie Austria-Jordania. Tu wynik w 67 minucie wciąż 1-1.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach mamy w tym momencie już 17 stopni, a maksymalnie 24 stopni możemy się spodziewać. Czwartek od 17 do 28.
1: Ciepły mamy ten poranek na Opolszczyźnie. Jeżeli chodzi o słońce, to ma być ono dzisiaj na Opolszczyźnie. Ma dzisiaj świecić nam całkiem nieźle. Natomiast chmury cały czas jeszcze mamy teraz w stolicy województwa opolskiego. Takie pełne słońce. To ma się pojawić w piątek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Kiedy na dworze 17 stopni o poranku i do szkoły dzieci idą, to tak sobie myślą, może WF będzie w końcu na podwórku.
5: Nie no, już od dawna jest WF na podwórku chyba.
1: Inna sprawa, że oceny dawno wystawione, już książki oddane. Co te dzieci w tej szkole robią, to ja nie wiem.

0: dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole za 23 minuty będziemy mieć godzinę 8. Irek Prochera pojawił się w naszym studiu. Co, Emirku?
2: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
3: Co tam słychać?
2: Ja dziękuję.
1: Wiesz, jeżeli nie odpowiesz na pytanie Magdy, to ja przejdę do tematu trawy, więc wybieraj.
2: Wszystko w porządku, dziękuję. No, robi się cieplej. Chociaż tego na razie nie widać.
3: I taką tendencję zauważyłam, że tak mniej więcej koło godziny 12 zaczyna to słońce dopiero się budzić i dopiero wtedy zaczyna świecić intensywniej, a tak to o poranku, wtedy kiedy potrzeba nam takiej energii słonecznej także, żeby naładować nasze własne baterie, to ono jakoś tak też trochę śpi. Podobno się pojawiły takie ruchy w internecie, które mówią: drogie słońce, ty świecisz dla siebie czy dla mnie? I się w końcu zdecyduj.
2: No, możemy sobie wołać nie tyle na słońce, co na puszczy, żeby jednak to lato wreszcie przyszło takie, jakiego się spodziewamy i jakiego chcemy, czyli z wysokimi temperaturami, dużo słońca, żeby się można było palić na przykład.
3: A wtedy będziemy narzekać, że jest za gorąco.
1: Tak, ja nie?
3: Jest.
1: Ja nie będę?
3: No nie będziesz, tak, nie akurat. Będę. Akurat nie będziesz.
2: Coroczny rytuał.
3: Tak.
2: Jesienią i zimą narzekamy, że jest zimno i czekamy na lato, w lecie czekamy na to, aż się zrobi chłodniej.
1: A potem, że nie pada.
2: Ale to taka natura człowieka, że lubi sobie ponarzekać.
3: Oj, lubimy. Tak. Bo w tym jesteśmy prawdziwymi mistrzami.
2: Ale ja mam nadzieję, że w porannej rozmowie nie będziemy musieli narzekać, bo symptomy i takie wszelkie wskazówki są takie, że właśnie nie powinniśmy. Będziemy dzisiaj rozmawiali o stanie województwa. Wczoraj odbyła się sesja sejmiku województwa, podczas której przedstawiono raport o stanie regionu za ubiegły rok. Między innymi raport dotyczył stanu finansów i tutaj zaskoczenie. Okazuje się, że nie mamy długów.
3: Niemożliwe.
2: Udało się spłacić.
3: Mamy więcej niż byśmy się spodziewali? To jest powód do wydawania w takim razie.
2: No właśnie pytanie jest, czy to jest dobre zarządzanie tym, co się ma, czy się dostało po prostu coś więcej. Ja to też będę pytał mojego dzisiejszego gościa, którym będzie Robert Węgrzyn, członek zarządu do województwa. Porozmawiamy generalnie, w jakim stanie jest województwo, ale pytał też będę szczególnie o inwestycje kolejowe.
1: No to ja się nie mogę doczekać. Kwadrans po...
3: Po godzinie 8, jak to będzie?
1: Ireneusz Prochera i...
3: I co jeszcze?
1: No ty powiedz.
3: I jego gość.
0: Radio Opole. A teraz muzyka. Can't touch this. Can't touch this.

0: Za 13 minut będzie godzina 8. Słuchacie porannego programu w Radio Pola. My teraz wybieramy się w podróż z kamerą wśród roślin. Specjalne urządzenie już dzisiaj rozpocznie transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko po to, żeby internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwadła olbrzymiego. A Kacper zna łacińską nazwę tej rośliny.
1: Oczywiście, ja z głowy pamiętam, że to jest Amorphophallus. Phallus titanum.
0: No i ten Amorphophallus titanum ma zakwitnąć w najbliższych dniach, a roślina słynie z zapachu, który przypomina rozkładającą się padlinę.
1: Nie no, to jest w ogóle, uważam, świetny pomysł, na przykład na Dzień Kobiet, nie? Wręczyć...
0: Na Dzień Mężczyzny będzie jak znalazł.
1: Dziwadło olbrzymie, które wydaje zapach rozkładającej się padliny. Jak tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, w ten sposób przyciąga owady zapylające.
2: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
0: No to jest bardzo wyjątkowe zjawisko. Dziwadło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez 2 noce, dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, żeby każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl.
2: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez 1 bądź 2 noce właśnie, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu.
1: A to jest to takie, to ja to znam, bo sobie w Google teraz wpisałem.
0: No dobra, ale to kiedy się widziałeś na żywo taki spektakl, kiedy to zakwita?
1: A nie, bo to jest krótka sprawa tam faktycznie. No, no.
0: 2 noce i po sprawie, no. Czasami takie 2 noce to jest marzenie w różnych przypadkach. Amorphophallus titanum, przypomnę, że przypomina zapach rozkładającej się padliny. Niebywała sprawa.
1: Patrzę na to. I przepięknie wygląda to kwitnie. No, kupiłbym to, ale nie brzmiało to zbyt zachęcająco, jednak te wszystkie elementy, które powymienialiśmy.

0: Nie jedźcie teraz do ZUS-u. Mamy bardzo ważne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od godziny 8 do godziny 10 nikt nikogo tam nie obsłuży, bo jest po prostu strajk.
1: No tak, ale zawsze możecie wejść na www i załatwić swoje sprawy online. Też o tym przypominamy.
0: A do tematu ZUS-u będziemy wracać w wiadomościach punktualnie o 8.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
3: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
10: Na opolskich drogach sytuacja trudna, jak sytuacja Jordanii w meczu z Austrią. Tam doliczony czas gry 2-1 dla Austrii, a na drogach Niemodlińska oczekuje na dojazd do Nysy Łużyckiej, budowlanych wolniutko. Oleska w kilku punktach już właściwie od wysokości Politechniki Opolskiej w kierunku centrum. Obwodnica Północna przy przebudowywanym fragmencie. Uważajcie także na wlotówce od Zawady, tam również oczekiwania. Autostrada OK.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
1: A dziś mamy 17 dzień czerwca, zbliżamy się do godziny 8, czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole.
11: W całej Polsce rozpoczyna się strajk pracowników ZUS. W regionie spadło bezrobocie.
12: Liczba osób bezrobotnych spadła o 700 osób. Jest to znaczący spadek do poziomu około 22 tysięcy.
11: Rząd wygasza program ceny paliw niżej. Szczegóły za chwilę zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: No to kierowcy dajcie głośniej. Jest 8, a przed mikrofonem Radia Opole Roman Juranek.
11: W całej Polsce pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzą strajk ostrzegawczy, domagając się m.in. wyższych wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. W Opolu również taka akcja miała się rozpocząć. Jaka jest obecnie sytuacja w opolskim oddziale ZUS i czy klienci mogą spodziewać się utrudnień? O tym nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, która jest na miejscu.
13: Tak, dokładnie o godzinie 8 teraz widzę, że pracownicy odchodzą od swoich stanowisk. Oczywiście część pracowników, bo nie wszyscy przystępują do tego strajku ostrzegawczego. Na razie nie powoduje to większych utrudnień, ale nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała, bo przypomnę, że strajk ostrzegawczy potrwa do godziny 10. Pracownicy domagają się przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń, zmniejszenia zakresu obowiązków, bo jak mówią, te, co mają teraz, powodują, że muszą zostawać w pracy po godzinach. Jak przekazał nam rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie, Sebastian Szczurek, spór zgłoszony przez ZUS do Okręgowego Inspektora Pracy dotyczy poprawy warunków pracy poprzez dostosowanie warunków zatrudnienia do liczby nałożonych na ZUS zadań. Rzecznik zapewnia również, że strajk nie spowoduje paraliżu, bo w sali obsługi klienta będą pracownicy i klienci będą obsługiwani, choć ten czas może się wydłużyć. Stąd też prośba, że jeśli ktoś ma dzisiaj coś do załatwienia w placówkach ZUS-u, to prośba, żeby po godzinie 10 podjechał i załatwił swoje sprawy. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
11: Dziękuję za relację. Dodajmy jeszcze tylko, że rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie Sebastian Szczurek zachęca i przypomina o możliwości załatwiania spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych ZUS.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Zgodnie z zapowiedziami premiera, Rada Ministrów omówiła program ceny paliw niżej i plan stopniowego wygaszania tego pakietu. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy.
3: Stopniowe wygaszanie programu CPN to reakcja na doniesienia o rozejmie w Zatoce Perskiej. Po tym jak prezydent Donald Trump poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem, natychmiast spadły ceny surowców. Dlatego, jak tłumaczy premier Donald Tusk, program ochrony polskich kierowców można powoli kończyć.
14: Bo zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen. I dzięki temu paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
3: Akcja CPN nie obciąży nadmiernie ani budżetu centralnego, ani kieszenie podatników. Wszystko za sprawą przepisów o podatku od nadzwyczajnych zysków.
11: Była to relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent Karol Nawrocki zakończył 3-dniową wizytę w Stanach. Minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że podczas wizyty w amerykańskim Senacie prezydent usłyszał silne poparcie dla obecności wojsk USA w Polsce.
15: Mamy tutaj absolutnie potwierdzenie, że Senat widzi konieczność utrzymania obecności wojskowej w Polsce, a nawet rozbudowywania, pojawiały się takie głosy, rozbudowywania tej obecności na wschodniej flance NATO w duchu stałej obecności.
11: Dodajmy, że ostatnim punktem wizyty Karola Nawrockiego w USA było spotkanie z Polonią w miejscowości Clearwater na Florydzie.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
11: W maju bezrobocie w naszym regionie wynosiło 6,5%. Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jest niższy niż miesiąc wcześniej. Nie wpłynęły też formalne zgłoszenia o zamiarze zwolnień grupowych. W gospodarce widać ożywienie, mówi Maciej Kalski, dyrektor WUP w Opolu.
16: Maj przyniósł spadki bezrobocia rzeczywiście w naszym regionie. Stopa bezrobocia spadła według wstępnych szacunków o 0,2 punktu procentowego. Liczba osób bezrobotnych spadła w całym regionie o 700 osób. Jest to znaczący spadek do poziomu około 22 tysięcy. Pokazuje to, że z jednej strony ruszyła zatrudnianie, ale również aktywizacja prowadzona przez urzędy pracy. Tylko w samym maju około 1000 osób bezrobotnych zostało skierowanych na staże zawodowe.
11: Najwięcej osób było z rejestrów powiatowych urzędów pracy w Brzegu, Nysie i Kędzierzynie Koźlu. A w spotkaniu Austria-Jordania piłkarskich mistrzostw świata w ostatniej minucie doliczanego czasu wciąż 2-1 dla Austrii.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niby ma dzisiaj nie padać, ale to, co mamy teraz na niebie w stolicy województwa opolskiego, to wskazuje na jakieś opady, na deszcz. Ma tak delikatnie pokropić według synoptyków IMGW po godzinie 12. Teraz mamy 18 stopni w stolicy województwa opolskiego.
1: Jutro od 17 do 28 stopni, w piątek 32 stopnie, w sobotę 34.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my mamy już 5 minut po godzinie 8. Jesteśmy w takim samym składzie od samego rana. Tutaj Magda Szybińska,
1: Kacper Śniegórski, Darek Kuzera. Czy dzień dobry?

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Miłość nadal w sercach gra.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: Ustaliliśmy już wspólnie z Kacperem, że to jest nowa piosenka do nowego psiego patrolu. Backstreet Boys, Paw Patrol w Radio Pola Kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok, a tam już Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Dzień dobry.
4: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
3: To chyba wyjątkowa sytuacja, że województwo nie ma długów.
4: No ale jesteśmy za to bardzo poważnie krytykowani na sesji, że zerowe zadłużenie, a czyni nam się z tego poważny zarzut i pretensje, no właśnie dlatego, że tego długu nie ma. No jakieś kompletne kuriozum. W tym samym czasie na sesji Rady Miasta w Opolu radni PiS-u krytykowali prezydenta za to, że ma zadłużenie. Znaczy to parę metrów dalej. W sejmiku krytyka za to, że tego zadłużenia nie ma, a w gminie krytyka za to, że to zadłużenie jest. Może by się spotkali przed sesjami, uzgodnili wspólną wersję, wspólną narrację, może coś ChatGPT podpowie i będą wtedy merytorycznie się wypowiadać na sesji.
3: No może to takie rytualne zachowanie opozycji.
4: Nie, no taka robota, oczywiście, my to rozumiemy, ale jestem przekonany i pójdę z panem redaktorem o zakład, że za rok czasu albo za dwa lata na tej samej sali ten sam radny w sejmiku będzie krytykował nas za to, że to zadłużenie się pojawi. Bo ono się pojawi, bo jesteśmy w procesie zakupu pojazdów kolejowych i to zadłużenie się pojawi, musi się pojawić, bo zewnętrzne finansowanie tylko będzie w części. Może większej, może mniejszej, ale będzie tylko w części. Więc my musimy się zadłużyć, aby te pojazdy zakupić. A nie zejdziemy z tej drogi i będziemy robić wszystko, aby skorzystać z maksymalnej opcji, jeśli chodzi o zakup pojazdów.
3: No właśnie,
4: kolejowych.
3: Skoro jesteśmy przy tych inwestycjach kolejowych, no to one chyba będą w dużym stopniu obciążały te przyszłoroczne, te kolejne budżety województwa.
4: No będą, bo...
3: Przez ile lat?
4: Pierwsza umowa na pojazdy elektryczne, która jest podpisana na 5 pojazdów w wersji podstawowej i 15 w wersji opcyjnej i druga umowa 5 pojazdów spalinowych plus 10 w ewentualnej opcji, to w sumie nam daje 35 pojazdów. Jeśli byśmy skorzystali z pełnych opcji w jednej i drugiej umowie, to będzie to wydatek dla województwa rzędu 1 300 000 000 złotych. A przez ile lat będziemy spłacać ten kredyt i przez ile lat, odpowiadając wprost na pana pytanie, to będzie zależało od dwóch czynników. Od tego, na ile tych pojazdów z opcji się zdecydujemy, bo te decyzje jeszcze nie zapadły. Na razie uruchomiliśmy pierwszą opcję na 8 pojazdów elektrycznych, czyli mamy 5 podstawowych i 8 z opcji, tu mamy 13 pojazdów, a na pojazdy spalinowe na razie są produkowane tylko 5 pojazdów z wersji podstawowej. I w dalszym ciągu nie zostały jeszcze rozstrzygnięte decyzje dotyczące programu Fenix, z którego możemy pozyskać znaczną część pieniędzy na te pojazdy. Rozstrzygnięcie będzie jesienią tego roku, więc dopiero wtedy będę mógł odpowiedzieć, w zależności od tego, ile tych środków zewnętrznych na te pojazdy pozyskamy, na jaką kwotę województwo będzie się musiało zadłużyć. Ale nie zejdziemy z drogi zakupu nowych pojazdów.
3: No, tym bardziej, że niedawno premier zapowiadał też taką ofensywę kolejową na naprawdę ogromne pieniądze. Ale to będzie też widać u nas w regionie.
4: Oczywiście, że tak, bo to nie tylko jest kwestia taboru kolejowego. Wczoraj też jesteśmy krytykowani za to. No.

0: Adnana Konieczny wczoraj powiedziała, że 11 lat czeka na to, żeby się pojawiły na opolskich torach nowe pojazdy szynowe. Ja już później nie miałem możliwości zabrania głosu, bo zwyczaj jest taki, że marszałek przed głosowaniem o absolutorium ostatni zabiera głos, ale ja chciałem odpowiedzieć pani radnej, dlaczego się tak stało. Zdecydowanie wcześniej powinniśmy już ten proces rozpocząć i zakupić ten nowy tabor. Tylko że w roku 2018 i w 2019, wtedy kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i Poleregio było obsadzane, zarząd Poleregio w Warszawie był obsadzany ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, z roku na rok zwodziło nas, mówiąc, że zakupi pojazdy po to, aby województwo opolskie mogło z tych pojazdów korzystać i aby usługi, które świadczą w ramach naszej umowy, były prowadzone w oparciu o nowe pojazdy. Mówili tak do nas w 18 roku, mówili w 19, mówili w 20, 21, z roku na rok. Ostatecznie nie kupili pojazdów. Więc myśmy już nie chcieli dłużej czekać i po prostu zdecydowali się na to, że mieszkańcy Opolszczyzny muszą się przesiąść do nowego taboru. Cała Polska, przewozy regionalne w zdecydowanej większości jeżdżą nowym taborem. Jeździmy po Polsce, ja też trochę jeżdżę pociągiem i widzę, jak to wygląda.
1: No właśnie, ale oprócz tego, że wydamy pieniądze na zakup taboru, to będziemy też musieli co roku dokładać. I to też pojawiało się jako zarzut podczas sesji, że zadłużamy się na pociągi, co nie przynosi dochodu.
0: Nie znam transportu publicznego, do którego by się nie trzeba było dokładać. Jest tylko kwestia skali. Umowę z Poleregio mamy do roku 2030 i będziemy ją sumiennie i konsekwentnie wypełniać, tak jak i Poleregio, ale co po tym roku, to jest sprawa otwarta. Różne warianty, o których już mówiłem wcześniej, leżą na stole. Być może się będziemy decydować na własną spółkę, być może będziemy przedłużać umowę z Poleregio, być może będziemy wyłaniać innego operatora. Zobaczymy. Na pewno chcemy wiedzieć dokładnie, za co płacimy rekompensatę. Bo dzisiaj faktycznie to są bardzo duże pieniądze. To jest prawie 170 milionów złotych. Rocznie dopłacamy do przewozów regionalnych. Zgodzi się pan ze mną? Myślę, że radiosłuchacze też, że to są olbrzymie pieniądze.
1: Ale to też... 1,5 miliona złotych dziennie, jak wyliczył jeden z radnych opozycyjnych.
0: Tak, wczoraj mówił o tym na sesji, ale i jeszcze, bo to ma ścisły związek, to ile dopłacamy z tym, ile wydajemy na nowe pojazdy. Tylko na te pojazdy, które produkowane są już w tej chwili dla nas, to oszczędzamy w związku z tym, że pojawią one nam się, bo my w przyszłym roku jesień już mamy nowe pojazdy z tego pierwszego zamówienia, czyli te pierwsze 5 pojazdów elektrycznych. Tylko z tego faktu wynika zaoszczędzenie przez nas 50 milionów złotych na tak zwanych przeglądach P5. P5 to jest przegląd, który się robi w pojeździe kolejowym średnio co 18-20 lat. To jest generalny przegląd całego pociągu. W zasadzie tylko konstrukcja zostaje, resztę wszystko się wymienia. I przegląd jednego takiego pojazdu szynowego kosztuje między 18 a 20 milionów złotych. I to jest dalej stary pojazd. Więc co? Lepiej remontować stare, przepraszam za kolokwializm, trupy, niż wyłożyć dwa razy tyle, bo nowy pojazd to jest koszt rzędu 38-40 milionów, a ten przegląd generalny starego kosztuje między 18 a 20 milionów złotych.
1: Ale jeżeli pozbędą się państwo tych starych, to nie będzie za mało? Nawet po zakupie?
0: No więc te pojazdy nowe, które się już pojawią, pozwolą nam na to, że część tych starych pojazdów się pozbędziemy, a w kolejnym roku dołączą kolejne nowe pojazdy i w ogóle chcemy z tego starego taboru całkowicie zrezygnować. Poza tym on jest bardzo energochłonny, ten tabor. Komfortowo jest bardzo kiepski.
1: No tak, oczekiwania pasażerów są już zupełnie inne.
0: To jest inny świat, to są 50-letnie pojazdy. Nie mówię o impulsach, które się pojawiły 8 lat temu u nas, te pojazdy, którymi jeździmy na dzisiaj.
1: Oprócz taboru kolejowego, oprócz kolei, to jeszcze były inwestycje w województwie opolskim na takie te drogi konwencjonalne dla samochodów.
0: No, wydaliśmy na to blisko 200 milionów złotych. Z tego prawie 146 milionów na tak zwane inwestycje, czyli budowy nowych i gruntowną przebudowę w starym śladzie obecnych dróg wojewódzkich. Łącznie dało nam to 45,5 kilometra wybudowania nowych, czy generalnie przebudowania nowych dróg wojewódzkich. To z tej puli 146 milionów złotych, a z puli 47 milionów złotych dokonaliśmy cząstkowe remonty na

0: grudnia. To są, mamy to tak zaplanowane, myśmy specjalnie przykładali rękę do tego, aby z tym poziomem zadłużenia zejść do poziomu zero, bo wiemy, że czeka nas kredyt na nowe pojazdy kolejowe, ale to nie będzie kosztem czegoś. To nie będzie... Pojawiają się takie głosy. Ja to też słyszę, że za dużo na te pociągi, że to za duże pieniądze, że to zbyt małe województwo, a za duża skala zakupu tych pociągów. To są inwestycje na kilkadziesiąt lat. To nie jest inwestycja na 5 lat. I drogi wojewódzkie, które w naszym regionie są w mojej ocenie zupełnie w przyzwoitym stanie, jeśli należałoby cokolwiek zrobić po stronie ustawodawcy, to wzmocnić powiaty, jeśli chodzi o środki na drogi powiatowe, bo tu jest chyba najwięcej do zrobienia. Ale wczoraj też na sesji podawałem pewnego rodzaju taką konstrukcję, aby sobie radni wyobrazili, ile my wydajemy pieniędzy na drogi wojewódzkie, a jak to jest w innych regionach. Proszę sobie wyobrazić, że my dysponujemy w województwie opolskim prawie 1000-kilometrową siecią dróg wojewódzkich. 1000 kilometrów. Przy budżecie około 250 milionów. Bez środków unijnych. A w województwie śląskim, gdzie tych kilometrów jest 1300, czyli tylko o 30% więcej, budżet na drogi to jest kwota miliarda złotych. Więc...
1: No tak, dużo może więcej.
0: No to pokazuje, jakie są możliwości.
1: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście obejrzą Państwo na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

Biegnę, taki jest tytuł piosenki śpiewanej przez Sandrę Reiser w Radio Opole. Jeżeli ktoś spóźnia na autobus, to potem za nim biegnie. Ale my teraz wyjeżdżamy na opolskie drogi. Z Kubą.

0: Jestem. Autopilot Radia Opole.
1: Jestem, czułam. Jeżeli chodzi o sytuację na polskich drogach, to w sumie już luźno. Rzeczywiście ten klimat wakacji czuć w powietrzu, no bo 8:30 to zwykle jeszcze były problemy na polskich drogach, a teraz raczej luźno, bo i wrocławska, i niemodlińska, no tu może delikatnie oczekujemy, ale Nysy Łużyckiej przejezdna, Oleska też przejezdna, no Oleska do Chabrów, tu zwalniamy, ale Ozińska, tu pełna swoboda. Jedyne problemy jeszcze gdzieś na Braci Kowalczyków, ale tam remont, więc to uzasadnione. Jeżeli chodzi o wlotówki, to spokój, obwodnica, spokój. Jeżeli gdzieś tracimy czas, to w miejscach, gdzie przebudowy, to droga krajowa 45 Zawada Jełowa, droga krajowa 46 Ozimek Grodziec, no i 401 to wojewódzka w okolicach Grodkowa.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
2: Są nadzieje na nowy tabor kolejowy. 1 300 000 000 zł. Tyle mogą wynieść koszty zakupu pojazdów szynowych dla regionu, mówił w Radiu Opole Robert Węgrzyny, członek zarządu województwa, i wyliczał, czego są to koszty.
3: Pierwsza umowa na pojazdy elektryczne, która jest podpisana na 5 pojazdów w wersji podstawowej i 15 w wersji opcyjnej, i druga umowa 5 pojazdów spalinowych plus 10 w ewentualnej opcji, to w sumie nam daje 35 pojazdów.
2: Jak dodał Robert Węgrzyny, na jesień przyszłego roku będzie już 5 nowych pojazdów.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Opole dołączyło do miast wojewódzkich, w których działają regionalne centra komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Oficjalnie otwarto placówkę, która mieści się przy ulicy Wrocławskiej 152B. Z jej usług mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w komunikowaniu się. Dzisiaj w Sulisławiu rozpoczynają się trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym. Do piątku 40 załóg ratowniczych z całej Polski będzie rywalizować w realistycznych konkurencjach medycznych. Organizatorem jest Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. A spotkanie Austria-Jordania piłkarskich mistrzostw świata zakończyło się zwycięstwem Austrii 3-1.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na opolskich termometrach mamy już teraz 18 stopni. Temperatura bardzo nam rośnie. Dzisiaj do 24 stopni się spodziewamy zobaczyć, a od jutra to już będzie coraz cieplej.
5: Tak, bo na przykład w czwartek 28 stopni, w piątek 32 stopnie, w sobotę 34.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Już bardzo wakacyjnie temperaturowo się robi na Opolszczyźnie, a lato w pełni to przyjdzie 23 czerwca.

0: Za 19 minut będzie godzina 9. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole.
1: Dzień dobry z Radiem Opole.
2: A skoro już powiedzieliśmy dzień dobry z Radiem Opole, to teraz możemy wam zapowiedzieć, że przed nami trzeci sezon serialu 1670. A dlaczego to jest ważny opolski wątek? O tym opowie Magdalena.
0: No, bardzo dużo jest tutaj opolskich wątków. Między innymi jeden z reżyserów, Korian Kądziela, jest właśnie z Opolszczyzny, jest konkretnie z Głogówka. Mamy też wątek inny, związany ze scenografią, z miejscem, gdzie ten serial, trzeci sezon, był kręcony. Już wiemy, od pewnego czasu zresztą wiemy, że był kręcony na Zamku w Brzegu, między innymi. Ale mamy też oficjalny zwiastun, który wczoraj pojawił się w sieci. I gdybyśmy usłyszeli coś takiego...
3: Co wy robicie?
4: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
0: To moglibyśmy powiedzieć, że to jest zapowiedź sobotniego programu Kacper Science bez fikcji.
2: No nie, bo tam jest zawsze jedna osoba taka, czyli ja, ale ta druga osoba coś tam wie. Była też, ty rozmawiałeś na ten temat z twórcą tego serialu.
0: Korian Kądziela, pochodzący z Głogówka, drugi reżyser serialu, w programie Następne Pytanie Proszę, był pytany między innymi o to, co będzie w trzecim sezonie serialu 1670.
5: Jaki jest tytuł tej audycji?
0: Następne Pytanie Proszę.
5: Następne Pytanie Proszę. Nie mogę nic powiedzieć niestety. Nawet chciałbym, bo jesteśmy bardzo podekscytowani tym trzecim sezonem i tak czujemy, że to w ogóle może być najfajniejsze ze wszystkich. Tak, jest duży entuzjazm w ekipie w związku z trzecim sezonem, natomiast no nie mogę nic powiedzieć. Niestety, aż by się chciało, ale może też z drugiej strony dobrze, bo będzie więcej niespodzianek już niedługo.
0: Podpisujecie taką klauzulę, że gdybyś coś powiedział, to musiałbyś mnie, nie wiem, zabić na przykład.
5: Nie wiem, może by sam John Netflix wyszedł skądś i mnie zabił, nie wiem. Ale ja nie mogę niestety. A ty też chyba nie chcę, bo nie chcę psuć przyjemności. Ale będzie inny znowu. Nie chcemy się nudzić. Tak jak drugi jest zupełnie inny niż pierwszy, tak trzeci będzie inny.
0: No właśnie, bo te pierwsze dwa sezony są też odrębne, jeżeli chodzi o samą fabułę. Drugi tak, już jest taki bardzo mocno głęboki w samych postaciach, prawda?
5: Tak.
0: A trzeci?
5: No trzeci... trzeci będzie jeszcze inny.
2: No to tylko się dowiemy tego wszystkiego 5 sierpnia, bo wtedy pojawi się w serwisach streamingowych.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Za ile będziemy tankować samochody? To jest pytanie, które trapi wielu kierowców. Ceny paliw niżej. Ten program obowiązywał przez jakiś czas. No ale mamy wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To ma spowodować spadek cen paliw na stacjach benzynowych. Tak prognozuje minister energii Miłosz Motyka. No i w związku z tym program CPN zostaje zawieszony.
2: No to Miłosz Motyka wskazał jednocześnie, że w kolejnych dniach spodziewane są właśnie spadki tych cen.
3: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach 80 dolarów za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Bardzo jestem ciekawa, za ile teraz tankują opolscy kierowcy. Możecie nam dać znać pod 774-541-541.
2: No a my czekamy na wasze telefony i chętnie je zaprezentujemy na antenie Radio Opole.

0: Wszyscy słuchacze Radio Pola, którzy na co dzień podróżują pociągami, pewnie dzisiaj się cieszyli, kiedy usłyszeli poranną rozmowę Radio Pola, bo tam ważne inwestycje się zapowiadają na kolei w naszym regionie. A jeżeli nie słyszeli, no to będą mieli okazję posłuchać w wiadomościach o 9:00 najnowszych, największych skrótów tej rozmowy.
1: W skrócie, za 3 minuty wiadomości, słuchajcie.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama.
4: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
5: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
6: A naszą podróż przed godziną 9:00 zaczynamy od Nysy. Tam na ulicy Grodkowskiej spore utrudnienia, ale to w związku z przebudową, więc trzeba swoje odstać. Zanim przejedziemy, mamy ruch wahadłowy. Jeżeli chodzi o brzeg, to tutaj mamy kilka punktów, w których rzeczywiście duże utrudnienia. Między innymi ulica Chocimska, dalej Armii Krajowej. No i też czekacie dość długo na ulicy 3 maja na dojeździe do skrzyżowania. Natomiast jeżeli chodzi o Opole, to w stolicy regionu względny spokój. Właściwie nie ma takich punktów, które szczególnie się tu odznaczają na mapie. Raczej jest spokojnie, raczej już to wszystko się rozluźniło. Jedyne utrudnienia, no to te, gdzie są remonty, to droga krajowa 45 i 46, Opole Kluczbork, Opole Dobrodzień. Tutaj pewne problemy.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Przysłowie na dzisiaj. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. Raczej dzisiaj bez grzmotów, ale więcej o pogodzie już za moment po wiadomościach o 9:00.
7: A w nich o planach zakupu nowego taboru kolejowego dla regionu. Koreańska firma inwestuje w Skarbimierzu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, także o współpracy Uniwersytetu Opolskiego z biznesem.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek.
7: 1,3 mld, tyle mogą wynieść koszty zakupu pojazdów szynowych dla regionu, mówił w Radiu Opole Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa. Wyliczał, że to koszty w sumie 35 pojazdów. Jakie będą rzeczywiste koszty tego, jeszcze nie wiadomo. To będzie zależało od dwóch czynników, tłumaczy Robert Węgrzyn.
8: Od tego, na ile tych pojazdów z opcji się zdecydujemy, bo te decyzje jeszcze nie zapadły. Na razie uruchomiliśmy pierwszą opcję na 8 pojazdów elektrycznych, czyli mamy 5 podstawowych i 8 z opcji, to mamy 13 pojazdów, a na pojazdy spalinowe na razie są produkowane tylko 5 pojazdów z wersji podstawowej.
7: Jak dodał, w dalszym ciągu nie zostały też jeszcze rozstrzygnięte decyzje programu Phoenix, z którego można pozyskać już znaczną część funduszy na nowy tabor. Rozstrzygnięcie będzie jesienią tego roku i wtedy będzie wiadomo, ile pieniędzy będzie z programu i na ile województwo będzie musiało się zadłużyć.
2: To są wiadomości Radio Opole.
7: W całej Polsce trwa strajk pracowników ZUS. Chcą m.in. podwyżek płacy. Potrwa on do godziny godziny 10 dla klientów. To może oznaczać kolejki. A my teraz o innej sprawie. Wróciła bezpośrednia obsługa klientów zakładów w Strzelcach Opolskich. Od 8 czerwca w strzeleckim ZUS-ie sala obsługi klientów była nieczynna z powodu awarii instalacji wodnej. Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim, zaprasza ponownie do odwiedzania tego zakładu.
9: W siedzibie inspektoratu ZUS w Strzelcach Opolskich, co prawda nie na parterze, gdzie dotąd były stanowiska do obsługi zainteresowanych, ale na pierwszym piętrze. Tam przygotowaliśmy stanowiska, gdzie ubezpieczeni rodzice, emeryci i renciści oraz przedsiębiorcy będą mogli załatwić wszystkie swoje sprawy.
7: Jak przekazuje rzecznik ZUS, w naszym regionie dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach lub okulach jest specjalne miejsce z obsługą na parterze.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Koreańska firma Hyundai Welding inwestuje w Skarbimierzu. Zakupiła działkę o powierzchni 7 hektarów. Obecnie trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na początek pracę ma znaleźć 50 osób, mówi wójt Skarbimierza Andrzej Pulit.
10: Zajazd praktycznie już mamy wykonany do tej działki. Czekamy, kiedy wystartują już z budową. No i oczywiście też była poruszona sprawa podatków. Czy tutaj gmina będzie dawała jakieś preferencje podatkowe? Oczywiście tutaj powiedzieliśmy, że jest to możliwe.
7: Dodajmy, że koreańska firma specjalizuje się w produkcji drutów rdzeniowych wykorzystywanych w spawalnictwie oraz komponentów dla branży motoryzacyjnej. Pracodawcy są coraz bardziej zainteresowani tym, aby polepszać komfort pracy i uświadamiać pracowników. Uniwersytet Opolski otwiera się więc na współpracę z biznesem. Jedną z jej form jest organizacja szkoleń, badań czy konferencji tematycznych. Profesor Dorota Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, poruszyła temat stanu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
11: I badania pokazują, że młodzi pracownicy, szczególnie z tego pokolenia Y i Z, oni cenią sobie ten work-life balance nawet bardziej niż zarobki. W tej chwili sięga to jakby priorytetów, żeby móc pracować świadomie, poświęcać czas dla rodziny, na swoje zainteresowania, pasje.
7: W ofercie uczelni jest także wykonywanie specjalistycznych badań w laboratoriach i sporządzanie ekspertyz czy prognoz.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
7: Prawie 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
6: I jeszcze wiadomości sportowe. Argentyńczycy rozpoczęli piłkarskie mistrzostwa świata od mocnego uderzenia. Obrońcy tytułu pokonali w Kansas City Algierczyków 3-0. Wszystkie trzy bramki zdobył Lionel Messi w 17, 60 i 76 minucie. Tym samym zrównał się z prowadzącym w klasyfikacji wszechczasów mundiali Mirosławem Kloze. Obaj mają na koncie po 16 goli. W innym meczu grupy J Austria pokonała Jordanię 3-1. Reprezentacja Norwegii pokonała Irak 4-1 w meczu grupy I. Dwie bramki dla Norwegów zdobył Erling Haaland, jedną Leo Ostigard, a samobójcze trafienie dołożył w doliczonym czasie gry iracki napastnik Ayman Hussein, który w pierwszej połowie strzelił gola dla swojej drużyny. W tej samej grupie trójkolorowi pokonali Senegal 3-1, dwa gole dla Francji strzelił Kylian Mbappé i zapisał się w historii francuskiego futbolu jako najlepszy strzelec drużyny narodowej. Jedno trafienie zaliczył Bradley Barcola, bramkę dla Senegalu zdobył Ibrahim Mbaye. Siatkarki reprezentacji Polski rozpoczną rywalizację w turnieju Ligi Narodów w Bangkoku od meczu z Bułgarkami. Dziś w południe biało-czerwone zagrają zespołem, który w tabeli sezonu zajmuje dopiero 16 miejsce. Podopieczne Stefano Lavariniego są na 7 pozycji. Polska-Bułgaria o godzinie 12. Biało-czerwone zagrają jeszcze z Ukrainkami, Holenderkami i Kanadyjkami w tej odsłonie Ligi Narodów. Unia Opole odkrywa kolejne karty przed sezonem 2026-27. W brązowym medaliście Tauron Ligi pozostaje rozgrywająca Virginia Mulka, która w minionych rozgrywkach zadebiutowała na parkietach Ekstraklasy. Mulka to kolejna siatkarka, która oficjalnie przedłużyła współpracę z Unii Opole. Wcześniej klub poinformował o pozostaniu Katarzyny Zarosińskiej-Król, Natalii Kecher i Klaudii Łyduch. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Halle. W meczu 1/16 finału Hurkacz wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Spotkanie trwało godzinę i 8 minut, a Polak był zadowolony ze swojej dyspozycji.
12: Cieszę się tutaj z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jest tam gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, gdzie każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu, także bardzo się cieszę z tej wygranej.
6: A następnym rywalem Polaka będzie reprezentant gospodarzy Niemiec Daniel Altmaier.
2: Pogoda.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: No i po chmurach. Trochę straszyło, trochę to wyglądało tak, jakby miał zacząć padać deszcz, a teraz w stolicy województwa polskiego wyszło piękne słońce. Na termometrach już 19 stopni.
6: Natomiast jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? Jutro 28, w piątek 32, w sobotę 34 stopnie.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dobrze śpiewa Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Ta prognoza pogody na najbliższe dni. Będziemy naprawdę się cieszyć pięknym słońcem.
6: A co jest ubrana?
0: W codzienność.
6: No jak tam dalej było?
0: A to zaraz posłuchasz.
6: Aha, no co dobra. Kacper Śnigorski,
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 13 minut po godzinie 9 w naszym studiu pojawił się gość Krzysztof Dankow, który ma jaja, więc zaprasza wszystkich na badania. Cześć,
2: no
1: Krzysiek.
2: Tak. Uściśle jedno.
1: Na jedno badanie?
2: To jest wejście z jajem właśnie.
1: Tak. A, no o tym mówisz,
3: nie,
1: dobrze.
3: Ale jedno, bo jest za tym oczywiście historia, bo od tego się zaczęła twoja akcja, żeby panowie zadbali o swoje, mówiąc krótko, jaja. Masz jaja, idź na badanie. I od tego się zaczęła historia de facto.
2: Tak, dlatego tak, ja z tym nie mam problemu, dokładnie. No, jak chorwa na nowotwór złośliwy jądra, no to leczenie się zakończyło amputacją jednego jądra, dlatego koledzy zawsze się śmieją, że ulubione danie Krzyśka, makaron jednojajeczny i tak dalej. Nie oszczędzają mnie.
1: Trzeba mieć ogromny dystans do siebie, żeby mówić z takim żartem o czymś, no, co zaczęło się bardzo poważnie. Na szczęście miało finał szczęśliwy i stąd też ty, Krzysztof, teraz wszystkich zachęcasz do profilaktyki męskich nowotworów.
3: To już muszę to powiedzieć.
1: Tak? No dobrze, no to proszę.
3: Muszę to powiedzieć, że mój bardzo dobry znajomy miał podobną historię jak ty i koledzy postanowili go wesprzeć na grupie, więc wysłaliśmy mu ranking top 10 znanych ludzi z jednym. Bardzo się ucieszył.
1: Bardzo się ucieszył. No i super, i bardzo się cieszę.
2: To jest właśnie prawdziwa męska solidarność.
3: Tak.
1: A, no właśnie. Z tą solidarnością męską to jest tak, że trzeba faktycznie mężczyzn bardzo wspierać w przypadku wysyłania na badania, bo to nie jest taka rzecz oczywista. Dlaczego kobiety żyją dłużej? Dlatego, że same z siebie chodzą na badania, a mężczyzn to trzeba za uszy tam wyciągać.
2: Tak. Mhm. Tak.
1: Kolejna akcja profilaktyczna przed nami.
2: No tak, tak, właśnie tu robimy sobie, można powiedzieć, przysłowiowe jaja, ale na serio chcemy, żeby mężczyźni przebadali właśnie te narządy jądra. Jutro jest taka możliwość od godziny 14 do 17. Robimy to w samym ratuszu, czyli aż się prosi, żeby powiedzieć w jądrze Opolszczyzny, czyli ratusz po prostu. I ja marzyłem o tym od roku, chodziłem, żeby tę akcję zrobić i to takie fajne, że są te marzenia, które przekuwamy na rzeczywistość. Od 13 można przyjść, będziemy rozdawali bilety na te badania. Będzie można, bo partnerem razem z nami jest Centrum Zdrowia w Opolu. Będzie można sobie zbadać poziom cukru we krwi, cholesterol. Będzie można też wykonać ciśnienie tętnicze, więc my chcemy tutaj dać dostęp do specjalistów, do podstawowych badań, które właśnie, jak to w profilaktyce bywa, pokazują, czy wszystko jest ok, albo pokazuje się jakiś nam punkt, że tutaj trzeba coś koło tego tematu pochodzić, bo te wyniki są już przekraczają jakąś normę, albo są podwyższone.
1: Ty, Krzysztof, organizujesz przede wszystkim takie badania dla mężczyzn, ale czy w tym przypadku, w przypadku jutrzejszych badań też mogą wziąć udział w nich kobiety, to o tym powiemy już za chwilę w radio.

0: nie tego lata.
1: Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Dankowem, założycielem stowarzyszenia Masz Jaja, Idź na Badania. Jutro w Opolskim Ratuszu akcja profilaktyczna skierowana przede wszystkim do mężczyzn, ale nie tylko, bo i panie mogą wziąć udział w części badań, które na jutro zaplanowano, prawda?
2: No tak, te badania laboratoryjne polegające na zbadaniu poziomu krwi, glukozy, cholesterolu, badanie ciśnienia tętniczego jak najbardziej. Będziemy mieli coś dla dzieci, bo mam przygotowane baloniki z napisem Badam się, a ty, które też pobudzają rodziców właśnie, to, żeby coś robić, żeby pamiętać też o tych dzieciach, że profilaktyka zaczyna się już od kiedy jesteśmy na świecie, po prostu to nie jest coś dla osób po 40 roku życia i tak dalej. Mamy ulotki, w których wskazujemy, jakie badania kontrolne powinno się z podziałem na płeć i wiek robić minimum raz w roku, a więc chcemy edukować ludzi, zrobić taki happening na rynku. Zresztą po rynku najczęściej się porusza najwięcej osób, a więc to wydaje mi się będzie dobry moment. No i osoby, które wezmą nas bilety na możliwość wykonania konsultacji i badania urologicznego, będą mogły skorzystać z tego badania w godzinach od 14 do 17.
3: I jeżeli chodzi o akcję Masz Jaja, Idź na Badania, ona faktycznie już od kilku lat trwa. Jej kulminacyjny moment jest okej, tam pod koniec roku. Natomiast teraz działacie coraz częściej i faktycznie lekarze widzą, że tych panów jest więcej, od kiedy się tyle o tym gada?
2: Tak, tak, zdecydowanie. Ta świadomość jest coraz większa, wręcz ludzie prywatnie piszą do nas, dopytując się, kiedy będziemy robili akcję, więc to fajnie, że ta świadomość rośnie. A moim celem było to, żeby Movember nie trwał od wielkiego dzwonu w listopadzie, tylko żeby pokazać, że cały rok jest dobrym momentem na przebadanie się, tak jak na dbanie o samochód.
1: Movember przez cały rok. Tak. Niech trwa. Wracając do tej jutrzejszej...
3: Poza pogodą. Nie chcemy tam tej pogody.
1: Wracając do jutrzejszej akcji, czy to jest akcja skierowana tylko dla pracowników Opolskiego Ratusza?
2: Nie, zdecydowanie. Dlatego też te godziny, żeśmy przyjęli, że to będzie od 14 do 17. Właśnie chodzi o to, że te osoby, które pracują, często kończą pracę o 15-15.30, żeby właśnie miały dostępność. Nie chcieliśmy wykluczyć żadnej jakby grupy społecznej. Chcieliśmy, żeby wszyscy mogli przyjść i skorzystać z tej konsultacji, z tych badań laboratoryjnych, z naszej wiedzy, z rozmowy na temat zdrowia. Mamy fantomy, nie wiem, nie mówiłem, fantomy, na których można się nauczyć samobadania jąder, a przez to, że się uczymy samobadania jąder, jesteśmy w stanie wykryć chorobę nowotworową jąder we wczesnym stadium, a te choroby się rozwijają bardzo dynamicznie i w związku z tym do roku można umrzeć. Jeżeli wcześniej ją

0: cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Radiem Opole.
1: Ważną informację dla wszystkich tych, którzy dawno nie byli na badaniach profilaktycznych mamy. Jutro, jeżeli macie czas po południu, tak po godzinie 14, to można śmiało pójść do Ratusza Opolskiego i tam zrobić badania. Bardzo różne badania. Przede wszystkim akcja skierowana jest do mężczyzn, którzy mają jaja i chcą zrobić badania. O tym mówi Krzysztof Redanków, prezes stowarzyszenia pod nazwą Masz jaja, idź na badania. Ale nie tylko, bo też zapraszamy panie. I tutaj ważna rzecz. To są badania, to jest akcja nie tylko dla samych urzędników ratusza.
2: No tak, zdecydowanie. Tak jak we wcześniejszym wejściu, żeśmy to mocno zaakcentowali. Osoby, które pracują, kończą pracę 15, 15.30, nawet 16, mogą przyjść do ratusza, zrobić te podstawowe badania poziomu glukozy, cholesterolu, zobaczyć, jakie mają ciśnienie tętnicze. To już są pierwsze badania, które mogą nam pokazać, czy z naszym organizmem jest wszystko okej, czy tam jest jakaś podwyższone jakieś wyniki i trzeba już się tym zaopiekować.
3: Tylko, że to w ratuszu będzie, nie?
1: Mhm.
3: A ja wielu ludzi widziałem, którzy wychodząc stamtąd mówili, że im podniesiono ciśnienie.
2: No to zobaczymy o ile, bo będziemy badać przed wejściem do ratusza.
1: A potem
2: później,
1: po wejściu.
2: Później na wejście już po spotkaniu z urzędnikiem.
1: A potem wypiszecie receptę dla pana prezydenta i powiecie, co jest nie tak, tak? Albo co trzeba poprawić.
2: Tak.
1: Nie no, pół żartem, pół serio, natomiast akcja bardzo poważna i bardzo potrzebna. Co interesujące, mogą wziąć w niej udział także osoby po 15 roku życia, czyli uczniowie na przykład po szkole mogą też przyjść?
2: Bo mówimy cały czas właśnie jądra i ona jest skierowana właśnie przede wszystkim do osób młodych, bo od 15 roku życia już statystycznie zaczyna się możliwość chorowania na nowotwory złośliwe jądra. To są uczniowie, którzy rozpoczynają szkołę średnią. W ogóle nie jest im w głowie to, że mogą zachorować na nowotwór. My chcemy im wbić do głowy, że to jest realne i oni mogą przeciwdziałać tej chorobie poprzez samo badanie jąder, które wykonują przynajmniej raz w miesiącu i wychwytują chorobę we wczesnym stadium. I pomimo tego, że nowotwór jąder jest bardzo zjadliwy nowotworem, to chyba żaden nowotwór nie daje tak wysokich rokowań jak nowotwór właśnie jąder i jest w stanie we wczesnym stadium być, po wykryciu być, można być wyleczonym.
3: Tylko co bardzo ważne, to nie ty będziesz badał te osoby, bo wiele osób myśli, że ty jesteś lekarzem, prawda?
2: To nie wyprowadzajmy ludzi.
3: Ile oni zarabiają? Natomiast...
2: Jestem lekarzem dobrych pomysłów,
3: dokładnie.
2: Ale nie mam wykształcenia medycznego, nie jestem urologiem, jestem bardziej koordynatorem, jestem osobą, która...
3: Współpracujecie z urologami prawda?
2: Tak, poprzez swoją chorobę właśnie, że to był też nowotwór jądra właśnie, chciałem właśnie iść do mężczyzn, powiedzieć, że nie ma co się wstydzić i przy mojej chorobie, wiem, jak nawet pytałem znajomych, przyjaciół, do kogo chodzisz do urologa, każdy się na mnie patrzył jak na wariata, no jestem facetem, to nie chodzę, nie? No. Chodzą tylko ci miętcy, że tak powiem, no ja właśnie to odczarowuję.
3: To ja jestem miętki w takim razie.
2: No to widzimy się jutro.
3: Jutro nie wiem, ale ja mam urologa, tylko że dawno u niego nie byłem, jak się odezwa, będzie na mnie krzyczał.
2: No, raz do roku trzeba zrobić swój przegląd, tak jak serwis samochodu, to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, a chodzi o to właśnie, żeby te młode osoby wiedziały, żeby chodzić i się badać, bo jak zrobimy taki prosty wywiad w swoim otoczeniu, zawsze znamy jakiegoś chłopca, który 15, 16, 17 lat miał nowotwór i nie żyje nawet przez to, a więc to jest temat bardzo ważny. Chcemy nauczyć tych młodych osób takiej higieny osobistej, że męską rzeczą jest badać się, że mężczyźni mają emocje, mogą się gorzej czuć. Chcemy takie rzeczy przepychać i utrwalać, że to jest normalne, a nie, że faceci cierpią po cichu, nie skarżą się i tak dalej i mężczyźni nie płaczą. No to takie właśnie mity, cała inicjatywa Masz jaja, idź na badania, chce obalać, pokazywać prawdziwe oblicze faceta, że facet może się czuć gorzej, może się wstydzić iść na badania, ale idzie i to jest właśnie męskość.
1: Drodzy panowie, nawet ci po 15 roku życia pamiętajcie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Dokładnie.
1: To powiedzenie w tej sprawie także się sprawdza. Krzysztof Danków, dzięki. Prezes Stowarzyszenia Masz jaja, idź na badania, był gościem porannego programu.
2: No i skorupka
1: programu
2: wiadomo czego.
1: W Radiu Opole.
2: Dobrego dnia.
1: Bardzo
2: do zobaczenia jutro.

0: to już ostatnie dni przed wakacjami. W szkole dzieci już lekcje mają skrócone, na przykład w PSP 15 w Opolu, do pół godziny. Takie będą lekcje w najbliższy piątek. No i teraz na pytanie, wiele dzieci odpowie tak na pytanie, gdzie będziesz spędzał wakacje. No jak to gdzie? Na Facebooku. To jest bardzo niepokojąca sytuacja.
1: Tak, bo teraz opublikowano raport Internet Dzieci 2026, z którego wynika, że z mediów społecznościowych regularnie korzysta ponad połowa dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.
0: To jest granica wiekowa, którą wiele innych państw przyjmuje za granicę dostępu do social mediów. Doktor Konrad Ciesiołkiewicz powiedział, że zaproponowane przez rząd rozwiązania dotyczące higieny cyfrowej to jest walka między innymi o relacje i uważność dzieci.
2: Kompetencje społeczno-emocjonalne, które w porównaniu do innych krajów europejskich, musimy uczciwie sobie powiedzieć, Polska szoruje po dnie. To było oczekiwanie też środowiska oświatowego. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że wchodzi do szkoły edukacja medialna od września tego roku. To jest nowum. Wydaje mi się, że to jest jedna z większych innowacji społecznych. To jest prewencja po prostu i to jest w zasadzie jak nauka czytania i pisania niegdyś.
1: Ekspert podkreślał, że regulacje przestrzeni internetowej dla dzieci proponowane przez rząd są krokiem w dobrym kierunku.
0: No to przypomnijmy, że już od września dzieciaki nie będą miały dostępu do sieci w telefonach komórkowych w szkołach, bo po prostu będzie wprowadzony zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. No bardzo jestem ciekawa, co na ten temat powiedzą i najmłodsi, no i ich rodzice. Pewnie tutaj będzie sporo kontrowersji związanych właśnie z tym tematem.

0: w Radio Pole. 3 minuty przed godziną 10. O tej porze zwykle z duetem na fali się spotykamy, a tym razem duet na fali solo.
1: Dwa w jednym.
0: A, let's go.
1: No co zrobić, tak wyszło. No, będę próbował sprostać tej roli pojedynczo dzisiaj wyjątkowo, tak. Ale goście już są, ja nawet jeden właśnie do mnie pisze, że się zameldował, profesor Tomasz Ciesielczuk. Będziemy się zastanawiać, czy w dniu tam jakiegoś pustynnienia i susz grozi nam takie coś.
0: Ale wczoraj tak mocno popadało.
1: No więc właśnie, lato się rozkręca tak, że już mamy dość, prawda?
0: No nie, no ja jeszcze dość nie mam, bo ono tak na dobre się jeszcze nie rozkręciło, ale spokojnie, to tak jak dwóch facetów w wódce, którzy płynęli do Wenecji, jeszcze się rozkręci.
1: A ten film, tak. Będzie też rajdowo, bo wpadnie Staszek Kozłowski z Automobil Klubu i będziemy mówić o rajdzie festiwalu.
2: A mój wujek oglądał ten film, ten oryginalny o dwóch facetach w wódce. Tak? I zapytaliśmy go jak.
0: Śmierć w Wenecji.
2: Nie, tak. I on powiedział, no właśnie tak.
1: To jak tytuł zdradza zakończenie, to kiepsko, nie? To nie wiem, jak to pomyśleli na
0: tym. Taka, wiecie, taka życiowa sprawa.
2: Mucias gracias, cześć jak czapka.
3: Reklama. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Po reklamie.
1: Na zegarach właśnie w tej chwili wybija godzina 10. Dziś mamy środę i to jest 17 dzień czerwca. Czas na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
6: A w nich absolutorium dla samorządu województwa. W wiadomościach także najpilniejsze sędziowskie wakaty do obsadzenia.
7: W pierwszej kolejności, gdzie jest najwięcej spraw rozpoznawanych, gdzie są sprawy ksiąg wieczystych, upadłościowe.
6: Rosjanie coraz bliżej zdobycia Konstantynówki. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Roman Juranek.
6: Samorząd województwa otrzymał wotum zaufania. Większość radnych poparła realizację planu finansowego i udzieliła absolutorium. 2025 był rokiem bezpiecznych finansów, mówi marszałek Szymon Ogłaza.
8: Udało nam się prawie miliard złotych w tym roku w 2025 wydać w sposób jak najbardziej zgodny z zasadami. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest w tej kwestii jednoznaczna, która ocenia pozytywnie nasze działania w zakresie wykonania budżetu. To również szereg inicjatyw. Spłaciliśmy całkowicie zadłużenie województwa opolskiego i nadal nominalnie w tej chwili wynosi zero.
6: Przeciwko wyrażeniu wotum zaufania i udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu był klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówi Wojciech Komarzyński, radny klubu PiS.
9: Przede wszystkim tutaj wykluczenie komunikacyjne nas bardzo mocno niepokoi, bo jeżeli mówi się, że w województwie tak dobrze się żyje, no to należy zadać pytanie, dlaczego młodzi ludzie do większych metropolii wyjeżdżają, że tutaj coraz bardziej galopujące bezrobocie, problemy z opieką zdrowia, która również znajduje się w obszarze działań i zadań własnych samorządów województwa. Te wydatki bardzo wątpliwe i niezwykle kosztowne zarządu województwa, związane z delegacjami, z zakupami, z promocją.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Na wznowienie ogłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów sędziowskich czeka środowisko prawnicze. W sądach w całym kraju brakuje około 1000 sędziów. To przekłada się na czas oczekiwania na wyznaczenie terminów sprawy. Jak mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sędzia Robert Bury, najwięcej braków jest w sądach rejonowych.
7: W pierwszej kolejności, gdzie jest najwięcej spraw rozpoznawanych, gdzie są sprawy ksiąg wieczystych, upadłościowe, sprawy rejestrowe, sprawy dotyczące spadków. Te kwestie w pierwszej kolejności dotykają obywateli i te braki kadrowe wpływają realnie na prawo do rzetelnego procesu w tym aspekcie jego szybkości.
6: Sędziowie liczą na to, że nowa KRS wznowi ogłaszanie konkursów sędziowskich, choć nie oznacza to szybkiej poprawy. Nagrodzono uczniów mających osiągnięcia w konkursach wiedzy i olimpiadach przedmiotowych. Za nami gala podsumowująca m.in. wojewódzkie konkursy przedmiotowe. W związku z dużą liczbą laureatów musieliśmy galę przeprowadzić na dwie tury, powiedziała Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
10: Laureatów konkursów wojewódzkich i małej olimpiady matematycznej. Mamy ponad 200 młodych ludzi, którzy w tym roku zdecydowali się na to, żeby popracować trochę więcej.
11: Paweł Lis, PSP w Dobrzeń Wielkich z oddziałami sportowymi. Za zdobycie laureata w wojewódzkim konkursie z fizyki. Myślę kontynuować w tą stronę naukę.
12: Emilia Kukuła z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku. Za fizykę. Dużo trzeba na pewno myśleć, ale też matematykę trzeba dobrze umieć. Myślę, że w przyszłości też to będzie moje ukierunkowanie.
6: Uroczysta gala dla laureatów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Rosjanie są coraz bliżej zdobycia Konstantynówki, alarmują ukraińscy analitycy wojskowi. To miasto w kontrolowanej przez Ukraińców w części obwodu donieckiego. Jego przejęcie otworzy Rosjanom drogę do kolejnych podbojów.
13: O tym, że do Konstantynówki zaczęli przenikać rosyjscy piechurzy, ukraińskie media donosiły już od kilku dni. Jednak jak czytamy w analizie ekspertów z portalu Deep State, w Konstantynówce może powtórzyć się scenariusz Pokrowska, a Rosjanie nie liczą się tam ze stratami. Sytuacja wokół miasta rozwija się według najgorszego scenariusza, ponieważ rosyjscy okupanci wyszli na obrzeża Konstantynówki z wielu stron i nadal przenikają do miasta. Jak podkreślają autorzy analizy, po zajęciu Konstantynówki Rosjanom otworzy się droga do ofensywy na Kramatorsk i Słowiańsk.
6: Był to materiał Pawła Buszki.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Katarzyna Zawadzka. Trwają 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Dzisiaj wydarzenia towarzyszące. Na początek otwarta dla wszystkich zainteresowanych dyskusja pod tytułem Między tożsamością a językiem. To będzie rozmowa przy Kołoczu wokół kultury Śląska Opolskiego. Rozpocznie się ona o godzinie 17. Później na dużej scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu koncert Igora Herbuta. Wykona on piosenki z repertuaru Marka Grechuty. Początek o godzinie 19. Przed nami też otwarcie wystawy pod tytułem Fajanse śląskie XVIII i XIX wieku Pruszków i Glinica. Taką ekspozycję zobaczymy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Złożą się na nią m.in. wazy nawonności, naczynia na przyprawy w formie figur, kufle, mlecznik z unikatową dekoracją figuralną i wiele, wiele innych. Otwarcie tej wystawy w czwartek o godzinie 17 w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W czwartek także kolejne spotkanie z akcją Zaczytane Opolskie. Gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu będzie Andrzej Stasiuk, prozaik, poeta, eseista. Początek tego czwartkowego spotkania o godzinie 17 w sali spotkań WBP w Opolu. Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego zaprasza w piątek na wykład jednego z najbardziej cenionych polskich poetów, którego poezja została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, Tadeusza Dąbrowskiego. Wykład nosi tytuł Metaforze – rozważania o naturze języka poetyckiego. Początek tego otwartego dla wszystkich wykładu w piątek o godzinie 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Autor wieczorem zaś będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, opowie o swoim tomie pod tytułem Puk. Początek tego spotkania w piątek o 18.
4: Pogoda.
1: A w Opolu w tej chwili mamy już 20 stopni na termometrach. To będzie ciepły dzień. Pytanie, czy to będzie dzień pogodny. Zachmurzenie umiarkowane i duże niestety. I uwaga, dziś może pokropić, zwłaszcza na południu regionu. I tam też możliwe burze, uważajmy na to. Temperatury dziś takie od 21 do 23. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni. A w czasie burz oczywiście, a jakże porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane będzie rosło do dużego. W nocy nie powinno padać. I tak w nocy od 11 do 13. Jeszcze chodzi o pozostałe inne miasta większe w regionie, no to mamy jeszcze 20 także w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. 19 stopni w tej chwili w Nysie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No to mamy już 7 minut po 10. Witajcie, kochani, to jest audycja Duet na Fali. Krzysztof Rab, dziś solo, kłaniam się zza mikrofonu, a program ten będzie realizował Darek Kuzera. Najbliższe 4 godziny polecam spędzić w miłym, czyli moim towarzystwie. no to się słyszymy.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: No i mamy już 18 minut po godzinie 10. Ten komunikat sponsorski oznacza, że właśnie w tej chwili będę ogłaszał konkurs. W tym tygodniu przypominam do wygrania voucher o wartości 150 zł właśnie do cukierni Jaglo, która ma swoje lokale i w Opolu, i w Czarnowąsach, i też jeszcze w Źlenicach. Nie wiem, czy wiecie, oferują na przykład słodkie stoły. No to a propos w ogóle cukierni słodkości. Pamiętacie pewnie słynne hasło Melchiora Wańkowicza "cukier krzepi". Albo na przykład taki tekst "Golec Orkiestra, gdy widzę słodycze, to kwiczę". No to powiedzcie mi dziś, jakie słodkości i oczywiście dlaczego wy uwielbiacie, no i potraficie też jeszcze sami zrobić. Słuchajcie, to mają być takie rarytasy, że już na samą myśl czujecie właśnie to pokrzepienie, no i chce wam się trochę kwiczeć. Taki dziś challenge dla słuchaczy, czyli telefon 774-541-541. Bierzemy w dłoń, wykręcamy ten numer i mówimy, jakie słodkości uwielbiamy, dlaczego i czy potrafimy je zrobić. Dobrze by było. 150 zł do cukierni Jaglo czeka u mnie dla kogoś z was.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Taylor Swift na antenie Radia Opole. Za minutę będzie w 10:30, a w studiu Duetu na Fali pierwszy gość, czyli profesor Tomasz Ciesielczuk, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Opolski. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A spotykamy się dlatego, że dziś przypada Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami. Dokładnie to został on ogłoszony przez ONZ, Zgromadzenie Ogólne, 30 stycznia 1995 roku. No i właśnie wyznaczono na dzień tych obchodów 17 dzień czerwca. Na wszystko po tym, jak tam na przełomie lat 60-tych, 70-tych jeszcze ubiegłego wieku w Afryce subsaharyjskiej taka susza wystąpiła, że pochłonęła ponad 200 tysięcy ofiar w ludziach, no i miliony zwierząt też padło po prostu bez wody z wycieńczenia. Ja tak trochę przenosząc to wszystko na grunt Polski chciałem zapytać na początek, bo mówi się, że mamy takie zasoby wody mniej więcej jak pustynny Egipt, my tu w Polsce. Czy nam grozi taka susza ciągle? No nie, aż się boję zapytać o pustynnienie, a zwłaszcza w kontekście pogody, która tak jakoś na razie serwuje więcej deszczu niż upałów. Bo lato się nie może na dobre rozpocząć, ale chyba dalej nie jest za mokro w naszym kraju.
1: Grozi nam jedno i drugie. I susza, i pustynnienie.
0: To
1: niedobrze. Okresy suszowe, które w tej chwili się zdarzają, są coraz dłuższe. Susza rzędu 60 dni nie jest już jakimś wyjątkiem, który zdarza się raz na kilkanaście lat, ale staje się normą. To jest niezwykle groźne z punktu widzenia gospodarki rolnej. Susza meteorologiczna to jedno. Susza rolnicza, czyli brak wody, którą mogą wykorzystywać rośliny uprawne, to drugie. To już jest bardzo poważny problem. W związku z tym rolnicy zaczęli przeciwdziałać suszy, stosując na przykład agrożele. Są to substancje, polimery, które chłoną wodę. Jeżeli ona jest w glebie, bo akurat popadało. I później jak nie pada, jest okres suchy, to te agrożele, czy hydrożele, jak je nazywamy czasami, oddają wodę roślinom. Dzięki temu roślina ma mniejszy stres suszowy i będzie plonować.
0: To ile

0: musi nie padać, żebyśmy mogli powiedzieć faktycznie, że występuje ta susza? Ile to musi być, nie wiem, tygodni bez deszczu, czy jeszcze więcej?
1: To zależy od typu gleby, którą mamy. Jeżeli mówimy o suszy rolniczej, to im lżejsza gleba, im bardziej piaszczysta, tym krótszy okres powoduje suszę.
0: Bo ta woda przecieka po prostu,
1: tak? Bo ta woda przecieka, łatwiej odparuje. Jest taki piękny termin ewaporacja, czyli parowanie wody z powierzchni gleby, więc im jeszcze silniejszy wiatr, im wyższa temperatura, ta woda szybciej paruje. W związku z tym ciepły dzień cieszy nas, bo możemy sobie wyjść na spacer. Natomiast wtedy ta woda z powierzchni pól też szybko odparowuje i rośliny nie mogą jej wykorzystać. W związku z tym, jeżeli mamy ciężką glebę, ona jest troszeczkę odporniejsza na to zjawisko, ale też rolnicy mają inne sposoby na to, żeby tej suszy przeciwdziałać. Na przykład uprawy, które omijają orkę. Nie orzemy, bo orka wysusza glebę.
0: Tak, bo ja o tym też czytałem kiedyś. Przewracamy tą bardziej mokrą wierzchnią tam pod spodem, tą warstwę na wierzch, ona wysycha, tak?
1: Dokładnie tak. W związku z tym uprawa tak zwana bezorkowa, jak również pozostawianie resztek pożniwnych, czyli tak zwane mulczowanie, o czym też powinni pamiętać ogrodnicy, czyli tak zwane ściółkowanie, jest niezwykle istotne, czyli przykrywanie, żeby ta gleba nie była wystawiona na działanie promieni słonecznych i wiatru. Czasami widzę takie warzywniki wypielone, takie naprawdę idealne, gdzie ta gleba jest po prostu, no, czysta gleba jest widoczna pomiędzy tymi roślinkami rosnącymi. Nie róbmy tak. Tracimy wodę.
0: O, proszę, proszę. No dobrze, za chwilę jeszcze zapytam o rzeki, bo to właśnie pola to jedno, ale ta woda skądś się bierze, a w rzekach też jest coraz mniej i później mamy różne z tego powodu kłopoty. Profesor Tomasz Ciesielczuk, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w naszym studiu i w Dniu Walki z Pustynnieniem i Suszami rozmawiamy na takie poważne tematy. Koniecznie zostańcie z nami.

0: wszystko ładnie, pięknie, za chwilę kalendarzowe lato, no ale co rusz, to deszcz pada i pewnie wiele osób już nie może doczekać się takiego porządnego, ciepłego lata. No a tymczasem najprawdopodobniej jak susza była, tak jest i pewnie będzie. W dniu walki z pustynnieniem i suszami rozmawiamy dziś o tym z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem, Uniwersytet Opolski. Mówiliśmy o tym, że rzeczywiście na polach no ciągle jest kłopot z wodą. Są różne na to sposoby, jak ją zatrzymać w tej glebie. No a mi przyszło do głowy zapytać jeszcze o rzeki, bo choćby słynna złota alga, tudzież inne zjawiska, że właściwie no nie ma wody w rzekach, ciągle się o tym też mówi. Wisła, tam czasem takie piękne łachy wychodzą i można plażować praktycznie no, na środku rzeki. Też to jest cały czas problem. I mimo, że ta aura taka deszczowa na razie, to lato się nie może na dobre rozkręcić, tu się chyba dużo też nie zmieniło. Jak to teraz wygląda?
1: To susza hydrologiczna, czyli brak wody w zbiornikach wód powierzchniowych, chociaż jeszcze jest groźniejsze zjawisko, nazywane suszą hydrogeologiczną, czyli brak wody w warstwach wodonośnych pod ziemią, bo z nich korzystamy jako ze źródeł wody pitnej. Jak tam zabraknie wody, o, jesteśmy bez wody. Mhm. Natomiast faktycznie, jeżeli deszcz pada tak powolutku i sobie wsiąka w glebę, to jest fajne, bo właśnie te wody powierzchniowe wtedy są zasilane w sposób taki równomierny. Jedna ulewa nie załatwi absolutnie sprawy.
0: To wręcz jest katastrofa, prawda? Bo to tak jak chlusnęło, tak spłynie i tylko jest z tego kłopot. To nie wsiąka.
1: Właśnie musimy robić wszystko, żeby nie spłynęło, czyli musimy dbać o retencję w każdym możliwym miejscu, a w szczególności w miastach, gdzie mamy dużo powierzchni uszczelnionych. Drogi, chodniki, budynki.
0: No betonowe wszystko, trochę oczywiście mówię złośliwie i to łatwiej po tym woda spływa, tak?
1: I w związku z tym, jeżeli byśmy tą wodę zatrzymywali, najlepiej ją zatrzymywać w miejscu tam, gdzie ona spada, a więc no robimy wszystko, żeby ją zretencjonować. Na przykład odprowadzamy wodę deszczową, która wypływa z naszej bednarki rynnowej, do ogrodu deszczowego. To jest takie miejsce, gdzie ta woda ma się rozlać i powoli sobie wsiąknąć w glebę. Powoli, to znaczy tak w 2-3, no dobrze, w 4 dni, dlatego żeby się larwy komarów nie zdążyły rozmnożyć. I w ten sposób właśnie zasilamy wody gruntowe, nie powodując jednocześnie powodzi, co byśmy zrobili odprowadzając do kanalizacji burzowej.
0: No tak, bo jeśli wszyscy tak właśnie tą wodę puszczą luzem, ona sobie spłynie od każdego właśnie do tej kanalizacji, no to się nam robi jak w strumieniach górskich, połączone kolejne i nagle rwącą rzekę mamy i nagle to wszystko może nawet z tych studzienek się wylać, mamy zalane ulice, mamy różne tam no niekorzystne zjawiska, a już w górach to w ogóle.
1: W związku z tym należy retencjonować właśnie wodę tam, gdzie ona spada. Czyli dbajmy o to, żeby w glebie było jak najwięcej substancji organicznej, a więc nawozy organiczne, obornik, kompost, jak najbardziej, ponieważ ta właśnie materia organiczna bardzo pięknie gromadzi wodę pęczniejąc i przechowuje ją dla roślin właśnie na okres suszy. Opady, które są w zlewniach górskich, są bardzo niebezpieczne, bo właśnie tam mamy te powodzie błyskawiczne.
0: I tutaj ta woda po prostu spływa, grawitacja tutaj.
1: Woda spływa.
0: Tak, działa
1: i
0: na
1: właśnie tam ta retencja glebowa jest niezwykle ważna, a żeby ta retencja glebowa była sprawna, potrzebna jest pokrywa roślinna, najlepiej z roślinności trwałej, drzewa, krzewy, żeby ta gleba nie spłynęła po prostu pod wpływem nawalnego deszczu.
0: To jeszcze tak na koniec, co może zrobić, nie wiem, mieszkaniec bloku na piętrze 7, 8, tudzież nawet 1, który nie ma ogródka, nie ma swojej rynny i raczej niewiele może zdziałać, może przynajmniej niech zakręci wodę na czas mycia zębów, tak?
1: Tak, tak. Oszczędność wody...
0: To się nic nie zmieniło.
1: To się nic nie zmieniło. Oszczędność wody i wykorzystywanie tak zwanej szarej wody, czyli już raz zużytej do innych celów, na przykład do spłukiwania toalety, żebyśmy nie spłukiwali toalety wodą pitną, bo przecież taką zwykle to robimy, dostępną w wodociągu, ale wykorzystanie do tego szarej wody jest jak najbardziej wskazane.
0: I to były takie rady, no na już, od profesora Tomasza Ciesielczuka. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Przypominam, dziś mamy dzień walki z pustynnieniem i suszami. No i to taki nasz mały wkład, żeby troszeczkę tą suszę zatrzymać. Dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.

0: Za 14 minut będzie godzina 11. No to proponuję krótką piłkę, czyli codzienny felieton poświęcony mundialowym zmaganiom najlepszych drużyn piłkarskich z całego świata. A ten dzisiejszy przygotował nam Kuba Biel.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Mundial dopiero się rozkręca, a już mamy wszystko, za co ludzie kochają piłkę. Geniuszy, pomyłki, bohaterów z przypadku i bramkarzy, którzy momentami wyglądają tak, jakby pierwszy raz zobaczyli futbolówkę. Francja wygrała z Senegalem 3-1, ale przez długi czas wyglądała jak luksusowy samochód, który ktoś zatankował wodą z kranu. Kylian Mbappé przez pierwszą połowę miał problemy z przyjęciem piłki. Tak, ten sam Mbappé, człowiek, który zwykle biega szybciej niż internet w światłowodzie, nagle potykał się o najprostsze elementy piłkarskiego rzemiosła. Ale wielcy gracze są jak stare piece kaflowe. Długo się nagrzewają, a potem grzeją całe osiedle. W drugiej połowie Francuz przypomniał wszystkim, że jest Francuzem, strzelił 2 gole i został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji trójkolorowych. Jeszcze ciekawiej było w meczu Norwegii z Irakiem. Norwegowie przyjechali na mundial po latach nieobecności, wcześniej fotografując się w strojach wikingów. To przynajmniej uczciwe. Wikingowie kiedyś podbijali Europę łodziami, a ci współcześni próbują to zrobić ze światem i Erlingiem Haalandem w roli głównej. I trzeba przyznać, idzie im całkiem nieźle. Haaland zrobił swoje. 2 gole, udział przy kolejnym trafieniu i ciągłe poczucie zagrożenia. Norwegowie wygrali 4-1. A kiedy już Mbappé i Haaland zaczęli licytację na wielkość ego, na scenę wszedł Lionel Messi. Jak profesor, który przychodzi do klasy pełnej zdolnych studentów i pokazuje, że jednak istnieją poziomy wtajemniczenia. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi ustrzelił hat-tricka. 16 gol na Mistrzostwach Świata, wyrównany rekord Miroslava Klozego i 6 mundial w karierze. Brzmi absurdalnie. To trochę tak, jakby ktoś przez 20 lat grał główną rolę w tym samym serialu i ciągle zdobywał wszystkie nagrody. Najpiękniejsze jest jednak to, że Messi wciąż robi rzeczy, których wszyscy się spodziewają, a mimo to nikt nie potrafi ich zatrzymać. To jak oglądanie Magika, którego sztuczki znasz od lat, ale dalej nie rozumiesz, gdzie zniknął królik. Po pierwszych meczach mundialu jedno wiemy na pewno. Mbappé chce pisać historię, Haaland chce ją gonić, a Messi siedzi już w podręcznikach i tylko dopisuje kolejne rozdziały. I dlatego właśnie piłka nożna jest piękna, bo czasem oglądasz mecz, a czasem oglądasz historię, która dzieje się na żywo. Kiedy kończyliśmy zachwycać się Messim, Haalandem i Mbappé, na boisko wyszła Austria z Jordanią. I to jest właśnie piękne w Mistrzostwach Świata. Jednego dnia oglądasz największych piłkarzy w historii i reprezentację kraju, który jeszcze niedawno wydawał się równie odległy od mundialu, jak Odra Opole od Ligi Mistrzów. Austria wygrała 3-1, czyli kolejna drużyna debiutująca na Mistrzostwach Świata zdobywa bramkę. Brawo Jordania! A przed nami kolejne dania tego piłkarskiego bufetu. Portugalia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, Anglia zmierzy się z Chorwacją w meczu, po którym połowa ekspertów będzie ogłaszała narodziny nowego faworyta do tytułu, Gana spotka się z Panamą, a na deser Uzbekistan kontra Kolumbia. I tylko szkoda, że doba ma zaledwie 24 godziny, bo mundial jest jak wesele. Człowiek już ledwo oddycha, już mówi, że nic więcej nie zmieści, a za chwilę ktoś niesie kolejny półmisek. I bardzo dobrze.
1: Krótka piłka.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.
4: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy środę, to jest 17 dzień czerwca. Dzień walki z pustynnieniem i suszami. Między innymi, co ważnego na świecie, w kraju, w regionie, sprawdźmy.
5: Lewica wzywa ministra zdrowia do dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. W wiadomościach także umowa obronna z Niemcami i zwrót dóbr kultury. Powiemy także o nocnej akcji wołczyńskich policjantów.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Włodzimierz Czarzasty wzywa ministra zdrowia do dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. Marszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił 4 postulaty.
6: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
5: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ale taka dyskusja jest potrzebna. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami. W Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne do kultury zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie.
7: Szefowie dyplomacji będą przewodniczyć forum polsko-niemieckiemu. W Berlinie Johann Wadephul i Radosław Sikorski wręczą nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Wcześniej ministra kultury Marta Cienkowska uroczyście odbierze pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudem Mater Polonia. To artefakty, które od II wojny światowej pozostawały w Niemczech, mimo potwierdzenia, że pochodzą z polskich zbiorów. Gdy w niemieckiej stolicy będą trwały panele, m.in. o gospodarce, bezpieczeństwie, nauczaniu języka polskiego i o Europie, w Warszawie podpisana zostanie umowa obronna między Polską a Niemcami. Polska i Niemcy wypracowały wśród innych zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim i w obszarze cyberbezpieczeństwa.
5: A była to relacja Adama Kurczewskiego.
2: To są wiadomości Radio Opole.
5: Kierowcę pod wpływem narkotyków zatrzymali policjanci z Wołczyna. Podczas nocnej służby funkcjonariusze namierzyli Renault. Wcześniej dowiedzieli się, że mężczyzna prowadzący samochód może być pod wpływem środków odurzających, więc zatrzymali 37-latka do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział mieszkaniec powiatu kluczborskiego. Przypuszczenia szybko się potwierdziły, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
8: Przeprowadzone badanie narkotestem wykazało obecność amfetaminy w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do placówki medycznej, gdzie pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych. Policjanci zatrzymali mu jego prawo jazdy. Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu.
5: A mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających. I jeszcze sport. W Unii Opole pozostaje rozgrywająca Virginia Mulka, która w minionych rozgrywkach zadebiutowała na parkietach siatkarskiej ekstraklasy. Informacje o pozostaniu w Opolu Mulka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu. W następnym sezonie dalej będę reprezentować barwy Unii Opole. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się w Stegu Arenie i znów wspólnie przeżyjemy te wspaniałe emocje, czytamy. Virginia Mulka to kolejna siatkarka, która oficjalnie przedłużyła współpracę z Unii Opole. Wcześniej klub poinformował o pozostaniu Katarzyny Zaroślińskiej-Król, Natalii Kecher i Klaudii Łyduch. I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę, a na serwis o godzinie 12. Zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W prognozie mamy tak. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami po południu regionu przelotne opady deszczu, na południu zwłaszcza, no i też tam, uwaga, możliwe burze. No ale gdy spoglądam za okno, to widzę dużo błękitu, owszem, kilka chmur. Jakoś tak na razie ładniej, pogodniej, słonecznie. Dziś ma być tak do 23 stopni maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni. No jeśli zagrzmi, to i mocniej powieje. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, będzie rosło do dużego, ale nie powinno padać. No i tak od 11 do 13 stopni. A po szczególne miasta, Opole 21, jak w tym słoneczku staniemy, 21 także w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. Nysa lekko się ociąga, tam na razie 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to witajcie w kolejnej godzinie Duetu na Fali. Mamy 5 minut po godzinie 11. Krzysztof Rap kłania się zza mikrofonu, Darek Kuzera zza konsolety realizatora. Kolejna godzina przed nami. Zostańcie koniecznie za chwilę. Przypomnę o konkursie.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
12: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Ach, z takim utworem to każdy dzień jest piękny. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. No a propos właśnie naszego konkursu, to przypomnę, że dziś do wygrania w nim voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach lub Źlinicach. Słuchajcie, mówiliśmy już, że tam na przykład też serwują, przynajmniej w Opolu, na pewno śniadania, ale mają też taką ofertę jak słodkie stoły. No i dzisiaj tak nawiązuję do tych słodkości właśnie w pytaniu konkursowym, bo mówię, na pewno pamiętają starsi słuchacze słynne hasło Melchiora Wańkowicza: cukier krzepi. No i pamiętamy też na pewno pewien hit muzyczny. No właśnie. Komu jeszcze świecą oczy jak znicze, jak widzi słodycze? No, jestem jedną z takich osób, przyznaję się bez bicia, lubię słodkie. No i pytanie dziś konkursowe w związku z tym. Powiedzcie, jakie słodkości, dlaczego wy uwielbiacie, potraficie sami zrobić? I to są takie rarytasy, że właśnie czujecie się od razu pokrzepieni, no i chce wam się trochę kwiczeć. Dzwonicie i proponujecie. Oto propozycje.
2: Witam.
1: Dzień
2: jaką
1: dobry.
2: Słodkość lubię? Oczywiście galaretkę. Obojętnie jaki smak. Na to położymy truskawki, dużo śmietany bitej, polejemy jakimś sokiem smakowitym, obsypiemy jagodami. Oczywiście cukierki trzeba przyozdobić, pychota. Pozdrawiam.
1: Ach, kolejny dzień, kiedy ja słyszę o takich słodkościach, smacznościach. No naprawdę, znowu mi się tutaj zaczynają ślinianki uaktywniać. Posłuchajmy jeszcze jednej propozycji.
3: Moimi popisowymi słodkościami są jagodzianki we własnym wykonaniu, jagodzianki z mascarpone. Na drugim miejscu są pączki ze swojską marmolatką z róży. Rozpływają się w ustach. Do tego latte i nic więcej na niedzielne popołudnie nie trzeba. No nie, wieczorem po tym konkretny spacer. Pozdrawiam.
1: O, dobra porada na koniec, faktycznie, bo ten cukier po tych słodkościach to się tak podniesie, że dobrze później to jakoś rozchodzić. Czekam na takie propozycje. Fantastycznie. Jakie słodkości wy uwielbiacie? Dlaczego potraficie je też zrobić takie, żeby aż zakwiczeć z radości i poczuć, no, pokrzepienie? Voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo czeka, a numer telefonu doskonale znacie. Przypominam, 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Mamy 27 minut po godzinie 11. Teraz niech koniecznie głośniej dadzą ci, którzy w żyłach mają benzynę zamiast krwi. Tylko oczywiście proszę bez szaleństw na ulicy. Ale teraz będziemy mówić o 57. rajdzie festiwalowym, który ruszy już w najbliższą niedzielę. A w studiu Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No i co, znowu będziemy mogli powiedzieć słynne pańskie słowa: poszły konie po betonie.
1: No myślę, że tak, no bo to jednak 57 lat, proszę Państwa, to jeden ze starszych rajdów w Polsce i staramy się tą tradycję utrzymać, tego wielkiego rajdu festiwalowego, bo on był kiedyś międzynarodowy, był mistrzostwami Polski, przyjeżdżały tutaj takie gwiazdy jak Krzysztof Hołowczyk, wygrywał tutaj Marian Bublewicz, nieżyjący, no i proszę Państwa, najwięcej zwycięstw odniósł Paweł Dytko, 6, były prezes Automobil Klubu Andrzej Nowak, 4, zawodnik z Gliwic Białowąt, 4 zwycięstwa. No ja mogłem się pochwalić, że w 10 rajdzie wygrałem to.
0: No właśnie.
1: 10.
0: Maluchem, jeśli dobrze pamiętam.
1: No bo wtedy to były czasy najpiękniejsze.
0: Najlepszy samochód ever. Zmieściły się całe rodziny, bagaż i można było jechać do Jugosławii. No dobrze, a w tym roku jeszcze trzeba dodać, rajd będzie też eliminacją do kierowcy roku opolszczyzny. Będzie tam szansa na zdobycie punktów do tej rocznej kwalifikacji. No i jak czytam w regulaminie, po 8 latach przerwy wraca ta formuła konkursowa jazda samochodem, czyli KJS, i tam każdy będzie mógł wystartować.
1: Tak, każdy może wystartować. Ludzie, którzy nie mają licencji, mają licencję, i ci, którzy chcą kiedyś zdobyć tą licencję rajdową. Warto spróbować. Najważniejsza rzecz, cieszymy się, że 17-letni kierowcy wreszcie mogą pod pilotem. Musi być 25-letni kierowca. I to jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, ci młodzi mają niesamowity talent, zaczynali od kartingu i mamy tutaj przykład Tymka Rusnaka, który już zdobywa punkty w mistrzostwach polskich.
0: Nasz człowiek, tak? Z Opolszczyzny,
1: tak,
0: z Opola.
1: W kwietniu zdobył prawo jazdy.
0: No niesamowita historia.
1: Uważam, że tych takich młodych będzie coraz więcej i mamy szansę znów, że czasy Pawła Dytki w mistrzostwach Polski w rajdach czy wyścigach Piotra Soi wrócą.
0: Tak powiedziałem, każdy oczywiście, oczywista oczywistość, prawo jazdy potrzebne koniecznie, pilot, samochód, co jeszcze ewentualnie taki no, amator kask, potrzebuje?
1: Kask
0: wymagany oczywiście.
1: Ubezpieczenie NW, OC. To jest jedynie, co wymagamy, no i sprawny samochód, ale to kontrola przed imprezą. Tą kontrolę robi Krzysztof Czaja, czołowy kierowca w wyścigach górskich, w mistrzostwach Europy startuje, a więc jego oczom nie umknie jakiś źle założony na przykład przewód paliwowy.
0: No to dobrze, bo bezpieczeństwo
1: to wszystko jest
0: bardzo ważne.
1: Uważane i myślę, że ludzie przyjadą. Jeżeli Państwo nie przyjadą startować, to zachęcam do oglądania.
0: To zaraz powiemy, którędy dokładnie będzie wiodła trasa tego rajdu, gdzie należy się pojawić, jeśli chcemy kibicować. Koniecznie zostańcie z nami. Mówimy o rajdzie festiwalowym, a w studiu Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego.

0: źle.
1: Za 20 minut będziemy mieli południe. Przypominam, że w studiu cały czas Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego. No i zapraszamy na 57. rajd festiwalowy, który w najbliższą niedzielę się odbędzie. Start, to mogę powiedzieć na pewno o 11, ale gdzie dokładnie szukać tych śmigających, szybkich samochodów? To już pytanie do mojego gościa, no bo w samym Opolu niestety tych załóg nie zobaczymy. Znaczy no, nie na rynku, w Opolu. Tak,
2: nie startujemy z rynku, bo startujemy z ulicy Wspólnej.
1: Tak.
2: A więc blisko Karolinki czy centrum CWK. No i proszę Państwa, jedziemy do Polarisa, to bardzo blisko, na ulicę Wspólną. I tam, proszę Państwa, na torze, gdzie próbują
1: te swoje pojazdy w Polarisie, tak?
2: Tak, i tam będziemy mogli sobie startować na tym torze. To jest bardzo ciekawa próba, pierwsza. Na drugą jedziemy Opole Czarnowąsy, Comax.
1: Ulica Elektrowniana, ja podpowiadam.
2: Tak, blisko stacji benzynowej, która jest tam. No i trzecia próba na CWK. Po przejechaniu tych trzech prób, komasacja i jedziemy następną pętlę tak samo. I trzy przejazdy po tej samej trasie, no bardzo łatwa trasa, nawet nie ma 90 km. Pogoda się zapowiada, a więc kibiców zapraszamy, bo co ważne, w tych imprezach już zaczynają startować 17-letni kierowcy.
1: Tak, którzy mogą robić prawko.
2: My tu mamy z Opola bardzo zdolnego kierowcę, Tymek Rusnak, już zdobywa punkty w mistrzostwach Polski, no i cieszymy się, że idzie po prostu w ślady Pawła Dytki, który startował nie tylko w rajdach do mistrzostw Polski, ale w rajdach do mistrzostw świata.
1: Paweł Dytko, no nie pojawi się akurat w tym roku, bo on czasami jeszcze potrafił tam poprowadzić ten peleton, tak, czy gdzieś tam pojechać.
2: Za mała impreza.
1: Oddaję pałeczkę młodszym kolegom, tak? A mamy jakieś gwiazdy, jakieś sławy, jakieś silne ekipy albo silne samochody?
2: Wiemy
1: coś więcej?
2: Dajemy szansę bardzo silnym autom, bo i Subaru, i Mitsubishi, ale to będą kierowcy amatorzy, którzy chcą po prostu wystartować w tej tradycyjnej, z wielohistoryczną rajdową imprezą. Co ciekawe, dyrektorem tej imprezy jest Patrycja Kacperek, no a więc dziewczyna, sędzia z klasy międzynarodowej. No i można powiedzieć, że dzięki właśnie kobietom w tym klubie, ten klub
1: Automobil Klub Opolski, tak.
2: Bo prezesem Grażyna Kapałka jest też kobieta. To jest ewenement na skalę Polski, kraju.
1: No proszę, panie Stanisławie, pan jest otoczony po prostu kobietami w tym Automobil Klubie. Tak. No
2: pasja, etylina, wspaniali mężczyźni. No i to wszystko przyciąga po prostu kibiców.
1: To za chwileczkę jeszcze wspomnimy krótko o tym, że wciąż jeszcze mamy tam wolne miejsca. Gdyby ktoś chciał się zapisać, powiemy jak to zrobić. Koniecznie zostańcie z nami. Przypominam, Stanisław Kozłowski z nami. No i opowiadamy o rajdzie festiwalowym.

0: 57. rajd festiwalowy startuje w najbliższą niedzielę 21 czerwca o godzinie 11. Już doskonale wiecie, gdzie należy się pojawić, jeśli chcecie pokibicować, czyli na przykład to są ulice Wspólna w Opolu, przy fabryce Polaris, to są Czarnowąsy, przy firmie Comax, Elektrowniana 4, czy przy Centrum Wystawniczo-Kongresowym. A jeśli na przykład zapragnęliście przejechać te odcinki, to możecie się nadal na ten rajd zapisywać. I teraz pytanie do mojego gościa, bo cały czas w studiu jest właśnie Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego. Jak to zrobić?
1: No najprościej, proszę Państwa, to internetowo autoopel@onet.pl i proszę Państwa, do 20 godziny 19 możemy się zapisywać, bo pojemność trasy to tylko 35 aut. Nie możemy zwiększyć ilości.
0: I jeszcze są wolne miejsca, wiemy ile?
1: Jeszcze są atrakcyjne, jeszcze pojazdy się zgłaszają, no jest to ciekawe.
0: No dobra, dobra, czyli do piątku, do 19, tak?
1: Do 20.
0: Do 20. Ja jeszcze przypomnę ten adres mailowy, autoopol@onet.pl, tam się zapisujemy. A tak w międzyczasie porozmawialiśmy sobie o historii i właściwie wpadliśmy na pomysł, że dobrze by było, oczywiście to są takie marzenia fascynatów, aktywować rajd Góry Świętej Anny, na Górze Świętej Anny.
1: Tak, proszę Państwa, bo teraz zaczęło odnawiać się rajdy legend. Trzeci rajd legend w sierpniu będzie w Kłodzku znów, na który już można powiedzieć wszyscy się pojawią.
0: Nie tak daleko od nas, tak? No, można się wybrać.
1: No a
0: też
1: mamy taki pomysł, żeby nie odżywić Góry Świętej Anny, no bo przecież do roku 2008 gromadziliśmy tam wyścigi w Mistrzostwach Polski, no ale to już koszty, no trudne do pokonania, bo bariery, bo nawierzchnia
0: asfaltowa. Trzeba by ten asfalt trochę poprawić, tak, tam dużo dziur niestety
1: tragiczny
0: i wąsko.
1: Ale rajd może się zawsze odbyć. No i są takie pomysły, czy by nie wrócić właśnie i ściągnąć tych wszystkich kierowców, którzy by chcieli, którzy startowali w rajdzie festiwalowym w przyszłym roku tam na Górę Świętej Anny.
0: No, dajemy to pod rozwagę różnym ważnym osobistościom, które nas słuchają. Co by właściwie trzeba było, czy ich zgód, albo nie wiem, czy my wiemy, co trzeba by zrobić, żeby to się udało?
1: No troszkę funduszy, jak wszędzie.
0: Jak wszędzie.
1: To są fundusze. Teraz jest wszystko za plan, za zabezpieczenie trasy, za wszystko musimy płacić. Straż, pogotowie. A więc są to naprawdę niesamowite koszty. W moich czasach takich kosztów nie było.
0: No tak, no tak. W tych czasach wspomnianych już wcześniej maluchów, dużych Fiatów i Polonezów, do których lubimy wracać. A nie tak dawno napotkałem się na całą kawalkadę. Rajd koguta mijałem gdzieś na trasie. Niesamowite widowisko. Piękne stare samochody, piękna stara motoryzacja,
1: tak. I
0: piękna
1: idea. I to się
0: idea.
1: Zgadzam, że niesamowite pieniądze zbierają na pomoc chorym. I to jest ważne, że ktoś miał taki pomysł. I myślę, że my jako Automobil Klub, choć te kobiety rządzą bardzo dobrze w tym klubie, też postaramy się, że nie tylko historia rajdu festiwalowego, ale historia rajdu na Opolszczyźnie nie zniknie.
0: To ja oczywiście lobuję za tym i chętnie patronujemy takim wydarzeniom. Oczywiście rajd festiwalowy Radio Opole także objął patronatem. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego zapraszał na rajd festiwalowy w najbliższą niedzielę, 57.
1: Zapraszamy.
0: Edycja.
1: Pójdą konie po betonie.
0: Tak jest.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Po reklamie.
4: A na zegarach już za 10 sekund dosłownie wybije nam południe. Mamy środę i to jest 17 dzień czerwca. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. A co w kraju, na świecie i w regionie?
5: Zaostrzona kara za zabójstwo sprzed 2 lat w Opolu.
6: Zabójstwo popełnione z premedytacją wymagało surowszej oceny.
5: Co się stało w Berlinie? Polski konsul zbada sprawę interwencji policyjnej wobec ruchu obrony granic. W najbliższy weekend odbędą się dni praszki.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ale na początek Gogolin. Tam mamy śmiertelną ofiarę pożaru, który pojawił się w jednym z budynków około godziny 10. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy PSP i 1 OSP. W budynku przy ulicy Przyjaciół Szongał strażacy znaleźli ciało, które przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Medycy stwierdzili zgon mężczyzny w wieku około 50 lat. Na miejscu pracują policjanci, którzy będą ustalać dokładne okoliczności tego zdarzenia.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Sąd apelacyjny we Wrocławiu zaostrzył karę dla 21-letniego Huberta Eś, skazanego za zabójstwo kobiety w Opolu. Do makabrycznych wydarzeń doszło w lipcu 2024 roku w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego. Hubert Eś zadał ofierze ponad 20 ciosów młotkiem w głowę i klatkę piersiową. Przypomnijmy, sąd okręgowy w Opolu skazał Huberta Eś na 20 lat i 2 miesiące więzienia. Orzeczenie to zostało ocenione przez prokuratora rejonowego w Opolu jako zbyt łagodne. Mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
6: W wywiedzionej apelacji prokurator skazał w szczególności na fakt, że zbrodnia została zaplanowana, skoro narzędzie przestępstwa oskarżony zabrał ze sobą na spotkanie z Agatą H. Na taki modus operandi wskazywał również treści, których poszukiwał w internecie oskarżony. W ocenie oskarżyciela publicznego zabójstwo popełnione z premedytacją wymagało surowszej oceny. Stąd w apelacji sformułowano postulat podwyższenia kary o 5 lat.
5: A ten wyrok jest prawomocny. Polski konsul w Berlinie bada sprawę interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Funkcjonariusze z kuli kajdankami Roberta Bąkiewicza i innych członków ruchu, którzy mimo zakazu chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Opozycja domaga się wyjaśnień, a politycy koalicji rządzącej mówią o prowokacji.
7: Prezydencki minister Marcin Przydacz uważa, że zainteresowanie się sprawą konsula to za mało. Jego zdaniem potrzebna jest interwencja natury politycznej.
8: Bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są, panie ministrze spraw zagranicznych, obywatele Rzeczypospolitej.
7: To kolejna prowokacja Roberta Bąkiewicza. Tak wydarzenia w Berlinie komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jak mówi, tu nie liczy się pamięć o ofiarach.
9: No dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne. Bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność.
7: Komunikat niemieckiej policji jest taki, że grupa mimo zakazu ruszyła z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika. Służby interweniowały ze względu na opór demonstrujących. Musiały użyć środków przymusu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Nie wracamy do naszego regionu. Andrzej Piaseczny będzie największą gwiazdą weekendowych dni praszki z Biesiadą Świętojańską. Artysta wystąpi w sobotę o godzinie 22.00 na placu nad Wyderką. W planie obchodów jest m.in. wesołe miasteczko z Czech, strefa gastronomiczna z food truckami, a także tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej. W piątek o 18.00 rozpoczynamy rokową sceną praszki, a po niej praszkowska noc klubowa, mówi Włodzimierz Stochniałek, burmistrz mistrz Praszki.
10: 20 czerwca będzie korowód świętojański, tam będzie rozstrzygnięcie konkursu na wianki świętojańskie, koncert laureatów praszkowskiego konkursu piosenki Sukces. Będzie też studio wokalne Dawida Adamskiego, a 21 czerwca praszkowska estrada przedszkolna. Będzie też studio wokalne m.in. Dali Plewysnek i koncert zespołu Derwan.
5: Na sobotę zapowiedziała się grupa motocyklistów, a ciekawostką w niedzielę będzie konkurs kulinarny o nazwie Polska Smakuje.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jeszcze nie pada, nadal pogodnie, jeszcze ciągle jest słońce i błękitne niebo. Chodzi chmur, nie brakuje na naszym niebie. No dziś właśnie, zachmurzenie umiarkowane i duże, a po południu i na południu regionu może pokropić, nawet uwaga, możliwe także burze. Temperatury takie od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni, w czasie burz porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane będzie rosło do dużego, ale już nie powinno padać. No i w nocy od 11 do 13 stopni. Spoglądam jeszcze na termometry w naszym regionie. 21 w Opolu, 21 w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu. Nysa dalej 20. No coś tam nie może ruszyć z miejsca ta temperatura.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Witajcie kochani w kolejnej godzinie duetu na fali. Krzysztof Rap mówi po raz kolejny dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Oliwa do mnie dołączył i teraz ten program realizuje. A jeszcze dołączył do nas Michael Jackson i jego nieśmiertelny utwór Beat It.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Kuba i Kuba zaśpiewali o tym, że stygnie lato. No faktycznie jakieś takie jakby wystygnięte. Czekam, aż się rozkręci na dobre, chociaż jeszcze to kalendarzowo oczywiście się nie rozpoczęło, no ale albo deszcz, albo jakieś takie temperatury rano po 8 stopni. No co z tym latem? Jedno jest pewne. Pewne to są konkursy w Radiu Opole i wygrane, i na pewno jeśli ktoś dziś brawurowo zadzwoni i brawurowo odpowie na pytanie konkursowe, to wygra voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach lub Źlinicach. No i przypomnę dla formalności to pytanie dziś. Oczywiście chodzi nam o słodkości i chciałbym, żebyście mi powiedzieli, jakie wy słodkości i dlaczego uwielbiacie i jakie potraficie sami zrobić. I to mają być takie rarytasy, że już na samą myśl czujecie pokrzepienie, bo jak wiadomo, cukier krzepi, no i chce wam się kwiczeć, jak śpiewali Golcowie. No to jakie to mogą być słodkości?
2: Moja ulubiona słodycz to oczywiście siąd z serem. To ciasto, aksamitny twaróg i maślana posypka. Nie kupuję go. Robię sama. W końcu królowa kuchni może być tylko jedna i tą królową jestem właśnie ja. Jeden kęs i przepadniesz. Pozdrawiam.
1: No proszę bardzo, czuję się zachęcony, rzeczywiście. A tu to taki prosty wydawałoby się przepis.
3: Ja w tym sezonie, kiedy jest pierwszy miód i to taki ciekły, to uwielbiam bułkę pszenną posmarowaną masłem i oblaną tym miodem, a do tego ogórek kiszony, mało solny. Coś pysznego. Już w tej chwili mam ślinotok. Pozdrawiam.
1: A ja jestem trochę zdezorientowany. Znaczy to na etapie bułki z miodem byłem na tak, ale po dodaniu do niej ogórka kiszonego trochę zwątpiłem. Nie wiem, czy to by moje kubki smakowe zadowoliło. No ale to bogatemu zabroni. A co jeszcze mamy w repertuarze tym cukrowym dziś?
4: Moja propozycja na słodkości to oczywiście śląska szpajza, którą się robi ze świeżych jajek, surowych oczywiście, cukru i można zrobić czekoladową, cytrynową. Ja polecam cytrynową, dużo, dużo cytryny. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: No również pozdrawiam, dzięki piękne za taką propozycję. Jeszcze jeden telefon wpadł, posłuchajmy.
5: Witam, w dzisiejszych czasach jest tych słodkości, że nie ma nad czym kwiczyć. Dlatego sporadycznie jem słodycie. Ale mam taki jeden smakołyk z dzieciństwa, który często robię. Jest to kogiel mogiel. Wciąż ten sam smak. Po prostu mega. A jak dodam kakao, to i nawet kwiczę. Pozdrawiam.
1: No proszę bardzo, a więc są i takie propozycje bardzo wykwintne, wyszukane i no na pewno kosztujące sporo na przykład zachodu, no i są też takie proste, bułka proszę bardzo z miodem, ten ogórek ciągle mi siedzi z tyłu głowy, aczkolwiek mi tutaj przekonuje Paweł realizator, że on też lubi ogórka z miodem, to tylko ja jestem jakiś dziwny, tutaj wychodzi na to. No dobrze, kogel mogel też pewnie, czasem sobie zrobię, to tak jeszcze po staremu jak gardełko bolało, to tam babcia robiła kogel mogel, zdaje się, na głos dobry, o do radia by się przydało pewnie. Proponujcie, jakie uwielbiacie słodkości, dlaczego i takie najlepiej, żebyście sami potrafili je zrobić. Te najlepsze przepisy będą dziś nagradzane. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: I mamy w pół do 13:00 Lady Gaga, Shape of a Woman. Jeśli dobrze pamiętam, Lady Gaga na pewno gra na fortepianie, nie wiem czy jeszcze na jakimś instrumencie. A to zupełnie podobnie jak mój gość. Urszula Janiszewska w studiu, kompozytorka, pianistka i skrzypaczka, laureatka ponad 80 międzynarodowych konkursów kompozytorskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie również.
0: I będziemy teraz zapraszać na koncert Lirycznie przy blasku świec, a ten koncert już w najbliższą niedzielę, czyli 21 czerwca w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Początek godzina 17:00 i co ważne, wstęp jest wolny. Bardzo zachęcająco to brzmi.
1: Oczywiście, że bardzo zachęcająco. Ja Państwa zapraszam, ale za chwilę o tej muzyce na pewno porozmawiamy i myślę, że Państwa jeszcze bardziej zachęcimy.
0: No rozumiem, że w ogóle pomysł na to, żeby w muzeum był koncert, no może nie jest niczym nowym, bo ja już kojarzę takie reklamy, że od jakiegoś czasu właśnie muzeum jest tak wykorzystywane muzycznie. No i pooglądałem sobie w internecie te wnętrza, bo ja tam bardzo dawno temu byłem, to muszę nadrobić te straty i tam jest taka piękna sala, ona jest wymarzona do takich koncertów, a zwłaszcza takiej muzyki, no poważnej.
1: Oczywiście, no i tak tutaj muszę powiedzieć, że przyznam, no ja w Opolu tutaj nie bywam za często, ale tą salę też znalazłam i bardzo mi się spodobały te wnętrza, więc myślę, że klimatyczna sala bardzo. Jeszcze jak tam będzie właśnie przy blasku świeca, tak planujemy, to klimat będzie bardzo fajny. A muzyka jeszcze do tego liryczna i moje autorskie oczywiście utwory, to się wszystko bardzo pięknie skomponuje.
0: No to muszę o tę muzykę właśnie trochę więcej wypytać. Tak, co my usłyszymy, jeśli wybierzemy się do Muzeum Diecezjalnego?
1: Będą to moje autorskie kompozycje liryczne, przede wszystkim liryczne, ale tu muszę dodać, że są akcenty etniczne, bo też zamieszczałam takie informacje na ten temat, czyli utwór na bazie irlandzkich melodii.

0: Melody, czyli The Magic of Ireland. On będzie na zwieńczenie koncertu, ale będzie też Magical Ethno, dotykający takich nut słowiańskich bardziej, wykorzystujące etniczne instrumenty inne, więc te utworki na pewno też będą, oraz będzie też utwór na mezzosopran i fortepian Ave Maria. To też mojego autorstwa kompozycja jest. No, taki przekrój różny będzie, ale myślę, że słuchacze będą zaciekawieni.
1: No ja już jestem zaciekawiony, jeśli chodzi właśnie o te instrumenty. Ja mam przed oczami artykuł na naszej stronie i możecie tam sięgnąć, drodzy słuchacze, w zakładkę patronaty, lirycznie przy blasku świec w Muzeum Diecezjalnym i na zdjęciu w zasadzie tylko teraz laik muzyczny powie, widzę jedną wiolonczelę i w zasadzie reszta to chyba skrzypce, ale pewnie nie do końca mam rację. Jakie instrumenty będą?
0: No właśnie, tu będzie kameralny zespół smyczkowy, czyli dwa razy obsada pod pierwszy skrzypiec, dwa razy drugi skrzypiec, czyli czworo skrzypiec. Tutaj mamy dwie altówki, wiolonczela i fortepian.
1: Będzie fortepian.
0: I ja na fortepianie. Tam właśnie mamy fortepian wspaniały w tej sali, więc ja na fortepianie. Oraz jeszcze jeden utwór zagram na skrzypcach, właśnie ten irlandzki. I w tym czasie, kiedy ja będę grać na skrzypcach, to mam świetną pianistkę Anię Dobru, która zagra w tym czasie na fortepianie. I jeszcze będziemy mieć ten jeden utwór wokalny, Ave Maria, i będzie mezzosopran. Taki skład wystąpi.
1: Ci artyści to są Opolanie, czy to jest pani zespół z różnych miast, krajów może nawet?
0: A z różnych miast akurat, ale tutaj właśnie, no to mamy przede wszystkim zespół, to jest Nysa, okolice Nysy. Ja jestem z Oławy. Także z różnych stron mamy
1: po sąsiedzku, tak.
0: Ale tutaj nasza wiolonczelistka Agata z kolei w Opolu mieszka, także mamy z różnych stron. No oraz jedna jeszcze Kasia skrzypaczka też jest z okolic Opola tutaj. Także
1: no
0: mamy, Opolszczyzna króluje w naszym składzie, można powiedzieć. Za wyjątkiem mnie, ja się troszeczkę wyłamałam, ale generalnie urodziłam się w Oławie, mieszkam w Oławie, ale działam na Opolszczyźnie.
1: No i prężnie pani działa, bo tak jak właśnie tutaj zastrzegłem, 80 kompozycji, tak, różnych, skomponowanych, no i wiele z nich będziemy mogli usłyszeć do tej rozmowy. Drodzy słuchacze, zatem za chwilę jeszcze wrócimy, przypomnę, w studiu Urszula Janiszewska i zapraszamy na koncert lirycznie przy blasku świec. Najbliższa niedziela, Muzeum Diecezjalne w Opolu.

0: Słuchacie, Radio Opole za 18 minut będziemy mieli godzinę 13, a w studiu cały czas gość Urszula Janiszewska, to kompozytorka, pianistka i skrzypaczka i zapraszamy w najbliższą niedzielę do Muzeum Diecezjalnego w Opolu, tam o 17 koncert lirycznie przy blasku świec, instrumenty takie jak skrzypce, wiolonczela, no i dużo kompozycji własnych właśnie pani Urszuli. I ja teraz chciałem zapytać, jak te kompozycje się rodzą? Mamy Magic of Ireland, czyli jakieś takie właśnie irlandzkie wpływy, czy to po wycieczce, czy tam pani mieszkała, Magical Ethno, skąd zamiłowanie do etno, no i skąd ta inspiracja przychodzi?
1: No i właśnie tutaj muszę właśnie zdradzić z tym irlandzką. Ja nigdy nie byłam w Irlandii, żeby było właśnie, żeby było w ogóle ciekawie. Nie byłam nigdy w Irlandii, ale ta muzyka we mnie siedzi, bo mój mąż zainteresował mnie właśnie muzyką irlandzką już 16 lat temu. Pokazywał mi takie show taneczne właśnie, gdzie oni po prostu tańczą i do takiej muzyki. Ja się zafascynowałam, założyłam też swój zespół muzyki irlandzkiej i we Wrocławiu i też troszeczkę graliśmy ileś tam lat. Od samych Irlandczyków też się uczyłam grać w ogóle, te wszystkie ozdobniki i tak dalej. Tak mnie to zafascynowało, że ta muzyka jest taka żywa, że ona jest po prostu taka, z jednej strony też potrafią być liryczne jakieś takie momenty, tak jak Enya śpiewa, a z drugiej strony po prostu te tańce, które są takie żywiołowe, mnie to strasznie zafascynowało. No i właśnie na bazie tych wszystkich moich doświadczeń muzycznych ja stworzyłam ten utwór The Magic of Ireland, nie będąc w Irlandii, proszę Państwa.
0: To jest bardzo
1: ciekawe, ale oczywiście mam przed sobą ten klimat i te wszystkie krajobrazy mam gdzieś tam w oczach i oglądałam mnóstwo tego, a z drugiej strony ten jeszcze utwór, powiem, Magical Ethno, skąd tutaj, a tutaj z kolei jest słowiańska nuta, bo ja faktycznie jest już singiel nawet wypuszczony i jest dostępny na Spotify'u Magical Ethno i tam wykorzystałam takie instrumenty i teraz uwaga, taki instrument strunowy, sas turecki, instrument quattro, który jest używany w Ameryce Południowej i Łacińskiej.
0: Quattro to taki napęd na 4 koła w motoryzacji.
1: No właśnie, a ja to znam troszeczkę inaczej jako instrument. Okay. Oraz taki instrument, który imituje deszcz. To też użyłam takiego instrumentu. No tego niestety Państwo nie usłyszycie na koncercie, no bo siłą rzeczy nie znajdę takich instrumentalistów, nie ściągnę ich gdzieś, ale zagramy w troszeczkę bardziej kameralnym składzie, ale można właśnie tego nagrania w oryginale posłuchać z tymi instrumentami, plus gdzieś tam właśnie jakieś chórki dodałam i tak dalej, a sama melodyka jest typowo słowiańska, więc ja tam zmiksowałam właściwie wszystko, co uwielbiam, więc jest i fortepian, obu jest w środkowej części, instrumenty etniczne, chórki.
0: Gdybyśmy to właśnie mieli tak porównać, bo ja tak palnąłem troszeczkę muzyka klasyczna, nie do końca, bliżej do muzyki filmowej temu przedsięwzięciu,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie. Te moje utwory wszystkie właśnie są bliższe muzyce jednak filmowej. Jak się pytam właśnie słuchaczy później po koncercie, to oni oczywiście są zafascynowani, mówią, że to bardzo emocjonalnie my gramy i te utwory są tak właściwie, cały zespół wchodzi tak mocno emocjonalnie i przekazuje te wszystkie treści, to jest jedno, a drugie, że mówi, ale to tak nam przypomina muzykę filmową. I tak właśnie mówią, że no jest coś w tym, a nie ukrywając chyba, może też dlatego, że ja też dużo muzyki filmowej słucham. I gdzieś tam chyba to we mnie zostaje.
0: A koncerty muzyki filmowej, tak kojarzę choćby z mediów, z internetu, stają się bardzo popularne, są organizowane coraz częściej. Mam wrażenie, że w dobie zalewającego nas zewsząd popu, chętnie uciekamy właśnie w jakieś inne kierunki, albo w rock, albo właśnie, no umierający trochę tak globalnie jazz, chociaż fachowcy pewnie mi wytknął, ale nie za wiele takich utworów usłyszymy na co dzień, prawda? Trzeba sobie zadać
1: troszeczkę trudu i trochę poszukać, ale faktycznie teraz jest właśnie bardzo na topie, są wszystkie takie Hans Zimmer przy świecach.
0: Dokładnie.
1: John Williams przy świecach, prawda? To mamy wszystko, a myślę, że ja tu zaciekawię, że no ta moja muzyka też jest taka mocno filmowa. Jeżeli ktoś by zamknął oczy i ja też będę opowiadać o historii powstania tych utworów, bo też będę opowiadać właśnie w trakcie koncertu między utworami, to myślę, że zaciekawię Państwa wtedy, bo usłyszycie, jak te utwory po prostu powstały, w jaki sposób.
0: No i pięknie, no i mamy i my w Opolu nasz koncert lirycznie przy blasku świec, na który zapraszaliśmy razem z Urszulą Janiszewską, kompozytorką, pianistką i skrzypaczką. 21 dzień czerwca, Muzeum Diecezjalne w Opolu, godzina 17. Wstęp wolny, podkreślam. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
1: Dziękuję również i serdecznie zapraszam na koncert.
0: Zapraszamy Radio Opolo, Biało to wydarzenie patronatem medialnym.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
2: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy środę i to jest 17 dzień czerwca. Czas sprawdzić, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
3: W wielu miastach strajki pracowników ZUS, w Opolu również.
4: Ta firma bez pracowników nie istnieje.
3: Już prawie koniec budowy. W Grobnikach powstaje hala sportowa. Będzie większe wsparcie dla Ukrainy. To deklaracja grupy G7.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Joanna Matlak.
3: Jesteśmy zmuszeni walczyć o poprawę warunków pracy. Tak mówili dziś strajkujący pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Poranna akcja protestacyjna trwała 2 godziny. Pracownicy walczą przede wszystkim o wyższe wynagrodzenie. Chcą 1200 zł podwyżki, z kolei pracodawca proponuje im 200 zł brutto. Przez miesiące pracodawca nas ignorował, mówi Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych przy ZUS w Opolu i członek zarządu głównego w Warszawie.
4: Dzisiaj odchodzi od stanowiska pracy. Chcemy pokazać pracodawcy, że ta firma bez pracowników nie istnieje. Że to pracownicy pracują i nie są godnie wynagradzani, ale pracodawca uważa, że większość pracy robią automaty, ale jeżeli automaty robią większość zadań, to automaty żądają zapłaty.
3: Strajk ostrzegawczy jest konsekwencją sporu zbiorowego, który trwa od tamtego roku, podkreśla Wojciech Reichel, przewodniczący Rady OPZZ w województwie polskim, a rzecznik prasowy opolskiego oddziału ZUS Sebastian Szczurek zaznacza, że strajk jest legalny i został zgłoszony do Okręgowego Inspektoratu Pracy.
5: Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych transparentnie i na bieżąco przedstawia rozmowy, które toczą się ze związkami zawodowymi. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyszedł ze swoją propozycją, na którą to propozycję część tylko związków zawodowych się nie zgadza. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już od kilkunastu tygodni pokazuje, że jest koncyliacyjny, jest gotowy do dialogu.
3: Dodajmy, że w całym województwie w placówkach ZUS zatrudnionych jest 1087 osób. W ubiegłym roku ZUS obsłużył 336 tysięcy klientów, a w tym roku od stycznia do końca maja 133 tysiące osób.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grobnikach wkracza w decydującą fazę. Obiekt powstaje w ramach ministerialnego programu Olimpia. Etap prac jest na bardzo zaawansowanym poziomie, mówi Paweł Buczek, radny Głubczyc i sołtys Grobnik.
6: Tryła hali już jest, powstaje zaplecze szatniowe. Widać już koniec, widać już, jak to wszystko będzie wyglądać, no i bardzo to cieszy. Pierwotnie planowaliśmy, żeby ta hala była trochę szersza. Wynika to z potrzeb szerokości boisk. Niestety teren, jaki tutaj mamy do dyspozycji, mocno nas ogranicza, dlatego hala będzie miała wymiary 35 metrów długości na 18 metrów szerokości i obok zaplecze szatniowe też ponad 100 metrów kwadratowych.
3: A ogólny koszt inwestycji wyniesie ponad 5,5 miliona złotych. Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, mówi dr Aleksander Kania.
7: Jeśli był zimny, deszczowy dzień, a nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale. Tą aktywność, którą absolutnie promuję, powinniśmy rozkręcać stopniowo.
3: I na koniec sprawy międzynarodowe. Grupa G7 zapowiada zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Uczestnicy szczytu, który zakończy się dziś we francuskim Evian, w przyjętej deklaracji zapowiedzieli zwiększenie presji na Rosję.
8: W deklaracji przyjętej przez grupę G7 zapowiedziano zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków przechwytujących dla Ukrainy, a także wzmocnienie jej zdolności do prowadzenia uderzeń dalekiego wysokiego zasięgu. Kijów ma również otrzymać dostęp do licencji umożliwiających rozwój własnej produkcji zbrojeniowej oraz pomoc, by przetrwać nadchodzącą zimę. Przywódcy zadeklarowali ponadto zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. O szczegółach ma poinformować po południu podczas końcowej konferencji prasowej gospodarz szczytu prezydent Francji. Można powiedzieć, że ten szczyt G7 jest momentem strategicznego przebudzenia, oświadczył w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych Emmanuel Macron. Stefan Folcer, Polskie Radio.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jeszcze nie pada, jeszcze nie jest źle, ale tak jakby trochę bardziej pochmurno, no i mocniej chyba wiatr wieje, widzę po drzewie za oknem. Dziś tak do 23 stopni maksymalnie, no i może się troszeczkę ta pogoda popsuć, zwłaszcza na południu naszego regionu, gdzie możliwe są przelotne opady deszczu i niestety także burze, uważajmy na to. Ten wiatr dziś, no słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni, no ale w czasie burz może mocniej powiać. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, będzie rosło do dużego nad ranem, ale nie powinno padać, no i w nocy tak od 11 do 13 stopni. Jeszcze spoglądam dokładnie, jak to teraz wygląda w poszczególnych miastach. 22 stopnie w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Brzegu, Nysa 21.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 13. Duet na fali wciąż trwa. Krzysztof Rap mówi po raz kolejny dzień dobry. Paweł Oliwa program realizuje.

0: Bo ja się nie boję.
1: Reklama. Uwaga, podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Mamy już kwadrans po godzinie 13, a to oznacza, że coraz mniej czasu, żeby wziąć udział w naszym konkursie. A przypomnę, że chcę dziś komuś, podobnie jak w ubiegłych dniach, wręczyć voucher na 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach lub Źlinicach. A tam oczywiście dużo słodkości, czasem śniadanie, no a także coś takiego jak słodkie stoły, słuchajcie. No i a propos słodkości, tego, że przecież wiadomo, cukier krzepi, a niektórzy, gdy widzą słodycze, to kwiczą, to dziś pytam o to, jakie wy słodkości preferujecie i dlaczego? No i jakie są takie, które sami potraficie zrobić? Jakie to są rarytasy, że czujecie się pokrzepieni na samą myśl? No i właśnie, chce się wam kwiczeć. Dzwonicie pod 774-541-541.
2: Cześć. Cześć. Wśród słodkości moim hitem jest ciasto, które nie wymaga pieczenia. Bita śmietana z mascarpone i białą czekoladą wymieszana z dmuchaną pszenicą, a wszystko zamknięte między herbatnikami i polane mleczną czekoladą. Hit każdych urodzin i imprez. Zawsze się udaje i zawsze smakuje. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. Dzięki za ten telefon. Ciasto bez pieczenia. No to od razu prostszy może przepis. Nie ma co tam zepsuć w takim przepisie. Ale jeszcze widzę, że jest jeszcze jeden przepis. Posłuchajmy.
3: To są po prostu racuszki na siadłym mleku. Dzieci i dorośli bardzo go lubią. Robię tak. 2 szklanki mąki, 2 szklanki kefiru, łatwe do zapamiętania, 2 jajka i 0,5 łyżeczki sody. Wszystko wymieszać lub uczepać. Można dodać jakieś owoce, najlepiej tarte jabłka i wszystko usmażyć. Smacznego!
1: No, dziękuję, dziękuję. Racuszki. Niech pomyślę, oj, chyba w przedszkolu ostatni raz były serwowane mnie osobiście racuchy. No, dlaczego nie? Obudźmy takie różne stare przepisy i serwujmy dziś słodkości, takie rarytasy, które wy uwielbiacie, potraficie samemu przyrządzić. O to dziś proszę, o to dziś pytam w konkursie 774-541-541, a oczywiście do wygrania voucher na 150 zł. Do cukierni Jaglo. No i macie tak jeszcze niespełna pół godzinki, żeby się z nami pobawić.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Perfekt, ale w koło jest wesoło. Za 2 minuty będziemy mieli w 13:30. No jednak niestety nie zawsze w koło jest wesoło. I posłuchajcie teraz tej historii. Wraz z Jamesem Mayem i Richardem Hammondem wprowadził motoryzacyjne programy telewizyjne na dosłownie kosmiczny poziom. Top Gear, bo o nim mowa, sprzedano do 180 krajów na świecie. Potem jeszcze przygoda z Amazonem i seria Grand Tour. Tego wcześniej nikt po prostu nie robił, no i prędko chyba nie powtórzy. I choć od jakiegoś czasu ten prezenter bawi się w farmera, to jestem pewien, że w żyłach Jeremy'ego Clarksona, bo o nim mowa, płynie nadal wysokooktanowa krew zamiast krwi. Nie, benzyna zamiast krwi. No to właśnie, właśnie. Dlatego bardzo, ale to bardzo zmartwiła mnie i myślę fanów na całym świecie tego prezentera wiadomość o jego kłopotach zdrowotnych. Clarkson poinformował, że zdiagnozowano u niego raka i że nowotwór jest agresywny. Na szczęście lekarze wykryli go na bardzo wczesnym etapie. Rokowania są dobre. Wiadomość poruszyła miliony Brytyjczyków, dla których Clarkson od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci telewizji.
1: O diagnozie 66-letni prezenter opowiedział w najnowszym sezonie serialu dokumentalnego Clarkson's Farm. W jednej ze scen informuje swoich współpracowników, że badania potwierdziły raka. Miałem biopsję, to rak agresywny, ale wykryty bardzo wcześnie, mówi Clarkson. Dodaje, że diagnozę usłyszał w maju zeszłego roku i że przez jakiś czas będzie musiał ograniczyć aktywność zawodową. Prezenter nie ujawnił w programie rodzaju nowotworu, powiedział jednak, że w ramach leczenia usunięto część prostaty. Zapewnił też swoich współpracowników i widzów, że rokowania są dobre. Problemy zdrowotne Clarksona są jednym z głównych wątków najnowszej serii. W 2024 roku prezenter przeszedł również zabieg związany z chorobą serca po wykryciu poważnego zwężenia tętnic wieńcowych. Jeremy Clarkson przez lata był twarzą motoryzacyjnego programu Top Gear, a później współprowadził The Grand Tour. W ostatnich latach zdobył nową publiczność dzięki serialowi Clarkson's Farm, który pokazuje jego życie na farmie w regionie Cotswolds w Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No to zdrowia, zdrowia życzę, panie Clarkson. No i oczywiście powrotu do programów, ale już tych motoryzacyjnych, oczywiście.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa pyta, czy będziemy się pamiętać. No, na pewno będziemy pamiętać wyczyn Leo Messiego. A ten znowu pisze historię na naszych oczach. Uwaga, Argentyńczyk strzelił hat-tricka w wygranym 3-0 meczu z Algierią. To wszystko się odbyło oczywiście na mundialu w Kansas City. No i tym samym dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata, czyli Miroslava Klose. Messi zdobył już na mundialach, uwaga, aż 16 bramek.
2: Argentyńscy kibice dopingujący swoich piłkarzy z Stanów Zjednoczonych oszaleli z radości. Leo Messi, który w przyszłym tygodniu kończy 39 lat, zwieńczył w ten sposób historyczny wyczyn, stając się pierwszym zawodnikiem, który wystąpił na 6 turniejach o Mistrzostwo Świata oraz drugim, który zdobył bramki w 5 edycjach mistrzowskiego turnieju. Po zdobyciu hat-tricka Lionel Messi schodził z boiska, bijąc brawo publiczności w Kansas City, która skandowała jego nazwisko i dodatkowo wspierała. Na samym stadionie pojawił się komplet widzów. Warto przypomnieć, że Portugalczyk Cristiano Ronaldo, pierwszy piłkarz, któremu udało się strzelić gole na 5 mundialach, swój 6 turniej rozpocznie w dzisiejszym meczu przeciwko Demokratycznej Republice Konga. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No proszę, gwiazdy nie zawodzą, a jeszcze dodam, najbliższy mecz Lionela Messiego na mundialu to już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca. Wtedy to Argentyńczycy zmierzą się, uwaga, z Austrią. No, a ponieważ odbędzie się to w Dallas, tam czasu lokalnego w Polsce to będzie 19, jeszcze znośna godzina. Ale potem, słuchajcie, 27 czerwca, czyli w sobotę, Argentyna zagra z Jordanią i to będzie spotkanie, uwaga, 22 czasu lokalnego u nas, to będzie 4 nad ranem, ale rozumiem, że dla prawdziwych fanów futbolu to nie będzie żaden problem.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Już tylko 8,5 minuty pozostało do godziny 14, a zatem musimy rozstrzygnąć konkurs, bo program dobiega końca. Przypomnę, o co dziś pytałem. Pytałem o to, co najbardziej lubicie na słodko, jakie słodkości uwielbiacie i potraficie sami przyrządzić, jakie to są rarytasy. No i do wygrania voucher na 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach lub też Źlinicach. Sporo było tych telefonów, bardzo długo żyli konkursowe musiało się zastanawiać, ale w końcu wybraliśmy i uwaga, to jest ten telefon.
2: Moimi popisowymi słodkościami są jagodzianki we własnym wykonaniu, jagodzianki z mascarpone. Na drugim miejscu są pączki ze swojską marmolatką z róży. Rozpływają się w ustach. Do tego latte i nic więcej na niedzielne popołudnie nie trzeba. No nie, wieczorem po tym konkretny spacer. Pozdrawiam.
1: No i pięknie, no i pięknie. Ja myślę, że na środowe popołudnie ten zestaw też bardzo pasuje. I jeszcze raz gratulujemy, 150 zł do cukierni Jaglo wędruje właśnie do pani.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: No i wszystko, co piękne, szybko się kończy, tak też jest i z duetem na fali. Także powolutku będę się żegnał. Dzięki piękne za dziś. Krzysztof Rap mówi do usłyszenia. Paweł Oliwa, realizator, jeszcze musi tu pozostać. Za chwilę reporterski obraz dnia i w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje, co najciekawszego w regionie się dziś wydarzyło. Także dzięki piękne za dziś. Do usłyszenia. Do usłyszenia w piątek w moim przypadku.

0: tu Radio Pole. Uwaga, uwaga, prezentuję nasz plan działania do godziny 15. Za chwilę wiadomości, a później rozpoczynamy reporterski obraz dnia. Godzina 14.
1: Prezydent Poznania obrzucony ciastem, dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący zarobków medyków.
2: W interesie środowiska lekarskiego jest, żeby usiedli wszyscy do stołu.
1: Radio Pole włącza się w Noc Kultury.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Prosimy o szczegóły. Joanna Matlak.
1: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zatrzymanych po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka w czasie sesji Rady Miasta. Atak został zakwalifikowany jako zdarzenie o charakterze chuligańskim. Grozi im nawet do 3 lat więzienia, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Mam na myśli tutaj zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim niewątpliwie jest prezydent miasta. Policjanci, którzy prowadzą dochodzenie w tej sprawie, czekają dzisiaj jeszcze na rozpatrzenie wniosków o wydanie zakazu zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także wniosku o oddanie tych dwóch mężczyzn pod dozór policji, bo uważamy, że tego rodzaju środki zapobiegawcze będą odpowiednie i wystarczające.
1: Przypomnijmy, do incydentu doszło we wtorek podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Po wystąpieniu prezydenta grupa aktywistów protestujących wcześniej przed urzędem weszła na salę obrad. Jeden z mężczyzn rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Prezydentowi Poznania nic się nie stało.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Donald Tusk, szef rządu, przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. A to reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Na konferencji prasowej premier Donald Tusk zapewniał, że marszałek Sejmu deklaruje przyjęcie ustawy o zarobkach w trybie ekspresowym. To jest pierwszy krok i liczę, że zrobimy go wspólnie z samorządem lekarskim, mówi Donald Tusk.
2: W interesie środowiska lekarskiego jest, żeby usiedli wszyscy do stołu i zastanowili się, jak ten system naprawić. Jak utrudnić, a właściwie uniemożliwić wykorzystywanie systemu zdrowia do takich zdarzeń. Kontrole stwierdzą, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce, ale takich zdarzeń, w których wiemy, że lekarze pracują w 2, 3, 4 miejscach i pobierają zarobki bardzo duże i chyba jednak nieadekwatne do tego, co naprawdę wykonują.
1: Posłanka Marcelina Zawisza z Razem mówi, że w tej sprawie przestępstwo mógł popełnić nie tylko sam lekarz, ale również ci, którzy go zatrudnili.
5: Chciałabym, żeby prokuratura sprawdziła, czy nie wyłudzał pieniędzy publicznych. Co więcej, jeśli okaże się, że pan radny nie stawiał się w pracy, uważam, że prokuratura powinna postawić również zarzuty dyrektorom tych szpitali. Jesteśmy w potężnym kryzysie systemu ochrony zdrowia. Ludzie mają ograniczone badania diagnostyczne, a warszawskie szpitale po prostu przewalają pieniądze na kolesi Platformy Obywatelskiej. No, to jest jakiś kompletny skandal.
1: Dodajmy, że do placówek ochrony zdrowia wejdzie też Najwyższa Izba Kontroli, aby sprawdzić wydawanie publicznych pieniędzy. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się z wnioskiem do NIK-u o przeprowadzenie całościowych kontroli.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Sąd oddalił protest wyborczy w sprawie referendum w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny, a protest złożył były opozycjonista w latach PRL-u Edward Nowak, powołując się na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej. Po referendum stanowisko prezydenta Krakowa stracił Aleksander Miszalski. Przedterminowe wybory odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: Podczas Nocy Kultury w Opolu odbędzie się dużo wydarzeń, ale 3 instytucje opolskie, w tym Radio Opole, przygotowały gratkę dla miłośników płyt winylowych. Będą opowieści i muzyka, która zagości w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu, podkreśla dr Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
6: To będzie wspaniała impreza, zaczynamy o 14 w piątek, będzie giełda płytowa, będą prelekcje, będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy muzyki słuchać z fantastycznego sprzętu. I zapraszamy Państwa też wieczorem, ponieważ Michał Wilczyński z Records będzie gościem i redaktor Witold Sułek z Radia Opole będzie właśnie z nim rozmawiał również o skarbach, które znajdują się w archiwach Radia Opole.
1: A wydarzenie przygotowuje Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole. Impreza rozpocznie się w Noc Kultury, czyli 26 czerwca i potrwa 2 dni.
3: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, czasami duże, niewykluczone, przelotne opady deszczu, szczególnie na południu Opolszczyzny, także prawdopodobne burze. Na termometrach teraz 23 stopnie, w nocy będzie od 11 do 13, ale od jutra już coraz cieplej. Będzie nawet gorąco, bo jutro 24-26, a w piątek nawet 29 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Przed chwilą Baranowski śpiewał, że jest sierpień. No jeszcze nie, jeszcze do sierpnia kilka tygodni zostało. Mamy czerwiec, 17 dzień czerwca dokładnie. Rozpoczynamy spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie? Między innymi już za chwilę protest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rano pracownicy przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
2: Chcemy pokazać pracodawcy, że ta firma bez pracowników nie istnieje.
3: Jest nas za mało. No pracownicy u nas często kończą pracę o 18.
1: W programie pójdziemy także do lasu. O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości lasów rozmawiali w Opolu eksperci.
4: Spośród 15 nadleśnic w Polsce najbardziej zagrożone zamieraniem sosny, 6 aż jest tutaj w Opolskim.
5: Musimy się do takich warunków dostosować.
1: Będzie też relacja z mundialu, no ale nie będziemy się przenosić do Stanów czy do Meksyku. Odwiedzimy młodych piłkarzy na turnieju w Strzelcach Opolskich.
6: Reprezentujemy Meksyk. Chcieliśmy inną wylosować. No.
7: Jaką?
6: Argentyną. Graliśmy z Belgią, przegraliśmy 1-0 i graliśmy z Koreą, wygraliśmy 2-0. Jeszcze został nam mecz z Egiptem bodajże.
1: No to musicie uważać na ten Egipt, bo przecież Egipt postraszył Belgię na tych dużych mistrzostwach świata. I takie tematy, między innymi do godziny 15. Proszę zostać z nami. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna. Startujemy.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 18 minut po godzinie 14 na początek naszego programu protest. Protest, który miał zwrócić uwagę na trudną sytuację pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od godziny 8 do 10, między innymi po polskim ZUS-ie odbył się strajk ostrzegawczy. Poranna akcja trwała 2 godziny. Na czas strajku część pracowników odeszła od swoich stanowisk i nie wykonywała zleconych zadań. Obsługa klientów odbywała się bez zakłóceń. Protestujący walczą przede wszystkim o wyższe wynagrodzenia.
2: Przez miesiące pracodawca nas ignorował. Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych w Opolu i członek zarządu, nie brał pod uwagę naszych uwag, jeżeli chodzi o podwyższenie naszych wynagrodzeń i warunków pracy. Dlatego dzisiaj odchodzimy od stanowiska pracy. Chcemy pokazać pracodawcy, że ta firma bez pracowników nie istnieje. Że to pracownicy pracują i nie są godnie wynagradzani, ale pracodawcy uważa, że większość pracy robią automaty, ale jeżeli automaty robią większość zadań, to automaty żądają zapłaty. Tak, jeżeli pracodawca nie spełni tutaj naszych postulatów, będziemy zmuszeni pójść o krok dalej, czyli do strajku generalnego.
3: Walczymy o poprawę warunków pracy. Zostają nakładane corocznie na nas zadania, nawet kilka razy w roku, różne zmiany legislacyjne i tak dalej. Pracownicy z tego tytułu muszą pracować w godzinach nadliczbowych. To są setki godzin, tysiące rocznie i przede wszystkim chodzi o to, że pracownicy są zmęczeni tym. Zmęczeni, jest nas za mało.
4: Czyli rozumiem, że zamiast zaczynać pracę o 7 i kończyć o 15, to kończycie przykładowo o której?
3: No pracownicy u nas często kończą pracę o 18. Przychodzą na 6, wykonują nadgodziny, no i potem na następny dzień znowu przychodzą o 6 i są zmęczeni.
5: I uważam, że podwyżka dla nas to jest minimum w ogóle, jakbyśmy mieli to dostać w porównaniu do tego, jakie mamy obowiązki i jakie mamy obciążenia. Miejmy nadzieję, że to po prostu cokolwiek przyniesie. Nie jesteśmy już zmuszeni do tego, żeby po prostu podejmować jakieś większe działania. Wszyscy, że tak powiem, dostają podwyżki. My wykonujemy, tak jak mówię, że zadania budżetówek. Budżetówki mają co roku podwyżki jakby gwarantowane i nie muszą się o to w ogóle upominać. A my, jeżeli chodzi o wykonywania zadań dla budżetówki robimy, a jeżeli chodzi o zapłacenie, nie jesteśmy budżetówką, bo jesteśmy zakładem.
6: Rajchel Wojciech, przewodniczący Rady OPZ Województwa Opolskiego. Witam serdecznie. Strajk ostrzegawczy jest konsekwencją sporu zbiorowego, który trwa już od tamtego roku. Pracownicy są przepracowani, przeciążeni. Ustawodawca zapomniał o godnych płacach, bo generalnie, jeżeli sobie tą podwyżkę powinniśmy obliczyć, no to myślę, że stopa inflacji tak to wszystko zjadła, że te postulowane 1200 zł to na pewno tej siły nabywczej od 2019 roku nie wyrówna, więc moim zdaniem to powinno być 2400.
4: Dzisiaj strajk części pracowników w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, również tutaj w Opolu, w stolicy regionu. Pytanie, jak na to wszystko odpowiada pracodawca, jak centrala, no bo wiemy, że żądają podwyżek, wiemy, że żądają zmniejszenia zakresu obowiązków i też większej liczby pracowników.
7: Z perspektywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zarządu ZUS-u, strajk oczywiście jest legalny, jest częścią sporu zbiorowego. Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych transparentnie i na bieżąco przedstawia rozmowy, które toczą się ze związkami zawodowymi i komunikuje to chociażby na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyszedł ze swoją propozycją, na którą to propozycję część tylko związków zawodowych się nie zgadza. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już od kilkunastu tygodni pokazuje, że jest koncyliacyjny, jest gotowy do dialogu. Natomiast istotnie tutaj tą osią sporu są kwestie płacowe. Zarząd proponuje 200 zł podwyżki na etat, związki zawodowe 1200. No i według związków zawodowych to jest główna oś sporu, z czym Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych się nie zgadza, znaczy nie zgadza się z taką linią.
1: To była relacja Moniki Matuszkiewicz-Biel. Dziękujemy bardzo, a za chwilę w programie o tym, że drzewa też się stresują. Występuje zjawisko tak zwanego stresu wodnego. O przyszłości opolskich lasów dyskutowali dzisiaj eksperci w Opolu.
8: Kwestia podejmowania decyzji to jest kwestia 2-3-4 tygodni, żebyśmy nie byli tylko grabarzami wycinającymi martwe drzewa, tylko dlatego, żeby komuś nie upadły na głowę, bo nie o to chodzi.

0: reporterskim obrazie dnia. Teraz idziemy do lasu, a tam drzewa oczywiście. A drzewa, jak ludzie, nie mają też łatwego życia. Również borykają się na przykład ze stresem, tak zwanym stresem wodnym. O tym między innymi dzisiaj rozmawiano podczas konferencji w Opolu. Lasy Opolszczyzny, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Oprócz stresu wodnego to także ocieplanie się klimatu, ataki szkodników i konieczność adaptacji do zmieniających się warunków. Pewne jest, że musi zmienić się sposób prowadzenia gospodarki leśnej. Szczególną uwagę poświęcono sośnie, bo specjaliści mówią stop masowym zamieraniu tych drzew. Jak wynika z informacji, do których dotarł reporter Radio Pole Witold Woś, tak na Opolszczyźnie jest naprawdę źle, porównując to do pozostałych regionów Polski.
1: Mówił pan między innymi o tym, że trzeba inaczej planować las, żeby były i starsze, i młodsze drzewa i trochę mniej gęsto je sadzić.
2: Jedno, że sadzić, Jarosław Socha, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Ale jeżeli mamy istniejące drzewostany, to takim podstawowym zabiegiem jest to, żeby prowadzić jednak te trzebieże, które powodują, że jest mniejsza konkurencja o wodę. Wówczas drzewa lepiej znoszą stres związany z suszą. Spośród 15 nadleśnic w Polsce najbardziej zagrożone zamieraniem sosny 6 aż jest tutaj w Opolsku.
1: Z czego to wynika? Z tego, że pada zbyt mało deszczu? Wszędzie mało pada.
2: Wszędzie mało pada, ale tu mamy kumulację kilku czynników. Klimatyczny bilans wodny, który jest kluczowy, czyli różnica między parowaniem i transpiracją przez drzewa, a opadami. Tu wygląda bardzo źle. A druga sprawa to też struktura drzewostanów. W szczególności jeżeli mamy drzewostany sosnowe na żyźniejszych siedliskach, no to one są osłabione i źle znoszą suszę.
1: Czy można z całą pewnością zaryzykować twierdzenie, że lepiej nie będzie?
2: Wolałbym być optymistą, natomiast wszelkie prognozy pokazują, że będziemy mieli tylko do czynienia z nasileniem problemu. Prognozy są takie, że nawet o 80% wzrośnie ryzyko, jeśli chodzi o gradację owadów, patogenów, wszelkiego rodzaju tak zwanych szkodników.
1: Pani profesor, prawda jest taka, że ani ocieplenia klimatu nie zatrzymamy, ani tego, ile pada deszczu.
3: Tak, to prawda. Monika Sporek, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolski. Ale musimy się do takich warunków dostosować. My chcemy, żeby ta sosna nowo wprowadzana była zaadoptowana do tych konkretnych warunków, które w tej chwili w siedlisku mamy. Do małej zasobności wody. Systemy korzeniowe od początku będą musiały sobie z tym poradzić, czyli będą musiały wytworzyć odpowiednio głęboki, rozłożysty system korzeniowy, aby się

0: sięgnąć po tę wodę z jak najdalszych miejsc i jak największej głębokości.
1: A tak porównując sosnę do innych drzew, jak dużo ona wody potrzebuje? Porównując do samochodu, dużo pali?
0: Jest to gatunek tolerancyjny, jeżeli chodzi o suszę, czyli że gospodaruje tą wodą umiarkowanie, racjonalnie. Ale widzimy, że ta racjonalna gospodarka nawet jej nie wystarcza. Podawałam w 1000 m3 wytranspirowanej wody, no to już świadczy o tym, że ona potrzebuje tej wody również dużo. Może nie tak dużo jak dom, a przede wszystkim Bóg, ale i tak w tej chwili w siedlisku tej wody jest po prostu za mało.
2: To planowanie musi zmienić się.
3: Tak, podstawą planowania są plany 10-letnie. Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków. Dynamika zmian jest bardzo wysoka. Trudno wyobrazić sobie, żeby plan stworzony na okres 10 lat mógł się w tej dynamicznie zmieniającej rzeczywistości sprawdzić.
4: Jeżeli nie planowanie w perspektywie 10 lat, to pana zdaniem w perspektywie jakiej? 3, 5?
3: Nad tym trzeba się bardzo poważnie zastanowić, wypracować jakieś rozwiązanie, bo być może możemy założyć ogólny rys na 10-lecie, tworząc jednocześnie możliwość bardzo szybkiego reagowania na pojawiającą się sytuację klęskową. Dzisiaj teoretycznie taka droga istnieje, ale z czasami kwestia podejmowania decyzji to jest kwestia 2, 3, 4 tygodni, żebyśmy nie byli tylko grabarzami wycinającymi martwe drzewa, tylko dlatego, żeby komuś nie upadły na głowę, bo nie o to chodzi. Ten proces powinien być wyprzedzający, umożliwiać odnowienie lasu, żebyśmy ten las mogli utrzymać jako formację.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 20 minut zostało do godziny 15. Teraz w reporterskim obrazie dnia o współpracy będziemy mówić, na której skorzystają przede wszystkim pacjenci z problemami oddechowymi, ale nie tylko. Politechnika Opolska rozpoczęła właśnie współpracę badawczą z krakowskim specjalistycznym szpitalem imienia Jana Pawła II w Krakowie. Chodzi o zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości, a ta ma pomóc m.in. w fizjoterapii pulmonologicznej, leczeniu depresji czy zaburzeń odżywiania.
2: Krakowski Szpital Specjalistyczny jest szpitalem dwuprofilowym. Zajmujemy się leczeniem ludzi z chorobami układu krążenia i chorobami układu oddechowego. Grzegorz Witas, dyrektor Szpitala Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Obecny kierownik oddziału chorób płuc zainicjował współpracę z oddziałem fizjoterapii tutejszej uczelni i myślę, że to będzie służyło dobru i uczelni, i pacjentom szeroko pojętym, gdyż u nas w szpitalu leczymy pacjentów praktycznie z całej Polski.
3: Grzegorz Robak, prorektor do spraw ogólnych Politechniki Opolskiej. Nasi naukowcy będą wspólnie z pracownikami szpitala wymieniać się doświadczeniami, prowadzić badania naukowe w dosyć szerokim zakresie, ale co najważniejsze, będą oni wykorzystywali nowe technologie, z jakimi pracują tutaj nasi naukowcy na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.
4: Sebastian Rutkowski, doktor habilitowany, profesor Politechniki Opolskiej, kierownik oddziału śródmięszowych chorób płuc oraz transplantologii, pan doktor Mirosław Męcki. Zainteresował się badaniami naukowymi, które prowadziłem w przeszłości w zakresie modeli rehabilitacji pulmonologicznej, która może być wzmocniona, uzupełniona poprzez treningi w wirtualnej rzeczywistości. Tym sposobem zostałem zaproszony na pierwsze rozmowy, abyśmy połączyli doświadczenie, które już mamy w badaniach pacjentów z chorobami oddechowymi oraz z technologiami, które stosujemy w ramach relaksacji, poprawy sprawności fizycznej, poprawy wydolności fizycznej, czyli tak naprawdę bardzo szeroko patrząc na funkcjonowanie pacjenta od poprawy codziennego funkcjonowania fizycznego po dobrostan psychiczny.
5: Jak te gogle i wirtualne rzeczywistości mogą wpływać na pacjentów? Co tam się takiego dzieje?
4: Relaksujemy pacjentów, czyli przewlekły charakter choroby, gdzie pacjenci są w trakcie hospitalizacji lub uczestniczą w wielotygodniowych turnusach rehabilitacji, powoduje, że według doniesień naukowych poziom lęku, stresu rośnie. Dlatego też stworzenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości nowego otoczenia, które w dużej mierze bazuje na naturalnych środowiskach, czy jest to spacer w górach, czy krajobraz nadmorski, bądź też słoneczna łąka, powoduje, że niejako na chwilę świadomość pacjentów przenosi się do świata wirtualnego i odcinają się od prozy szpitalnej, postępowań. Jednocześnie można zaznaczyć też, że ta technologia, to rozwiązanie może być wspierające dla pacjentów nie w warunkach szpitalnych, czyli w warunkach domowych. Dzięki temu wirtualna relaksacja w goglach imersyjnych VR powoduje, że pacjenci mają możliwość, aby zmniejszyć poczucie lęku, stresu, a także, jak wykazaliśmy w niektórych badaniach, długotrwałe stosowanie tego rodzaju relaksacji może wpłynąć na poprawę jakości życia tych pacjentów.
3: Tutaj wykorzystanie tych technologii z zakresu czy wirtualnej rzeczywistości, czy sztucznej inteligencji, jest to niewątpliwie przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój wszystkich aspektów działalności naszej uczelni, również w tym zakresie nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycznej.
6: Mirosław Nęcki, kierownik oddziału chorób śródmięszowych i transplantologii Szpitala Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Przede wszystkim korzyści wynikające z zaawansowanych metod fizjoterapii. Opiekujemy się pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową, a więc duszność, lęk, obniżenie nastroju. To są te problemy, które mamy nadzieję poprawić u nich.
1: Katarzyna Drozd-Stachoń przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo, a za chwilę u nas w programie emocje sportowe. W końcu trwa mundial. Oczywiście chodzi o piłkarski turniej w Strzelcach Opolskich.

0: Wprawdzie nie było 48 drużyn, nie było ponad 100 meczów, ale poza tym prawie jak na Mistrzostwach Świata. W Strzelcach Opolskich zorganizowano Mundial Świętego Jacka, czyli piłkarskie Mistrzostwa Szkół Górnego Śląska. To jest turniej z blisko 20-letnią tradycją. Wśród zespołów Argentyna, Meksyk, Maroko, Egipt oczywiście między innymi. Ciekawe, czy były niespodzianki na miarę remisu Hiszpanii z Cabo Verde.
1: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy bodajże śmierci świętego Jacka od Rowąża, tutaj pochodzącego jedynego chyba świętego z okolic tutaj Strzelec Opolskich i Opola. Adam Kała, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i między innymi był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny. Ten turniej, który teraz jest po raz 17, jest jakby pokłosiem tego projektu. Potem włączyliśmy się jeszcze w projekt łączący sport z wiarą przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Co roku jest jakby taka inna formuła. Raz są ligi europejskie, raz jest euro. Teraz w tym roku z racji tego, że jest rok mundialowy, jest mundial.
2: Słyszałem o tym, że reprezentacje, które grają dziś, są losowane.
1: Wybraliśmy te takie bardziej poważne reprezentacje, które się liczą. Wybraliśmy te bardziej znane, które po tej pierwszej kolejce mundialowej, bo już w sumie taka pierwsza kolejka już się odbyła, wiodą prym, że tak powiem, w tych swoich grupach. No i też są ciekawsze, interesujące dla tych młodych, którzy na pewno wolą grać jako na przykład Argentyna czy Brazylia, niż jako reprezentacja zielonego przylądka, nie?
3: Matuszek Dawid, przyjechaliśmy z Gliwic, z zespołu szkół ekonomiczno-technicznych.
2: Historia tego turnieju to już ładnych naście lat. W tym roku odsłona mundialowa. Losowaliście drużyny, jaką drużyną jesteście, no i jak na razie idzie w tym turnieju?
3: No my już przyjechaliśmy po raz chyba nasty tutaj na ten turniej. W tym roku los wylosował nam zespół gospodarzy, czyli Meksyku. Rozpoczęliśmy tutaj te zmagania, także takie fajne wyróżnienie po tylu latach przyjeżdżania tutaj, że zostaliśmy jakby gospodarzem, mimo że można powiedzieć mieliśmy tutaj najdalej. Jeden mecz wygrany, jeden przegrany, ale dzisiaj no, liczy się przede wszystkim sportowa rywalizacja, możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu i piłka nożna.
2: Wy przyjeżdżacie tutaj już kilkanaście lat na ten właśnie turniej. Pan jest po raz pierwszy. Zapytam o wrażenia. Pierwsze wrażenia z tego, jak jest zorganizowany, jak to wygląda.
3: Kilka lat się wybierałem tutaj, tylko zawsze jeden z nas WF-istów ze szkoły się i chciałem zawsze przyjechać, zobaczyć jak to wygląda, bo uczniowie już na początku września zawsze pytają, czy będzie turniej w Strzelcach Opolskich, więc to myślę, że jest najlepsza reklama tego. Ja jestem pierwszy raz, jestem naprawdę pod wrażeniem organizacyjnym, jak to tutaj wygląda, poziom sportowy też super, także mogę się wypowiedzieć w samych superlatywach.
4: Pewne tu piłki gramy. Brawo. Jeszcze nie odpuszczaj mu! Rafał, chodź, popatrz, co myśmy zrobili! Źle myśmy to zagrali!
5: Imię Jakub Kopacki, jestem z Lewina Brzeskiego, chodzę do szkoły Staszica w Opolu.
2: Mistrzostwa Mundial Świętego Jacka, który przybrał w tym roku formułę Mistrzostw Świata i zacznę od tego, jak idzie do tej pory, jaką reprezentację losowaliście, czy jesteście zadowoleni z tego losowania, czy kim chcieliście być, a kim zostaliście?
5: Chcieliśmy zostać Brazylią, ale nie wyszło, zostaliśmy Egiptem. Nie jest źle. Na mundialu jest bardzo fajnie, na razie idzie bardzo dobrze. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Graliśmy z Koreą i z Belgią.
2: Czy poziom wyrównany, wysoki, czy nie?
5: O, poziom wyrównany, na razie 1-0, wygraliśmy jeden i drugi zremisowaliśmy 0-0.
2: To teraz jeszcze nawiązanie do tego tradycyjnego, normalnego mundialu. Pewnie śledzisz, zakładam, że oglądasz, nie wiem, czy zarywasz nocki, ale komu kibicujesz, kto jest faworytem twoim zdaniem, a kto na razie najbardziej rozczarował?
5: Kibicuję Hiszpania, czym jak ktoś rozczarował, to na razie nie.
2: Hiszpania?
5: Trochę tak, no, można tak powiedzieć.
6: Dzień dobry, jestem golarz Jakub, jestem z okolic Gliwic i reprezentujemy Meksyk.
2: Meksyk. Czy Meksyk to jest ta reprezentacja, którą chcieliście wylosować, albo ty chciałeś wylosować, czy jest jakaś zupełnie inna?
6: No, chcieliśmy inną wylosować, no.
2: Jaką?
6: Argentyną.
2: Jak idzie do tej pory, bo turniej trwa, z kim graliście, z jakimi reprezentacjami, jakie wyniki?
6: Graliśmy z Belgią, przegraliśmy 1-0 i graliśmy z Koreą, wygraliśmy 2-0. Jeszcze został nam mecz z Egiptem bodajże i to jest mecz o awans z grupy, o wyjście z grupy.
2: Jakiś cel przed wami?
6: No, przyjechaliśmy wygrać, ale na razie się nie układa po naszej myśli. Zobaczymy, no, walczymy.
0: Jakub Biel obserwował zmagania młodych piłkarzy w Strzelcach Opolskich, a dzisiaj Kuba na pewno zarwie kolejną noc, bo o 22:00 gra Anglia z Chorwacją. Oczywiście w Teksasie, nie w Strzelcach Opolskich. I tym piłkarskim akcentem kończymy reporterski obraz dnia. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna, dziękujemy za uwagę, miłego popołudnia. Za chwilę u nas wiadomości, a później po 15:00 na Twoje Radio Opole zaprasza Dawid Rajwa.

0: Reklama.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Witamy po południu kierowców. Zaczynamy spoglądać na to, co dzieje się na drogach i no jak to o tej godzinie, czyli przed 15, problemy już się pojawiają. Piastowska na Zaodrze, Nysyłżyckiej również na Zaodrze, ale i Nysyłżyckiej do Opola Wschodniego. Stoicie także już na Budowlanych, kierując się do centrum. Oleska do skrzyżowania z Chabrów, Ozimska w kilku punktach. Mamy kolizję w Krapkowicach na ulicy Prudnickiej. Tam dwa pojazdy spotkały się za blisko, Lexus i Mercedes, czyli bogata stłuczka. Blokują ruch policjanci na miejscu zdarzenia, więc uważajcie.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: No niczym z lotu ptaka, ale okiem radiowca. Spogląda na to, co dzieje się na drogach Kuba Biel. Kolejne spotkanie z nim za pół godziny, teraz 15 na zegarach.
9: Dwa uszkodzone w powodzi głubczyckie mosty zostaną naprawione. Opolscy funkcjonariusze KAS wykryli podróbki na śląskich targowiskach. Czas skończyć z alienacją rodzicielską. W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał pakiet zmian.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Joanna Matlak.
9: Uszkodzony w czasie powodzi w 2024 roku most przy ulicy Pocztowej w Głubczycach oraz przeprawa w miejscowości Grobniki przejdą niezbędne prace naprawcze. Gmina Głubczyce otrzymała na ten cel pieniądze z budżetu państwa. To już kolejne fundusze, jakie nasza gmina otrzymała na odbudowę infrastruktury mostowej, mówi Kazimierz Bedryj, zastępca burmistrza Głubczyc.
10: W ramach tych środków chcemy odbudować przyczółki, wyremontować konstrukcję, umocnić skarpę, także wymienić warstwę jezdną nad mostem. W chwili obecnej przygotowujemy stosowną dokumentację. Chcemy w trzecim kwartale tego roku rozstrzygnąć przetarg, a planujemy oddanie do użytku po remoncie tych mostów w połowie przyszłego roku.
9: W Grobnikach niezbędne prace remontowe zostaną przeprowadzone na moście przy ulicy Szkolnej. Gmina Głubczyce na wykonanie obu zadań otrzymała w sumie blisko 1 200 000 zł.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt pakietu rodzinnego dla dobra dziecka. Ma zwiększyć ochronę nad małoletnimi oraz uporządkować zasady pieczy współdzielonej. Chodzi o to, aby dziecko miało prawo do równej relacji z każdym z rodziców. Poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że opieka naprzemienna nie cieszy się w Polsce dużą popularnością i dodaje, że pora, aby sądy zaczęły traktować ją priorytetowo.
11: Nie znajduje często odzwierciedlenia w wyrokach sądów rodzinnych, w zabezpieczeniach czy też w samym ustaleniu władzy i pieczy. Dla mnie istotne jest również, żeby przyspieszyć tempo orzekania orzeczniczych zespołów sądowych, które często wydają opinię wręcz realizowaną jeden do jednego przez składy orzekające. Dzieci mają prawo do miłości obojga rodziców.
9: Zmieniamy temat. Podrobioną odzież, torebki i perfumy przechwycili funkcjonariusze Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu na dwóch targowiskach w województwie Śląskim. Doprowadziły do tego kontrole dotyczące ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Za wprowadzanie do obrotu podrobionego towaru grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia, mówi Agnieszka Juźwin-Dalecka, rzecznik prasowy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
0: Zabezpieczono 2270 sztuk odzieży, 90 torebek i 21 flakonów perfum oznaczonych podrobionymi znakami znanych światowych marek. Ustalono, że wartość towaru wynosi 756 tysięcy złotych. Czynności w sprawie prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu.
9: Jeśli natomiast przestępstwo dotyczy towaru o znacznej wartości lub sprawca uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, widmo kary wzrasta nawet do 5 lat więzienia.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
9: Tkocze Gerarda Hauptmana w reżyserii Maji Kleczewskiej to kolejne przedstawienie konkursowe, które zobaczyła publiczność 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Spektakl przyjechał do Opola z Teatru Śląskiego w Katowicach. Opowiada o buncie robotników, sile społecznej frustracji i źródłach zła.
12: Ja myślę, że to jest dość perfidny spektakl stworzony przez reżyserkę, która nie bierze jeńców, bo ona robi taką operację na naszym mózgu. Sprawdza, co czujemy, jak rozumiemy rzeczywistość, jakie emocje jesteśmy w stanie dać aktorowi. Proszę zobaczyć, poszliśmy za zewem rewolucyjnym aktorów, ale nie poszliśmy za tym ich złem, nienawiścią, brakiem empatii, która też była.
9: Tak mówi krytyk teatralny Łukasz Drewniak, a dłuższa rozmowa o spektaklu pod tytułem Tkocze dzisiaj w audycji pod tytułem Więcej Kultury w Radiu Opole, oczywiście po godzinie 20.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 15.
6: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili dzisiaj w całym kraju 2-godzinną akcję protestacyjną. Domagają się podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł. Pracodawca proponuje im 200 zł brutto. Strajk ostrzegawczy jest konsekwencją sporu zbiorowego, który trwa od ubiegłego roku. Wstępne porozumienie między USA a Iranem spowoduje spadek cen paliw na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii. Miłosz Motyka powiedział, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofać się z programu obniżającego ceny paliw. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Od 1 lipca zamawiający towary z krajów spoza Unii Europejskiej muszą przygotować się na dodatkowe opłaty. Unijne regulacje przewidują wprowadzenie ryczałtowego cła w wysokości 3 euro na każdą pozycję w zgłoszeniu celnym dla przesyłek o wartości do 150 euro. Dotychczas takie paczki były zwolnione z cła, co pozwalało na dokonywanie bardzo tanich zakupów, m.in. na chińskich platformach internetowych. Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Minister edukacji zapowiedziała również program wsparcia dla nauczycieli, którzy będą pomagać uczniom w użytkowaniu nowoczesnych technologii. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów prawie 2 miliardy złotych ze środków KPO i budżetu państwa.
6: Pogoda. Dzisiaj w miarę pogodnie, choć meteorolodzy zapowiadają, że po południu i wieczorem zachmurzenie może być umiarkowane, nawet duże, nawet miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Burze, no o nich też meteorolodzy wspominają, ale no zobaczymy, będziemy śledzić, co dzieje się na radarach. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 do 23, tyle było prognozowane, 24 mamy w Opolu, w Brzegu i w Nysie, 23 na termometrach w Kędzierzniku, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, najmniej w Namysłowie, tam 22 stopnie.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. No to jeśli chodzi o pogodę, dodam jeszcze, że wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Na zegarach 7 minut po godzinie 15. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a na antenie już teraz u nas dr Alban.

0: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Twoje Radio Opole. Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz petrol. 77 40 22 500.
13: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
14: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
15: Po reklamie.

0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Twoje Radio Opole.
1: I co my tu mamy na zegarach? Już 18 minut po godzinie 15. A co za oknami? Pogoda. Jej więcej uwagi chyba będziemy w najbliższym czasie poświęcać. Idą bowiem zmiany, które nie pozostaną bez wpływu na samopoczucie niektórych osób. Po ostatnich chłodniejszych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia.
2: Każda zmiana pogody jest wyzwaniem dla ciała i o ile organizm jest młody i zdrowy, sprawnie adaptuje się do zmian. O tyle osobie starszej nie przychodzi to już tak łatwo, mówi doktor Aleksander Kania.
3: Nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
2: Nie tylko seniorzy, ale również osoby aktywne powinny stopniowo aklimatyzować się do nowych warunków, dodaje doktor Kania.
3: Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku.
2: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, a także udaru cieplnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: No, my to, co w pogodzie, na bieżąco śledzimy, na prognozy długoterminowe też spoglądamy i nie wiem, czy w naszym regionie nie będzie nawet trochę więcej niż wspomniane tutaj 31. Tak czy inaczej, na wzrosty temperatur trzeba się szykować, a i gorący weekend odpowiednio zaplanować. Tu pewne podpowiedzi dla naszych słuchaczy też będziemy jeszcze w Radiu Opole mieli.

0: Czas na informacje z opolskich dróg. Zaprasza Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jak Backstreet Boys, to przypomniały się młode czasy. Spoglądamy na kolejny raz na opolskie drogi. Spore problemy na Wrocławskiej przy dojeździe do Nysy Łużyckiej. Bardzo wolno poruszają się kierowcy samą Nysy Łużyckiej, zarówno na Zaodrze, jak i od zjazdu z wiaduktu aż do Opola Wschodniego. Ścisk w ścisłym centrum i na Piastowskiej, ale to raczej standardowa pieśń o tej godzinie w Opolu. Coraz gęściej na wylotówkach, w szczególności Oleska w kierunku wyjazdu na Kluczbork, obwodnica gęsto, A4 ok. I przypominam także o Krapkowicach, tam Prudnicka, kolizja dwóch samochodów, Lexus i Mercedes blokowali ruch, ale policjanci już nad tym pracują.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dowiedział się reporter Polskiego Radia RDC. Wszystkie umowy między placówką a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Kacprzyk miał również zawiesić swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Dziwidło olbrzymie w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego szykuje się do kwitnienia. Jedną z najrzadszych roślin świata będzie można oglądać na żywo w rozkwicie na kanale YouTube Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Transmisja już wystartowała. Dziwidło olbrzymie słynie nie tylko ze swoich wielkich rozmiarów, ale też z charakterystycznego zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: 50. opolskie konfrontacje teatralne to nie tylko spektakle, ale też wiele wydarzeń towarzyszących. Dziś dyskusja pod tytułem Między tożsamością a językiem, czyli rozmowa przy kołoczu wokół kultury Śląska Opolskiego. A będzie to spotkanie z folklorystką profesor Teresą Smolińską i etnografką Izabelą Jasińską z Muzeum Śląska Opolskiego. Początek spotkania dziś o godzinie 17:00. Wstęp wolny i otwarty dla wszystkich.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże po południu i wieczorem. Tak może być w naszym regionie, a tam gdzie chmury, tam też niewykluczone przelotne opady deszczu. Meteorolodzy ostrzegają też przed burzami, że takowe w naszym regionie mogą się pojawić, ale jak na razie, jak patrzę na to, co dzieje się na radarach, nic na to nie wskazuje i oby tak pozostało. Temperatury 23 to jedynie na termometrach w Strzelcach Opolskich, reszta regionu to 24 stopnie Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: O, proszę bardzo. I teraz może takie przypomnienie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No bo gramy po polsku. Tych polskich przebojów na naszej antenie nie brakuje. Kombi, kochać cię za późno. To już teraz na zegarach 15:32.

0: Cranberries i Dreams. Za 17 minut będzie godzina 16. Interwencje policji. O nich teraz. Codziennie w całej Polsce policjanci wzywani są do różnych interwencji. Zdecydowana większość z nich przebiega bez większych komplikacji. Czasem jednak zdarzają się takie, w których funkcjonariusze nie są w stanie sobie poradzić z sytuacją i na przykład agresywnymi osobami, do których zostali wezwani. A poprzeczka wędruje jeszcze kilka poziomów wyżej, gdy okazuje się, że policjanci zostali wezwani do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego jak postępować z osobami w kryzysie emocjonalnym i z zaburzeniami psychicznymi, tego uczą się w Gnieźnie policjanci z całej Polski. Ogólnopolskie warsztaty z udziałem ekspertów oraz medyków to odpowiedź na rosnącą liczbę takich interwencji. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili ponad 122 tysiące interwencji wobec osób z zaburzeniami, których powodem były często substancje psychoaktywne. Do czerwca tego roku odnotowano już blisko 60 tysięcy takich zdarzeń. Tak mówi zastępca komendanta głównego Rafał Kochańczyk.
1: Niestety będą się rozwijać, biorąc pod uwagę dostępność środków tych ciężkich, czyli fentanylów, mefedronów. To są bardzo psychoaktywne środki, które no niestety utrudniają kontakt z tym osobom, a tym samym nie zdziadziły na te osoby i przez to właśnie te interwencje są coraz trudniejsze.
0: Toksykolog Eryk Matuszkiewicz mówi, że najbardziej pobudzeni i agresywni są pacjenci pod wpływem substancji syntetycznych. Dodaje, że konieczna jest wymiana informacji między medykami a policjantami.
2: Myślę, że to szkolenie jest na dobrym poziomie, natomiast niestety życie jest tak nieprzewidywalne i każda sytuacja jest po prostu inna. Ci pacjenci, tak jak mówię, są naprawdę nieobliczalni, nie ma z nimi żadnej współpracy, mogą być agresywni, mogą nas atakować i zatrzymanie, unieruchomienie tego pacjenta to jest olbrzymia sztuka.
0: Przypomnę tylko, że do czerwca w Polsce odnotowano już blisko 60 tysięcy takich interwencji, o których tu była mowa. To około 400 interwencji każdego dnia.

0: Za 9 minut będzie godzina 16 o 16. Wiadomości, wcześniej informacji o tym, co na drogach naszego regionu. I do tych informacji czasem też słuchacze mogą coś dorzucić, zostawiając informacje na naszej skrzynce 774-541-541.
1: Na ulicy Rejtana, na wysokości Remtraku. Znowu się tam wodociągi i kanalizacja rozłożyli i zajmują prawy pas. Tak samo i na wjeździe do Remtraku są utrudnienia.
0: No, mapy nie wskazują na to, by tworzyły się tam jakieś korki, ale w przypadku takich zmian w ruchu warto ostrzeżenie przekazać innym, którzy być może tą trasą też będą jechać. A więcej informacji będzie miał dla Was, drodzy kierowcy, Kuba Biel. To już za około 7 minut.

0: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
1: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
0: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Ja przypominam o kolizji w Krapkowicach na ulicy Prudnickiej. Tam dwa pojazdy, Lexus i Mercedes, spotkały się za blisko, blokowały ruch, ale już z tego, co udało mi się dowiedzieć, jest zdecydowanie lepiej, ale mimo wszystko wolniej w tym rejonie Krapkowic. Natomiast przed chwilą dosłownie wyskoczył nam komunikat, że jakieś zdarzenie drogowe w okolicach Nysy Łużyckiej na skręcie w Luboszycką. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale sprawdzę. Jeżeli chodzi w ogóle o ten punkt miasta, to tam cały czas bardzo trudno. Nysy Łużyckiej zarówno na Zaodrze, jak i w kierunku Opola Wschodniego, tu duże problemy. Wciąż stoicie na ulicy Piastowskiej, no i w ścisłym centrum. Patrzę na wylotówki, Oleska tu najgorzej. Obwodnica Północna też dość gęsto, a czwórka na szczęście w porządku.
5: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
7: No i oczywiście teraz czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole. Na zegarach godzina 16.
8: 345 małych inwestycji w 68 polskich gminach. Taka będzie nowa edycja marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Andrzej Poczobut przemawiał w Parlamencie Europejskim. 6 opolskich nadleśnictw jest zagrożonych zamieraniem sosny.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: A wiadomości tę przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
8: Rusza kolejna edycja marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Przez 3 lata w 68 gminach zrealizowanych zostanie w sumie 345 małych inwestycji. Będą dotyczyć remontu świetlic wiejskich, doposażenia placów zabaw czy budowy małej infrastruktury. Pula pieniędzy na każde sołectwo to 7 tysięcy złotych, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
9: Po wartość dofinansowania z naszej strony 2 miliony 400 tysięcy, po stronie gmin 1 600 000, w sumie nam to daje na 4 miliony złotych, 345 zadań.
10: U nas co roku 5 sołectw może wnioskować o środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. No i w tym roku na przykład w Łęczach sołectwo chce doposażyć swoją świetlicę wiejską, Kamionka chce doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia.
8: Dodaje Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś. A marszałkowska inicjatywa sołecka będzie realizowana do 2028 roku.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Andrzej Poczobut dziękował europosłom za wsparcie udzielane więźniom politycznym na Białorusi. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił dziś w Parlamencie Europejskim od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia.
11: Andrzej Poczobut mówił, że nawet za murami kolonii karnej docierały do niego informacje o rezolucjach i inicjatywach podejmowanych przez Parlament Europejski. Przekonywał, że takie działania mają realny wpływ na sytuację więźniów politycznych.
12: Potrafią złagodzić zachowania strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym więźniu nadal pamięta się, nie zważając na lata, które upływali. Dziękuję Wam wszystkim za to.
11: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapewniała, że Europarlament nie zamierza rezygnować z nacisków na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Wobec osób arbitralnie więzionych będziemy nadal jako Parlament Europejski naciskać na ich natychmiastowe uwolnienie. Andrzej Poczobut został uwolniony pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. W swoim wystąpieniu apelował także o dalsze wspieranie niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego i polskiej mniejszości na Białorusi. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
8: Wracamy do kraju. Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale również audiopułapki. Dzięki rejestratorom dźwięku zainstalowanym w różnych częściach Tatr, przyrodnicy mogą nasłuchiwać między innymi sów, wilków i rysi. Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy. Stanisław Broński z Zespołu Badań i Monitoringu TPN wyjaśnia, że taka metoda pozwala analizować życie zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
4: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności, wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
8: A takie audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 kilometry. Pozwalają też określić, z którego kierunku dociera dźwięk.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Ekstremalny stres wodny, ocieplanie się klimatu, ataki szkodników i konieczność adaptacji do zmieniających się warunków. Na Uniwersytecie Opolskim zorganizowano konferencję naukową dotyczącą przyszłości polskich lasów. Szczególną uwagę poświęcono sośnie, bo specjaliści mówią o masowym zamieraniu tych drzew, a nawet całych połaci lasu. Co ciekawe, na Opolszczyźnie jest naprawdę źle, porównując do pozostałych regionów Polski. 6 opolskich nadleśnictw jest zagrożonych zamieraniem sosny, mówi profesor Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
13: Tu mamy kumulację kilku czynników. Klimatyczny bilans wodny, który jest kluczowy, czyli różnica między parowaniem i transpiracją przez drzewa, a opadami. Tu wygląda bardzo źle. A druga sprawa to też struktura drzewostanów, w szczególności jeżeli mamy drzewostany sosnowe na żyźniejszych siedliskach, no to one są osłabione i źle znoszą suszę.
8: A organizatorami konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwo Opole.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Sprawdźmy, co na radarach. Jakieś takie komórki, pojedyncze komórki burzowe mogą tworzyć się w okolicach Baborowa, Kietrza, tak przynajmniej to wynika z radarów. Meteorolodzy też zapowiadali, że dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami albo przelotny deszcz, albo właśnie burze mogą się pojawiać. Temperatura wyższa od tej, która była prognozowana przez meteorologów, bo 24 stopnie Celsjusza dzisiaj niemal wszędzie w naszym regionie, a jest nawet takie miejsce, gdzie 25, mowa o brzegu.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: To jest twoje Radio Opole. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa w tym składzie. Zapraszamy, przez najbliższe godziny będziemy wam towarzyszyć. ZZ Top i ten utwór, który nosi tytuł Legs, to już w tle. Na zegarach 6 minut po godzinie 16.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
3: Złap okazję na wakacje. Jest Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
5: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
4: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Hej wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
0: Po reklamie.

0: z Radiem Opole.
1: No, dzień dobry, nawet i w ten popołudniowy czas jesteśmy w stanie wam powiedzieć, co w naszym programie często, czy to z rana, czy w południe, czy wieczorem przekazujemy ostrzeżenia. Ostrzeżenia naszych słuchaczy ostrzegamy przed oszustami, którzy wyciągają pieniądze od seniorów, choćby metodą na wnuczka. A teraz z ogromną przyjemnością przekażę informację o tym, że tak to ujmijmy, król wnuczków został zatrzymany. Dzięki współpracy z hiszpańską policją w ręce polskich śledczych wpadł 24-letni Rom, który koordynował działania grupy przestępczej zajmującej się oszustwami. Podejrzany 24-latek werbował oszustów i koordynował ich działania. Grupa wyłudzała pieniądze od seniorów, m.in. metodą na wnuczka. Poszukiwany ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości najpierw na Węgrzech, a potem został namierzony w Barcelonie, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
2: Nawiązaliśmy kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, który stacjonuje w Hiszpanii, który przekazał tę informację hiszpańskim organom ścigania i tam tego mężczyznę błyskawicznie zatrzymano w ubiegły czwartek. Teraz ten mężczyzna jest w areszcie i czeka na ekstradycję do Polski.
1: Mężczyzna nie był trudny do namierzenia, przede wszystkim ze względu na wystawny styl życia, dodaje Anna Zbroja.
2: Żył bardzo bogato, ekskluzywnie, wykorzystywał oczywiście pieniądze pochodzące z oszustw, zapłacił za bardzo drogie, ekskluzywne hotele, wypożyczał bardzo drogie, luksusowe samochody, czyli można powiedzieć, żył bardzo na bogato.
1: Płacąc za to wyłudzonymi oszczędnościami życia niejednego z seniorów. Dodajmy, że policja na parkingu jednego z krakowskich hoteli zabezpieczyła Ferrari warte 1 000 000 zł. Pojazd został zabezpieczony na poczet przyszłych kar i odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ofiarami grupy były głównie osoby starsze, które oszustom przekazywały często oszczędności całego życia. Uwaga, kilkadziesiąt osób przekazało ponad 2 000 000 zł. Ja się

0: kierujecie się w stronę wylotówki, czyli w stronę Armii Krajowej. Jeżeli chodzi natomiast o inne punkty, w których wyjeżdżacie z Opola, no to cały czas problemy na Oleskiej, już właściwie od Biejskiej aż po wylot na Kluczbork na ulicy Oleskiej. Reszta dróg raczej w porządku, autostrada również.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
2: Straż Graniczna zatrzymała wczoraj 21 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. Osoby te pochodziły z Sudanu, Somalii, Afganistanu, Algierii czy Pakistanu. W ostatnich tygodniach polskie służby regularnie zatrzymują grupy migrantów. Od początku roku strażnicy zatrzymali ponad 550 osób.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: 30 milionów złotych. Tyle przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki na szkolenie dzieci i młodzieży, a konkretnie na program certyfikacji akademii sportowych zajmujących się sportami zespołowymi, piłką siatkową, piłką ręczną i koszykówką. Wsparcie dostanie 350 akademii i ponad 1400 drużyn.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: I propozycja na wieczór. Dziś koncert Igora Herbuta, który wystąpi z repertuarem Marka Grechuty. Występ rozpocznie się na dużej scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu o godzinie 19:00, a jest to wydarzenie towarzyszące 50. opolskim konfrontacjom teatralnym.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jeśli coś, co mogłoby zagrzmieć, no to ewentualnie w okolicach Branic jakieś pojedyncze komórki burzowe mogą się tworzyć, tak wynika z mapy, z radarów. Jeśli chodzi o resztę regionu, no to nawet jeśli chmury, te ewentualnie przelotne opady deszczu mogą ze sobą przynosić, a co do temperatur, to niemal wszędzie 24 stopnie Celsjusza, brzeg ciągle jeszcze z temperaturą 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 24, 25, no ale idą takie dni, kiedy będziemy chyba jeszcze wzdychać do takich temperatur. Kolejna prognoza pogody po wiadomościach po 17, a teraz na zegarach już 16:32.

0: swoje Radio Pole. No i teraz o mundialu. Jeśli chodzi o polskie akcenty na tegorocznym mundialu, to no właśnie, chyba jedynie pod kątem sędziowskim, ale tego akcentem nazwać nie wypada, wszak odpowiedzialność na Szymonie Marciniaku ogromna spoczywała. Były też, zdaje się, jakieś kontrowersje, nie śledziłem spotkania, ale gdzieś tam jakaś kartka dla Messiego płonąć powinna być, czy... No, mniejsza o to. W każdym razie w meczu, który sędziował za sprawą Messiego, możemy też dotrzeć do wątków, to może nawet opolskich, bo Messi znowu. On pisze historię na naszych oczach. Argentyńczyk strzelił hat-tricka w wygranym 3-0 meczu z Algierią. Tym samym dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata, urodzonego w Opolu, właśnie Mirosława Klose. Messi zdobył na mundialach aż 16 bramek.
1: Argentyńscy kibice dopingujący swoich piłkarzy w Stanach Zjednoczonych oszaleli z radości. Leo Messi, który w przyszłym tygodniu kończy 39 lat, zwieńczył w ten sposób historyczny wyczyn, stając się pierwszym zawodnikiem, który wystąpił na 6 turniejach o Mistrzostwa Świata oraz drugim, który zdobył bramki w 5 edycjach mistrzowskiego turnieju. Po zdobyciu hat-tricka Lionel Messi schodził z boiska, bijąc brawo publiczności w Kansas City, która skandowała jego nazwisko i dodatkowo wspierała. Na samym stadionie pojawił się komplet widzów. Warto przypomnieć, że Portugalczyk Cristiano Ronaldo, pierwszy piłkarz, któremu udało się strzelić gole na 5 mundialach, swój 6 turniej rozpocznie w dzisiejszym meczu przeciwko Demokratycznej Republice Konga.
0: No, czym przypominał nam Jan Pachlowski, a ja dodam tylko, że początek wspomnianego przed chwilą meczu dziś o godzinie 19. Czy po nim będziemy mogli mówić o kolejnych rekordach? Zobaczymy.

Natalia Zastępa, nasza Natalia Zastępa, mógłbym powiedzieć. Na zegarach 10 minut do godziny 17 nam pozostało. Koniec roku szkolnego, on już został odtrąbiony tutaj, chociaż no, jeszcze trochę czasu pozostało. W każdym razie koniec roku szkolnego coraz bliżej, uczniowie, przynajmniej niektórzy, może już nie mogą się doczekać wakacji. Super by było, gdyby ten wakacyjny czas udało się jakoś zorganizować, spędzić aktywnie, a nie przed komputerem czy ze smartfonem w ręku. Ale jak to będzie wyglądało w poszczególnych domach, to zależy już od samych uczniów, ale też ich rodziców. A co będzie działo się w szkołach w czasie wakacji? No w niektórych może będzie podobnie jak w podstawówce w Głubczycach. A cóż takiego w tej właśnie placówce w czasie wakacji się wydarzy? No to o tym powiemy też w wiadomościach Radia Opole o godzinie 17.00.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Zaczynamy od miejscowości Korzonek w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Wam dwie osobówki spotkały się za blisko. Dwie osoby podróżowały tymi samochodami i są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. To droga wojewódzka 408 między Starym Koźlem a Ortowicami. Jeżeli chodzi o utrudnienia w jeździe, to spowodowane są one w tej chwili, jeżeli chodzi o województwo polskie, głównie przez miejsca, w których prowadzone są roboty. Tak to jest m.in. na Grodkowskiej, w Nysie tam wahadło. Droga wojewódzka 401, okolice Grodkowa, konkretnie obwodnica, również wahadło. Obwodnica północna Opola, droga krajowa 45 i 46, czyli odcinki Zawada i Łowa na Kluczborga, także Ozimek, Grodziec.
5: Radio Opole. Jedź dalej.
7: I to były ostatnie dziś podpowiedzi dla kierowców. Ostatni autopilot. Kolejny oczywiście jutro rano o 6.30, a teraz 17 na zegarach.
8: Umowa obronna Polska-Niemcy podpisana.
9: Zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć.
8: Trwają prace remontowe w głubczyckiej podstawówce. Placówka ma już 60 lat. Słowacki rząd zatwierdził udział w unijnym programie SAFE.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Joanna Matlak.
8: Polska i Niemcy w kwestii obronności mogą na siebie liczyć, zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie umowę obronną. Podczas konferencji szef MON podkreślał, że po zeszłorocznym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów, Niemcy jako jedni z pierwszych byli gotowi udzielić wsparcia.
9: Zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. Po ataku dronu, po nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, to właśnie Boris Pistorius był jednym z tych ministrów, który jako pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział: jesteśmy z wami, będziemy wspierać, włączamy się w operację Eastern Shield i od razu Eurofightery były do dyspozycji czy z lotnisk niemieckich, czy z lotnisk stacjonowania w Polsce, w Malborku, w Mińsku Mazowieckim, zewsząd, skąd operowali.
8: Wspólna umowa obronna obejmuje m.in. mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Rusza drugi etap prac remontowych w szkole podstawowej numer 1 w Głubczycach. Do końca wakacji w placówce przy ulicy Dworcowej ma zostać wymieniona instalacja elektryczna. W zeszłym roku prace o podobnym charakterze przeprowadziliśmy w skrzydle B budynku szkoły. Przypomina Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.
10: W tym roku robimy skrzydło A. Jesteśmy już po przetargu, były cztery złożone oferty. Wygrała oferta najlepsza cenowo, spełniające wszystkie wymagania, ale to też jest kwota blisko 300 tysięcy złotych. Planujemy zakończenie remontu na koniec wakacji, tak żeby dzieci już mogły wrócić do szkoły na bezpiecznych warunkach. Szkoła już ma ponad 60 lat w zeszłym roku obchodziła jubileusz 60-lecia i niestety teraz te wszystkie takie grube remonty zaczynają jednak wychodzić.
8: A fundusze na dokończenie remontu placówki gmina Głubczyce przeznaczy z własnego budżetu.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
8: Argentyna, Meksyk, Maroko czy Egipt. Choć prawdziwy mundial trwa za oceanem, młodzi piłkarze ze szkół Opolszczyzny i Śląska rozegrali własne Mistrzostwa Świata w Strzelcach Opolskich. Za nimi kolejna edycja Mundialu Świętego Jacka, turnieju z blisko 20-letnią tradycją. 17. edycja Mundialu Świętego Jacka to doskonała okazja do przypomnienia sobie, skąd wziął się ten pomysł, o czym mówi Adam Kała, współorganizator turnieju.
0: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy bodajże śmierci świętego Jacka Odrowąża, tutaj pochodzącego jedynego chyba świętego z okolic tutaj Strzelec Opolskich i Opola. No i był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i między innymi był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny.
8: A w tym roku rozgrywki odbyły się w formule Mistrzostw Świata, nawiązując do trwającego mundialu. W zawodach wystartowały drużyny szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województw opolskiego i śląskiego. Uczestnicy losowali reprezentację narodowe, które następnie reprezentowali podczas turnieju. I na murawie pojawiły się m.in. drużyny grające jako Meksyk, Maroko czy Egipt.
0: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy bodajże śmierci świętego Jacka Odrowąża, tutaj pochodzącego jedynego chyba świętego z okolic tutaj Strzelec Opolskich i Opola. No i był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i m.in. był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny.
8: Rozmowa z uczestnikami oczywiście na naszej stronie internetowej, a jak podkreślają organizatorzy, najważniejsza jest integracja młodzieży, aktywność fizyczna i dobra zabawa. Słowacki rząd zatwierdził udział w unijnym programie SAFE. Decyzja gabinetu Roberta Ficy otwiera drogę do podpisania przez Bratysławę umowy pożyczkowej z Komisją Europejską, a w ramach programu Słowacja będzie mogła skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki do kwoty 2 miliardów 317 milionów euro. Ja za dzisiaj dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Jacek Rudnik.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Zachmurzenie po południu i wieczorem może być umiarkowane, może być duże, niewykluczony, przelotny deszcz. Było też ostrzeżenie przed burzami, ale chyba co miało się gdzieś tam stworzyć i troszkę postraszyć, no to już za nami. Ale będziemy obserwować, co na radarach. Temperatury 25 stopni Celsjusza, tyle utrzymuje się w Brzegu, 24 notujemy w Nysie, w Namysłowie, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 23 na termometrach w Kluczborku. W nocy ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura od 11 do 13 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Paweł Oliwa, za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, w tym składzie Twoje Radio Opole, a na antenie już teraz duet Kasia Sienkiewicz i Wiktor Dyduła.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
16: Są miejsca, gdzie poranek pach nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyma. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
17: Miłość nadal w sercach gra.
18: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i

0: Twoje radiopole, już mamy 17 minut po godzinie 17. Jak to dzisiaj często bywa z edukacją naszych dzieci? Szkoła podstawowa, po niej, drogie dziecko, trzeba by było wybrać jakąś dobrą szkołę, która jest wysoko w rankingach, żeby jak najlepszą naukę odebrać, żeby potem było łatwiej dostać się na studia, najlepiej jakiś świetny kierunek na renomowanej uczelni, a później z pracą różnie może bywa. A tymczasem narzekamy na brak fachowców. Jak trzeba coś w domu zrobić, coś naprawić, kiedy potrzeba fachowca, gdy szukamy jakiegoś rzemieślnika. Ostatnio miała miejsce konferencja, na której była mowa o wyzwaniach stojących przed rzemieślnikami, bo trzeba iść z duchem czasu i otwierać się na nowe technologie. To przyznaje też Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
1: Współcześnie właśnie ten sektor rzemiosła podlega takim intensywnym właśnie procesom modernizacyjnym, obejmującym zarówno z jednej strony wdrażanie innowacji technologicznych, ale też adaptację do wymogów transformacji cyfrowej właśnie. I ta integracja tradycyjnych metod wytwórczych z tymi nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, z automatyzacją, no to wszystko przyczynia się do zwiększenia efektywności, konkurencyjności i odporności tych podmiotów rzemieślniczych na tą szybką, zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą.
0: Paweł Miozga, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, dodaje, że dziś cyfryzacja w obszarze rzemiosła odgrywa coraz większą rolę.
2: Cech czasami się kojarzy z taką tradycją, nie, z rzemiosłem, dużo ręcznej pracy, takich umiejętności manualnych, nie, i tak dalej, ale obecnie cechy też dostrzegają, że no niestety jesteśmy w XXI wieku i to okej, bardzo dobrze, że możemy się poszczycić takimi zdolnościami, ale musimy też wkraczać w cyfryzację i coraz częściej też wykorzystuje się chociażby urządzenia, które są sterowane numerycznie, nie, ale powiem dla przykładu, że mamy takiego rzemieślnika, który był na pewno jest znany, jest to Rodewald Dariusz, który jest rajdowym kierowcą, który miał właśnie praktykę u rzemieślnika, mechanika samochodowego i dzięki temu, że miał te podstawowe umiejętności nabyte, jest w tym teamie w rajdzie tych Dakar czy tam innych rajdach, nie? I nieraz podkreślał właśnie, że te umiejętności praktyczne, które zdobył w tym podstawowym zakładzie rzemieślniczym, przydają się na rajdzie. Tam myśli, że musi coś na bieżąco, na szybko wykonać, bo nie ma części zamiennej, nie? Która gdzieś tam byłaby i to mu, jak to się mówi, dało w życiu właśnie sukces, że może w takim teamie przebywać i pracować.
0: No to może jeszcze Aleksandra Lubczańska, dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu, o tym, co dziś można, jeśli chodzi o rzemieślników, postrzegać jako jeden z największych problemów.
3: Pozyskiwanie nowych uczniów, no trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy w okresie, kiedy przyrost naturalny się zmniejszył i jest dużo mniej uczniów młodocianych, którzy chcą podejmować naukę zawodu rzemiośle. Wszyscy chcą iść do liceów, do technikum, natomiast nikt nie chce się uczyć rzemiosła, więc tu jest największe wyzwanie przed cechem, żeby ci młodzi ludzie chcieli w tej dziedzinie brać udział.
4: Czym by pani mogła zachęcić młodych ludzi? Czy tutaj właśnie ta może gwarancja fachu w ręku, właśnie ona jest taką kartą przetargową, czy to nie wystarcza?
3: To wszystko zależy od podejścia młodego człowieka do przyszłości. Jeżeli młody człowiek faktycznie widzi swoją przyszłość w rzemiośle, to fakt, że posiada zawód i posiada umiejętności, odgrywa dużą rolę. Natomiast no, nie ukrywajmy, że większa część młodych osób woli, czy też rodzice wolą, żeby te osoby poszły do szkół ponadpodstawowych, średniego szczebla i tam zdobywały wiedzę, nie patrząc, jak będzie wyglądała przyszłość tych młodych ludzi.
0: To znaczy, ta przyszłość może być piękna i kolorowa. Często pewnie też tak bywa, choć w niektórych sytuacjach w te kolorowe życie wkrada się też trochę szarości, kiedy na przykład trzeba zamówić nowe ogrodzenie. Trzeba fachowców do różnych remontów. Wtedy może czasem też można usłyszeć, po co mi te studia były, lepiej bym wyszedł mając jakiś fach w ręku. Z uczestnikami konferencji rozmawiała Katarzyna Doros-Stachoń i do tej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy, takie no trochę nadziei wrzucimy w tę wizję życia rzemieślniczego.

0: Powróćmy jeszcze do kwestii związanych ze szkoleniem rzemieślników. Wcześniej Aleksandra Lubczańska, dyrektor cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Opolu, mówiła o tym, że największym problemem jest brak chętnych, brak młodzieży. A w jakich konkretnie obszarach są największe braki?
1: Największe braki na dzień dzisiejszy mamy w branżach spożywczych, czyli piekarz, cukiernik, w branżach motoryzacyjnych, pomimo co się mogło wydawać dziwne, jako lakiernik i blacharz samochodowy. No jest to, można powiedzieć, że są to zanikające już zawody. No nie mówiąc o krawcach, szewcach, których już po prostu nie ma na dzień dzisiejszy. Także jest gro zawodów, które naprawdę oferują dobre warunki płacowe w przyszłości, które oferują na pewno pracę i pracę zawsze, tak? Tak samo w branży budowlanej, ciesielstwo, dekarstwo. Też są zawody, gdzie tych uczniów jest naprawdę niewielka ilość.
2: Nazywam się Mariusz Dobkowski, jestem członkiem zarządu cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Opolu. Największe wyzwania mamy w sumie już od co najmniej 20-30 lat. Wiadomo, że przedsiębiorczość, a szczególnie rzemiosło, jest w trudnej sytuacji. Obecne czasy powodują, że część zawodów zanika, mamy problem z kadrą. Dużo młodzieży nie widzi swojej przyszłości w rzemiośle, chcą obierać inne drogi. Nie można się też dziwić, ale też ja się zawsze śmieję, wszyscy studentami i influencerami nie zostaniemy.
3: No właśnie, bo potrzeba nam blacharzy, lakierników, czy piekarzy i cukierników, a tu usłyszałam, że to już pomału takie zawody, które grożą nam wyginięciem.
2: Tak, jest problem, aczkolwiek jest jakieś

0: wielopokoleniowej, gdzie tradycje rzemieślnicze właśnie z pokolenia na pokolenie są przekazywane.
1: Nazywam się Dariusz Grzeszczuk, jestem członkiem zarządu cechu rzemiosła w Opolu i prowadzę warsztat indroligatorski. Ja jestem trzecim pokoleniem, w tym roku mamy 70-lecie. No i to jest niestety ginący zawód. No bo to jest praca typowo ręczna. Tutaj maszyny pomagają, choć w dobie teraz tej konferencji, co tutaj jest, to ta innowacyjność, ta elektronika, te maszyny zaczynają coraz bardziej nam pomagać. A więc możemy odtwarzać różne wzory, drukować na okładkach, no i robić naprawdę ładne rzeczy.
2: No właśnie, ale to jest ułatwienie dla Państwa pracy, czy może być tak, że za niedługo maszyny Was będą po prostu mogły w pełni zastąpić?
1: Raczej nie, no bo maszyny robią setki, tysiące jednakowych tych, a my robimy jedną sztukę, dwie sztuki, pięć, dziesięć, takie naprawdę niszowe rzeczy. No i w tym roku wprowadziliśmy też TikToka. To czwarte pokolenie, a więc mój młodszy syn, wrzucamy TikToka na naszą stronę i będziemy działać tu, może będzie coraz lepiej.
2: I może to jest też trochę rozwiązanie, żeby trafić do młodych poprzez te nowe technologie.
1: No tak, tak, tak, oczywiście, ja rozumiem, no, wprowadzamy, chcemy też wprowadzić jakąś drukarki UV, jakieś takie te rzeczy, które będą naprawdę nam trochę pomagać i rozszerzyć trochę tą działalność.
0: No i to takie przykłady, które warto przytaczać, warte są naśladowania. Mowa zarówno o nowinkach wprowadzanych na warsztat rzemieślniczy, jak i o tej zastępowalności pokoleń. Tu akurat na przykładzie firmy rodzinnej. Z uczestnikami, że tak powiem, rzemieślniczej konferencji rozmawiała Katarzyna Dorosta-Stachonia.

0: tobą.
1: W objęciach Artura Rojka najnowszy przebój to był. Środowe popołudnie, minęła 17.30. To świetny czas na kolejną porcję informacji, czy też ciekawostek związanych z językiem polskim. Zapraszają Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
2: Na końcu języka.
3: Rzadko się zdarza, żeby jeden element garderoby nosili zarówno przedstawiciele ortodoksyjnych religii, jak i gangów czy subkultur. Chodzi o trójkątną lub kwadratową kolorową chusteczkę, którą zakłada się na głowę lub szyję. Jej nazwa pojawia się w dwóch wersjach. Wiesz, o jaką
4: bandana?
3: Mi chodzi? No właśnie, ale też słyszę często bandama. I dziś dojdziemy, która z tych form jest poprawna. To nakrycie ma znaczenie praktyczne, ale również dekoracyjne i symboliczne. Motocykliści wiążą je pod szyją, żeby w czasie jazdy naciągać chustkę na twarz. Inni chronią w ten sposób głowę od słońca i kurzu. Wśród hip-hopowców to raczej znak rozpoznawczy i ozdoba. I do dziś pamiętam, jak chodziłam na mecze żużlowe we Wrocławiu, kiedy jeszcze zespół ów nazywał się Spartą i był tam zawodnik, który się nazywał Bruzda. On był taki elegancik i nosił właśnie taką kolorową bandanę pod szyją. Wyglądało to trochę tak jak fular. Ze względów religijnych noszą te bandany ortodoksyjne Żydówki i ortodoksyjne chrześcijanki, amiszki i menonitki, ale robią to dla skromności, bo odsłonięte włosy mogą być pokusą dla mężczyzn i stąd ten taki dziwny zwyczaj, dla mnie przynajmniej, że Żydówka na swoje naturalne włosy nakłada perukę, która też jest z naturalnych włosów. I wtedy co, jest mniej to ponętne? No ale to nie temat na dzisiejszy odcinek. W każdym razie ten typ chustki jest bardzo popularny. Skąd się wzięła nazwa bandana?
4: Kojarzy mi się z takimi krajami hiszpańskojęzycznymi.
3: A, źle. Z banderasem pewnie.
4: No oczywiście.
3: Ale trafiłeś kulą w płot. To zupełnie inna część naszego świata. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego wyraz pochodzi z języka hinduskiego, bandhana, które znaczy wiązać oraz krawat. A stamtąd dostało się do angielskiego i jako bandanna, czyli barwna chustka, rozpowszechniło się w innych krajach. I tutaj jest kilka cytatów. Staje facet w skórzanej kurtce, spodnie ze skóry, karabin za pazuchą, bandana na głowie, jak Rambo po 15 latach wyroku.
4: O, Rambo też nosił, ale on opaskę bardziej nosił, to się nazywało headband, opaska na czoło.
3: Jako opaskę traktował też Axl Rose, czyli Guns N' Roses. Słynny koncert poświęcony Freddiemu Mercuremu właśnie
4: tylko,
3: miał
4: tylko, że tam była właśnie ta bandana, bandama bardziej taka zrolowana i założona przez Axl Rose'a, a w przypadku Rambo to mieliśmy do czynienia jednak z taką opaską, której się nie dało rozwinąć.
3: Jeszcze jeden cytat, żeby wskazać właśnie w jakich środowiskach pojawia się ten element. Oto wideoklip zespołu In Spite Of. W centrum mamy grubawego wokalistę z bandaną na głowie i dziwnym grymasem twarzy.
4: Tam grubawego zaraz.
3: Znasz ten zespół? Polski zespół hardkorowy. Czyli mamy tutaj zespół rockowy, hardkorowy i hip-hopowców, czyli w środowisku muzycznym bardzo przyjęła się. Mamy jedną wersję słownikową bandana, ale równie często w użyciu jest bandama. Czy to błąd? W internetowym słowniku języka polskiego znalazłam to hasło jako bandama, podobnie jest w słowniku PWN. A sztuczna inteligencja raz podaje, że poprawna forma to bandamka z literą M w środku. Wariant ten jest powszechnie uznawany i notowany w słownikach języka polskiego. Alternatywna wersja, czyli bandanka przez N, jest często używana w języku potocznym. Ale kiedy indziej pisze, poprawna forma to bandana. Określenie bandama jest częstym błędem językowym powstałym przez przestawienie głosek. I bądź to człowieku mądry. Więc za jaką wersją będziemy optować, skoro współczesne słowniki uznają obie formy za poprawne? To my chyba nie będziemy gorsi.
4: To się nazywa wariantywność językowa.
2: Na końcu języka.

0: będzie.
1: Na zawsze będzie. A teraz o czymś, co na zawsze to było wiadome, że nie będzie. Powiemy o wygaszaniu CPN-u. Mowa oczywiście o programie, który pozwalał na tańsze tankowanie. Jego wygaszanie już wchodzi w życie i z jednej strony obawy kierowców o to, że ceny podskoczą, a z drugiej zapowiedzi, że niekoniecznie tak musi być. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych. Tak prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Podkreśla on, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw. Miłosz Motyka wskazał, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki ceny.
2: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach 80 dolarów za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszaniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Przypomnijmy, że część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy i czekamy na spełnienie się tych prognoz, o których przed chwilą była mowa. Biorąc pod uwagę to, że chodzi o nasze pieniądze, to bardzo cenne obietnice.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Po reklamie.
3: Środa, 17 czerwca. Adolf, Agnieszka, Albert, Franciszek i Laura dziś mogą świętować. Najlepsze życzenia również od nas. 18 na zegarach.
4: Wiadomości wieczorne zaczynamy. Gmina Gogolin uruchamia miejskie kąpielisko zdolne przyjąć do 2000 mieszkańców. Po chłodnych dniach przed nami ocieplenie. W weekend także w naszym regionie około 30 stopni Celsjusza. Na zakończenie opolskie konfrontacje teatralne. Klasyka żywa, o tym między innymi w wydarzeniach kulturalnych. Katarzyna Zawadzka.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
4: Kłaniam się nisko, rozpoczynamy od Warszawy. Stołeczna policja bada sprawę samozwańczych patroli obywatelskich, które od kilku dni sieją niepokój w centrum stolicy. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury, przemieszczający się furgonetką z napisem Bronimy polskiej granicy, zaczepiają i próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego. Gromadzony już w tej sprawie materiał dowodowy trafi do prokuratury. Współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wspólne działania logistyczne i na Bałtyku przewiduje umowa podpisana właśnie między resortami obrony Polski i Niemiec. Podpisane dzisiaj w Warszawie porozumienie było również tematem spotkania w Berlinie. Tam toczy się, przypomnijmy, forum polsko-niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Teraz opolskie. Gmina Gogolin wcześniej rozpoczęła sezon i już dziś uruchomiła miejskie kąpielisko. Zdolne przyjąć do 2000 mieszkańców.
5: Otworzyliśmy pływalnię zewnętrzną, którą w zeszłym roku otwieraliśmy. Dla mieszkańców, myślę, całego regionu. Jesteśmy z niej bardzo dumni. W zeszłym roku otwieraliśmy ją w połowie sierpnia, więc w tym roku pierwszy taki pełny sezon naszej pływalni zewnętrznej.
4: Wyjaśnił nam Piotr Giecewicz, to zastępca burmistrza Gogolina. Tak mówił o wyremontowanym obiekcie, który powstał w miejscu starej letniej pływalni. Po chłodnych i deszczowych dniach nadchodzi ocieplenie. Zdaniem synoptyków temperatury w weekend przekroczą 30 stopni Celsjusza. Dla niektórych, jak się okazuje, takie temperatury to całkiem spore wyzwanie.
6: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
7: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
4: Taki mocniejszy wzrost temperatur od piątku. Na zachodzie przekroczy 30 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę upalnie ma być już, zgodnie z najnowszymi modelami pogodowymi synoptyków, praktycznie w całym kraju. Jeszcze w lipcu pierwsi lokatorzy mają otrzymać klucze do mieszkań budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Kolonowskiem. Powstają 24 lokale dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale stać je na regularne opłacanie czynszu. Obiekt jest już praktycznie gotowy, trwają ostatnie odbiory techniczne.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: W planie meczów na Mundialu do gry wchodzą o 22:00. Anglicy, zainteresowanie jest gigantyczne. Są typowani na jednego z faworytów do wygrania całego Mundialu, ale na początku łatwo nie będzie. Zmierzą się z Chorwatami. Wcześniej, bo już o 19:00, Portugalia zagra z Cristiano Ronaldo, oczywiście na pokładzie zagra z Demokratyczną Republiką Konga. O 1:00 w nocy starcie Ghana-Panama, o 4:00 dla wytrwałych już bardziej chyba Uzbekistan-Kolumbia, czyli konfrontacja bardzo różnych stylów piłki nożnej.
0: Światowe agencje informują.
4: Trudno zakończyć wojnę w Ukrainie. Putin i Zeleński się po prostu nie lubią, powiedział w trakcie szczytu państw G7 we francuskim Evian prezydent Donald Trump. Słowacki rząd zatwierdził dzisiaj udział w unijnym programie SAFE. Decyzja gabinetu Roberta Ficy otwiera już formalnie drogę do podpisania przez Bratysławę wieloletniej umowy pożyczkowej z Komisją Europejską.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
4: 4 po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
8: Katarzyna Zawadzka. Trwają 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Dzisiaj koncert jako wydarzenie towarzyszące. Będzie to Grechuta Herbuta, czyli występ Igora Herbuta na dużej scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 19. Za nami też przedstawienie pod tytułem Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Kolejny spektakl konkursowy. Przedstawienie powstało na podstawie dramatu Gerharda Hauptmana, mówi o źródłach zła, społecznej frustracji i rewolucji. A więcej na ten temat krytyk teatralny Łukasz Drewniak, który prowadzi spotkania z twórcami po spektaklach konkursowych w ramach konfrontacji teatralnych.
9: Ja myślę, że to jest dość perfidny spektakl stworzony przez reżyserkę, która nie bierze jeńców, bo ona robi taką operację na naszym mózgu. Sprawdza, co czujemy, jak rozumiemy rzeczywistość, jakie emocje jesteśmy w stanie dać aktorowi. Proszę zobaczyć, poszliśmy za zewnętrznym rewolucyjnym aktorów, ale nie poszliśmy za tym ich złem, nienawiścią, brakiem empatii, która też była.
8: Więcej o spektaklu Tkocze dziś w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole po godzinie 20. Przed nami też kolejne wydarzenia związane z konfrontacjami. Już jutro wykład i prezentacja profesora Dariusza Kosińskiego, który nawiąże do swojej książki pod tytułem Grot Fausta. Faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego. Jednym z przedstawień, któremu poświęca uwagę w swojej książce, jest spektakl pod tytułem Faust według Goethego. Premiera tego przedstawienia miała miejsce w 1960 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu. I właśnie o tym spektaklu opowie jutro profesor Kosiński. Początek o godzinie 17 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Wstęp wolny, otwarty dla wszystkich. I jeszcze zaglądamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam jutro spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, prozaikiem, eseistą, poetą. Odbędzie się ono w ramach akcji Zaczytane Opolskie. Początek spotkania z autorem o godzinie 17:00 jutro w sali spotkań WBP w Opolu.
3: Pogoda. Pięknie i słonecznie, tak jest teraz w centrum Opola, choć meteorolodzy zapowiadają, że miejscami w naszym regionie zachmurzenie może wzrastać jeszcze też do dużego i niewykluczony przelotny deszcz. W nocy zachmurzenie ma być już małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające miejscami do dużego, w nocy temperatura od 11 do 13 stopni Celsjusza, a jutro na termometrach więcej niż dziś, od 24. do 26 stopni i zachmurzenie raczej umiarkowane, choć o przelotnym deszczu też meteorolodzy coś wspominają. Szybko jeszcze o temperaturach, które obecnie w naszym regionie, właściwie wszędzie tak 23-24 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Za konsoletą realizatora zasiadł Marcin Głowienkowski. Przed mikrofonem na razie bez zmian Dawid Rajewa. W tym składzie kłaniamy się nisko. No i dołącza Shakira.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideotomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.

0: Twoje Radio Pole i już 17 minut mamy po godzinie 18. Co w naszym programie teraz? No, niektórzy może chętnie by to śledzili, jednak niekoniecznie chcieliby wąchać. Jest na to sposób, już wyjaśniam, o co chodzi. Specjalne urządzenia rozpoczęły transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko po to, by internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego, które spodziewane jest w najbliższych dniach. Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Jak tłumaczy dyrektor ogrodu, profesor Zygmunt Kącki, w ten sposób przyciąga owady zapylające.
1: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
0: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez dwie noce, dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, by każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl.
1: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce właśnie, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu.
0: Jeśli kwiat zakwitnie, ogród przewiduje wydłużenie godzin otwarcia nawet do północy. Dodajmy, że to będzie pierwsze kwitnienie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu. W Polsce roślina zakwitła dotąd tylko dwukrotnie, w 2021 i w 2025 roku, ale miało to miejsce w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Tym razem Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, gdyby ktoś się chciał śledzić, ja już tam podglądałem trochę, to na Facebooku, na profilu facebookowym Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego można tę roślinę zobaczyć.

0: twoje radio Opole.
1: Joanna Matlak razem ze mną teraz w studiu. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
1: Nasze środowe spotkania to oczywiście informacje o tym, co w wieczornej części naszego programu, w programie O Matko. No i jaki temat dzisiaj, jacy goście?
2: Dzisiaj chcę zabrać naszych słuchaczy w świat, którego czasami nie chcemy chyba dostrzegać, bo jest to świat bardzo trudny, a będziemy mówić o działalności domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Sporo gości w studiu się pojawi, bo i psycholog, i kierowniczka też tego hospicjum, ale też pracownik socjalny. Bardzo wiele osób pracuje w tej instytucji, ja trochę o ich pracy chcę powiedzieć, no ale też właśnie o tym, co nieuchronne, czyli kiedy mierzymy się ze stratą dziecka, z tym, że dziecko jest chore i co się wtedy dzieje z całą rodziną tak naprawdę, bo problem, kryzys nie dotyczy tylko tego dziecka, tego podopiecznego, tylko wszyscy. Wszyscy w tym są, wszyscy w tym jakoś funkcjonują, no i muszą się zmierzyć z naprawdę trudnymi rzeczami.
1: Temat trudny, tak jak powiedziałaś, czasem może nawet gdzieś tam uciekamy przed tym, tego nie dostrzegamy, natomiast i tutaj gorąco właśnie zachęcamy do wysłuchania tej dzisiejszej audycji, bo to, co można usłyszeć, co można zobaczyć w ramach działalności takiego hospicjum, no nierzadko pozwala przewartościować swoje życie.
2: Dokładnie, no to są takie momenty, w których zadajemy sobie pytanie, jak podchodzimy do życia, jakie mamy wartości, jakie wartości wyznajemy, w co wierzymy, kim jest rodzina dla mnie, prawda? To też są takie tematy dzisiaj, myślę, nad którymi warto się zastanowić. I chcę też powiedzieć o tym, jak można takiemu hospicjum pomóc, bo nawet jeżeli czasami trochę odchodzimy od tego świata, od tych trudnych tematów, to możemy jednak swoją cegiełkę zostawić i hospicja organizują dużo wydarzeń, które mogą wspomóc właśnie ich działalność. Ja ostatnio byłam na charytatywnym biegu z Żonkilem, tam mnóstwo biegaczy się pojawiło na wyspie Bolko i za pośrednictwem pakietów startowych można właśnie było hospicja wspomóc. Także można to robić na różne sposoby, o tym też będziemy mówić.
1: Dziś wieczorem taki temat, którego absolutnie nie można przegapić.
2: Tak, zapraszam, po 22 startujemy.

0: Twoje radio Obole.
1: Środowe spotkanie z Bolesławem Drohomireckim, który teraz w naszym studiu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: O Polski Młodzieżowy Dom Kultury i Kino Studio. Bolek przychodzi co tydzień, o dobrym kinie nam opowiada, o filmie. Jeden z tytułów bierzemy na tapet i omawiamy. Jaki film tym razem?
2: Film, ja wiem, może taki już trochę wakacyjny. Najbogatsza kobieta świata. To jest dramat produkcji francuskiej z zeszłego roku, prawie dwugodzinny. Dostał nagrodę Francuskiej Akademii, czyli Cezara, za najlepszą grę aktorską. A o kim to film? Była taka kobieta, która pod względem zamożności była drugą we Francji, ale tygodnik Forbes zakwalifikował ją w 2017 roku na 14. miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie jako najbogatszą kobietę. A tą kobietą była Liliane Bettencourt. To jest jakby spadkobierczyni pewnego chemika, który to w 1907 roku założył koncern L'Oréal. Można powiedzieć chemik, a doprowadził całą swoją rodzinę, w ogóle Francję, na szczyty, jeśli chodzi o, jakby to nazwać, no może nie perfumerii, ale w ogóle cały ten taki, a wszystko zaczęło się właśnie w tym 1907 roku. Mama zmarła, jak Liliane miała 5 lat. Ona próbowała różnych swoich działań właśnie w firmie. Później tato zmarł i nagle ona została właśnie tą najbogatszą kobietą. A my będziemy oglądać pewien rozdział jej życia, mianowicie w momencie, kiedy ona zostaje tą kobietą, pojawia się w jej życiu pewien fotograf. Pewien fotograf, któremu ona co jakiś czas przekazuje znaczne środki, co oczywiście wprowadza w furię jej córkę i powiedzmy takiego lokaja czy kamerdynera, który się nią opiekuje. Trochę zabawy, trochę dramatu w tym wszystkim. Niemniej jednak taka, powiedziałbym, historia autobiograficzna o tej właśnie Liliane Bettencourt, czyli najbogatszej w tamtych czasach kobiety świata.
1: No i taki też jest tytuł tego filmu.
2: Taki jest też tytuł.
1: O którym dzisiaj opowiadał nam Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powoli zbliża nam się godzina 19, choć nie wiem, czy mogę powiedzieć, że powoli, wszak zbliża się w takim samym tempie jak zwykle. W każdym razie o 19 na pewno kolejne wiadomości, które szykuje już Jacek Rudnik, po nich Audiokracja i Tomek Wojtyłko. Natomiast po godzinie 20 audycja Więcej Kultury, w której Kantarzyna Zawadzka o tkoczach w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach będzie rozmawiać z krytykiem teatralnym Łukaszem Drewniakiem. To jedno z przedstawień konkursowych tegorocznych konfrontacji teatralnych. A po 21 audycja wieczorna Agnieszka Ziętarska o tym, jak skutecznie łączyć nowoczesne metody nauczania z przygotowaniem dzieci do funkcjonowania w wielojęzycznym i dynamicznie zmieniającym się świecie. To nasze propozycje na najbliższy czas. Zachęcam do pozostania z Radiem Opole. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny. Za realizację programu dziękuję Marcinowi Głowiankowskiemu, który jeszcze tu pozostaje, a ja zapraszam jutro po godzinie 15, kiedy to spotkamy się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: W wiadomościach wieczornych Parlament Europejski za zaostrzeniem zasad powrotów migrantów do krajów macierzystych. 50 mieszkań komunalnych wybudowanych przez Simo Polskie przekazano w użytkowanie w dwóch oazach. Na Mundialu Portugalia właśnie teraz rozpoczyna mecz z Republiką Demokratyczną Konga.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Jacek Rudnik.
1: Parlament Europejski za zaostrzeniem zasad powrotów migrantów do krajów macierzystych. Od tego rozpoczynamy. Te nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność odsyłania osób zobowiązanych do opuszczenia Unii Europejskiej. Obecnie, jak się okazuje, zaledwie 28% osób, którym odmówiono azylu, wraca do kraju pochodzenia. Po przyjęciu stanowiska przez Parlament Europejski rozpoczną się teraz już takie negocjacje z poszczególnymi państwami członkowskimi nad ostatecznym kształtem bardziej rygorystycznych przepisów.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Kilkadziesiąt osób protestowało przed konsulatem Niemiec w Opolu w obronie członków ruchu obrony granic i prawicowego aktywisty Roberta Bąkiewicza. Chodzi o wczorajszą sytuację z centrum Berlina, kiedy grupa aktywistów chciała postawić drewniany krzyż oraz zostawić tabliczki z informacjami o niemieckich zbrodniach wojennych. Doszło do szarpaniny z policją.
3: Robert Bąkiewicz!
4: Niezależnie co było jego przyczyną, czy złamał prawo, czy nie złamał prawo, tak skandalicznie nie mogli się w stosunku do tej grupy ludzi zachować. Przyszedłem tu jako Polak, jako patriota w obronie naszych Polaków, patriotów za granicę. Zaszokowany jestem biernością pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Mam nadzieję, że rząd w końcu zareaguje na to, co się dzieje i ludzie się obudzą, że bezprawie po prostu będzie karane. Mam nadzieję, że w następnych wyborach, które się za chwilę odbędą, wszystko ludzie jak gdyby wyjaśnią, głosując na odpowiedniego.
1: A z uczestnikami protestu rozmawiał w Opolu Witold Woźtak. 50 mieszkań wybudowanych przez Simo Polskie przekazano w użytkowanie w Głuchołazach. Dotychczas umowę o przedziale mieszkań zawarto z 14 najemcami.
6: Jestem zadowolona jak najbardziej. Otrzymam mieszkanie na parterze 73 metry. Czekaliśmy w sumie od początku budowy. Mieliśmy nadzieję, że się załapiemy, no i się udało. Partycypacja wyniosła 140 tysięcy. Dzięki pomocy rodzinom dawaliśmy sobie radę.
1: Mówi nam pani Marcelina z Głuchołaz. Realizacja inwestycji kosztowała 19 milionów złotych, dodaje Grzegorz Sawicki, to prezes spółki Simo Polskie.
7: Budynek nowoczesny, wyposażony również w ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy, którzy tutaj zdecydują się zamieszkać, będą z tego wyboru zadowoleni. Na dzień dzisiejszy wykonaliśmy dwie inwestycje. Rok temu daliśmy do użytkowania budynek w Oleśnie. W planach na ten rok mamy rozpoczęcie 5 inwestycji w Pruszkowie, w Popielowie, w Kluczborku między innymi. Środki na to mamy.
1: Sztuczna inteligencja i nowe wyzwania dotyczące nie tylko pracy zawodowej, ale także edukacji. O laboratoriach pokazujących, jak działa mechanizm wykorzystania AI. Takie laboratoria trafią do polskich szkół. Bogusław Kalisz.
8: Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Minister edukacji zapowiedziała również program wsparcia dla nauczycieli, którzy będą pomagać uczniom w użytkowaniu nowoczesnych technologii. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów prawie 2 miliardy złotych ze środków KPO i budżetu państwa.
1: Przed nami znów duże emocje piłkarskie. Na Mundialu Portugalia rozpoczyna właśnie mecz z Demokratyczną Republiką Konga. O 22:00 do gry wchodzą Anglicy, zmierzą się z Chorwatami. O 1:00 w nocy starcie Ghana-Panama. A o 4:00 to już chyba dla tych najbardziej wytrwałych mecz Uzbekistan-Kolumbia.
2: Światowe agencje informują.
1: Grupa krajów G7 pokazała jedność wobec sytuacji w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, zamykając szczyt tego formatu we francuskim Evian. Te trzydniowe obrady przywódców najbogatszych państw świata w ocenie prezydenta Francji pozwoliły także na zbliżenie stanowisk z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania artefaktów doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego. Zapraszam na 20:00, tam m.in. budżet, strzelce opolskie, budżet obywatelski, duże przedsięwzięcie, w tym roku 420 tysięcy złotych czeka do wykorzystania przez mieszkańców.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 24 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 16 stopni. No i zaczyna się prawdziwe lato, dlatego że do końca tygodnia będzie coraz cieplej. W sobotę i niedzielę nawet 34 stopnie. W niedzielę niewykluczone są burze i porywisty wiatr.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Zaczynamy audiokrację razem z nowym singlem Kurkus. Na dzisiaj między innymi o możliwym powrocie legendarnej grupy, no ale też o sukcesie międzynarodowym polskiego zespołu, także gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: Każdy życzyłby sobie takich odrzutów, o ile w ogóle w przypadku Prince'a można tak mówić o niepublikowanych utworach. Słuchaliśmy utworu Stone, który po raz pierwszy na antenie Radio Opole zabrzmiał w audycji Gorączka Piątkowej Nocy Agnieszki Kurendy-Schmidt. No i ten album zapowiada Timeless, czyli wydawnictwo z niepublikowanymi wcześniej utworami Prince'a. Ta płyta ma z kolei ukazać się 28 sierpnia. Nie miałem przyjemności rozmawiać z przedstawicielami zespołu Tant Freaky, natomiast jestem w stanie postawić niemałą kwotę na to, że z pewnością Prince'em się inspirowali. Choć ich twórczość jest bardzo oryginalna i nawiązują do brzmień funkowych, elektronicznych, soulowych, jazzujących. No jest duża wolność i duża oryginalność w tej muzyce. A mówię o tym dlatego, że jest świetny powód, żeby wrócić do Tant Freaky. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o niemałym sukcesie grupy, dlatego że zespół znalazł się w ścisłej trójce grup, które mają możliwość wystąpić na festiwalu Montre Jazz. Natomiast jeżeli chodzi o tę część już ostatnią, decydującą tego konkursu, no to tutaj decyzja już spoczywała w rękach jurorów, no i okazuje się, że udało się ten sukces przypieczętować. Można powiedzieć o tym, że jest spektakularny, dlatego że zespół Tant Freaky zajął pierwsze miejsce, więc będziemy mieli też w tym roku przedstawiciela na festiwalu Montre Jazz. Oprócz tego, że grupa zostaje zaproszona na festiwal i będzie pokryty koszt ich podróży i noclegu, no to jeszcze otrzyma sprzęt nagraniowy za 7000 euro, no i zostanie pokryta opłata, która wynosi 3000 euro za występ w ramach festiwalu. Także no, niemały sukces, możliwość pokazania się szerszej publiczności. Grupa oczywiście nie próżnuje i przygotowuje się do wydania kolejnej płyty, no ale my wrócimy wciąż do świeżego albumu, czyli Trans Cosmic Space. Tym bardziej, że troszeczkę ten album przeoczyliśmy, a ukazał się pod koniec zeszłego roku, więc teraz z przyjemnością do niego wracam. No i oczywiście warto celebrować, że polski zespół wystąpi na festiwalu Montre Jazz. Słuchamy utworu Open Hearts Circle.

Ponadgatunkowy zespół Tant Freaky wystąpi w tym roku na festiwalu Montreux Jazz i zastanowiłem się nad tym, jak sformułowałem te informacje o sukcesie wrocławskiej grupy i mogło to zabrzmieć nieprecyzyjnie. Oczywiście w puli nagród jest też wynagrodzenie w wysokości 3000 euro dla zespołu, a nie tak, że ktoś jakieś koszty będzie pokrywał, także byłem nieprecyzyjny, jeżeli ktoś mnie źle zrozumiał, to przepraszam. Skoro jesteśmy przy sukcesach rodzimych wykonawców, to też warto pamiętać, że ostatnio grupa, która występowała w Radio Pole nie tak dawno temu, bo w 2023 roku. Chodzi tutaj o zespół Cinnamon. Grupa wtedy promowała swój nowy album, wtedy nowy, czyli Supercharged. No i w każdym razie zespół Cinnamon ostatnio grał podczas ekskluzywnego koncertu Jacka White'a. Był supportem, otwierał jego występ. No i samo to było powodem do radości dla grupy. Dzielili się zresztą zdjęciami z Jackiem White'em, wspominali całą przygodę, też jak to wyglądało od strony technicznej, o tym, że no, była to świetna przygoda i że zespół dużo się mógł, mimo już bardzo zaawansowanego stażu, nauczyć od Jacka White'a. To wszystko się ze sobą też wiąże a propos międzynarodowych sukcesów, dlatego że w tym roku Tant Freaky wystąpią na Montreux Jazz Festival, natomiast w zeszłym roku zespół Cinnamon grał na Glastonbury, także są na fali wznoszącej. 2 czerwca zagrali właśnie w klubie Studio przed Jackiem White'em. No i panowie zastanawiali się, co zrobić dalej, jak zdyskontować ten sukces. No i stwierdzili, że zrobią to w sposób, który im najlepiej wychodzi, czyli nagrają nową muzykę. Ich nowy utwór nazywa się The Great Attractor. No i mimo, że nie jest wcale krótki, dlatego że ma 5 minut 40 sekund, to panowie stwierdzili, że i tak będzie sprawiał wrażenie jeszcze dłuższego przez to, ile się w nim dzieje. Postanowili specjalnie pójść w barok, w pewien przesyt. Nagrali progrokową mini suite, która ma być upchana w coś przystępnego. Mówią, jeżeli chodzi o utwór The Great Attractor, o inspiracji Beatlesami, Queens of the Stone Age, trochę wzniosłości grupy Pink Floyd też postanowili dodać. No i oczywiście nie kryją inspiracji, jeżeli chodzi o garażowość, faz, brud brzmienia Jackiem White'em. Dużo tropów, no ale to wszystko udało się zgrabnie upchnąć, a przypominam, utwór nazywa się The Great Attractor.

To był zespół Cinnamon, ich ostatnia jak do tej pory studyjna płyta, czyli Supercharged. No, skoro zespół Cinnamon niedawno wspierał Jacka White'a podczas jego koncertu w klubie Studio w Krakowie, słuchamy najnowszego singla Jacka, który nazywa się Dollar Bill.

Jack White, jego najnowszy singiel, czyli Dollar Bill. Utwór zapowiada płytę Frozen Charlotte. Nawróciliśmy do Jacka White'a, dlatego że zespół Cinnamon, który występował w Radio Pole niecałe 3 lata temu, a zupełnie niedawno, bo na początku czerwca, przed Jackiem White'em w Krakowie, ta grupa wydała nowy singiel. Oczywiście już się oswoiłem z tym, że na kameralny koncert, czy koncerty, bo jeszcze był koncert w warszawskiej stodole Jacka White'a, trudno się było dostać i oczywiście bardzo się cieszę z radości osób, które na tym koncercie były, no ale teraz zmieniamy klimat. Zresztą będzie się to sprzęgać z 63. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, bo jednym z ciekawszych koncertów w ramach festiwalu był koncert

hip-hop, jedno podwórko. Tak naprawdę druga odsłona tego wydarzenia, bo rok temu mieliśmy pierwszą. No i na pewno wszyscy pamiętają, że za oprawę muzyczną, za aranżację odpowiadał zespół Torres Brothers razem z DJ-em Epromem. To wszystko brzmiało bardzo naturalnie. Wydaje mi się, że no, wpisze się to w festiwalową tradycję. Natomiast teraz a propos łączenia rapu z żywym instrumentarium, nawet powiedzmy z brzmieniami lekko orkiestrowymi, postać, która mocno w Polsce spopularyzowała takie podejście, czyli rzecz jasna G-Mac. G-Mac szykuje się do bardzo dużego koncertu, który zagra 12 września na lotnisko Bemowo w Warszawie. Na tym razem będzie promował swój nowy album G-Mac, etiudy na piano, sampler, orkiestrę i kolegów. O tym wydawnictwie G-Mac opowiedział ciekawie w podcaście Imponderabilia i mówił między innymi o tym, że bardzo zależało mu na tym, żeby nie działać korespondencyjnie na łączach, tylko żeby to był taki proces gdzieś równoległy, żeby z artystami pracować nad utworami, żeby wymieniać się pomysłami, żeby reagować na ich teksty. Nie ze wszystkimi się to udało. Nie wiem, jak było z PZ-em. Natomiast brzmi to bardzo swobodnie, bardzo naturalnie. Do etiud będziemy wracać w większej objętości, no ale teraz sobie słuchamy etiudy numer 2, w której gościnnie pojawił się przywołany PZ.

ciszy nie będzie.

Roku z Irakiem z gościnnym udziałem sióstr Przybysz. No i nawiązując do etiudy Jimka, której fragmentu słuchaliśmy przed chwilką, nawet całej etiudy, etiudy numer 2 będąc precyzyjnym, bo jego płyta to zbiór, jak on to określił, etiud. W każdym razie na płycie, z której pochodzi utwór, z PZ-em też jest numer z Focusem i Rahimem i on na pewno się w audiokracji pojawi. No a teraz rzecz, która nam, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie, mocno towarzyszy w audiokracji, dlatego że nasza scena instrumentalna, improwizowana, około jazzowa, jakkolwiek ją określimy, ma się bardzo dobrze i co chwilę pojawiają się nowości. No i oczywiście zawsze pojawiają się jakieś głosy, czy purystów gatunkowych, czy dziennikarzy muzycznych, którzy szukają zawsze jakichś przełomów w muzyce, którzy zastanawiają się nad tym, czy cały czas muzykę około instrumentalną, gdzie pojawia się saksofon, czy inne instrumenty dęte, można wrzucać do szufladki jazz. Nie będziemy tego rozstrzygać. Zauważyłem, że ostatnio pojawia się często pojęcie post-jazz, także myślę, że Ninja Episkopat na taką szufladkę jakoś by się bardzo nie obraziło. No a zespół wraca z płytą Ubryk, która ma ukazać się 22 października. Będzie, jeżeli chodzi o tę tożsamość brzmieniową, podobnie jak wcześniej, czyli muzyka będzie balansować pomiędzy jazzem, elektroniką i punkową energią, natomiast nowy album koncepcyjny ma opowiadać historię krakowskiej zakonnicy Barbary Ubryk, która była więziona przez 20 lat w zakonie karmelitek bosych. Płyta ukaże się 22 października, jak już wspominałem, natomiast pierwszą zapowiedzią tego wydawnictwa jest utwór The Bell of Shame, w którym pojawił się gościnnie filadelfijski duet hip-hopowy, czyli Shrapnel. Słuchamy nowego singla Ninja Episkopat.

To był nowy singiel Ninja Episkopat. Na skoro jesteśmy przy polskiej scenie około jazzowej, no to warto posłuchać zespołu Niechęć. Tutaj są, a propos Niechęci i Ninja Episkopat, powiązania personalne, dlatego że łączy te grupy saksofonista Alex Klof. No, my wracamy do albumu koncertowego Niechęć 2025.

Współzespół Niechęć i koncertowa płyta grupy. Na teraz sensacyjny powrót zapowiadany na początku audycji. Na początku były to spekulacje, dlatego że w mediach społecznościowych zespołu Faith No More pojawiła się nowa grafika i data 2027, no ale Billy Gould, czyli basista zespołu, potwierdził, że zespół się schodzi i w przyszłym roku zagra koncerty. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako 20-latkowie i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, nie będę mógł grać tych piosenek. Tak artysta uzasadnia chęć powrotu do repertuaru, póki jeszcze są moce przerobowe. Żegnamy się z zespołem Faith No More i utworem RV z kultowej płyty Angel Dust. Za audiokrację dziękują Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. 20 na zegarach, wiadomości wieczorne. W powiecie głubczyckim odnotowano zwiększoną obecność niebezpiecznych gąsienic. Jak postępować w razie kontaktu z nimi, radzi komunikat starostwa. O 20 także budżet obywatelski Strzelce Opolskie. 420 tysięcy czeka do wykorzystania na mieszkańców. A na mundialu Portugalia remisuje z Republiką Demokratyczną Konga. Do przerwy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od powiatu głubczyckiego. Odnotowano tam zwiększoną obecność niebezpiecznych gąsienic, m.in. kuprówki rudnicy. Kontakt z ich parzącymi włoskami może powodować silne reakcje alergiczne i kłopoty z oddychaniem. W związku z czym starostwo wydało komunikat do mieszkańców, jak postępować. Informuje Grzegorz Szwankowski.
2: Bezpośredni kontakt z gąsienicami może okazać się bardzo niebezpieczny. Jeśli ktoś zauważy ich skupiska w przestrzeni publicznej, natychmiast powinien zgłosić to do swojego urzędu gminy. Jeśli gąsienice pojawiły się na Twojej działce i decydujesz się na samodzielne opryski lub usuwanie, bezwzględnie się zabezpiecz. Załóż okulary ochronne, maseczkę na twarz, grube rękawice i pełny szczelny ubiór ochronny. Nie usuwaj gniazd za pomocą dmuchawy do liści czy silnego strumienia wody. To rozniesie trujące włoski w powietrzu i narazi Ciebie oraz sąsiadów. Chroń zwierzęta. Podczas spacerów trzymaj psy na smyczy i nie pozwalaj im podchodzić do zaatakowanych drzew. Przestrzegają władze powiatu głubczyckiego.
0: Tematy odwagi i codziennej presji macierzyństwa i godzenia życia prywatnego z zawodowym. W dużym skrócie takie właśnie aspekty zdominowały spotkanie Konwentu Kobiet Opolszczyzny na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu.
3: Chcemy przede wszystkim poruszyć tematy takie jak zatrudnienie kobiet, takie jak stereotypy panujące wśród kobiet, trudności, jakie mamy na rynku pracy, ale również rozwój osobisty, inspiracje, jakie mamy dla kobiet po to, żeby wzrastać, rozwijać się, jak również na przykład zajmować wysokie stanowiska. My kobiety mamy nieco trudniej na tym rynku pracy z uwagi właśnie na macierzyństwo, na przykład na to, że wychowujemy dzieci i wracamy po prostu po pewnej przerwie na rynek pracy, gdzie jesteśmy mniej atrakcyjni dla pracodawców.
0: Wyjaśniła organizator wydarzenia, prezes Fundacji Lamina, Marta Świerk. Jednym z gości tego spotkania trochę o równouprawnieniu była dziennikarka Beata Tadla.
4: Jeżeli w publicznych wypowiedziach jest im wciąż wmawiane, że mają mniejsze mózgi, więc powinny mniej zarabiać, bo są mniej inteligentne od mężczyzn, no to jest jakaś bzdura naukowo niczym niepotwierdzona, a wręcz obalona. Tylko, że jak my się nasłuchamy, że musimy nie dość, że pięknie wyglądać, to jeszcze dbać o dom, zarabiać, no to zaczynamy się też porównywać do tych, które na przykład w mediach społecznościowych pokazują, jaki mają ten piękny świat. I tak też się tworzą stereotypy.
0: W wiadomościach wieczornych Strzelce Opolskie do 3 lipca, przypominamy, potrwa przyjmowanie propozycji w budżecie obywatelskim, w którym na pomysły mieszkańców wydzielono z miejskiego planu finansowego w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca lipca. Dwutygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia. Zasady budżetu mają Państwo w komplecie na stronie samorządu Strzelce Opolskie.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Teraz Mundial. Portugalia remisuje do przerwy z Republiką Demokratyczną Konga 1-1. Wynik otworzyli już w 6 minucie Portugalczycy, ale piłkarze z Afryki zdołali wyrównać tuż przed przerwą. Obydwa gole zdobyte strzałami głową. O 22:00 przypominamy, do gry wchodzą Anglicy, zmierzą się z Chorwatami. Pierwsza w nocy mecz Ghana-Panama, a o 4:00 dla najbardziej wytrwałych konfrontacja dwóch bardzo różnych stylów futbolu: Uzbekistan-Kolumbia.
1: Światowe agencje informują.
0: Donald Trump mówi, że premier Izraela mógłby być mniej radykalny w sprawie Libanu. Władze tego kraju przejmują południowe obszary tego kraju, bombardują także miejsca kojarzone z Hezbollahem. Od marca, to już statystyka, zginęło tam prawie 3800 osób. Biuro przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa skontaktowało się z Kremlem, przekazuje agencja Reutera, powołując się na własne źródła. Unijny urzędnik przekazał, że rozmowy nie dotyczyły żadnych konkretów na razie, ale zaznaczył, że wspólnota potrzebuje kanałów dyplomatycznych do obrony swoich interesów właśnie w kontaktach z Rosją.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wreszcie nieco wyższe temperatury w Opolu, cały czas 23 stopnie Celsjusza. W nocy spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Lokalnie jednak wzrośnie do dużego, choć padać nie będzie. Temperatury minimalne w nocy od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, głównie z północnego zachodu. Czwartek, jak to będzie wyglądać? W ciągu dnia zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, lokalnie przelotny deszcz. Temperatury maksymalne jutro jeszcze wyższe, nawet do 26 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego, głównie z zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Trwają 50. Polskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa. Dzisiaj program w całości poświęcony temu wydarzeniu. Będziemy mówić o spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej na podstawie dramatu Gerharda Hauptmana. To przedstawienie przyjechało do Opola z Teatru Śląskiego w Katowicach. Oglądaliśmy je wczoraj w ramach pokazu konkursowego. I za moment o tym spektaklu porozmawiam z krytykiem teatralnym Łukaszem Drewniakiem. To jest przedstawienie dotykające tematu zła, buntu społecznego, siły społecznej, która rodzi się pod wpływem frustracji i tego, do czego prowadzi rewolucja. Za chwilę rozmowa na ten temat, później obszerny fragment spotkania, które miało miejsce wczoraj na foyer teatru. Spotkania, które Łukasz Drewniak prowadził z artystami, aktorami Teatru Śląskiego w Katowicach. Także taka prezentacja na naszej antenie dzisiaj w programie.
0: Radio Opole.
1: O spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej, który prezentowany jest w ramach 50. Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Żywa. Dzisiaj rozmawiamy. Przedstawienie przyjechało do Opola z Teatru Śląskiego w Katowicach. Powstało na podstawie dramatu Gerharda Hauptmana. O tym przedstawieniu rozmawiam z krytykiem teatralnym Łukaszem Drewniakiem. Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej mieliśmy okazję zobaczyć jako kolejny spektakl konfrontacji teatralnych. Spektakl, w którym właściwie nie ma bohaterów, którzy są dobrzy. Każdy z nich jest zły, więc chociaż też jest trudne to dla widza, bo nie znajduje nikogo, z kim się utożsamia, a widzi świat, który jest tak naprawdę zły.
2: Ale można zadać pytanie, dlaczego ludzie stają się źli? Stają się źli, bo są biedni, bo są upokorzeni, bo nie mogą spełnić swoich marzeń, nie mogą żyć na podstawowym poziomie, w którym rozkwita człowieczeństwo. Maja Kleczewska zrobiła w zeszłym sezonie, bo to jest produkcja z wiosny 2025, dwa niezwykłe przedstawienia, które się dopełniają. Jedno powstało w Teatrze Śląskim w Katowicach, a drugie w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Teatrze Zagłębia w Sosnowcu została Ziemia Obiecana według powieści Reymonta i scenariusza Andrzeja Wajdy do swojego filmu, a Tkocze Hauptmana w Katowicach. To są takie dwie połówki jabłka, jakby awers i rewers. Z jednej strony mamy zrewoltowanych pracowników, niedofinansowanych, którzy tworzą rewolucję, a z drugiej w Sosnowcu, po drugiej stronie granicznej rzeczki, mamy fabrykantów, którzy odpowiadają za wszystko, co złe w świecie. Więc to był taki sezon, w którym Maja Kleczewska badała naturę społeczeństwa, które zostało w jakiś fundamentalny sposób zranione przez kapitalizm, przez ludzką naturę. Ja dzisiaj zrozumiałem, oglądając w Opolu to przedstawienie, że trochę nie tak, jak pani mówi, że wszyscy są źli, tylko że w tym świecie zniknęła empatia. Nawet ci ludzie biedni, którzy widzą innych biednych, nie są w stanie im współczuć, bo współczucie, empatia nie kupi chleba, nie sprawi, że będziemy ocaleni w tym świecie, który schodzi na psy. W związku z tym to zło, o którym pani mówi w tym świecie, wynika po części z systemu, w którym wszyscy jesteśmy, z człowieka, który jest w tym systemie uwikłany, a nawet z rewolucji, która próbuje ten system zmienić.
1: Ja też pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę ci rewolucjoniści pragną tego samego, pragną być po prostu na miejscu fabrykanta i to jest ta ludzka natura.
2: Każda rewolucja tak wygląda. Już zapisy papirusowe ze starożytnego Egiptu mówią o odwróceniu ról, czyli biedacy przychodzą do pałaców i nie rewolucjonują systemu, że wszyscy mają porówno, tylko zajmują po prostu miejsce tych znienawidzonych. Ktoś, kto nie miał nic, ma teraz wszystko. I tak się jakby możemy zastanawiać, czy rzeczywiście będzie jakaś światowa rewolucja, która odwróci te bieguny bogactwa i biedy. I odpowiedź Kleczewskiej jest jedna, to znaczy nic takiego się nie stanie, że świat został tak urządzony, żeby dystrybucja dóbr tworzyła enklawy i tworzyła uciskaną większość. Enklawa bogactwa nie jest możliwa bez tego świata biedy i o tym mówią bohaterowie wprost ze sceny. Bogaci potrzebują biednych, tak jak biedni potrzebują bogatych do tego, żeby ich nienawidzić. Jest kilka teraz takich seriali, filmów hiszpańskich, na przykład o bogatym weselu, na który wdziera się zrewoltowany tłum. Bunkier milionerów, który zamyka się przed zamieszkami na świecie. Myślę, że Kleczewska nie wierzy w rewolucję. Ją fascynuje siła tłumu, który idzie, coś podpala, niszczy, ale jednocześnie tego tłumu się boi. Każdy jest spektakl, gdzie czy dziady, czy wesele, czy właśnie tkocze, gdzie pojawia się ten zrewoltowany tłum, to jest jednocześnie erupcja fascynacji. Boże, jest jakaś siła, która rusza świat z posad, a potem przychodzi do niej taka myśl, przecież my wszyscy zginiemy w tej pożodze, którą ta rewolucja podpali. Czyli artysta, który chciałby zmianę, jednocześnie wie, że ta zmiana jako pierwsza zmiecie także artystę.
1: może to nie będzie poprawne, ale wydaje mi się, że też Maja Kleczewska patrzy trochę mało empatycznie, albo w ogóle nie empatycznie na tych ludzi, którzy są jednak biedni, pokrzywdzeni przez system, bo oni pokazują jakieś swoje straszne, pożądliwe oblicze, przemocowe. Też tak było w Weselu. Myślę sobie, że tak postrzega generalnie tych ludzi tej klasy niewykształconej, ciężko pracującej, skłonnej do rewolucji.
2: Właśnie nie wiem, czy tutaj mamy kompetencje, żeby wchodzić do jej głowy. Ona tak czyta klasyczne teksty, szukając jednocześnie pozytywów tłumu i przerażenia, które ten tłum wywołuje. No nie wiem, czasem oklaskujemy kibiców biegnących przez miasto, ale jak znajdziemy się na drodze tych kibiców, którzy idą walczyć z innymi kibicami, to czujemy absolutne przerażenie. Cieszy nas, że w jakimś kraju wybucha rewolta, która obala skorumpowany rząd, ale z drugiej strony możemy być przerażeni tym, co spotyka sklepikarza, który miał na tej głównej arterii miejskiej sklepik i został spalony w ramach tego słusznego protestu. Myślę, że Kleczewska wie, że człowiek jest ambiwalentny, że sztuka powinna być ambiwalentna, znaczy pokazywać zło i dobro równocześnie i nie pokazywać, które z nich jest atrakcyjniejsze, które z nich powinniśmy wybrać. To my powinniśmy zdecydować, czy będziemy dobrzy, czy źli, czyli raczej dobrzy, ale jeśli teatr będzie pokazywał palcem, bądźcie tylko dobrzy, świat zasługuje na dobro, to się zmieni w kazanie. To się zmieni w coaching jakiś. Tymczasem teatr od początku, tak jak go wymyślili Grecy, był po to, żeby oglądać zło i dobro z każdej strony i sprawdzać, ile jest dobra w złu, a ile zła w dobru.
1: Czy pan widzi tutaj jakiś taki moment zaczepienia dla widza, że on może też współczuć tym bohaterom, bo we mnie raczej oni budzą jakąś odrazę, nawet ich lament wydaje się taki jakoś odpychający.
2: Pierwszym momentem, w którym poczułem współczucie w tym spektaklu, był jeden z pierwszych obrazów tego spektaklu i potem to współczucie tak desperacko ze mnie uciekło. To było spojrzenie na psa, który został zjedzony. Taki mały kundelek na krzesełku siedział i z offu płynął jego monolog wewnętrzny, pełen wielkiej miłości do ludzi, którzy go na końcu głodu zabili i zjedli. Potrzebował jednej rzeczy mięsa od swoich gospodarzy, swoich opiekunów i w końcu stał się sam dla nich mięsem. I to jest taka opowieść o bezgranicznej miłości, która musi przegrać w tym świecie. I jakby to jest ten moment, kiedy ja naprawdę poczułem współczucie wobec bohatera tego spektaklu. Kim był ten bohater? Osobą nieludzką, psem. A wszyscy inni, może jeszcze Ansorge, który w pewnym momencie ma takie przebudzenie, ludzie, co my robimy? Może to nie jest wyjście. Dlaczego my zabijamy? Dlaczego na końcu naszego słusznego gniewu jest krew i cierpienie winnych i niewinnych? No winny też cierpi, tak samo jak niewinny. Więc ja myślę, że to jest dość perfidny spektakl stworzony przez reżyserkę, która nie bierze jeńców, bo ona robi taką operację na naszym mózgu. Sprawdza, co czujemy, jak rozumiemy rzeczywistość, jakie emocje jesteśmy w stanie dać aktorowi. Proszę zobaczyć, poszliśmy za zewem rewolucyjnym aktorów, ale nie poszliśmy za tym ich złem, nienawiścią, brakiem empatii, która też była. Wolimy teraz mówić, jak oni pięknie grali wściekłych ludzi walczących o swoje prawa, ale gorzej nam przychodzą te słowa, ale przecież świadomość tego, że są także roznosicielami zła jest zerowa. Więc ta dwuznaczność teatru Kleczewskiej jest jej niezwykłym atutem i niezwykłą cechą tego światu, które stwarza.
1: To jeszcze ten ważny element spektaklu, jego budulec, czyli język śląski.
2: No to jest znak rozpoznawczy Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, Teatru Śląskiego, bo tą część nazwy teraz Robert Talarczyk, jego dyrektor, akcentuje. To jest kolejny spektakl, w którym od piątej strony świata według Kuca, przez Hamleta, przez Tkoczy, jeszcze kilka innych przedstawień. To jest ten walor, który oni mają na sztandarach. To znaczy teatr jest sercem miasta, bo mówi w języku, którym mówi śląska większość. Mówi w języku, który nie jest uznawany w Polsce oficjalnie za język, tylko za rodzaj gwary, w tym momencie według prawa dialektu. I dla nas, dla publiczności polskojęzycznej, czy Ślązaków mówiących i myślących także po polsku i pamiętających język śląski z domu rodzinnego, ten śląski w ustach aktorów staje się rodzajem takiego eksperymentu duchowego, który sprawdza, na ile to jest współczesny język, czy on, tak jak na przykład jak w Hamlecie, obejmie filozofię i poezję, obejmie, czy jest w stanie zapisać współczesność, jak w takim spektaklu Roberta Talarczyka Godoj do mnie, gdzie para dobrze wykształconych, bogatych Ślązaków zastanawia się na temat swojej miłości, traumy, związku i rzeczywistości. Okazuje się, że śląski nie jest tylko mową dzieciństwa i podwórka, tylko jest elastycznym językiem, w którym może się zapisać współczesny świat i może się wypowiedzieć współczesny obywatel Śląska i Polski. To jest chyba najpiękniejsze. Ja po kilkunastu wizytach przez ostatnie 2 lata na tej scenie już mogę czytać bez napisów spektakle w języku śląskim. Znaczy czy mogę słuchać ich bez pomocy napisów, ponieważ zaczynam rozumieć, zaczynam oddychać tak jak aktorzy przez intencje, ich emocje, tą mową, która jest w pewnym momencie soczysta, brutalnie szczera i taka jakby jak walnięcie pięścią w stół albo wskazanie palcem na to, co najważniejsze w życiu.
1: Zastanawiam się teraz, co sobie pomyśleć po tym spektaklu, bo jeżeli rewolucja nie prowadzi do niczego dobrego, to też to, co mówi ta postać, którą gra Barbara Lubos, właściwie co zrobić, prawda? Gdzie szukać, jakiego szukać rozwiązania?
2: Gdybym znał odpowiedź na pani pytanie, to zarobiłbym $1 000 000 chyba na sprzedaniu takiej książki, która by pokazała człowiekowi, w jaki sposób za pomocą sztuki, teatru objaśnić rzeczywistość i jak zmotywować człowieka, żeby był dobrym człowiekiem i żeby pilnował rzeczywistości i współczucia i innych dobrych wartości, które w niej są. Nie wiem. Nie wiem, co możemy zrobić po tym spektaklu. Są spektakle, które dają receptę. Bądź wolny, idź, jak mawiał Herbert, prawda? Które mówią nam, pomagaj innym, które zabierz się za siebie, chroń środowisko, bądź czuły i uważny wobec tych, którzy są słabsi, wobec od ciebie. Tutaj nie wiem. Znaczy, zostaje z taką emocją, która będzie musiała gdzieś znaleźć ujście, ale to ja muszę znaleźć ten kanał, którym ta emocja popłynie. Oni skanalizowali swoje wkurzenie, swoją złość, oni, czyli aktorzy, na scenie w postaci wypowiedzi artystycznej. Zarazili nas tą złością, gniewem, ale i przerażeniem rewolucji. Teraz co my z tym zrobimy? Czy to zapiszemy? Czy o tym komuś opowiemy? Czy będziemy o tym dyskutować w domu? Czy będziemy o tym tylko śnić? To już zależy od nas. Nie ma takiej recepty.
1: A to mówił krytyk teatralny Łukasz Drewniak, który prowadzi też w ramach 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa rozmowy z twórcami na foyer teatru.

0: Więcej kultury.
1: A teraz obszerny zapis spotkania, które miało miejsce na foyer teatru wczoraj po spektaklu Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej w ramach 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Rozmowę z twórcami prowadził krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
2: Będą chyba dochodzić kolejni członkowie, prawda, w trakcie tej rozmowy, więc zaczynam. Dariusz Chojnacki, witam serdecznie od mojej prawej strony. Aleksandra Bernatek, witam. Marcin Szafosz, witam serdecznie. Paweł Kępa, witam serdecznie. Michał Piotrowski, oczywiście nasz dry singer, czyli Mateusz Naniecki. Zbigniew Wróbel obok. Katia Wasiukowa, witam serdecznie. Przepraszam, zespół jest duży i stres prowadzącego w tym momencie daje o sobie znać, żeby nikogo nie pomylić. Drodzy Państwo, nie ma Mai Kleczewskiej z nami, ale jest wspaniały zespół. Pozdrawiam Maja Kleczewska. No ktoś musiał postawić to przedstawienie na scenie opolskiej. Drodzy Państwo, cieszę się, że zgotowaliśmy taką owację na koniec tego przedstawienia, bo chwilami miałem wrażenie, że ta straszna rewolta ze sceny przeniesie się za chwilę na widownię i pójdziemy i spalimy Wrocław na przykład. Także to są rzadkie chwile teatralne, kiedy wszyscy widzowie jak jeden mąż wyskakują od razu do standing ovation i chcą tymi brawami jakby podziękować za niezwykłą energię, za to szaleństwo, które rozpętaliście na scenie. Jednocześnie podziękować chcemy także za zadumę nad naszym światem i nad tym, jak wygląda rzeczywistość. Drodzy Państwo, ten utwór Gerharda Hauptmanna został napisany w 91 roku, 1891 roku. Już 3 lata później wszedł na scenę Deutsches Theater w Berlinie. Był wielkim skandalem. Cesarz Wilhelm odmówił wejścia do loży w ogóle. Tak to brzmiało rewolucyjnie w tamtych czasach. No i co? Jesteśmy prawie 130-140 lat później. Teatr Śląski robi przedstawienie w połowie w języku śląskim, w połowie po polsku. I jest rewolta na scenie, jest prawie rewolta na widowni, jeśli pomyślimy o naszych reakcjach podczas tych dwóch trudnych i pięknych godzin jednocześnie. O jedną rzecz chciałem na samym początku zapytać, bo myślę, że wy zadaliście to pytanie Mai Kleczewskiej, kiedy przyszła z tym tekstem. Hauptmann opisywał prawdziwy bunt tkaczy śląskich z wsi sudeckich z lat 40. XIX wieku i oni naprawdę głodowali. To rzeczywiście była taka sytuacja graniczna, jak wielki głód na Ukrainie niemalże, oczywiście w mniejszej skali, ale równie ze strasznymi skutkami. I czy zadaliście takie pytanie reżyserce pani Maju, czym jest ten głód dzisiaj? Czym on może być? Przecież on nie do końca jest w tym spektaklu dosłownym głodem. Gracie takie sceny, owszem, ale w planie metaforycznym, symbolicznym ten głód oznacza także inny rodzaj pragnienia, emocji, która jest... W Polsce, w Europie, na świecie, gdzie indziej, nie tylko w określonych środowiskach, ale jakby w głowie każdego z nas. Jak nazywaliście z reżyserką ten rodzaj głodu, który jest startem, motorem do tego przedstawienia, do działania? Panie Mateuszu?
3: Tak, oczywiście myślę, że to też to oburzenie, o którym zostało wspomniane przy oryginale, wynikało z tego oburzenia władzy, która nie chciała tego oglądać, no że jest to tekst o tych ludziach, którzy są no, gdzieś na nizinach społecznych i jest o tych różnicach i to ta grupa u dołu jest bohaterem, któremu się kibicuje, więc prawdopodobnie stąd było oburzenie, że dlaczego właśnie się wspiera, tudzież mobilizuje, tudzież kibicuje tym, którzy przez tych na górze, czyli w tym przypadku ludzi u władzy, czasami są pomijani albo bardzo często, więc to wracając do wstępu. A czym bunt? Bunt myślę, że tym na pewno niezgodą też na warunki, w których jesteśmy, na te różnice społeczne, które są i też na to. Przy okazji my rozmawialiśmy wiele o tym w ogóle o takich naszych sprawach też, o sprawach wynagrodzeń teatralnych, o sprawach być może po poczucia się niedofinansowanym w pewnym sensie i myślę, że że można takie tematy przełożyć też na siebie i tu nie... No i to jest ten rodzaj głodu w przypadku naszym, o czym rozmawialiśmy. Nie?
4: I powiedziałeś o nizinach społecznych, ale wydaje mi się, że tutaj też trochę mówimy o równinach społecznych, czyli o tych 90 paru procentach ludzi nie najbogatszych, do których się pewnie większość z nas zalicza. I o tym kontraście, który też w zasadzie wzrasta, ten kontraście pomiędzy tymi paroma procentami, które zarabiają coraz więcej i więcej i więcej. Elon Musk teraz ma już tyle pieniędzy, ile pięciu kolejnych miliarderów razem wziętych. No i to jest szaleństwo, ta skala bogactwa, którą oni mają. Tutaj reprezentuje to kolega, jego postać.
3: No właśnie też Elon Musk się potem pojawił jakoś w takim nawiązaniu do tej postaci Dreisigera, który jest tutaj tym fabrykantem.
2: W postaci Dreisigera cała obsada sukcesji słynnego serialu
3: absolutnie,
2: mogłaby się przeglądać.
3: Totalnie, nie ma żadnego problemu. Jaki głód, błagam. Żartuję. Oczywiście tak, no i ten Elon Musk się pojawiał, więc no to też jest nawiązanie do, znaczy no sposób myślenia o tym dzisiejszy, nie? Więc...
4: Tak więc w zasadzie ten głód dotyka chyba, nie wiem, zaryzykuję, że większość z nas na jakimś etapie życia on dotknął, w jakimś sensie dosłownym, bądź metaforycznym, prawda, kiedy byliśmy na dorobku, albo jesteśmy cały czas, no, nadal prekariat w naszym kraju jest dość mocno jednak widoczny.
2: Marcin Gaweł, zapraszamy,
3: tak.
2: Marcin Gaweł, pan Sorgę, zapraszamy.
3: No przede wszystkim absolutną zaletą tego tekstu jest to, że faktycznie minęło około 30 lat, a to jest aktualne dalej. I praktycznie nie zostało zmienione oprócz tłumaczenia.

0: pieniędzy i w ogóle. No ale myślę, że my żyjemy też w czasach, że jak my tu wszyscy siedzimy, wszyscy jesteśmy głodni. I jesteśmy głodni, nie wiem, prawdy, idei, nie wiem, jesteśmy głodni tego, że jesteśmy zagubieni w tym świecie, on nas przerasta, to też jest głód. Cały czas no, można być głodnym, nie mając nic i jeść psa, a można być głodnym, mając 10-15 tysięcy na koncie, więc jakby myślę, że to też dotyka takiej sfery.
1: Głód widzialności, no, głód sprawczości.
0: Tak, nie? Głód kariery, głód uznania, głód, no... wielu, wielu możliwych tylko do wymyślenia sytuacjach, więc myślę, że to też jest o tym.
1: Utarło się w historii teatru, że aktorzy, teatr, konkretne przedstawienia, artyści zawsze biorą stronę tej słabszej części. Stają się rodzajem takich trybunów ludowych, ludzi, którzy transmitują dalej ich pragnienia, głód emocjonalny, ich potrzeby. Czy wy mieliście jakby, przygotowując to przedstawienie, takie przeświadczenie, że robicie ten spektakl w sprawie? Znaczy raz, już to, o czym powiedzieliście, języka śląskiego, dwa, niedoinwestowanych sfer jak budżetówki czy artystów na przykład. Pamiętam, była chyba taka akcja przed premierą, tak, że tak. Ogłosiliście protest w związku z płacami
2: zespołów teatralnych. Znaczy, bo ten temat się pojawia regularnie całkiem, bo... No.
1: Więc jakby, czy waszym zdaniem po takich gorących spektaklach, które robicie, zwłaszcza w Teatrze Śląskim, wierzycie dalej w to, że artysta, który mówi ze sceny, jest bardziej słyszalny niż tłum na ulicy, niż pojedynczy głos, nie wiem, poety, robotnika, który podpisuje petycję z protestem. Znaczy, mamy dalej te większe prawa, lepsze prawa?
2: To znaczy, no też są komfortowe warunki do tego, żeby być słyszanym, no bo jednak państwo przychodzą na spektakl i w spokoju siadają sobie, jest blackout i skupienie wtedy jest na spektakl, na scenę, więc te warunki do bycia słyszalnym są komfortowe. Natomiast to, że zdarza się czasami tak, że spektakl wywołuje emocje w widzach, to jest pewnego rodzaju przywilej tego, co my robimy, moim zdaniem. W tym przypadku dochodzą nas głosy, że tak się dzieje, więc co z tym już się u państwa dzieje, to jest już państwa rzecz, wiadomo.
1: Ale pan to odbiera jako nagrodę za dobrze wykonaną robotę?
2: Tak, to znaczy każdy odzew, że nie tylko, że było ładnie, że się podobało, że było się fajnym, tylko, że coś się przeżyło, potem jakaś myśl zostaje po spektaklu w człowieku dalej, albo w pewien rodzaj wstrząśnięcia i zastanowienia się nad tym i też zobaczenia może też jakiejś swojej sytuacji życiowej. To jest bardzo duża nagroda, bo to się też nie zawsze zdarza.
3: Dobry wieczór. Pozwolę sobie też jakoś odnieść się do tej sprawy, bo nie ukrywam, jakoś mnie to zawsze odpala. To znaczy, prawda, kwestia tego buntu, raz, że dla nas tą sprawą, no przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale kwestia języka, no bo też w dalszym ciągu jako Ślązacy można powiedzieć, że no właśnie, czy to jest bunt, czy nie jest. No próbujemy zająć głos w sprawie. Prezydent, wiadomo, nie podpisuje ustawy, żeby była jasność, nie tylko z tego ugrupowania poprzedniego, w sensie z innego też nie podpisał i tak dalej, więc no to też była dla nas ważna kwestia samego języka i tego, czy my faktycznie potrafimy się chociażby teraz buntować o to, żeby język śląski był tym językiem regionalnym. A druga sprawa, o której pan wspomniał, też szalenie istotna, to znaczy kwestia tego protestu, który, bo to wbrew pozorom nie był żaden, prawda, akcja happeningowa, czy prawda...
1: Były nasze, takie podejrzenia, więc zastanawiam się, jak sobie z tym radzicie.
3: Nasze środowisko jest bardzo podejrzliwe, prawda, gorzej z działaniem, natomiast prawda, był to protest mający na celu zaznaczenie, jak niskie są zarobki aktorów w teatrach państwowych i ta sytuacja nie uległa zmianie i boli mnie to bardzo i mam nadzieję, że kiedyś taka dyskusja w ogóle, że tak powiem, na szczeblu państwowym w ogóle się odbędzie, bo to nie dotyczyło tylko naszego teatru, tylko wszystkich teatrów publicznych w Polsce, które też no, poniekąd wzięły udział w tej akcji, to w ogóle też dotyczy artystów. Ja miałem nadzieję, że to przyniesie jakiś większy efekt. Mówi pan, że mamy tę możliwość, prawda, krzyczenia ze sceny. Oczywiście, że tak i chwała państwu za to, że byliście na spektaklu, czy że teraz tu jesteście, ale pamiętajmy, że też no, żyjemy w pewnej bańce, to znaczy, no, nie wiem, do teatru w Polsce chodzi może z 2%, czy tam 2% z hakiem społeczeństwa, to znaczy większości ludzi sytuacja artystów nie interesuje, co pokazała zresztą ostatnia.

0: ostatnia sytuacja, więc w moim odczuciu było dla nas szalenie bliskie, a kwestia tego, jak dotowani są artyści w tym kraju, i to nie tylko chodzi o aktorów, moim zdaniem w dalszym ciągu jest szalenie aktualne i należy coś z nią zrobić. Dziękuję.
1: Dziękuję za te słowa, bo Państwo wiecie, że trwa debata na temat tej ustawy, która może wejść, nie wejdzie, pewnie nie wejdzie, na temat statusu artysty. I wydaje mi się, że my tę debatę na temat kształtu tej ustawy, zabezpieczeń dla zawodu artystycznego przegrywamy niestety. I dzisiaj przyznam się, że Wasz spektakl rozbudził we mnie dwa uczucia, znaczy pragnienie, żeby ten głos, ta energia była głosem w sprawie tej ustawy i walki o zmianę, także postrzegania zawodu artystycznego przez społeczeństwo, a z drugiej strony tak czułem, ojejku, my możemy tylko pokrzyczeć ze sceny, a ludzie i tak swoje wiedzą. I to była ta zła myśl, której się wstydzę.
0: Przepraszam, jeszcze tylko słowo, to znaczy właśnie, czy my możemy pokrzyczeć tylko ze sceny? Bo ja mam wrażenie, że i z jednej strony to jest wspaniałe, że artyści są delikatni, wrażliwi, komunikują się poprzez sztukę. Natomiast mam takie poczucie, że po prostu za mało w nas jakiegoś takiego gestu, szanowni Państwo, to znaczy,
1: prawda? Co mogłoby być, Panie Marcinie, tym gestem? Poza spektaklem,
0: rozmowa,
1: poza wyjściem,
0: mówienie o tym głośno, nie wiem, nie tylko poprzez sztukę, którą się robi, ale chęć w ogóle jakiejś szerszej dyskusji. Natomiast prawdą jest też to, że w wielu placówkach kulturalnych w Polsce, nie mówię teraz tylko o aktorach, artyści nie zajmują takiego głosu w sprawie, ponieważ się boją, ponieważ przemawia przez nich lęk, że stracą pracę, że zostaną zwolnieni, że psioczą na swojego organizatora. Nie o tym jest mowa, bo myśmy też nie chcieli uderzyć ani w naszego dyrektora, ani w organizatora, w tym wypadku Urząd Marszałkowski i tak dalej. Prawda? Chodzi o to, żeby w ogóle podjąć taki temat. I to nie jest, bo chcą się nachapać wiedzy, tylko znaczy my się bardzo często w tym kraju potrafimy powołać na artystów wtedy, kiedy są potrzebni, ale no pamiętajmy, to jest praca.
2: I do tego spotkania, które miało miejsce wczoraj na foyer Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, powrócimy za chwilę, będziemy kontynuować tę rozmowę, która toczyła się w teatrze na temat spektaklu Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej.

0: Więcej kultury.
1: I powracamy do rozmowy o spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. To przedstawienie konkursowe o polskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Powracamy do tej rozmowy, która wczoraj toczyła się na foyer teatru i którą prowadził krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
2: Zapytam jeszcze o jedną rzecz, która wydaje mi się charakterystyczna w pracy czy w interpretacjach klasycznych tekstów Maji Kleczewskiej. Jestem ciekaw, czy Państwo się zgodzą. Chyba albo w zeszłym, albo dwa sezony temu było to i wesele. Były wcześniej dziady Maji Kleczewskiej. Zawsze pojawia się tam taki wątek z jednej strony fascynacji kłębiącą się gromadą, w której jest siła, w której jest wola, w której jest taka złość, która może coś zmienić, a z drugiej strony Maja Kleczewska jakby bała się tego, tej erupcji, że ludzi wychodzi nawet przy szlachetnych intencjach. I też jakby oglądając dzisiaj trzeci raz jakby wasz spektakl, cały czas czułem, że słuszny bunt. Ludzie przestawieni do ściany, którzy muszą wreszcie wykrzyczeć, wywalczyć swoje prawa, a z drugiej strony w tym spektaklu właśnie w tym momencie buntu pojawia się coś mrocznego, czyli mord, i jakby reakcja Ansorge też chyba może coś o tym powiedzieć, czyli jakby co my robimy, jak daleko można się w tej rewolcie posunąć i jakby Państwo jakby postrzegacie to operowanie tłumami przez Maję Kleczewską, czy jest w tym taki rodzaj fascynacji, Boże, co mogę z takim tłumem zrobić na scenie, jakiej dobrej sprawie, czy jakiej rzeczywistości oddać głos, a z drugiej strony takie przerażenie intelektualisty, artysty, żeby to się nie wymknęło spod kontroli. Jakby czujecie takie patrzenie na zrewoltowany tłum na scenie u niej po tym doświadczeniu?
3: Ja też myślę, że Maja ostatnio coś takiego powiedziała przy okazji Boskiej Komedii w Krakowie, że za Grand Prix tak zwane że zespołowe, bo ono zwykle jest zespołowe, jeżeli chodzi o nią, to dostaje za spektakle z Katowic i wydaje mi się też, że może po prostu wie, że u nas jest bardzo duża zespołowość, jest bardzo duża energia w zespole, w grupie, no i do tego złożył się też ten tytuł, który jest aktualny, jakoś jej to się poskładało, że wiedziała, że to jest najlepsze miejsce, a do tego tłumaczenie Mirosława Symiawy, w którym należy ten właśnie tytuł zrobić, więc, ale to chyba najlepiej byłoby ją
4: tak
3: zapytać.
4: Myślę, że to jest pytanie do Maji Kleczewskiej, ale ja pamiętam, że więcej w niej było fascynacji niż lęku na próbach i pamiętam, że ten piąty akt, który w tym naszym przedstawieniu jest bardzo, bardzo dziki, to jest ten akt, w którym dokonuje się już ta rewolucja, to Maja cały czas mówiła dziko, jak najbardziej. Jakie pomysły macie, żeby jeszcze było bardziej ostro. Co byście chcieli, tak, jakie jest wasze marzenie do zrealizowania na scenie? Pirotechnika, wszystko tam się działo.
5: Po prostu dobrze czuję w Katowicach.
4: Więc chyba ona tak bardzo chciała jak najbardziej ekstremalnie ten piąty akt przeprowadzić.
2: Chciałem o to zapytać właśnie, jak osiąga się taki stan krytyczny na scenie dla tłumu, dla pojedynczego aktora, kiedy właśnie każde zadanie, każdy monolog staje się coraz bardziej radykalny. Nie dość, że gromada działa jak jakiś taki huragan, tajfun sceniczny, jeszcze każdy z Państwa dokłada swoją wzmożoną agresję, wzmożony chęć takiego performansu na własnym ciele i na scenicznym świecie.
4: A wystarczy patrzeć na Darka i robić to, co on. Ale jakoś to leci.
3: Ale to jest chyba właśnie kwestia tego, że też my się nawzajem napędzamy i też, że lubimy ze sobą spędzać ten czas. Ile to trwa w ogóle? Dwie godziny? Nie wiem. No, na dwie godziny. No, czekamy na ten moment, kiedy to się
2: pani,
3: wydarzy.
2: Ale pani ma to już tak, harcerze mogą powiedzieć. Lubimy spędzać czas ze sobą, zagramy piosenkę przy gitarze.
3: Ale absolutnie
2: tak jest, malacie świat, ale jednak.
3: Nie, więc no tak, no ale jak już jedna osoba zaczyna, no to potem lecą następne. Znaczy to jest też tak, że nieintelektualnie aktorstwa czasami się nie da wytłumaczyć. I to jest tak, że jak ktoś zacznie energetycznie, to ta energia idzie dalej. To jest, no, a do tego ten tekst, który na to pozwala. No i też to nie jest tak, że nie wiem, jakoś się tam nakręca. Znaczy dobra, no po prostu ja też mogę mówić o sobie, nie będę mówił o reszcie.
6: Całe twoje pytanie o to, że Maja zastanawia się nad tym tłumem, nie? Jakby co znaczy ten tłum? I myślę, że wszyscy się nad nim zastanawiamy, no bo na przykład rozmawiamy o tym buncie, o głodzie i górnicy idą do stolicy, potrafią skorzystać z przemocy czasem i czasem się ich posłucha. Nie wiem, każda społeczność, która idzie do Warszawy się buntować, czy to są nauczyciele, górnicy, czy dana ekipa, która tam idzie, jest nienawidzona przez resztę kraju, nie? Tylko że oni na przykład idą i coś robią, nie? Nasze środowisko potrafi pięknie mówić, nie do końca jakby pójść, nie? Jakby no, my możemy tam na Facebooku popisać, jakiś wywiad dać, ale żeby zebrać się wszyscy tam pójść, no to tak średnio. I fajnie się zastanowić nad tym, jak uruchomić tłum, żeby może nie korzystał z przemocy, ale też nie był taki, że po prostu no, jest cichutki, nie? Więc myślę, że Maja też bardzo często się nad tym zastanawia i dlatego to też wszystko powstaje, że ten tłum jest taki ważny, bo ta analiza tłumu jest bardzo ważna, bo to jest ogromna siła, tylko jak go wykorzystać i w jaki sposób, żeby to było jak najlepsze.
2: Żeby zmieniała, przetwarzała rzeczywistość, a nie niszczyła.
6: Więc... No dokładnie, dokładnie.
2: A jak ten radykalizm sceniczny dzisiaj jakby postrzegacie? Bo większość z Państwa robi bardzo radykalne rzeczy na scenie. Swego czasu jakby Młody Polski Teatr proponował, że nie reprodukujmy przemocy, nie reprodukujmy gniewu, bo to przynosi więcej szkody niż pożytku. A tymczasem wy bardzo odważnie pracujecie na swoich ciałach, na właśnie sprzedajecie na ten gniew i to jest na pograniczu performance'u, właśnie jakiegoś szalonego happeningu, w którym nikt nie bierze jeńców. Jak daleko można się posunąć na scenie w tym radykalizmie?
0: To jest kwestia indywidualna.
2: Wszystko możemy zrobić?
3: Ja uważam, że jeżeli bierze się na tapetę taki tekst, jeżeli jest ta świadomość, że bierzemy taki tekst, to z mojej strony ja staram się zawsze być profesjonalistą, oddawać całego siebie, żeby ten tekst jak najbardziej wybrzmiał energetycznie u Państwa. Znaczy ja nie staram się wchodzić w te buty, znaczy też, bo to jest komfortowa sytuacja, nie? No my dostajemy tekst i dostajemy rolę i to nie jest nasze życie i też... Trochę też, ja jakby z szacunku za każdym razem realnego życia, realnej postaci bądź podobnej postaci staram się oddać całego siebie i przekraczać granice i myślę, że stąd biorą się różne performatywne chęci i brak jakiegoś lęku, żeby dawać całego siebie. No właśnie, żeby z szacunku do tej historii, do tych ludzi, którzy, do tej grupy ludzi, żeby jak najpełniej, profesjonalniej to wszystko zostało energetycznie po prostu przekazane Państwu, no i żeby rezonowało dalej. Ale żeby może można o tym rozmawiać no później.
2: Jeszcze dopytam, bo na przykład nie wyobrażam sobie Gustawa Cholubka, który grałby pana rolę i wisiał do góry nogami na linach i z głową nabrzmiało o krwi wykrzykiwał te straszne i święte słowa.
3: Być może zrobiłby, zrobiłby to inaczej. Wiem, że Zelwerowicz grał też tę rolę Dreisigera kiedyś w jakiejś... Niewiele razy była grana ta produkcja Tkacze, w sensie, bo to po polsku Tkacze w Polsce. Chyba były dwie czy trzy i no, pewnie zrobiłby to inaczej, no może, no nie, żeby nie zgodził się.
2: Ale jak się tak doprecyzuję, jak się tak wisi do góry nogami, no, z krwią w głowie i tak krzyczy te wszystkie słowa tej obrzydliwej dość postaci, no, którą jest no, grana przez pana postać fabrykanta, no to co w panu jest wtedy najwięcej? Jest gniewu? Czy jest, jak dobrze to robię, bo przekraczam swoje granice, jestem radykalny. Wszystko się zgadza teraz, tak to miało być.
3: Zastanawiam się, do czego może się posunąć ta postać i uważam, że ta postać może się posunąć do absurdalnych zachowań.
2: I aktor też powinien się jak najdalej posunąć.
3: I ja wtedy sobie myślę, no ja chciałbym, znaczy ja nie chcę bronić tego gościa, nie? Ja chcę go zrozumieć, ale tak sobie myślę, że może mógł, jeżeli gdyby zawisnął na linach, to pewnie nie miałby barier. No i dlatego myślę sobie, no to jedziemy dalej, no to przekraczamy.
2: Czyli nawet wisząc na szubienicy, kołysząc się dalej, bardziej... by krzyczał swoje zdania.
3: Absolutnie, miał z tego fan, cieszył się, że jest ten bunt, bo wiedziałby, że to i tak nie ma sensu, nie zmieni biegu świata i że będzie dalej tak, że ci, którzy są na górze, będą na górze i możecie sobie krzyczeć. Więc tak sobie, dlatego myślę, że można się wtedy odwrócić, dobrze się bawić, umazać się krwią.
2: A głosy aktorek, pani Aleksandro, pani Katerino, Marianna Rewolucji.
5: Ja nie wiem, jak daleko moja postać, każda postać i każdy z nas jest gotowy się posunąć w tak ważnej sprawie. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu jesteśmy radykalni, jesteśmy zwierzętami wtedy, kiedy na czymś nam tak bardzo zależy. Nie ma odpowiedzi na to, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć.
2: Czyli nie ma wtedy dla sprawy, nie ma granic. To jest afirmatywne pytanie, nie szukam dziury w całym,
5: każdy ma te granice po prostu gdzieś indziej.
2: Pani Katerino? Pani performatywne podejście do przekraczania swoich granic, tak? Jak bardzo, tak, pamiętam z innych ról, że zawsze idzie pani do końca, jeśli w ogrywaniu swojego ciała, w wypełnianiu sytuacji, radykalnym gestem. Jak pani jakby to postrzega? Co wtedy warto zrobić, a czego nie warto? Jakby jak daleko pani mogłaby się posunąć przy takim zadaniu?
7: Nie wiem, nie przekraczam granicy, nie chciałabym przekroczyć. Jakby ten bunt, który nie dotyczy mnie bezpośrednio, bo pochodzę z Ukrainy, to ja go widziałam na swoje oczy w roku 2014. Dla mnie on jest na tyle ważny dla mojego kraju, że ten bunt, który jest bardzo smutną częścią mojej historii, mojego kraju, jest bardzo ważny dlatego, że powiedzieliśmy, że z nami tak nie można. I od tego momentu wydaje mi się, że bardzo dużo zmieniło się w moim kraju, dlatego że sprawy, które tam w różnym stopniu zaczynają się robić, to ludzie mówią, że z nami tak nie można po tym 14 roku. To była taka jakby ważna bardzo rzecz i to mi się bardzo kojarzy z tym, co jest w spektaklu. Akurat dlatego, że potem wchodzą wybuchy i tak dalej, więc nie wiem, gdzie. Wiem, że nie przekraczam swoich granic i to jest dla mnie najważniejsze, a czy mogłabym pójść gdzieś dalej? Nie wiem, zobaczymy. Może kiedyś
0: czekam
7: pójdę
0: na propozycję, tak? To jest dla reżyserów. Okay.
7: A może jednak.
1: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście ta dyskusja w teatrze toczyła się dłużej. Prowadził ją, przypomnę, krytyk teatralny Łukasz Drewniak. Mowa była o spektaklu Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Jedno z przedstawień konkursowych o polskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Konfrontacje trwają do niedzieli. Będziemy to wydarzenie nadal na naszej antenie relacjonować. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Niebawem w Radiu Opole Wiadomości, a później program Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: A słuchają nas Państwo w środowy wieczór, za kilka sekund godzina 21, czas najwyższy na wiadomości wieczorne. Zatem zaczynamy. W nich unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen, które usprawni mobilność wojsk. Regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym w Solisławiu koło Grodkowa z udziałem 40 najlepszych załóg z całej Polski. W sporcie oczywiście mundial i kolejna niespodzianka, tym razem w meczu Portugalii z Kongo.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczynamy od Warszawy. Tamtejsza prokuratura podjęła z rzędu czynności sprawdzające działanie SOR-u w szpitalu południowym. Miał tam funkcjonować system przyjmowania pacjentów poza kolejką. Z kolei drugie postępowanie, jak ustalił Krzysztof Kuczyński, dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa przez lekarza. Dawid Kasprzyka.
2: Czynności sprawdzające mają wykazać, czy w szpitalu nie powstał system, który mógł zaszkodzić wielu pacjentom. Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Dziś zarząd szpitala wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi.
1: O tej sprawie także w czwartkowej porannej rozmowie Radia Opole, kwadrans po 8:00 z rzecznikiem partii Razem w Opolskim Jerzym Przystajką. To właśnie partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury, ale wzywa też do zmian w prawie, które mają zapobiegać takim sytuacjom. Będzie o tym w jutrzejszym poranku. Kwadrans po 8:00.
0: Na dobry wieczór. Wiadomości Radia Opole.
1: Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Projekt przygotowano w ścisłej kooperacji z NATO, informuje Beata Pomeska.
3: Biurokracja i procedury krajowe powodują, że już teraz czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku.
1: Tymczasem ministrowie obrony państw NATO spotykają się w czwartek w Brukseli w kwaterze głównej sojuszu na ostatniej już na Radzie przed planowanym za ponad 3 tygodnie szczytem sojuszu w Ankarze. Polska będzie reprezentować w trakcie tego spotkania wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Na tej współpracy skorzystają przede wszystkim pacjenci z problemami oddechowymi. Politechnika Opolska rozpoczęła współpracę badawczą z krakowskim specjalistycznym szpitalem. Chodzi o wykorzystanie technologii, która pomoże m.in. fizjoterapii pulmonologicznej, leczeniu depresji czy zaburzeń odżywiania, mówi dyrektor szpitala Grzegorz Witas.
4: Zajmujemy się leczeniem ludzi z chorobami układu krążenia, chorobami układu oddechowego. Leczymy pacjentów praktycznie z całej Polski.
5: Nasi naukowcy będą wspólnie z pracownikami szpitala wymieniać się doświadczeniami, prowadzić badania naukowe w dosyć szerokim zakresie, ale co najważniejsze, będą oni wykorzystywali nowe technologie, z jakimi pracują tutaj nasi naukowcy na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.
1: Dodaje Grzegorz Robak, prorektor do spraw ogólnych Politechniki Opolskiej. Trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym, o tym teraz. Taka rywalizacja w Solisławiu koło Grodkowa. W czwartkowych konkurencjach spotka się 40 załóg ratowniczych z całej Polski. 3 dni pełne emocji, profesjonalizmu i pasji ratowania życia, zapowiada organizator wydarzenia Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Widowiskowe konkurencje pokaże w relacji w czwartkowym reporterskim obrazie dnia. Wybierający się raz Solisławia, Adam Wołek.
0: Światowe agencje informują.
1: Iran nie będzie posiadać broni nuklearnej, zapewnia amerykański prezydent Donald Trump podczas zakończenia szczytu G7 we francuskim Evian. Amerykański przywódca bronił porozumienia, które zawarł, by zakończyć wojnę z Iranem, ale wskazał też, że głównym powodem zawarcia porozumienia jest zapobieżenie kryzysowi paliwowemu po zamknięciu cieśniny Ormus. Jeden z najbardziej popularnych brytyjskich prezenterów telewizyjnych, współtwórca legendarnego Top Gear, Jeremy Clarkson, przekazał, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Wiadomość poruszyła miliony Brytyjczyków, dla których to właśnie Clarkson od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci telewizji.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Prawie 5 minut po 21:00.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Kolejna niespodzianka na piłkarskich mistrzostwach świata. Portugalia remisuje z Demokratyczną Republiką Konga. Prowadzenie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego dał w 6 minucie João Neves. Wyrównał w doliczonym czasie pierwszej połowy Joane Wisa. Za niespełna godzinę rozpocznie się pierwsze spotkanie w grupie L w szlagierowo zapowiadającej się konfrontacji. Anglia zagra z Chorwacją o 1 w nocy czasu polskiego. W drugim meczu tej grupy Gana zmierzy się z Panamą. 3 godziny później pierwszy mecz na mundialu zagrają Uzbekistan i Kolumbia. Pozostajemy przy futbolu. Mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze poznali pierwszych przeciwników w eliminacjach Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński Aarhus, natomiast Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce Stambuł. Rywali w drugiej rundzie w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji poznały też Raków Częstochowa i GKS Katowice. Klub z Częstochowy zagra z maltańskim Valenta FC, a zespół z Katowic zmierzy się z lepszym z pary Hajduk Speed MŠKE Żlina. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Bułgarią 3-0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 12, zdobyła Julita Piaszecka. Atakująca Magdalena Stysiak podkreśla, że mimo drobnych przestojów Polki kontrolowały ten mecz.
7: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć, ale myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze. Pozycję trzeba sobie wywalczyć i myślę, że ja i Julka damy z siebie 100%, aby pomóc zespołowi, która z nas będzie bardziej funkcjonowała i będzie lepsza, będzie grać. Tak, to jest w zespołach.
6: W kolejnym meczu Polki zmierzą się jutro z Ukrainkami. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Halle w meczu 1/8 finału. Polak przegrał z reprezentantem gospodarzy Niemcem Danielem Almayerem 6-3, 3-6, 5-7. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał pierwszy etap i został liderem generalnej klasyfikacji kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Drugie miejsce zajął Ekwadorczyk Richard Carapaz, a trzeci był Włoch Andrea Bagioli. Na 57. miejscu do mety dojechał Michał Kwiatkowski.
1: Pogoda. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tak będzie wyglądać noc. Pogodowo na Śląsku Opolskim nad ranem lokalnie wzrośnie do dużego, ale padać nie będzie. Temperatury minimalne od 11 do 13 stopni, wiatr słaby północno-zachodni, skręcający później na zachodni. Czwartek pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, okresami dużego, lokalnie przelotny deszcz. Jutro maksymalnie proszę spodziewać się temperatur od 24 do 26 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc.
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
15: czują się bezpieczne i kochane.
16: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
17: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
18: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
20: Razem możemy zmienić świat.
21: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
14: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
22: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji i to takiej, która jest edukacją dwujęzyczną, ale taką też, która opiera się na nieszablonowych metodach, na metodzie Montessori, tak można w skrócie o niej powiedzieć. Już ze mną w studiu gościni dr Małgorzata Wyzdak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani jest prezeską stowarzyszenia Pro Liberis, które prowadzi szkoły i przedszkola na terenie Opola i w Raszowej już od 17 lat. To jest kawał czasu.
1: Dokładnie, już troszeczkę czasu minęło od pierwszego założenia naszej pierwszej placówki. No i sporo już doświadczenia też mamy, patrząc na te lata i patrzymy też, ile w edukacji tak naprawdę na przestrzeni tych lat się zmieniło. Jak my też zmieniamy się, jakby dostosowując się do potrzeb obecnych naszych uczniów czy dzieci w przedszkolach.
0: Na czym polega metoda Montessori? Bo jest kilka takich miejsc w Opolu. To jest także bardzo popularna metoda pracy i podejście do pracy z młodymi ludźmi w Polsce i w Europie. Nie jest oczywiście dla wszystkich, bo nie wszystkie metody są dla wszystkich, ale to, że mamy taką dużą różnorodność, jest bardzo ważne.
1: Jak zaczynaliśmy 17 lat temu, to byliśmy jednymi z pionierów w ogóle również w Polsce, a na pewno na Opolszczyźnie. I no jakby dla nas najważniejszym jest dziecko. Dziecko w jego rozwoju, złapanie dziecka właśnie w tym momencie, gdzie jest, i towarzyszenie w jego rozwoju, bycie z nim i pokazywanie mu świata, ale na zasadzie towarzyszenia. Czyli dziecko jest tą osobą, która odkrywa. Jakby w pedagogice Marii Montessori bardzo ważne jest tak zwane przygotowane otoczenie pedagogiczne, czyli mamy salę, mamy pomieszczenia, gdzie są przygotowane materiały do pracy. Nie mówimy o zabawkach, tylko mówimy o materiałach, bo każde dziecko, niezależnie czy ma 3 lata, czy ma 12, ono wykonuje jakąś pracę. No i te materiały są ułożone, zależnie od tego, w jakim wieku dziecko jest, od materiałów życia codziennego, poprzez, to mówimy o przedszkolu, poprzez matematyczne, językowe, czy w takim dużym skrócie wychowanie kosmiczne, które obejmuje tak naprawdę całą przyrodę, geografię, naturę, to co nas otacza. Jakby w tych obszarach się poruszamy od przedszkola do klas starszych i zależnie od tego, w jakim wieku dziecko mamy, tak staramy się je prowadzić, czy dziecko podchodzi do tego właśnie przygotowanego otoczenia i zależnie od jego fazy wrażliwej, bo możemy obserwować, że dziecko na przykład w wieku 4 lat chciałoby już czytać i wykazuje zainteresowanie czytaniem, więc jest materiał, który jest dostosowany do tego wieku i dziecko może sięgnąć i nauczyciel towarzyszy mu i pomaga mu tą jego fazę wrażliwą rozwijać. Czasami zauważamy, jeżeli tej fazy wrażliwej nie wyłapiemy wcześniej, to najczęściej może być tak, że w wieku 7 lat, gdzie dziecko idzie do szkoły, już nie chce mu się czytać, bo jakby to zainteresowanie było wcześniej. Wtedy jakby przymuszamy to dziecko do tego, bo w podstawie programowej mamy, że dziecko w wieku lat 7 powinno już zaczynać czytać, tak? I znać litery. Więc no, to jest też taki temat już, mówię, współczesny, dlatego że patrząc na badania naukowe, to akurat z czytaniem i z czytaniem ze zrozumieniem mamy obecnie już duże trudności jako społeczeństwo.
0: Poza tym rozwijamy się też bardzo różnie. Dzisiaj bardzo też dużo mówimy o nieneurotypowości, bo zmienia się nam rzeczywistość, zmieniają się też badania, nasz stosunek do rzeczywistości i wiemy, że świat jest tak skomplikowany i tak różnorodny, że w zasadzie powinniśmy opierać się i na zasobach, na potrzebach, ale też podążać za tym, co jest dla nas dobre we właściwym momencie. I tak pewnie będą zmieniać się miejsca pracy, już się zmieniają, bo pracujemy coraz bardziej zespołowo, projektowo. Są rozmaite metody, które mówią, żeby dostosowywać zadania do możliwości danego pracownika, a nie po prostu mu tylko dawać listę zadań, więc edukacja na pewno też w tym kierunku będzie zmierzać. Jakie były początki w ogóle tej szkoły? No bo 17 lat temu było to pionierskie w Polsce. Skąd pomysł na to?
1: Tak, potrzeba była bardzo prozaiczna. Wiele osób szukało jakiejś alternatywnej edukacji. Zrodziła się taka możliwość, dlatego że ze względów demograficznych już wtedy gminie Tarnów-Opolski miała być zamknięta właśnie szkoła w Raszowej, szkoła podstawowa. No i władze gminy zwróciły się do nas, znaczy wtedy jeszcze nie było stowarzyszenia, czy do grupy ludzi, czy nie byłoby chęci stworzenia czegoś innego, jakiejś innej edukacji. I podjęliśmy to wyzwanie, jako założyliśmy stowarzyszenie dla dzieci Śląska, dokładnie Pro Liberis Silesie. No i rzuciliśmy się na głęboką wodę, bo wtedy słowo Montessori wywoływało dreszcze, szczególnie w takiej lokalizacji, powiedzmy, jeszcze wiejskiej, gdzie nie było znane. Wiem, że ludzie dzwonili po różnych krajach, czy to przypadkiem jakaś sekta, o co chodzi z tym Montessori. No, dwujęzyczność była już przyjęta troszeczkę inaczej, to też była koncepcja taka właśnie, że jakby idziemy w koncepcji naszej mamy dwa filary. Jedna to jest właśnie założenie pedagogii Marii Montessori, druga dwujęzyczność. Bardzo fajnie nam się to zazębiało. Za chwilę powiemy, jak to fajnie z sobą współgra. No i zaczęliśmy pierwszą przygodę właśnie w szkole w Raszowej razem z przedszkolem, powstał zespół szkolno-przedszkolny w 2009 roku. No i te początki były trudne, dlatego że jakby zakładać szkołę w środowisku wiejskim, które nie zna jakby założeń, no było trudne. Potrzebowaliśmy 3 lat tak naprawdę, żeby ta szkoła mogła zacząć się rozwijać, żebyśmy mogli tak naprawdę te nasze skrzydła, bo w logo mamy motyla, który rozwija skrzydła, żeby te skrzydła rozwinąć. Trzeba było przekonać społeczność, trzeba było wielu kroków, a one były na początku trudne, bośmy zaczęli od takich prozaicznych spraw jak brak dzwonków, wydłużenie zajęć do takiego bloku półtoragodzinnego, bo uważamy, że przerywanie pracy dziecka po 45 minutach dzwonkiem, to tak jak nas dorosłych ktoś wyrywa z biurka i nie kończymy jakiejś pracy, było bardzo frustrujące i to były takie zewnętrzne zmiany, które były widoczne też dla rodziców, którzy nie do końca może na początku rozumieli naszą pedagogikę. No i to się wiązało z tym, że były jakieś tam telefony do kuratorium, a proszę tu może skontrolować, czy ta szkoła faktycznie dobrze działa, czy ta koncepcja jest właściwa, więc te początki były bardzo trudne.
0: Ale teraz wiem, że ludzie są bardzo zadowoleni, że jest bardzo dużo też chętnych i jak rozmawiam czasami z absolwentami, już studentami albo nawet po studiach, to mówią, że to jest taka szkoła, która uformowała ich osobowość, dała im poczucie niezależności, wolności, krytycznego myślenia, bardzo szerokiego oglądu rzeczywistości i sama też widzę, w jaki sposób rozmawiają, jaki mają namysł nad światem, bo to jest taka metoda i taka szkoła, która też kształtuje bardzo ważne kompetencje.
1: Zależy nam na bardzo podmiotowym traktowaniu każdego dziecka, każdego człowieka, bo jest człowiekiem i jest dla nas ogromną wartością. Dlatego bardzo takie indywidualne jest podejście do naszych uczniów. Klasy też staramy się i grupy, żeby były mało liczne i żeby te dzieci były zaopiekowane. To może wrócę jeszcze do takiej myśli jednej, która jakby umknęła nam w poprzednim pytaniu właśnie o tej różnorodności, dlatego że my pracujemy w grupach mieszanych od przedszkola i staramy się właśnie społecznie, to jest jakby ta nasza jedna z też głównych zasad, że dzieci uczą się zasad funkcjonowania społecznego poprzez to, że właśnie w tym przygotowanym pedagogicznie otoczeniu jest tylko jeden materiał. Jeżeli chcą pracować, to albo pracują sami, albo dogadują się z drugim kolegą. Nie pracują w homogenicznych grupach wiekowych, czyli pracują na przykład, no w przedszkolu mamy dzieci od wieku 3 do 6, 7 lat i też to jest tak jak w wielkiej rodzinie, my też w społeczeństwie nie żyjemy, że tak powiem, w pracy, nie pracujemy tylko z równolatkami, tylko pracujemy w różnych strukturach wiekowych i tutaj jest starsze dziecko, uczy się szacunku do młodszego, uczy się być tym starszym kolegą, pomagać, a młodsze z kolei patrzy na tego swojego starszego i mówi, a to pomożesz mi i jest naprawdę super więź, dlatego my nie mamy na przestrzeni tych lat jakby problemów, że klasa pierwsza na boisku gra również z 8 klasą, że po prostu te relacje są jakby od początku wypracowywane.
0: Czy śledzicie losy absolwentów szkoły?
1: Tak, staramy się, tym bardziej, że nasi absolwenci do nas wracają. Mamy dużo projektów, które robimy jakby poza naszym rokiem szkolnym. Już niedługo też taki duży projekt będzie organizowany przez nas Letnie Laboratorium Talentów i tam najczęściej nasi absolwenci gdzieś wspomagają nas jako wolontariusze, a już też pierwsza absolwentka w naszej szkoły w Raszowie jest naszym nauczycielem sztuki, więc jesteśmy właśnie no, zachwyceni tym, że nawet w ten sposób wracają do nas nasi absolwenci.
0: Przypominam sobie, bardzo głośno było o tym Laboratorium Talentów, które organizowaliście także w ubiegłym roku. Stały wtedy namioty cyrkowe. Bardzo dużo było różnych też pracowni. Można było malować, rzeźbić, robić różne rzeczy. To jest bardzo ciekawy pomysł.
1: Tak, on już ma dłuższą tradycję, dlatego że jakby jego poprzednikiem było mini miasto. Dzieci budowały swoje miasto i przez 10 lat jako dorośli towarzyszyliśmy im i też to było bardzo ciekawe doświadczenie, że dzieci budowały swoje domy, miały swój ratusz, miały swoje inne odkrywcze obszary i jakby jako dorośli stworzyliśmy im taką przestrzeń, gdzie oni też co roku ewaluowali i mówili, no w tym roku w obszarze budowlanym na przykład będą i takie warunki w ratuszu, trzeba to uregulować. Dzieci same nas uczyły pewnych form biurokracji, to było niesamowite doświadczenie, ale tam też już były takie elementy jak właśnie teatr czy no elementy świata dorosłego. Po 10 latach stwierdziliśmy, że fajnie byłoby projekt troszeczkę zmienić, dlatego że no coś nowego wprowadzić i jakby czwarty rok, teraz będzie czwarta edycja, prowadzimy laboratorium, letnie laboratorium talentów, gdzie właśnie chcemy pokazać to, czego być może w szkole nie da się zawsze uchwycić, czyli talenty, które warto wychwycić w tej przestrzeni pozaszkolnej. No i właśnie tam są między innymi różne sportowe talenty, które można, jakaś akrobatyka napowietrzna, której nie ma na WF-ie na co dzień, czy mechanika, żeśmy w zeszłym roku taki dział wprowadzili, że dzieci rozbierają na przykład od A do Z samochód. Dla chłopaków to była niesamowita frajda i w tym roku będziemy ten dział kontynuować. Będą również samochody do dyspozycji, które mogą rozebrać, ewentualnie złożyć, ale tam się nic nie będzie działo i oni są zachwyceni, jak działa pojazd, tak? Co tam można wyciągnąć, jak można pewne części zamienić. Nowością w tym roku będzie survival leśny, dlatego że stwierdzamy, że no, żyjemy w trudnych czasach i fajnie, żeby dzieci poznały pewne no, wartości, które jakby towarzyszą i również w przetrwaniu, tak nazwę to, tym bardziej, że są bardzo alarmujące badania naukowe, że jakby jako ludzie miejscy coraz bardziej oddalamy się od natury, ją obarczamy jakby wszystkim, co jest związane z jakimiś epidemiami, boimy się robaczków, boimy się roślin już nawet, także są takie fobie duże. U naszych dzieci tego nie obserwujemy, natomiast dzieci bardzo chcą poznać las i on będzie poznawany w wielowarstwowy sposób. Oprócz tego, że survival, czyli uzdatnianie wody, poznawanie roślin, robienie sobie, nie wiem, chipsów z pokrzywy, znajdywanie różnych tam możliwości, poznawanie w ogóle lasu też takiej struktury biologicznej, ale robienie też szałasów, będziemy gościć różnych fajnych ludzi, między innymi florystów, którzy będą robili z nimi jakieś instalacje, będzie pani, która zna się niesamowicie na roślinach, ziołach i będzie pokazywała im też, co wartościowego z lasu można zabrać i co jest lecznicze. Także tam przekrój będzie bardzo, bardzo szeroki.
0: Brzmi to fascynująco. Wiem, że w zeszłym roku ponad 100 osób w tym uczestniczyło. Mhm. Czy to jest projekt otwarty dla całej społeczności, czy tylko dla waszych uczniów?
1: To jest projekt otwarty dla całej społeczności. My już pół roku wcześniej informujemy przez nasze media, czy przez prasę o tym, że taki projekt będzie miał miejsce i jesteśmy otwarci dla wszystkich.
0: W tym roku jest lista już zamknięta, czy jeszcze można uczestniczyć?
1: To znaczy praktycznie jest zamknięta, bo dzieci nawet jakby w drugim etapie zapisują się do działów, ale tam jakieś pojedyncze osoby, gdy bardzo chciały, to jeszcze ich przyjmiemy.
0: No to zachęcamy do tego, żeby się włączyć, bo brzmi to naprawdę fascynująco. Wyobrażam sobie, że rodzice też to wspierają, że też uczestniczą, bo budujecie taką społeczność i też o tym mówią i uczniowie, i wasi sympatycy, że budujecie taką ogromną społeczność osób, które wspierają i są zaangażowane w proces edukacyjny.
1: To jest niesamowite, że tak naprawdę to jest koniec roku szkolnego, pierwszy tydzień wakacji. My też jakby wspieramy się bardzo naszą kadrą pedagogiczną i tak naprawdę można by powiedzieć, że wszyscy są zmęczeni już i chcieliby wakacji. Natomiast na miejscu, gdzie to organizujemy, czy w tym lesie, czy w cyrku, czy jeszcze wcześniej w tym mini mieście, jest tak niesamowita energia, która nas, że tak powiem, ładuje również na wakacje. Tworzy się tyle dobra, tyle jakby patrzę na dzieci, ile tam jest fascynacji w oku dziecka i co roku, jak mieliśmy jeszcze ratusz, były wnioski o przedłużenie tego projektu, żebyśmy co najmniej jeszcze o tydzień, żeby dzieci mogły o tydzień dłużej na przykład budować miasto. I to samo jest teraz przy tym projekcie letnim. No i fajnie, to znaczy, że to jest ważne. Chyba jesteśmy jedyni w Polsce, którzy robią tego typu aż tak szeroko zakreślone laboratorium talentów teraz, bo tam mamy i robotykę, ale też szycie, mamy kreatywne obszary, mamy właśnie kuchnię, że też mistrzowskie takie różne zdolności można pokazać. Jest tego bardzo dużo, więc każde dziecko gdzieś tam znajduje się. My też ewaluujemy z dziećmi po takim laboratorium, jakie oni by chcieli jeszcze inne obszary, więc jakby co roku staramy się dostosować do ich potrzeb.
0: Jakie to jest w ogóle budowanie też sprawczości, prawda? Bo często jest tak, że w tym procesie takim edukacyjnym, no bo wiadomo, że wszystkie szkoły obowiązuje podstawa programowa. Oczywiście programy można sobie pisać po swojemu i nauczyciele szkoły piszą projekty swoich przedmiotów, ale opierających się na podstawie programowej, no to nie wszystkie talenty można rozwijać, bo nie ma na to przestrzeni, nie ma na to miejsca. Mamy też bardzo różne typologie i taksonomie talentów, jak chociażby talenty Gallupa, które mówią o takich społecznych talentach, które dzisiaj wydaje się, że będą bardzo istotne w momencie, kiedy rozwija nam się sztuczna inteligencja, bo sztuczna inteligencja nie zastąpi tego, co jednostkowe i co indywidualne, czyli wrażliwości, doświadczenia, widzenia takich perspektywicznych spraw, czy też dynamiki nieprzewidywalności, która jest wpisana w koncepcję każdego człowieka, a przy tych działaniach, no to wszystko się przecież rozwija, wszystko się wspiera.
1: Dokładnie tak jest i to też powtarzamy właśnie naszym uczniom czy uczestnikom takich projektów, że te umiejętności dla nich nabyte i kreatywność, którą oni nabywają w kontaktach właśnie w tych różnych obszarach, no to jest coś, co jest i będzie ich rozwijało na pewno na przyszłość. Też widzimy, że właśnie absolwenci, którzy do nas wracają, podkreślają to, że w naszej szkole nauczyli się uczenia się, jak się uczyć. Drugie, rozwiązywania różnych problemów, bo widzą na kolejnym etapie edukacyjnym, że na przykład to i to zmieniliby i podchodzą z tymi wnioskami, co chcieliby w edukacji zmienić, więc no fajnie, jeżeli możemy wypuścić w świat przynajmniej część osób, ludzi kreatywnych, którzy tą rzeczywistość nie będą kreować w jakiś sposób pozytywny, bo jakby założeniem też naszych placówek jest to, że pomnażamy dobro, tak? I patrzymy na człowieka właśnie podmiotowo.
0: Mówi się o tym, że najważniejszym zadaniem edukacji jest wychowanie szczęśliwego człowieka, takiego, który będzie zainteresowany życiem, będzie ciekawy świata, będzie miał poczucie sprawczości, no i będzie pomnażał dobro. Słyszę, że te projekty rzeczywiście bardzo mocno to wspierają, aż chciałoby się, żeby wszystkie szkoły tak wyglądały.
1: No staramy się właśnie, że nie każdy musi być prymusem właśnie, że jakby u nas świadectwa z paskiem, no chcemy, żeby nasi uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki, natomiast nie ma u nas tego takiego ciśnienia, dlatego że jakby jesteśmy szkołą bez ocen, jesteśmy w procesie, dzieci mają swoje sesje, oni przychodzą z segregatorami do nauczyciela na koniec semestru, rozmawiają o tym, jaki był progres, czego się nauczyli w tym semestrze. Też czasami jest tak, że są przedmioty typu muzyka czy sztuka właśnie, gdzie nie wszystko jest tylko jedna lekcja w ciągu tygodnia, że nauczyciel może nie wiedzieć o wszystkich, że tak powiem, umiejętnościach dziecka gdzieś tam pozaszkolnych. Wtedy rozmawiają o tym faktycznie, co na tym świadectwie, tak? I to jest rozmowa i to jest takie bardzo ciekawe nasze doświadczenie, że wprowadziliśmy to parę lat temu i tak naprawdę dzieci nie oceniają się wyżej niż na to zasługują. I to jest takie fajne, mają takie poczucie sprawiedliwości też i tak jak pani mówiła, właśnie sprawczości, że mają wpływ na to, że w procesie rozmowy z nauczycielem mogą jakby ocenić swój progres.
0: Ocena nie wyklucza informacji zwrotnej. To znaczy, że to, że nie ma oceniania, to wcale nie oznacza, że uczeń nie dostaje takiej bardzo konkretnej informacji, które obszary się dobrze rozwijają, na które trzeba zwrócić uwagę, nad czym trzeba popracować, no i nad tymi takimi trudnymi aspektami.
1: Tak, mamy taki punkt WT, czyli wymaga treningu, który też jest u nas w szkole stosowany. Ja tu jestem z taką ogromną wdzięcznością do naszych nauczycieli, gdzie wspólnie wybraliśmy tą drogę właśnie bez ocen, bo ona wymaga zdecydowanie większego nakładu czasu pracy nauczycielskiej właśnie po to, żeby dać tą informację zwrotną, nie kończącą się cyfrą, tylko kończącą się właśnie taką informacją o tym, jakie są twoje mocne strony, a nad czym jeszcze trzeba popracować.
0: A jak to przyjmują rodzice? Często uczniowie opowiadają, że jak wracają do domu, to rodzic pyta, i co dostałeś? No trójkę, albo czwórkę, albo piątkę. Nawet czasami jak rozmawiam z nastolatkami, to utęskują, że rodzice nie pytają ich o to, czego się nauczyły i jak im poszło, tylko liczy się stopień. No bo to jest takie bardzo skrótowe, trójka, czwórka, piątka, czy jedynka, a tutaj trzeba trochę inaczej myśleć o tym.
1: No wszyscy zostaliśmy w takim systemie gdzieś wychowani i to bardzo głęboko w nas siedzi, więc jakby naszym zadaniem jako szkoła jest pedagogizacja rodziców i staramy się wyjaśnić, na czym polega to odejście od ocen i jakby nawet na lodówkę dajemy im zestaw pytań, które powinny pojawić się po szkole, no właśnie i tych niedozwolonych, które nie powinny być właśnie, a jaka ocena, co dostał kolega i bez tych porównań. I staramy się, myślę, że wielu rodziców bardzo to docenia, tym bardziej, że wprowadziliśmy też taki system spotkań z rodzicami, rozmów trójstronnych, gdzie jakby nie mówimy o uczniu bez ucznia, czyli przychodzi rodzic i przychodzi dziecko i uczeń i jakby na początku roku staramy się spotkać w takiej właśnie konstelacji z nauczycielem, wychowawcą, ustalamy cele, rozmawiamy o tym, co jest ważne i jakby wprowadzamy w ten proces edukacyjny również rodziców właśnie i pokazujemy, że jak ważne w tym procesie jest to dziecko, jego progres i

0: brak chęci, no to, że nie ma tam jakiegoś ciśnienia z naszej strony, że proszę się wziąć do roboty. Także tutaj, żeby też tak nie zabrzmiało, Montessori to jest stawianie jasnych granic właśnie i nieprzekraczanie granic wolności drugiego człowieka, czy naruszanie granic drugiego człowieka, więc tych zasad jakby etyczno-moralnych bardzo też przestrzegamy i staramy się dzieci tego uczyć.
1: Na wielu konferencjach edukacyjnych, na których jestem, bardzo często pojawiają się takie stwierdzenia, że to, co dzisiaj jest podstawowe i ważne, to po pierwsze miłość, po drugie granice. Że to są właśnie te takie ważne elementy, czyli widzenie tego młodego człowieka, podążanie za jego też talentami, wspieranie zasobów, ale przede wszystkim także wyznaczenie twardych granic etycznych, moralnych, ale też takich motywacyjnych. Wyobrażam sobie, że nauczyciele mają dużo więcej pracy niż w systemowej, klasycznej szkole, no bo te wszystkie elementy, czynniki trzeba pospinać, trzeba informować, nie ma drogi na skróty, wymaga to bardzo dużego wysiłku i zaangażowania.
0: Tak, trzeba to wszystko poznać. My też organizowaliśmy już wielokrotnie kursy pedagogiki Marii Montessori, właśnie dzięki temu, że dwujęzycznie, no to też z niemieckim stowarzyszeniem Montessori, takim bardzo słynnym i no jakby wdrożenie się w tą filozofię Montessori, która mimo, że powstała tam 150 lat temu, to jest bardzo, bardzo aktualna i też widzimy, że to stawianie granic przez Marię Montessori u jej dzieci, wtedy u jej wychowanków, ona była przecież lekarzem i bardziej z neurobiologicznego punktu widzenia patrzyła na dzieci, jest równie aktualne po 150 latach i też widzimy, że to stawianie granic wtedy, a jej pojęcie wolności było troszeczkę inne niż teraz, dlatego że jakby wolność w tamtych rodzinach była bardziej ograniczona, my teraz mamy takie wolne wychowanie, więc tym bardziej stawianie granic takich jest bardzo potrzebne. Młody człowiek potrzebuje orientacji. Jeżeli jej nie ma, jest zagubiony. Potrzebuje jakiegoś stałego rytmu. My to widzimy po naszych przedszkolakach. One też potrzebują jakby takiego stałego rytmu dnia. Również to potrzebują uczniowie w 1-3, dlatego że tego nie mają w świecie, który jest światem szybkości, tempa, zmieniających się informacji, światem cyfrowym. Potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa i to im daje właśnie jakiś stały rytm dnia, wypracowanie, rozmowa na ten temat. Także staramy się im to też w jakiś sposób w szkole zapewnić. Granice dają bezpieczeństwo.
1: I dają też możliwość eksperymentowania w bezpiecznych, takich trochę laboratoryjnych warunkach przy wsparciu osób dorosłych. Dzisiaj tego eksperymentowania jest coraz mniej. Kiedy patrzymy na podwórka, coraz mniej jest dzieci, które biegają, które są na trzepakach, a przecież potrzebne są takie elementy inicjacyjne, czyli ścierania się dobra i zła, bo myślę o inicjacji w takich aspektach. Regulowania też tych granic przez grupy rówieśnicze, przez grupy społeczne. To jest także bardzo istotne, bo to daje takie kompasy, azymuty na przyszłość.
0: Zdecydowanie tak i u nas no, od przedszkola nie ma dnia, że jest zła pogoda, tylko jest zły ubiór, więc nasze dzieci zawsze są na zewnątrz i starają się eksplorować właśnie naturę w różny sposób, no właśnie też budując te relacje rówieśnicze i nawet walcząc czasami o opadkę w piaskownicy, ale trzeba rozmawiać, rozwiązują konflikty, staramy się też no, w różny sposób właśnie uczyć je rozwiązywania, niekoniecznie przez skarżenie, tylko rozwiązywanie właśnie konfliktów przez dialog rówieśniczy, tak. To tak zwane wychowanie bez przemocy bardzo głęboko wdrażamy w naszych placówkach.
1: No i komunikacja bez przemocy, tak. Prawda? Czyli to widzę, czuję, tak. Obserwuję i taki dialog nastawiony na uważność i wymianę, ale też na widzenie swoich potrzeb i na jasną, sprawną komunikację. Jedna szkoła jest w Raszowej, druga jest w Opolu.
0: Tak, w Opolu Malinie. Zakładaliśmy jeszcze trzecią, ona jest w Gosławicach, gmina Dobrodzień, obecnie prowadzona przez inne stowarzyszenie.
1: Czyli bardzo dużo.
0: Tak się zadziało. W ciągu 5 lat, wtedy pamiętam, założyliśmy 3 placówki, takie zespoły szkolno-przedszkolne, to była ogromna mamucia praca. Mieliśmy też jakby zapytania z innych gmin, czy chcemy może pomnożyć jeszcze, natomiast to było takie bardzo poważne pytanie rozwojowe naszego stowarzyszenia i wtedy żeśmy odpowiedzieli sobie, że chcemy bardzo postawić na jakość i na to, żeby być dla tych dzieci, dla których stworzyliśmy, a nie być jakąś tam organizacją, która tworzy nowe byty.
1: I te dwie szkoły są dwujęzyczne. Na czym ta dwujęzyczność polega? To znaczy są zajęcia i w języku niemieckim, i w języku polskim?
0: To zależy teraz od grupy wiekowej. W przedszkolu pracujemy na zasadzie imersji, czyli jedna osoba, jeden język i tam ta imersja jest bardzo taka głęboka, dlatego że nie jest to tylko nauczanie języka, tylko to jest jakby towarzyszenie w języku przez cały dzień,

0: i dzieci wszelkie komunikaty, które są, towarzyszą im w ciągu dnia codziennego, wyjściu na podwórku, spacerach, przygotowywaniu posiłków, są zawsze w komunikatach dwujęzycznych. W szkole mamy przedmioty związane z językiem niemieckim, mamy materiały Montessori związane, właśnie dlatego to jest to takie jakby zazębienie się, jest mnóstwo rzeczy z obszaru edukacji kosmicznej, z matematyki, z języków właśnie, które są opracowane dwujęzycznie i dzieci mają jakby na edukacji wczesnoszkolnej już możliwość zapoznania się z fachowym językiem związanym na przykład z matematyką czy z przyrodą. Oprócz tego jest też intensywny język niemiecki. Jakby wspieramy to wieloma wymianami. Nasze dzieci mają możliwość już od pierwszej klasy bycia na przykład w takiej szkole leśnej w Saksonii. Także to dzieci przeżywają to niesamowicie. Czasami rodzice mają drobny problem, że już w pierwszej klasie wyjazd za granicę, tak, na 5 dni. Jest to takie troszeczkę przecięcie szybkie pępowiny. Natomiast nasze dzieci sobie niesamowicie dobrze radzą w tym, to już taki mały survival właśnie leśny, ale bardzo fajny. No a potem są wymiany z partnerskimi szkołami montessoriańskimi blisko, bo to jest Bautzen, Budziszyn czy Halle, a dla starszych już mamy takie ważniejsze wymiany, powiedzmy w znaczeniu takim dalsze, z niemieckojęzyczną szkołą w Page, to jest w Kirchen na Węgrzech, czy w Kaltern w południowym Tyrolu. Obecnie nasze dzieci właśnie teraz, dzisiaj wyjechały do Pragi, do Thomas Mann Gimnazjum, też mamy taką bardzo fajną partnerską szkołę tam z Nadrenią Palatynatem w Moguncji, w Mainz mają też wymianę, to jest akurat nasz partnerski region tutaj do Opola, no czy później takie angielskojęzyczne wymiany też, to już jakby jest drugi temat, że również zanurzeni są w języku angielskim i jeżdżą na wyjazdy erasmusowe właśnie do Portugalii, Grecji czy właśnie Hiszpanii.
1: Macie na pewno także dużo dzieci, które w domu mówią po niemiecku albo są dwujęzyczne. Czy trafiają do Was? I jak to wygląda? Czy dla dzieci posługiwanie się na co dzień dwoma językami, dla dzieci, które mają 7, 8, 10 lat, czy jest trudne? Czasami rodzice mówią, że trochę się obawiają, bo na przykład, kiedy mówią dwoma językami, bo jeden rodzic mówi na przykład po niemiecku, drugi mówi po polsku, albo obydwoje mówią i po polsku, i po niemiecku i chcą uczyć języka niemieckiego. Tutaj na przykład myślę o dzieciach z mniejszości niemieckiej. To często rodzice mówią, no trochę się obawiam, że zacznie później mówić, albo żeby mu się nie mieszało, że będzie miał problemy w szkole. I to wynika z doświadczenia już z tych 17 lat.
0: Znaczy chciałabym obalić te wszystkie mity związane z obawami wczesnej dwujęzyczności. Im wcześniej, tym lepiej. Najlepiej już w ciąży, dlatego że nie ma mieszania języków. No jest to naukowo udowodnione, że nasze mózgi dwujęzyczne bądź wielojęzyczne rozwijają się zupełnie inaczej. Te połączenia między synapsami inaczej funkcjonują u ludzi dwujęzycznych. Nawet badania naukowe pokazują, bo już mamy takie grupy przecież badawcze, że ludzie dwujęzyczni bądź wielojęzyczni mają chorobę Alzheimera. Jeżeli mogliby ją nabyć, to opóźnioną nawet o 8 do 10 lat, więc to są twarde fakty naukowe. A poza tym jesteśmy w takim miejscu Europy, że dziwimy się dwujęzyczności, natomiast świat jest wielojęzyczny. I nawet w takiej Afryce jest wiele na rzeczy, że Afrykańczycy są w stanie mówić w trzech co najmniej językach, więc nie powinno nas przynajmniej na Śląsku dziwić to, że jesteśmy tutaj wielojęzyczni. I wracając jakby do Pani pytania, to jest tak, że mamy bardzo różną strukturę. Mamy dzieci, które przychodzą ze znajomością języka, dlatego że znają ją z domu. Mamy dzieci, które wróciły na przykład, bo jest teraz duża fala powrotów z granicy, z Niemiec czy z Austrii, znają język, dlatego że tam były w przedszkolu. Mamy rodziny, które gdzieś mają jakieś korzenie i tutaj chciałyby, żeby ich dzieci się uczyły języka niemieckiego, a w ogóle go nie znają. Mamy wiele dzieci z większości polskiej i również przychodzą z nieznajomością języka, a chcą bardzo poznać język, więc ta struktura jest bardzo różna. No i staramy się jakby złapać te dzieci na różnych prędkościach i dostosować to, co robimy, karty pracy czy wymiany do tego właśnie, jaki jest poziom językowy, zaczynając od przedszkola, później po starsze klasy i mają bardzo różne możliwości. Dzieci mogą naprawdę pełnymi garściami czerpać z tego, co im oferujemy, bo formy jakby uczenia się języka są bardzo, bardzo różne.
1: Czy są te dzieci u Was, które mówią także po śląsku?
0: Tak, też są takie dzieci, które no, to zależnie właśnie od klasy, jaka tam jest struktura, jak się tam zdarzyło, ale są.
1: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o takiej potrzebie edukacji śląskiego. Coraz więcej osób też pokazuje swoje zainteresowanie. To byłby wtedy już trzeci język, gdyby była taka możliwość też prawna i też to jest bardzo ciekawe. Zresztą są takie stwierdzenia, które mówią, że na przestrzeni ewolucji za 100-200 lat tak naprawdę będziemy mówić kilkoma językami naraz, że to będzie takie bardzo naturalne dla nas, no bo świat się staje multijęzykowy. Jak się popatrzy...
0: Oby tak było, jeżeli sztuczna inteligencja nam tych mózgów nie zresetuje. Bardzo bym chciała, żeby tak było, jak pani mówi.
1: Jak rozmawiam z nastolatkami, to czasami mówią, no ale to jest po angielsku to, a jak jedno słowo po polsku? Nawet mam takie poczucie, że są bardziej zakorzenieni poprzez ten świat popkultury i tego, co jest w mediach, w języku angielskim niż w języku polskim. I to by jakby też uzasadniało tę tezę, że tak bardzo mocno się zmieniamy. Tym bardziej chyba ważne jest, żeby uczyć je języków choćby niemieckiego, czy też śląskiego.
0: Dokładnie tak, z taką samą filozofię praktykujemy w naszej szkole właśnie, że jest dwujęzyczna z językiem niemieckim, natomiast angielski jest też niesamowicie ważnym elementem i myślę, że bez tych umiejętności językowych, no to są jakby podstawy do tego, żeby funkcjonować w przyszłości, również na rynku pracy, ale również na takim zwykłym porozumieniu międzyludzkim, bo tego jakby żadne komputery, żadna sztuczna inteligencja nie załatwi, bo tam nie ma, tak jak żeśmy powiedziały już wcześniej, emocji, nie ma pokazania swego człowieczeństwa i pewne rzeczy jakby nie da się załatwić bez dobrej znajomości języków i nie mówiąc już o tym, jak jest to rozwojowe dla naszych mózgów.
1: No tak, bo to są szczególne kompetencje, prawda? Komunikacji, widzenia złożoności świata, budowania imaginarium. Słowa określają naszą rzeczywistość i czym więcej znamy języków, no to tym więcej widzimy, że świat jest i złożony, i że można go różnie nazywać, albo poszukiwać nowych słów, dookreślać. To są bardzo ważne kompetencje.
0: No już Goethe powiedział kiedyś, tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków, tak? Więc no jakby otwieramy inne okna na kulturę, na poznawanie świata, na poznawanie innego człowieka, jeżeli znamy język. No mamy do niego jakiś klucz inny, więc no jest to bardzo rozwojowe i każdy, kto zna kilka języków, wie, że każdy kolejny przyjdzie mu z inną łatwością niż uczenie się drugiego od podstaw wieku, powiedzmy, 20 lat.
1: Wy też na co dzień prowadzicie i macie bardzo dużo różnych innowacji pedagogicznych, bo nie pracujecie w taki bardzo klasyczny sposób. My trochę mówiłyśmy o laboratorium talentów, a na co dzień które innowacje i które projekty cieszą się taką dużą popularnością, bo wiem też, że inspirujecie bardzo dużo różnych szkół w całej Polsce.
0: To znaczy, no być może teraz to zabrzmi troszkę nieskromnie, natomiast od dwóch lat prowadzimy, czy tam już będzie teraz trzeci rok, takie projekty interdyscyplinarne na początek roku szkolnego i zaczęliśmy od tego, że najpierw pomyśleć o tym, jak nauczyć dzieci uczyć się. Czyli taki tydzień po wakacjach pokazania strategii uczenia się, pokazania, jak funkcjonuje nasz mózg, że zaczynamy od biologii, czyli co jemy, jak pijemy, co jest ważne w takim rytmie codziennego dnia, żeby się dobrze uczyć, jak ta biologia wpływa na nasz mózg poprzez różne techniki uczenia. I stwierdziliśmy, że trochę tego jest nam za mało, że chcielibyśmy jeszcze to rozszerzyć o takie międzyprzedmiotowe projekty i mamy naprawdę wspaniałą kadrę nauczycielską, która pochyliła się nad tematem i żeśmy zaczęli od takiego dużego projektu Leonardo da Vinci, który jakby skupił się na klasach 4-6 i tam jakby w grupach mieszanych rozpoczęliśmy taki projekt właśnie międzyprzedmiotowy, gdzie na przykład obraz Leonardo da Vinci, Mona Lisa została rozpracowana na pierwiastki chemiczne, bo on malował minerałami i ja wchodząc do klasy po prostu miałam takie przeczucie wow, szkoda, że nie chodziłam do takiej szkoły, dlatego że pani z chemii razem z panią ze sztuki, z plastyki stworzyły obraz, ale w pierwiastkach. Czy w zeszłym roku mieliśmy taki projekt właśnie światło, który pokazywał no, światło w różnych aspektach, w architekturze, w literaturze, w religii, żeśmy robili różne eksperymenty związane ze światłem, również właśnie z pogranicza fizyki, chemii i dzieci wyszły zachwycone. Potem oczywiście każda z tych projektów kończyła się jakąś wizytą gdzieś, nie wiem, czy w Krakowie, w muzeum, czy właśnie z ekspertami jeszcze, bo myśmy zapraszali do tego jakby różnych ekspertów. No i jakby nauczyciel prowadzący, pani Małgorzata dwa razy została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako nauczyciel roku i jakby teraz patrząc na wytyczne ministerstwa, że każda szkoła ma zrobić tygodniowy projekt, jakby troszeczkę kopiuj wklej z naszego projektu, także może to zabrzmi nieskromnie, ale myśmy zaczęli jakby taką innowacyjną ścieżkę, no i przygotowujemy się do kolejnego projektu we wrześniu, ale myślę, że szczegółów jeszcze dzisiaj nie będziemy zdradzać.
1: Uczniowie będą zaskoczeni, pewnie bardzo miło. Już na sam koniec, jakie kompetencje będą kluczowe za 10, 20, 30 lat? No bo jako edukatorzy, nauczyciele, jako humaniści też przyglądamy się rzeczywistości i światu. Wiemy, że edukacja oczywiście ma stałe elementy, stawianie granic, miłość, dobro, ale też zwracamy uwagę na rozwijanie takich szczególnych kompetencji.
0: Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że my nie wiemy, jak będzie świat wyglądał za 5 lat. I tak naprawdę myślę, że edukacja troszeczkę pracuje na czuja. Nie ma jakby takich wytycznych, nie ma badań, przynajmniej jakby tutaj w regionie obserwujemy. Staramy się rozwijać ich kompetencje od przedszkola, już interesując ich zawodami i takie przygotowanie jakby do tego, co jest tu i teraz. Natomiast takie kompetencje związane właśnie z językami, z rozwojem, z kreatywnością, z kompetencjami społecznymi i z tym, co pani też podkreśliła, po prostu bycie człowiekiem i zauważanie drugiego. Nie wiem, czy będą kluczowe, bo nie wiem, jaki będzie świat, czy on będzie dobry, czy zły, oby był dobry. No będą ważne, natomiast jak będzie to wyglądało za 30 lat, jest mi strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie.
1: No nie wiem. Pierwszy raz chyba żyjemy w takiej rzeczywistości, że trudno
0: jest bardzo trudno w ogóle planować, także my nawet nie planujemy w takich perspektywach 5-letnich. Nie wiem, czy pani też to zauważyła, że kiedyś, a jak myśmy zakładali szkołę, no to żeśmy planowali, a za 5 lat będziemy w tym i w tym miejscu. Takie są nasze cele, natomiast teraz jest to strasznie trudno nawet takiej perspektywie 5 lat i myślę, że rodzice zapisując dzieci do naszej placówki, czy nawet też nie wiedzą, jaki będzie efekt za 8 lat. Natomiast staramy się stworzyć im taką edukację, żeby to dziecko miało szansę mieć, że tak powiem, mocny kręgosłup moralny, żeby wyszło z fajnymi skrzydłami, które rozwija, być po prostu mocnym, dobrym człowiekiem z kompetencjami, które teraz jesteśmy w stanie im dać na ten moment.
1: Mówi się też o rezyliencji, o tym, że właśnie ta elastyczność do tego, żeby widzieć świat jako taką płynną rzeczywistość, bardzo szybko się zmieniającą, są niezwykle potrzebne. No i zasoby odporności psychicznej, to jest
0: dokładnie,
1: też bardzo ważne.
0: Dokładnie, wiara w siebie. Wiara w swoje talenty, wiara w swoje możliwości, wiara w to, że jestem silny, że pokonam trudności, właśnie nie stanie przed ścianą, tylko pokazywanie różnych dróg rozwiązań. To są być może te kompetencje, które będą kluczowe w przyszłości.
1: No i też tak jak pani pięknie powiedziała, budowanie społeczności, czyli zasoby ludzkie, no bo jesteśmy przecież cały czas w wspólnotach. Moim zdaniem bardzo ważne jest widzenie świata w takich zasobach synergicznych. To znaczy, że to, w jaki sposób widzimy świat i co wypracowujemy, kiedy jest nas 100. To tak jak jeden z myślicieli kiedyś powiedział, że nikt z nas nie wie tyle, ile wiemy wszyscy razem. To jest taka niezwykła też siła i zasób, żeby budować też małe społeczności albo te duże, oparte na wzajemnym szacunku, dyskusji, świadomości i wzajemnej współpracy.
0: Ja mam głęboką wiarę w człowieka i w jego właśnie takie dobro, które każdy z nas ma ogromne zasoby dobra i jakby jako placówka jedna, druga czy trzecia chcielibyśmy to dobro pomnażać i budować w dzieciach właśnie to poczucie, że warto ponosić jakiś trud, że warto się starać, warto mieć chęć do działania, współpracowania i zauważania tego nie tylko siebie, tylko tego drugiego człowieka. A jeżeli takie na małej, że tak powiem, powierzchni będziemy takie rzeczy podkreślać, promować, pomagać tym dzieciom, to myślę, że jesteśmy w stanie przynajmniej w naszej małej rzeczywistości trochę ten świat zmieniać na dobre.
1: Jak tak na panią patrzę, z jakim przejęciem pani opowiada i na błysk w oku, to sama żałuję, że do takiej szkoły nie chodziłam, ale zazdroszczę wszystkim uczniom, którzy w tej szkole są i bardzo się cieszę, że takie placówki i w Opolu i w Rzeszowej powstały i uczniowie mają takie możliwości, żeby w takich przestrzeniach wspaniałych się spotykać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: My też dziękujemy i z wdzięcznością dla wszystkich, którzy pomogli nam takie miejsce stworzyć. Jesteśmy w procesie i będziemy na pewno dokładali wszelkich starań, żeby być coraz na lepszym poziomie.
1: A tak dziękuję. Pięknie państwu opowiadała dr Małgorzata Wyzdak ze Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia, którego jest prezeską.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja także bardzo serdecznie dziękuję i państwu za to bycie razem z nami. Dobrego wieczoru, kłaniam się pięknie.

0: Słuchają nas Państwo w środowy wieczór w 17 dniu czerwca. Za chwilę mamy 22. Czas na wiadomości wieczorne. Zatem zaczynamy. Uszkodzony w powodzi most przy Pocztowej w Głubczycach oraz przeprawa w Grobnikach będą remontowane. Andrzej Piaseczny, największą gwiazdą weekendowych dni Praszki. Sprawdzamy, co przygotowano. A na mundialu po dużej niespodziance w meczu Portugalii z Republiką Konga rozpoczyna się starcie Anglii z Chorwacją.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od Warszawy. Stołeczna policja bada sprawę samozwańczych patroli obywatelskich. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury, przemieszczający się furgonetką z napisem "Bronimy polskiej granicy", próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego. Gromadzony już materiał dowodowy w tej sprawie trafi do prokuratury, informuje Piotr Dorys.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie pozostawia złudzeń. Każda próba legitymowania podróżnych przez cywilów jest nielegalna. Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister zaznacza, że w Polsce monopol na kontrolę mają tylko uprawnione służby, a podszywanie się pod funkcjonariuszy będzie ścigane z całą surowością.
0: Sejm rozpoczyna pracę nad rządową ustawą, która pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. O tym, że projekt wpłynął właśnie do parlamentu, przekazał dzisiaj marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Dotyczy określenia niezbędnych uprawnień dla ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz agencji do pozyskiwania i przetwarzania szczegółowych danych o wynagrodzeniach powiązanych z konkretnym numerem PESEL-u.
0: Ta sprawa wróci w trakcie czwartkowego drugiego dnia posiedzenia Izby.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Uszkodzony w czasie powodzi most przy Pocztowej w Głubczycach oraz przeprawa w Grobnikach przejdą niezbędne prace naprawcze dzięki rządowemu dofinansowaniu dla gminy Głubczyca, mówi zastępca burmistrza Kazimierz Bodrej.
4: W ramach tych środków chcemy odbudować przyczółki, wyremontować konstrukcję, umocnić skarpę, także wymienić warstwę jezdną nad mostem. W chwili obecnej przygotowujemy stosowną dokumentację. Chcemy w trzecim kwartale tego roku rozstrzygnąć przetarg, a planujemy oddanie do użytku po remoncie tych mostów w połowie przyszłego roku.
0: A w Grobnikach niezbędne prace będą przeprowadzone na moście przy ulicy Szkolnej. Andrzej Piaseczny będzie największą gwiazdą planowanych na weekend dni Praszki z Biesiadą Świętojańską. Artysta wystąpi w sobotę o 22 na placu nad Wyderką. W planie obchodów są m.in. Wesołe Miasteczko z Czech, strefa gastronomiczna z food truckami, a także tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej.
5: 20 czerwca będzie Korowód Świętojański, tam będzie rozstrzygnięcie konkursu na wianki świętojańskie, koncert laureatów praszkowskiego konkursu piosenki Sukces. Będzie też studio wokalne Dawida Adamskiego, a 21 czerwca praszkowska estrada przedszkolna. Będzie też studio wokalne m.in. Dali Plewysneki i koncert zespołu Derwana.
0: Jak dodał burmistrz Praszki Włodzimierz Stochniałek, nowością będzie w tym roku planowany na niedzielę konkurs kulinarny o nazwie Polska smakuje. Po kolejnej niespodziance na mundialu, gdzie Portugalia zremisowała z Republiką Demokratyczną Konga 1-1, trwa już mecz Anglii z Chorwacją. Zapowiadane jako największe takie piłkarskie mundialowe wydarzenie. Dzisiaj środy, na razie dopiero wszystko się rozpoczęło, bez bramek.
1: Światowe agencje informują.
0: Słowacki rząd zatwierdził udział w unijnym programie SAFE. Decyzja gabinetu Roberta Fico otwiera drogę do podpisania przez Bratysławę wieloletniej umowy pożyczkowej z Komisją Europejską. Przekazywane w transzach pożyczki będą wykorzystywane na poprawę wyposażenia słowackiej armii. No to jeszcze mundial w kontekście rekordów. Argentyńczyk Leo Messi wyrównał rekord liczby goli zdobytych w historii Mistrzostw Świata. Ma ich już 16. Tyle samo co Miroslav Klose. W meczu z Algierią Leo Messi ustrzelił hat-tricka. Argentyna wygrała 3-0. 38-latek został jednocześnie pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 Mistrzostwach Świata.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Дніпропетровській області розпочали примусову евакуацію родин з дітьми із 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, небезпечні території протягом місяця мають залишити майже 3800 хлопців та дівчат. У цілому із Синельниківського району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей. У Сумах сьогодні вранці унаслідок серії ворожих ударів пошкоджено сортувальний хаб нової пошти. Росіяни завдали два удари безпілотниками. Ніхто із працівників не постраждав. Про це повідомили на сторінці компанії. Пожежу, що виникла унаслідок влучань, було ліквідовано силами Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Як зазначається, компанія компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок російської атаки. Нагадаю, як повідомляло радіо «Полин», вночі 15 червня російська армія під час масованого ракетного удару по столиці України повністю знищила найбільший інноваційний сортувальний термінал нової пошти. Міністерство оборони України готує новий механізм залучення іноземців до служби у Силах оборони України через ліцензовані рекрутингові компанії. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, в Україні вже працюють організації, які займаються пошуком, оформленням і супроводом іноземців, охочих долучитися до Сил оборони. Вони вже привели тисячі людей, зазначає Федоров. Тепер Міністерство оборони хоче зробити цей процес масовішим і запровадити для цього чіткі правила. Громадянина Туреччини, власника ресторану, який побив жінку в Одесі, через її зауваження щодо ремонту, примусово видворили з України та заборонили в'їзд. Як наголосили у Державній міграційній службі, дозвіл на його проживання в Україні відкликаний. Також ухвалено рішення про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки на постійне проживання в Україні, виданої на підставі цього дозволу, наголосили у Державній міграційній службі України. Як повідомила прес-служба відомства, 13 червня громадянин Туреччини 1968 року народження вчинив кримінальне правопорушення стосовно громадянки України 1958 року. У повідомленні зазначається, що гостинність нашої держави не може бути виправданням для тих, хто нехтує її законами, посягає на безпеку людей та проявляє неповагу до українського суспільства. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: Dokładnie o 2 stopnie obniżyła się temperatura w Opolu w ciągu ostatniej godziny. Z 21 mamy teraz 19. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nad ranem lokalnie wzrośnie do dużego, ale padać nie będzie. Temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, skręcający później na zachodni czwartek. Zachmurzenie umiarkowane okresami, duże lokalnie przelotne opary deszczu. Jutro proszę spodziewać się temperatur maksymalnych od 24 do 26 stopni, wiatr będzie słaby z zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: O matko.
2: Dobry wieczór. W programie O Matko kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj studio wypełniło się wieloma osobami. Ze mną panie z domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Pani Sylwia Sikorska-Stach, kierowniczka tego hospicjum. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Pani Katarzyna Hensler-Urbaniak, psycholog z tego właśnie hospicjum. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: I pani Anna Zając, pracownik socjalny. Dobry wieczór. Witam
5: Dobry
2: serdecznie.
5: Wieczór.
2: Szanowny panie, zacznę od może powodu, dla którego panie tutaj zaprosiłam. W weekend, kiedy byłam reporterką i w wielu miejscach się pojawiałam, jedno wydarzenie, które dostałam do tak zwanej obsługi, był charytatywny bieg z Żonkilem. I to był bieg, którego takim celem było właśnie wsparcie domowego hospicjum. I tak sobie pomyślałam, że warto zajrzeć troszeczkę za kulisy i poznać to hospicjum trochę bardziej. To zapytam na początek, jak ten bieg się udał, bo wtedy, kiedy z panią Sylwią rozmawiałam, było dużo radości, dużo takiego entuzjazmu z tego, że wiele osób się pojawiło na starcie i wspomagało. I dzisiaj widzę, ta radość się utrzymuje.
3: Tak, w dalszym ciągu jesteśmy pełni ekscytacji, pełni emocji. Bieg się udał, mamy pozytywny oddźwięk od ludzi, którzy brali udział w tym biegu, że było cudownie, że było profesjonalnie. Jest nam bardzo miło, że to słyszymy, ponieważ no, w tą pracę przygotowania biegu było zaangażowanych niewiele osób i no jest nam, no jesteśmy bardzo zadowolone, szczęśliwe, że to wszystko tak cudownie wyszło, że się wszystko poukładało. Dużo emocji jest jeszcze w nas. W tej chwili będziemy podsumowywać bieg, będziemy zliczać wszystkie cegiełki, które zostały wpłacone dla hospicjum.
2: Wstępnie już znamy jakieś kwoty?
3: No jeszcze, powiem tak, jeszcze nie, ponieważ to wszystko będzie wpływało. Wiele firm opolskich włączyło się do akcji i w tej chwili dopiero będą robione przelewy za pracowników, którzy brali udział w biegu. Więc to wszystko jeszcze ma swój czas. Myślę, że do końca tego tygodnia będziemy mogli podsumować bieg.
2: Jakie znaczenie ma dla Państwa funkcjonowania właśnie organizowanie takich wydarzeń?
3: No bardzo, bardzo duże znaczenie. Ja podkreślam, że współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w zbiórki finansów na naszą działalność jest bardzo ważna. Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu prowadzi hospicjum dla dzieci. My mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną. Ale jeżeli chodzi o opiekę nad naszymi podopiecznymi, wybiegamy bardzo mocno do przodu, robimy więcej. Staramy się zrobić bardzo dużo dla rodzin naszych podopiecznych. Stąd fundacja, stąd konieczność pozyskiwania funduszy. No i ten bieg to jest najpiękniejsza inicjatywa obok Pól Nadziei. Pola Nadziei to jest taka impreza, nie, źle. Pola Nadziei, zainicjowana w 2009 roku właśnie przez Zespół Szkół Ekonomicznych, przez panię Lidię Stotko, od wielu lat wspiera nas mocno finansowo. Z tych pieniędzy, które udaje się pozyskać przez wolontariuszy, zakupujemy bardzo duży sprzęt, taki niezbędny sprzęt do naszej pracy, do opieki nad naszymi podopiecznymi, bo to są 3 samochody osobowe, dzięki którym dojeżdżamy do naszych pacjentów. To jest nasze narzędzie pracy, podstawowe narzędzie pracy, ponieważ nasi pacjenci mieszkają w całym województwie opolskim. To nie jest tylko Opole. Najdalej mieszkający pacjent to jest 80 kilometrów od Opola w tej chwili. Więc no trzeba do tych pacjentów dojeżdżać, a dojeżdżają lekarze, dojeżdżają pielęgniarki, pani psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuci. Cały zespół musi dojechać. Poza tym z tych pieniędzy udało nam się zakupić aparaty USG, koncentratory tlenu, akumulatorowe, ssaki, agregaty, generatory do kamizelek oscylacyjnych. No generalnie mamy tego sprzętu bardzo dużo, to jest sprzęt wysokospecjalistyczny i sprzęt bardzo drogi. A dodatkowo muszę powiedzieć, że staramy się wyręczać naszych rodziców w takich podstawowych potrzebach życiowych związanych z opieką nad ciężko chorym dzieckiem, czyli kupujemy leki. Nasi lekarze wypisują recepty i te leki są wykupywane przez nas i dowożone do pacjentów, do domów. Zaopatrujemy naszych podopiecznych również w każdy sprzęt jednorazowego użytku, czyli strzykawki, igły. To są takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne przy opiece.
2: A tanie chyba też nie są.
3: Oczywiście, że nie są tanie, to wszystko kosztuje, rurki tracheostomijne, gastrostomie, tak zwane PEGI do karmienia tych dzieci, całe oprzyrządowanie do tych urządzeń, to wszystko kosztuje. No samo utrzymanie sprzętu, amortyzacja sprzętu, naprawy sprzętu, to naprawdę mówimy.
2: Właśnie, bo raz zakup, a później jakby serwisowanie tego, żeby mogło to dalej funkcjonować.
3: Dokładnie. Te samochody też trzeba o nie dbać, trzeba robić przeglądy. Wiadomo, jest dużo kierowców, więc też nam też zależy na bezpieczeństwie ludzi dojeżdżających do podopiecznych, więc no, to wszystko gdzieś się zamyka i zawsze się mówi o pieniądzach.
2: Taki szereg wsparcia, które płynie do rodzin, na pewno też ma dla nich samych takie znaczenie, że mogą nie czuć się tacy przytłoczeni, prawda? Pani Katarzyno, pytanie do pani psycholog.
4: Dokładnie. Naszym zadaniem jest tak naprawdę towarzyszenie tym rodzinom na każdym etapie ich życia i drogi dziecka. Czyli jesteśmy do ich dyspozycji, wspieramy ich, rozmawiamy, odwiedzamy, towarzyszymy.
2: A często jest tak, że ta samotność gdzieś tam towarzyszy właśnie rodzinie, która ma trudną sytuację, tak powiem, oględnie trochę.
4: To jest kwestia indywidualna, bo to zależy od sytuacji rodzinnej. Są rodziny, które mają duże wsparcie w sobie nawzajem, a są takie osoby, które są same i wtedy, myślę, ta nasza pomoc jest jeszcze bardziej istotna niż tam, gdzie ten system rodzinny jest bardzo, bardzo wspierający. Mhm.
2: No właśnie, bo rodzina może dać wsparcie, ale wyobrażam sobie, że też mogą być samotne matki, samotni ojcowie, którzy, no poza tym, że przydarzyła się choroba nieuleczalna właśnie w rodzinie, no mogą spotykać się też z innymi problemami takimi życiowymi, prawda?
4: Dokładnie tak jest.
3: Tak jest. Trzeba powiedzieć, że no nie każdy ma tyle siły w sobie, żeby podołać. I zdarzają się również dramaty rodzinne i my świadczymy taką opiekę holistyczną, opiekujemy się całą rodziną, bo wspieramy mamę, wspieramy tatę, rodzeństwo. Często jest tak też, że i dziadkowie są w domu, więc też wspieramy takich ludzi. No i często jest tak, że taka rodzina się na przykład rozpada w sytuacji, kiedy jest choroba dziecka, choruje cała rodzina. I często ludzie po prostu sobie nie radzą z natłokiem problemów, takich złych emocji. My niejednokrotnie musimy wspierać te samotne mamy. Też wspieramy w momentach, kiedy no, dochodzi do rozwodów, trzeba walczyć o alimenty. Mamy w naszych szeregach też zaprzyjaźnionych prawników, którzy pomagają nam pisać pisma procesowe. Więc generalnie zajmujemy się holistycznie całą rodziną.
2: Tutaj też ważna rola, myślę, pracownika socjalnego. Ja kiedyś usłyszałam takie ładne określenie na pracowników socjalnych, że to jest taki lekarz pierwszego kontaktu dla rodziny w kryzysie. I tutaj chyba jak najbardziej się to sprawdzi, pani Aniu.
5: Aż lekarzem to może nie, ale na pewno jesteśmy pomocni i staramy się ze wszystkich sił ulżyć w cierpieniu tym rodzinom, bo tak jak tu było powiedziane, borykają się z wszelakimi problemami medycznymi, mają problem z kolejnym dzieckiem, które jest w domu, czy między sobą te relacje bywają różne, więc ja się staram ze wszystkich sił, żeby ułatwić im troszkę na drogach formalnych, typu załatwianie różnych rzeczy związanych z orzeczeniem o niepełnosprawności, pokierowaniem, jeżeli chodzi o kontakty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w danym obszarze, informuję o zadaniach PCPR-u i PFRON-u. Staram się jak najwięcej informacji i staram się zebrać wywiad, na ile możemy wesprzeć daną rodzinę finansowo, bo wspieramy również finansowo, rzeczowo. Serdeczny ukłon do naszych darczyńców w okresie świątecznym, szczególnie bożonarodzeniowym i wielkanocnym, bo jest ogrom paczek, które naprawdę tym rodzicom służą, tym rodzinom na następny rok. To są artykuły pierwszej potrzeby typu pampersy, chusteczki nawilżane, kosmetyki. Tego potrzeba bardzo dużo i zawsze. Do tego oczywiście każda złotówka dla tej rodziny, dla każdej rodziny jest bezcenna. Mimo że te przepisy troszeczkę się zmieniły i te świadczenia są nieco wyższe, to i tak osoby ze zdrowymi rodzinami mają w dzisiejszych czasach problemy finansowe, a co dopiero osoby z dzieckiem niepełnosprawnym.
2: Ja się tak zastanawiam nad tą kwestią załatwiania różnych formalności, bo kiedy rodzina jest w kryzysie, to wydaje mi się, że ostatnie, o czym myślą, to właśnie załatwianie tych papierkowych spraw, prawda?
3: Dokładnie,
2: a to
3: tak.
2: Często są podstawy, które potem mogą no, nieco ułatwić to funkcjonowanie, ale właśnie czasami czujemy się samotni, przytłoczeni tym problemem, problemem, a mimo to no, trzeba usiąść jednak do tego przysłowiowego papierka i go podpisać i gdzieś spróbować załatwić.
5: Mało tego, że usiąść, to jeszcze zapytać, jaka jest sytuacja finansowa w domu. Nie każdy tak na pierwszy dzień dobry mówi o swoich finansach, jakie ma, tak? Czasami się to odbywa na pierwszej wizycie, że rodzice po naszych argumentach mówią, że tak, że spróbują ten wniosek na to orzeczenie złożyć, co za tym idą określone świadczenia i tak dalej. A czasami dzieje się to po pewnym czasie, jak przeanalizują, bo jeszcze jest gro rodziców, którzy boją się dopuścić myśli, że mają dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, bo to też brzmi tak inaczej, nie? Boją się takiej stygmatyzacji, ale dopiero po czasie dochodzą, że to jest dokument, który ułatwia im później życie po prostu.
3: Mhm. Funkcjonowanie, dokładnie tak. I to jest tak, jak pani powiedziała, że ci ludzie po prostu nie mają na to czasu, nie mają myśli, a wchodzi pracownik socjalny i kieruje, pokazuje, mówi co można, a często jest też tak, że ci ludzie się wstydzą prosić o pomoc, wstydzą się pójść poprosić o jakieś wsparcie finansowe i po to właśnie jesteśmy, żeby im to ułatwić. Mhm.
4: Tak naprawdę ta nasza praca to jest proces, czyli to są małe kroki, którymi osiąga się cel, czyli im lepiej my znamy tę rodzinę, tym bardziej i lepiej możemy im pomóc, czyli ich poznajemy, oni poznają nas, budzi się to zaufanie i wtedy ta pomoc jest taka właśnie holistyczna i pełna.
2: Pani Katarzyno, da się pogodzić ze śmiercią dziecka, z chorobą taką nieuleczalną? Jak to wygląda, jak to przebiega?
4: Przyjmuje się, że żałoba po osobie zmarłej dorosłej, taka prawidłowo przebiegająca psychologicznie, powinna się skończyć po roku. Przy dziecku nie mamy nawet takiej metryki czasowej, czyli jest to takie doświadczenie życiowe, które nie powinno się znaleźć w naszym repertuarze, że dziecko odchodzi przed rodzicem. Więc jest to na pewno bardzo, bardzo trudne psychologicznie doświadczenie. No my towarzyszymy tym rodzinom od momentu, kiedy one przyjdą pod naszą opiekę do samego końca i nawet jeszcze dłużej, dlatego że obejmujemy rodzinę opieką grupy wsparcia w żałobie, które się odbywają raz w miesiącu i każde z rodzin, która była pod naszą opieką, może brać udział w takich spotkaniach.
2: A w tym całym procesie, tak się zastanawiam, można określić jakiś najtrudniejszy moment, czy po prostu cały ten proces to jest jeden wielki trudny moment?
4: To zależy znowu od sytuacji i rodziny, prawda? Bo czasami jest tak, że mamy bardzo dużo tego czasu i te sytuacje pozwalają nam lepiej przygotować rodzinę do odejścia, ale czasami to są dni albo godziny nawet, tak? Wtedy te sytuacje są trudniejsze, no bo te osoby nas po prostu nie znają.
2: Mhm. A jak wygląda początek tej drogi? Te takie pierwsze rozmowy, kiedy trzeba sobie uświadomić, co się wydarzy?
4: Pewnie na początku to jest taki wywiad psychologiczny bardziej o potrzebach tego, co, jak to widzi ta rodzina, no bo tutaj rozmawiamy, tak jak zostało powiedziane, z wszystkimi, czyli rozmawiamy głównie z mamą na początku, ale potem i z tatą, i z babciami, i z braćmi, i z siostrami i to jest jakby tak kontynuowane.
3: Mhm. No trzeba powiedzieć, że jest dużo buntu w tych ludziach i nie są to łatwe rozmowy. My 20 lat już pracujemy w hospicjum, 20 lat opiekujemy się różnymi skrajnymi przypadkami i co rodzina to inna historia i o tym można byłoby opowiadać i tym opowiadaniom towarzyszyłyby różne emocje, bo do nas trafiają dzieci, które... Zdarzali się pacjenci, którzy w piątek byli przyjmowani, a w niedzielę już odchodzili, więc to była trzydniowa opieka. Są pacjenci, którzy są pod naszą opieką całymi latami, ponieważ hospicjum opiekuje się nie tylko dziećmi z chorobami nowotworowymi. To są jednostki chorobowe, które nieuchronnie prowadzą do śmierci, ale to są choroby przewlekłe. Mhm. U tych dzieci dochodzi do takich poważnych uszkodzeń w organizmie, najczęściej do degradacji układu nerwowego, że te dzieci są zależne od opiekunów w zasadzie w każdej czynności życiowej.
2: 24 godziny na dobę.
3: 24 godziny na dobę, dokładnie tak. Całymi latami. Zdarza się, że są pacjenci całymi latami pod opieką naszą, ale przede wszystkim pod opieką swoich rodziców.
2: Mhm. Musi być niezwykle wyczerpujące właśnie tak psychicznie, prawda? Zwłaszcza, bo tutaj też chciałabym nawiązać do tego momentu chociażby chwilowego odpoczynku od trudnej sytuacji, od tego kryzysu. No właśnie, jeżeli to trwa latami, to taki odpoczynek, nawet chwilowy, daje takie ukojenie?
4: Pewnie tak i tutaj bardzo ważna jest ta współpraca między rodzinami, w rodzinie jakby, żeby była ta wymiana, żeby ta mama mogła odejść na chwilę od łóżka tego dziecka i zrobić coś innego, żeby mógł ją wyręczyć tata czy babcia. Natomiast czasami to jest też trudne właśnie psychicznie, bo te mamy są na tyle związane, że nawet jak mają pójść na spacer czy na zakupy, to mają taką obawę, jakby zostawiając dziecko, czyli tutaj pracujemy nad tym,
2: czy ktoś sobie poradzi, tak?
4: Tak, czy ktoś sobie właśnie poradzi. Do końca tak jest ta obawa, więc jakby staramy się to budować, żeby właśnie te mamy miały tą swoją odskocznię. Natomiast tutaj myślę też bardzo takim ważnym czynnikiem jest nadzieja. Jedna z naszych mam powiedziała, że jej nadzieja na to, że może dziecko będzie jeszcze żyło, odeszła długo po tym, jak dziecko już jakby było pożegnane. Czyli ta nadzieja w tych rodzicach, myślę, jest zawsze taką iskierką, nawet jeżeli racjonalnie wiedzą o tym, że nie ma medycznych przesłanek ku temu, żeby dzieci były.
3: Ale dziękuję, że powiedziała Pani o tym wytchnieniu, ponieważ no my po 20 latach podjęliśmy decyzję o tym, żeby stworzyć takie miejsce dla rodzin naszych podopiecznych. To w tej chwili już staje się bardzo popularne i powstają ośrodki w całej Polsce. My czerpiemy doświadczenia, jeździmy w tej chwili na konferencje, jeździmy na takie wizytacje, podglądamy, oglądamy. Chcielibyśmy stworzyć takie miejsce dla naszych rodziców. To nie będzie duży ośrodek, duży budynek. To będą dwa pokoje, do których będą mogły trafić dzieci na chwilę. Czyli na moment, kiedy rodzice będą chcieli na przykład pojechać gdzieś na weekend albo pojechać po prostu na urlop, na który w ogóle nie jeżdżą. Albo jeżdżą z dzieckiem niepełnosprawnym, ciężko chorym, śmiertelnie chorym. Wiadomo, że taki urlop nie zawsze się udaje, bo nasze rodziny wyjeżdżają nawet za granicę z dzieckiem niepełnosprawnym, ciężko chorym. Ale wiemy, że są bardzo zmęczeni, wracając z tego urlopu, bo to nie jest taki wypoczynek, na jaki zasługują po prostu, więc nam zależy na tym, żeby stworzyć takie miejsce, żeby mogli wyjechać, bo my wiemy, że nasi rodzice nam ufają i że nam te dzieci oddadzą, że te dzieci będą mogły na chwilę być u nas po to, żeby oni mogli po prostu wypocząć.
2: Mhm. Z jakimi uczuciami się to wiąże? Bo tak się zastanawiam, no właśnie z jednej strony zaufanie do państwa, że państwo należycie zaopiekują się dzieckiem podopiecznym, no ale z drugiej strony wyobrażam sobie taką sytuację, że może trochę poczucie winy, że nie powinniśmy. Jest coś takiego?
3: Oczywiście. Oni mają takie odczucia. No my jeździmy na te konferencje i bardzo często jest tak, że to rodzice też biorą udział w tych konferencjach i oni o tym opowiadają, że pozostawienie dziecka no jest dla nich takim dużym obciążeniem. Oni po prostu mają takie poczucie, że oni zaniedbują własne dzieci, a im się ten wypoczynek należy, tak jak każdemu. Mamy takie rodziny, które jak nie ma dziadków, nie ma babci, nie ma nikogo w rodzinie, kto zająłby się na chwilę chociaż, to ci ludzie nawet do kina nie wychodzą razem.
2: Czy to się nie wiąże trochę ta obawa z taką stygmatyzacją, że przecież jesteś mamą chorego dziecka, to powinnaś być przy nim? Czy to nie jest trochę tak?
3: No pewnie. Myślę, że...
5: Wciąż to trwa.
3: Tak, niestety tak jest, a chcemy trochę odwrócić, chcemy im pomóc, chcemy zrobić coś dobrego. Myślę, że już w tej chwili jest taki czas na to, że nas stać na to. Myślę, że znajdą też się ludzie, którzy będą chcieli nam pomóc w tym, żebyśmy mogli stworzyć takie bezpieczne miejsce dla tych dzieciaków, żeby ci rodzice po prostu oddychali, żeby nabierali trochę powietrza i żeby mieli siły na to, żeby się opiekować
2: dziećmi. To czego potrzeba?
3: No na tą chwilę już jesteśmy, mogłabym powiedzieć, że daleko posunięte przygotowania, bo mamy miejsce, mamy budynek, mamy pomieszczenia, które wyremontujemy. W tej chwili czekamy, bo jesteśmy po rozmowach z firmą budowlaną, która miałaby podjąć się wyremontowania budynku, który służy nam w tej chwili za garaż i za magazyny. Tam przenieślibyśmy się z pomieszczeniami biurowymi, z magazynem, z garażami, zostalibyśmy tam, a tu w miejscu, gdzie jesteśmy obecnie, jest taka opcja, że możemy tam stworzyć właśnie przynajmniej dwa pokoje na taką opiekę wytchnieniową, na taką formę przejściowego wytchnienia dla naszych rodziców.
2: Jeżeli będzie potrzeba, żeby nagłośnić zbiórkę, czy też no właśnie wsparcie, to proszę się śmiało odzywać. Jeszcze tutaj mam pytanie do pani Anny Zając. No właśnie, jako pracownik socjalny widzi pani nie tylko tę osobę chorą, ale też całą rodzinę. Jak często dochodzi do rozpadu w obliczu kryzysu?
5: To wszystko w zależności od tego, jakie są relacje w domu i jak silni są rodzice. Generalnie pierwsze skrzypce...
2: Zależy od siły rodziców?
5: Tak. Generalnie myślę, że pierwsze skrzypce zawsze ma mama i stąd też te obawy, że nawet mama mówi, ja chcę być z tym dzieckiem cały czas, bo tato nie zrobi tego tak jak ja. Mhm.
2: Ale właśnie pytanie,
5: zdarzają
2: czy tato
5: się.
2: Nie zrobi, nie?
5: Zrobi, bo mamy często... to trwa, nim mama dopuści tatę, czy babcie, żeby zrobiła coś przy tym dziecku. To też jest zależne od tego, w jakim stanie jest dziecko. Bo też trzeba zrozumieć tą babcię, która się boi po prostu na początku i mama doskonale wie, że ona zrobi to najlepiej. Ale z upływem czasu pozwalają drugiej osobie się zająć. Ja też chciałam nawiązać do opieki wytchnieniowej, bo jest program opieka wytchnieniowa, jest program asystent osoby niepełnosprawnej i specjalistyczne usługi opiekuńcze. I to świadczą, jest to za pośrednictwem miejskich ośrodków pomocy rodzinie. Natomiast problem jest tego typu, że nie ma osób, które to będą wykonywać, albo jest ich zbyt mało, dlatego że tam są po pierwsze obostrzenia wiekowe, po drugie, mały nakład finansowy dla takiej osoby, która by spełniała kryterium, opiekując się takim dzieckiem, bo to nie może być osoba, która nie jest na przykład przeszkolona medycznie, czy na przykład nie jest to rehabilitant, więc są programy.
2: Mhm. Są... A to muszą być osoby po studiach, jakoś wykształcone?

0: które są zbierane dla nas, będą mogły być przekazywane na taki szczytny cel i na taką inicjatywę.
1: Czyli to muszą być fachowcy.
2: Po prostu muszą. Dla naszych dzieci na pewno. Tak. Muszą być osoby specjalistyczne w kierunku medycznym albo rehabilitacyjnym. I to, co zaczęłam, są gminy, gdzie jest rozwinięta ta opieka, natomiast to jest parę godzin. Bo po prostu, czy dane osoby, które się tego podejmują, nie są w stanie więcej, nie chcą więcej, różnie to bywa. Musi też współpraca nastąpić między rodzicem a tą opiekunką, czy tym opiekunem. I opiekun też się musi zgodzić do takiego chorego dziecka przyjść, bo to nie jest takie proste. A po drugie, zaufanie. Robiłam taki wywiad między naszymi rodzicami i oni by bardzo chcieli gdzieś odpocząć, gdzieś wyjechać, ale zostawić dziecko w bezpiecznym miejscu. A oprócz domu powiedzieli, że nie ma bezpieczniejszego miejsca, gdzie nie ma naszej pielęgniarki do opieki. Mhm.
1: Czyli ja to rozumiem tak, są programy, są możliwości, ale niedoskonałe.
3: Niedoskonałe dla naszych rodzin.
2: Dokładnie. Mhm.
3: Bo tutaj bardzo ważnym elementem jest to zaufanie, które jest budowane, ten czas poświęcony i w momencie, kiedy dzieci mogłyby zostać pod opieką naszych pracowników, wtedy rodziny czułyby się bezpieczniej, a to przekładałoby się na ich dobrostan psychologiczny, bo mogłyby po prostu odpocząć z tym spokojem, że zostawiają dzieci pod dobrą opieką w dobrych rękach.
1: No to tutaj zbudowanie zaufania czasami trudniejsze niż formalności i wszelkie inne rzeczy. Tu już wkracza psycholog.
3: Dokładnie, bo to jest proces, tak jak mówię, czyli wszystko się buduje w tym poznawaniu, w tym byciu, w tym towarzyszeniu. To jest specyficzny rodzaj pracy i specyficzny rodzaj bycia z tymi rodzinami. Mhm.
1: Tutaj pani Sylwia wspomniała w jednym momencie o pewnym takim buncie, że rodzina się buntuje, trochę nie chce się zmierzyć z problemem. Tu na początku tej drogi też psycholog wydaje mi się istotny, prawda, żeby przyjąć to do siebie i wtedy, no nie powiem, że będzie trochę lżej, ale właśnie paradoksalnie może będzie, bo wtedy widzimy, jak jest, co możemy zrobić, jakie są możliwości i zamiast odpychać problem, zajmujemy się nim.
3: Konfrontujemy się z nim.
1: Tak,
3: natomiast to wszystko musi przebiegać czasami wolno, czasami idziemy do przodu dwa kroki, cofamy się trzy wstecz, no bo wiadomo, to jest uzależnione od tego, co się dzieje w tych rodzinach, na ile jest też zmęczenie, na ile oni są w stanie przyjąć pewne informacje, więc to są bardzo, bardzo indywidualne tematy.
4: Tak, ale już z doświadczenia wiemy, że wszystkie te dzieci, które trafiają pod naszą opiekę, na samym początku jest zawsze trudno. Nie jest łatwo. No bo w tych ludziach jest bardzo dużo buntu, bardzo dużo agresji. Dlaczego ich
1: spotkał? Dlaczego my?
4: Tak, dokładnie. Dlaczego my? Dlaczego nas spotkał ten los? A my jako zespół, my wchodzimy do tych domów i jakby, wie pani, my odbieramy te wszystkie, my dostajemy.
1: Emocje, bodźce.
4: My odbieramy te wszystkie emocje, te wszystkie bodźce, pomimo tego, że wiemy, że to nie jest zależne od tych ludzi. No, oni mają prawo do takich emocji. Mają prawo, bo ja cały czas powtarzam, ja już 20 lat pracuję z tymi ludźmi, że ja mówię, że ja rozumiem, ale ja myślę, że ja nie rozumiem. Bo nie zrozumie ten, kto nie doświadczy takiego trudnego tematu, czyli śmiertelnej choroby własnego dziecka. Nam się wydaje, że my rozumiemy. My tego na pewno nie zrozumiemy tak, jakich emocji doświadczają ci ludzie i rodzice.
1: No właśnie próbując sobie nawet wyobrazić to, co mi po tej wyobraźni, kiedy mnie w tym nie ma, nie jestem z tym codziennie, nie ma tej świadomości, że coś nieuchronnego się wydarzy.
4: Nie jesteśmy w stanie. Ja mogę przytoczyć słowa jednego z ojców, bo ja jestem też pielęgniarką i też dyżuruję i to takie dziecko, ja mówię, ile przypadków, tyle pamięci i z tyłu głowy zawsze mam. Każdy jeden trudny przypadek choroby dziecka. Mieliśmy przyjęcie dziecka w piątek, a w niedzielę to dziecko odeszło. I pamiętam, ojciec powiedział, pobyt tam w tym domu był dłuższy, bo wiadomo, trzeba było im towarzyszyć, bo oni byli, to były ostatnie chwile tego dzieciaczka. I ojciec powiedział, że my to jesteśmy masochistkami, że wybrałyśmy sobie takie miejsce do pracy. I wtedy to przyjęłam, bo ja z tymi ludźmi byłam, ja tam siedziałam 6 godzin, no, tam odbywało się pożegnanie, schodziła się cała rodzina, babcie, ciocie, wujkowie, wszyscy sobie robili zdjęcia pożegnalne. Wie pani, to były piękne sceny.

0: piękne, ale straszne. Mhm. Pełne emocji.
1: Jedno z moich pytań to jest właśnie, dlaczego panie robią to, co robią?
0: No i właśnie, no to już, no to właśnie mogę odpowiedzieć, bo wtedy ja się nie odezwałam, bo ojciec był pełen emocji, był w takim amoku, wiadomo, że rozpaczy, ale po jakimś czasie, jak spotkaliśmy się na jednej z mszy, bo my organizujemy również msza dwa razy do roku i spotykamy się w momencie, kiedy jest msza za Wszystkich Świętych i modlimy się za wszystkich zmarłych podopiecznych i później mamy jeszcze jedno spotkanie z biskupem opolskim w ramach Bożego Narodzenia i ci rodzice przyjeżdżają na te spotkania. Ja wtedy miałam okazję porozmawiać z nimi już po latach, mhm. bo oni przyjeżdżają jeszcze, całymi latami nas odwiedzają na tę mszę. Przyjeżdżają całymi rodzinami i ja mu powiedziałam, panie Grzegorzu, pan pamięta, co pan powiedział mi wtedy. On mówi, tak, ja wiem. Ja mówię, ale czy pan wie, że gdyby nie my, to nie miałby pan możliwości wzięcia dziecka do domu w tym ostatnim okresie czasu. Dziecko nie miałoby możliwości być we własnym łóżku, nie mogłoby być z kotkiem, pieskiem, bo tam był kotek, tam był piesek, tam były zabawki, tam cała rodzina mogła się zejść. Gdybyście państwo byli w szpitalu, nie mogłaby się rodzina pożegnać z dzieckiem. On mi wtedy przyznał rację. Oczywiście popłakaliśmy oboje, poprzytulaliśmy się i no po to jesteśmy. Po to jesteśmy, żeby być, żeby towarzyszyć, żeby wspierać.
1: Pani Aniu, dlaczego pani robi to, co pani robi?
2: Dlatego, że jestem pracownikiem socjalnym. Zadaniem pracownika socjalnego jest pomagać.
1: Pani Ania, to taki ma tryb chyba zadaniowy, prawda? Tak dobrze odczytuję?
2: No, tak troszkę jestem zadaniowcem. Właśnie, jeżeli uda mi się zrealizować to, co sobie zaplanuję, czy namówić rodziców do czegoś, czy pomóc im w czymś, dla mnie to jest spełnienie, nic więcej nie potrzebuję. Jest to ciężka praca, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Mhm.
0: Bo my wiemy, że jesteśmy im potrzebni. I to jest nagroda.
1: I pani Katarzyna, dlaczego pani robi to, co pani robi?
3: Ja myślę, że to jest tak, że hospicjum to są takie dwie strony. Z jednej strony to jest ta strona smutna, a z drugiej to hospicjum to też życie i bardzo dużo dają też te rodziny dla nas. Czyli z jednej strony na przykład oni otrzymują, ale też oni dają i uczą, tak naprawdę ta każda sytuacja nas jako osoby zmienia, nas jako osoby rozwija, nas jako osoby. Czyli to jest taki powód też tej pracy.
1: Przynoszą panie pracę do domu?
0: Nie możemy, ale nie powinnyśmy. Ale wiadomo, że tego się tak całkiem nie da odciąć. Trzeba umieć się odciąć, bo inaczej byłybyśmy wypalone po roku, po dwóch latach. Początki nie były łatwe, było bardzo trudno. Ja pamiętam pierwszego pacjenta, do którego pojechałam. To było dziecko chore na nowotwór. I przyjechałam do domu w nocy, bo przyjęcie było w nocy. Siedziałam w wannie i płakałam. W tym czasie moja mama opiekowała się moim dzieckiem. Mhm. Powiedziała mi, że ja muszę zrezygnować z tej pracy, bo ja się nie nadaję do tego, że to za dużo mnie będzie kosztowało, że ja...
1: Że powinnaś być twardsza?
0: Tak, że ja siebie wykończę mhm. rodzinę, że to są takie emocje, że chyba nie podołam. No, a jestem 20 lat, jestem...
1: Ale wydaje mi się, że tutaj
0: tego,
1: każda wrażliwość jest potrzebna, bo tak jak tutaj pani rozpoznaje, pani Sylwia taka troszkę wrażliwsza, pani psycholog, no to już wiadomo, że tutaj empatia musi być włączona, pani Ania zadaniowiec, więc każdy ma swoją działkę, przepraszam, do spełnienia.
0: To jest tak, że my nie możemy być twarde, my nie możemy być jak kamienie, my to znaczy musimy być profesjonalne i jesteśmy profesjonalne w tym, co robimy, ale też nie da się wyłączyć emocji, nie da się, bo często jest tak, że będąc w domu pacjenta, mama płacze, no nie da się nie płakać z nią. Po prostu siedzimy i płaczemy z nimi. Ale trzeba umieć to wyłączyć, wracając do domu. Trzeba. Ja uważam, że trzeba i każdy z osób, które pracują w hospicjum, no pracują nad tym, no każdy ma jakieś swoje pasje, każdy lubi coś robić w swoim życiu prywatnym, ale też myślę, że same dla siebie też jesteśmy dobrym wsparciem, bo codziennie mamy odprawy, mamy rozmowy, jeżeli jest trudny temat, to go przegadujemy po prostu, każdy wyrzuca emocje, nawet te najgorsze, bo o tym trzeba rozmawiać, nie można tego tłumić w sobie, zresztą myślę, że pani psycholog powinna o tym powiedzieć, ale ja zawsze mówię, że po to mamy te odprawy, żebyśmy wykrzyczały, nawet jak mówimy coś złego i jesteśmy złe, to trzeba to powiedzieć.
1: To znowu nie chować emocji, tylko się z nimi zmierzyć.
0: Nie, to jest między nami, to jest zespół, my musimy stanowić zespół i musimy o tym mówić absolutnie, no bo inaczej nie byłoby hospicjum i nie byłoby ludzi, którzy by pracowali w tym hospicjum, po prostu.
1: Ja się zastanawiam jeszcze nad taką jedną kwestią. Jak to jest z odbiorem społecznym takich rodzin? Bo przecież trzeba jeszcze pracować. Jest jeszcze rodzeństwo, które też chodzi do szkoły, którym też trzeba się zająć. No są na pewno takie sytuacje i takie rodziny. I pytanie, czy my jesteśmy na tyle wrażliwi społecznie, żeby wiedząc, że jest rodzina, która ma taki kryzys, problem, no właśnie, żeby być w stosunku do nich empatyczni, albo nie ma czegoś takiego, jak to jest, gdybyśmy mieli tak ocenić ten odbiór, pani Katarzyno?
3: To jest pewnie trudne też znowu do oceny, bo to indywidualne, natomiast myślę, że w społeczeństwie my za mało wiemy na temat w ogóle działań hospicjum i na temat takich rodzin, że to jest jakiś tak jakby podejście bardzo niszowe i bardzo ograniczone i dobrze by było, żeby te sytuacje były omawiane i nagłaśniane, żeby więcej ludzi mogło się z tym spotkać. I na przykład taki bieg to jest też coś takiego, co nas pokazuje, promuje i wskazuje na to, że jest takie miejsce, do którego ludzie mogą przyjść, zgłosić się i tą pomoc otrzymać.
1: Bo ja panią coś powiem. Jako dziewczynka byłam w klasie integracyjnej. Była to pierwsza klasa integracyjna, otwarta wtedy w moim mieście, to były lata tam 90. I tak patrzyli się na nas niektórzy z takim trochę niedowierzaniem, zaciekawieniem, co to jest za klasa. I później przez lata w tej właśnie klasie funkcjonowaliśmy, nawet jeszcze wtedy gimnazja, no to cała podstawówka plus gimnazjum. I widziałam po moich rówieśnikach z innych klas, którzy nie mieli osób niepełnosprawnych, jak oni w ogóle reagują na to, że jest w społeczeństwie, w szkole osoba no właśnie z niepełnosprawnością. Bo my mieliśmy dyżury, mieliśmy określone zadania, aby tym osobom pomóc, chociażby wejść po schodach, wózek wprowadzić, prawda? No to są takie rzeczy, które każdy z nas miał za zadanie, no i też uczyliśmy się tej empatii i wrażliwości. A z innych klas, nie chcę generalizować, ale zdarzały się osoby, które wręcz no wyśmiewały, prawda? I tak patrzyły z takim trochę kpiącym spojrzeniem. Dlatego się zastanawiam nad tym odbiorem. No to były jeszcze lata takie nastoletnie, trochę szczenięce, powiedzmy. Teraz to są dorośli ludzie. Może się to trochę zmieniło, ale no właśnie budowanie też wśród dzieci, prawda? Takiego odbioru, że słuchaj, jest kolega, który jest chory na przykład, prawda? I budowanie tej empatii i wrażliwości.
0: No i właśnie tu jest rola nauczycieli, rola szkół, wychowania, no myślę, że przede wszystkim rodziców. Tak. I dlatego tak bardzo doceniamy współpracę ze szkołami, że wśród nauczycieli są osoby, które chcą się zajmować takimi trudnymi tematami, które chcą mówić o tym, że należy wspierać osoby z niepełnosprawnościami, osoby z chorobą. No uważam, że w ogóle zespół szkół ekonomicznych w Opolu to jest liderem na Opolszczyźnie, jeżeli chodzi o takie działania społeczne, bo ja nie mówię tylko o naszym hospicjum. Ja wiem, że oni współpracują z różnymi innymi placówkami, prawda, bo to jest i dom samotnej matki i dziecka, to jest głuchoniemi, to są
2: Polski Związek Głuchoniemych,
0: tam jest tyle inicjatyw uwrażliwiających młodych ludzi, to jest niesamowite, naprawdę to jest niesamowite,
1: tak
0: jak ważna jest
1: ta edukacja.
0: Edukacja społeczna na temat niepełnosprawności, na temat chorób. Wszystkim tym, którzy żyją bogato, którzy są zdrowi, wydaje się, że no, życie tak wygląda. No nie, jest też życie brutalne, jest też życie inne.
1: A właśnie odsuwamy jakoś te myśli, że gdzieś tam w społeczeństwie są trudne tematy, nie chcemy się nimi zajmować, a jak już to tam z przypadku.
2: Taka jest natura człowieka, że odrzuca to, co jest ciężkie, ale ja jednak mam nadzieję, że ta empatia, co właśnie między innymi te działania szkół pokazują, że ta empatia w tych młodych ludziach rośnie.
0: Tak jest.
2: I to jest cudowne.
0: I chcę powiedzieć, że nieważne są te pieniądze, które są zbierane na tych akcjach. Nieważne. Ważne jest właśnie to, jak jest zaangażowanie tych ludzi. I ten bieg pokazuje, jak cudownie można razem coś fajnego stworzyć. Jak cudownie jest patrzeć na to, że mamy wsparcie, że tyle instytucji, tyle firm i tyle młodzieży się angażuje w takie fajne wydarzenie. Nieważne są te pieniądze, bo może nawet nie będzie wymiernych korzyści, ale wiemy, że jakby poziom edukacji na pewno wzrośnie, że ludzie będą wiedzieć, że jednak trzeba pomagać.
1: To tak właśnie wracając do tego samego początku, czyli właśnie też do tego biegu, o którym pani mówi, wtedy kiedy mówiłam o tym, że jako reporterka pojawiłam się na tym wydarzeniu, to też paru biegaczy zapytałam, dlaczego tutaj są i tak dalej. Mówię, no to jest taka impreza tutaj charytatywna, wiemy, my specjalnie właśnie po to tutaj biegniemy, żeby wspomóc, także jest ta świadomość.
0: Cudownie, dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni za to.
1: Oczywiście też były osoby, które przyjechałem, żeby pobiegać, a przy okazji jak pomagam, to okej.
2: Okay. Przy okazji pomogę. Takie inicjatywy są też bardzo ważne dla naszych rodziców. Dla nich ciepłe słowo, poświęcony czas jest również bezcenny i wszystkie akcje, które się dzieją na naszą, a poniekąd na ich rzecz, są przez nich naprawdę doceniane.
0: Tak, ja chcę powiedzieć, że to są akumulatory na ich życie. To są baterie na ich kolejny czas. Jedni mają miesiąc, drudzy mają rok, trzeci mają jeszcze kolejne lata. Ale tak jak widzimy, ile oni mają emocji w sobie, jak dostają te prezenty od tych ludzi na święta, to jest takie fajne, takie budujące. Przecież ci ludzie są pokiereszowani przez życie i mają tyle fajnych emocji podczas tych świąt. My tak lubimy ten czas, chociaż jesteśmy bardzo zmęczeni. Zespół hospicjum to jest niewiele osób, no ale wszystko musimy ogarnąć my. Więc dajemy radę, bo to jest grupa ludzi medycznych. Tu są pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci.
1: A wolontariusze by się przydali? Może słucha nas ktoś, kto mógłby, chciałby pomóc?
0: Są wnioski, właśnie mamy wnioski po biegu, że tak, właśnie w sytuacjach takich dużych inicjatyw, gdzie jest potrzebny nakład ludzki, no apelujemy do firm, bo teraz jest bardzo popularny wolontariat pracowniczy, więc apelujemy, może są ludzie, którzy chcieliby pomóc nam w organizowaniu tego biegu. No my, tak jak mówię, no nasz zespół i grupa osób z ekonomika, to w zasadzie to my zorganizowaliśmy ten bieg. To te namioty rozkładane, to te stoły rozkładane, to naprawdę było bardzo duże przedsięwzięcie. Tam brało udział 400 osób w tym biegu. Więc generalnie te przygotowania trwały. Więc apelujemy do wolontariuszy, do ludzi dorosłych, odpowiedzialnych, którzy chcieliby nas wspierać właśnie w takiej inicjatywie jak bieg charytatywny w przyszłym roku, piąty bieg z żonki. No i przy okazji właśnie rozkładania tych darów, bo w okolicach świąt Bożego Narodzenia jest nam bardzo trudno, ponieważ przyjeżdżają paczki, zwozimy to wszystko do nas, do magazynu, a później to rozwozimy, więc jak najbardziej, jeżeli są osoby życzliwe, dorosłe, odpowiedzialne.
1: Każda para rąk się przyda.
0: Każda para rąk się przyda.
1: Szanowne panie, pięknie paniom dziękuję za spotkanie i dziękuję za to, co panie robią. Wielki szacunek.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A dzisiaj były z nami pani Katarzyna Hensler-Urbaniak, dziękuję pięknie, pani Anna Zając i pani Sylwia Sikorska-Stach z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: A słuchaczom życzymy dobrej nocy. Dobranoc.
2: Dobranoc.
4: O matko!

0: Polskie Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 23:00, wiadomości wieczorne. Zaczynamy. A w nich ekspert portalu Defense24 z dużą rezerwą o porozumieniu Iran-Stany Zjednoczone. Parlament Europejski zdecydowanie za zaostrzeniem zasad powrotów migrantów do krajów macierzystych. Ogromne emocje na mundialu. Anglia mierzy się z Chorwacją, mamy już 4 gole.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A rozpoczynamy od Brukseli. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia Beata Połęcka, chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę.
2: Biurokracja i procedury krajowe powodują, że już teraz czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji, procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku.
0: Tymczasem ministrowie obrony państw NATO spotykają się w czwartek w Brukseli w kwaterze głównej sojuszu na ostatniej już naradzie przed planowanym za ponad 3 tygodnie szczytem sojuszu w Ankarze. Polskę w trakcie tego spotkania będzie reprezentować wicepremier szef Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Parlament Europejski za zaostrzeniem zasad powrotów migrantów do krajów macierzystych. Nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność odsyłania osób zobowiązanych do opuszczenia Unii. Obecnie to statystyka, zaledwie 28% osób, którym odmówiono azylu, wraca do kraju macierzystego. Po przyjęciu stanowiska przez Parlament Europejski rozpoczną się już negocjacje z poszczególnymi krajami członkowskimi nad ostatecznym kształtem bardziej rygorystycznych przepisów.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie jest stabilne. Wciąż możliwa jest eskalacja konfliktu. Tak uważa Mariusz Marszałkowski, to wicenaczelny portalu Defense24. Ekspert wskazywał na antenie Polskiego Radia, że istnieje możliwość ponownego zablokowania cieśniny Ormus i wzrostu cen ropy na rynkach światowych.
3: Jeżeli pokój rzeczywiście zapanuje na Bliskim Wschodzie, jeżeli będziemy mieli sytuację, kiedy cieśnina Ormus zostanie w pełni odblokowana, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że nawet te ceny maksymalne są zbyt wysokie w stosunku do warunków rynkowych. Natomiast na razie takie napięte wyczekiwanie, co się stanie, będzie wpływało negatywnie na te ceny surowca, zatem one i tak będą wyższe niż przed okresem, kiedy ta wojna się zaczęła.
0: Tymczasem zgodnie z przekazanym właśnie komunikatem, benzyna 95 jutro będzie tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy za litr. Oczywiście cena oleju napędowego nie będzie mogła przekroczyć 6 zł i 36 groszy. Po chłodnych i deszczowych dniach nadchodzi ocieplenie. Synoptycy prognozują, że temperatury w weekend przekroczą 30 stopni. Dla niektórych, jak się okazuje, to całkiem spore wyzwanie.
4: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
5: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
0: Nie wszystkim zatem w smak. Takie 30. W piątek temperatura na zachodzie Polski przekroczy właśnie 30 stopni. W sobotę i niedzielę upalnie. Ma być już w całym kraju.
1: Światowe agencje informują.
0: Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wynegocjowane 14 czerwca będzie podpisane wkrótce. Tak określił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dodał, że jeśli nie będzie zrealizowane w ciągu 60 dni, strona amerykańska powróci do bombardowań. Na mundialu portale pokazują minuta po minucie pasjonujące starcie Anglii z Chorwacją. Na razie po pierwszej połowie mamy 2-2. Dynamiczne spotkanie zdecydowanie może się podobać. Za chwilę początek drugiej połowy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 stopni w Opolu, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrośnie do dużego. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, skręcający nad ranem na zachodni. Czwartek pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, lokalnie przelotny deszcz. Zasadniczo jednak pogodnie. Temperatury maksymalne jutro od 24 do 26. Wiatr będzie słaby z zachodu. Dziękuję Państwu, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.

0: Anonimową pieśnią trubadurów z XII wieku rozpoczęliśmy dzisiejszy program. Dobry wieczór, audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Trubadurzy Clemensic Consort to jedna z wczesnych prób odtworzenia muzyki trubadurów XII i XIII wieku w duchu wykonawstwa historycznego. René Clemensic nie dąży tu do filologicznej rekonstrukcji, lecz do artystycznej wizji świata dworskiej poezji i miłości, opartej na zachowanych fragmentach tekstów i niepełnych zapisach muzycznych. Brzmienie nagrania jest celowo surowe i średniowieczne. W wyobrażeniu XX wieku dominuje barwa instrumentów dawnych, lutnie, flety, perkusja oraz recytacja, która podkreśla poetycki charakter repertuaru. Muzyka nie jest wygładzona ani romantyzowana, raczej sugestywna i nieco obca, co buduje jej historyczną aurę. Nagrania mają dziś wartość zarówno muzyczną, jak i historyczną. Pokazuje, jak w latach 70. XX wieku wyobrażano sobie średniowiecze i jak próbowano przywrócić głos trubadurom, których muzyka w dużej mierze przetrwała tylko fragmentarycznie.
1: Père Vidal era de Toulouse et fils d'un pélicien. Et cantava mieux que quand d'homme al monde. Era també el più folle homme que jamais fugués estat. Ma s'entendió a me la ibunos donos e creio que tutos li burgués subé per amor.

Tak mogła brzmieć muzyka średniowiecznych trubadurów. Georg Philipp Telemann był jednym z najbardziej płodnych kompozytorów epoki baroku, a jego twórczość szczególnie dobrze pokazuje, jak muzyka XVIII wieku potrafiła wchłaniać wpływy różnych kultur europejskich. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje tak zwany styl polski, który Telemann obserwował podczas pobytu w Polsce i na Śląsku. Charakterystyczne rytmy, surowa energia i taneczność muzyki ludowej Rzeczypospolitej stały się dla niego inspiracją do tworzenia utworów orkiestrowych o wyraźnie wschodnim kolorycie w oczach ówczesnego Zachodu. Współczesne wykonania Telemana w ramach projektów takich jak Orkiestra Czasów Zarazy nadają tej muzyce nowy kontekst interpretacyjny. Odwołanie do czasów zarazy nie jest tu tylko historyczną metaforą, ale także próbą spojrzenia na muzykę jako przestrzeń przetrwania i wspólnoty w momentach kryzysu. Barokowa orkiestra z jej elastycznym składem i improwizacyjnym duchem dobrze wpisuje się w ideę muzyki tworzonej mimo ograniczeń i izolacji. W takim ujęciu polskość Telemana nie jest folklorystycznym cytatem, lecz dynamicznym językiem muzycznym, który łączy różne światy. Dzisiejsze wykonania podkreślają, że barok nie jest zamkniętym stylem historycznym, ale żywą tradycją interpretacyjną, w której dawne inspiracje mogą nabierać nowych znaczeń w zmieniających się realiach społecznych. Przed Państwem muzyka Telemana i Orkiestra Czasów Zarazy.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji i to takiej, która jest edukacją dwujęzyczną, ale taką też, która opiera się na nieszablonowych metodach, na metodzie Montessori, tak można w skrócie o niej powiedzieć. Już ze mną w studiu gościni dr Małgorzata Wyzdak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani jest prezeską stowarzyszenia Pro Liberis, które prowadzi szkoły i przedszkola na terenie Opola i w Raszowej już od 17 lat. To jest kawał czasu.
1: Dokładnie, już troszeczkę czasu minęło od pierwszego założenia naszej pierwszej placówki. No i sporo już doświadczenia też mamy, patrząc na te lata i patrzymy też, ile w edukacji tak naprawdę na przestrzeni tych lat się zmieniło. I jak my też zmieniamy się, jakby dostosowując się do potrzeb obecnych naszych uczniów czy dzieci w przedszkolach.
0: Na czym polega metoda Montessori? Bo jest kilka takich miejsc w Opolu. To jest także bardzo popularna metoda pracy i podejście do pracy z młodymi ludźmi w Polsce i w Europie. Nie jest oczywiście dla wszystkich, bo nie wszystkie metody są dla wszystkich, ale to, że mamy taką dużą różnorodność, jest bardzo ważne.
1: Jak zaczynaliśmy 17 lat temu, to byliśmy jednymi z pionierów w ogóle również w Polsce, a na pewno na Opolszczyźnie. I no jakby dla nas najważniejszym jest dziecko. Dziecko w jego rozwoju, złapanie dziecka właśnie w tym momencie, gdzie jest i towarzyszenie w jego rozwoju, bycie z nim i pokazywanie mu świata, ale na zasadzie towarzyszenia. Czyli dziecko jest tą osobą, która odkrywa, jakby w pedagogice Marii Montessori bardzo ważne jest tak zwane przygotowane otoczenie pedagogicznie, czyli mamy salę, mamy pomieszczenia, gdzie są przygotowane materiały do pracy, nie mówimy o zabawkach, tylko mówimy o materiałach, bo każde dziecko, niezależnie czy ma 3 lata, czy ma 12, ono wykonuje jakąś pracę. No i te materiały są ułożone, zależnie od tego, w jakim wieku dziecko jest, od materiałów życia codziennego, poprzez to mówimy o przedszkolu, poprzez matematyczne, językowe, czy w takim dużym skrócie wychowanie kosmiczne, które obejmuje tak naprawdę całą przyrodę, geografię, naturę, to co nas otacza. Jakby w tych obszarach się poruszamy od przedszkola do klas starszych i zależnie od tego, w jakim wieku dziecko mamy, tak staramy się je prowadzić, czy dziecko podchodzi do tego właśnie przygotowanego otoczenia i zależnie od jego fazy wrażliwej, bo możemy obserwować, że dziecko na przykład w wieku 4 lat chciałoby już czytać i wykazuje zainteresowanie czytaniem, więc jest materiał, który jest dostosowany do tego wieku i dziecko może sięgnąć i nauczyciel towarzyszy mu i pomaga mu tą jego fazę wrażliwą rozwijać. Czasami zauważamy, jeżeli tej fazy wrażliwej nie wyłapiemy wcześniej, to najczęściej może być tak, że w wieku 7 lat, gdzie dziecko idzie do szkoły, już nie chce mu się czytać, bo jakby to zainteresowanie było wcześniej. Wtedy jakby przymuszamy to dziecko do tego, bo w podstawie programowej mamy, że dziecko w wieku lat 7 powinno już zaczynać czytać, tak? I znać litery. Więc no, to jest też taki temat już, mówię, współczesny, dlatego że patrząc na badania naukowe, to akurat z czytaniem i z czytaniem ze zrozumieniem mamy obecnie już duże trudności jako społeczeństwo.
0: Poza tym rozwijamy się też bardzo różnie. Dzisiaj bardzo też dużo mówimy o nieneurotypowości, bo zmienia się nam rzeczywistość, zmieniają się też badania, nasz stosunek do rzeczywistości i wiemy, że świat jest tak skomplikowany i tak różnorodny, że w zasadzie powinniśmy opierać się i na zasobach, na potrzebach, ale też podążać za tym, co jest dla nas dobre we właściwym momencie. I tak pewnie będą zmieniać się miejsca pracy, już się zmieniają, bo pracujemy coraz bardziej zespołowo, projektowo. Są rozmaite metody, które mówią, żeby dostosowywać zadania do możliwości danego pracownika, a nie po prostu mu tylko dawać listę zadań, więc edukacja na pewno też w tym kierunku będzie zmierzać. Jakie były początki w ogóle tej szkoły? No bo 17 lat temu było to pionierskie w Polsce. Skąd pomysł na to?
1: Tak, potrzeba była bardzo prozaiczna. Wiele osób szukało jakiejś alternatywnej edukacji. Zrodziła się taka możliwość, dlatego że ze względów demograficznych już wtedy w gminie Tarnów-Opolski miała być zamknięta właśnie szkoła w Raszowej, szkoła podstawowa. No i władze gminy zwróciły się do nas, znaczy wtedy jeszcze nie było stowarzyszenia, czy do grupy ludzi, czy nie byłoby chęci stworzenia czegoś innego, jakiejś innej edukacji. I podjęliśmy to wyzwanie, jako założyliśmy stowarzyszenie dla dzieci Śląska, dokładnie Pro Liberis Silesie. No i rzuciliśmy się na głęboką wodę, bo wtedy słowo Montessori wywoływało dreszcze, szczególnie w takiej lokalizacji, powiedzmy, jeszcze wiejskiej, gdzie nie było znane. Wiem, że ludzie dzwonili po różnych krajach, czy to przypadkiem jakaś sekta, o co chodzi z tym Montessori. No dwujęzyczność była już przyjęta troszeczkę inaczej, to też była koncepcja taka właśnie, że jakby idziemy w koncepcji naszej mamy dwa filary. Jedna to jest właśnie założenie pedagogii Marii Montessori, druga dwujęzyczność. Bardzo fajnie nam się to zazębiało. Za chwilę powiemy, jak to fajnie z sobą współgra. No i zaczęliśmy pierwszą przygodę właśnie w szkole w Raszowej razem z przedszkolem, powstał zespół szkolno-przedszkolny w 2009 roku. No i te początki były trudne, dlatego że jakby zakładać szkołę w środowisku wiejskim, które nie zna jakby założeń, no było trudne, potrzebowaliśmy 3 lat tak naprawdę, żeby ta szkoła mogła zacząć się rozwijać, żebyśmy mogli tak naprawdę te nasze skrzydła, bo w logo mamy motyla, który rozwija skrzydła, żeby te skrzydła rozwinąć. Trzeba było przekonać społeczność, trzeba było wielu kroków, a one były na początku trudne, bośmy zaczęli od takich prozaicznych spraw jak brak dzwonków, wydłużenie zajęć do takiego bloku półtoragodzinnego, bo uważamy, że przerywanie pracy dziecka po 45 minutach dzwonkiem, to tak jak nas dorosłych ktoś wyrywa z biurka i nie kończymy jakiejś pracy, było bardzo frustrujące i to były takie zewnętrzne zmiany, które były widoczne też dla rodziców, którzy nie do końca może na początku rozumieli naszą pedagogikę. No i to się wiązało z tym, że były jakieś tam telefony do kuratorium, a proszę tu może skontrolować, czy ta szkoła faktycznie dobrze działa, czy ta koncepcja jest właściwa, więc te początki były bardzo trudne.
0: Ale teraz wiem, że ludzie są bardzo zadowoleni, że jest bardzo dużo też chętnych i jak rozmawiam czasami z absolwentami, już studentami albo nawet po studiach, to mówią, że to jest taka szkoła, która uformowała ich osobowość, dała im poczucie niezależności, wolności, krytycznego myślenia, bardzo szerokiego oglądu rzeczywistości i sama też widzę, w jaki sposób rozmawiają, jaki mają namysł nad światem, bo to jest taka metoda, i taka szkoła, która też kształtuje bardzo ważne kompetencje.
1: Zależy nam na bardzo podmiotowym traktowaniu każdego dziecka, każdego człowieka, bo jest człowiekiem i jest dla nas ogromną wartością. Dlatego bardzo takie indywidualne jest podejście do naszych uczniów. Klasy też staramy się i grupy, żeby były mało liczne i żeby te dzieci były zaopiekowane. To może wrócę jeszcze do takiej myśli jednej, która jakby umknęła nam w poprzednim pytaniu właśnie o tej różnorodności, dlatego że my pracujemy w grupach mieszanych od przedszkola i staramy się właśnie społecznie, to jest jakby ta nasza jedna z też głównych zasad, że dzieci uczą się zasad funkcjonowania społecznego poprzez to, że właśnie w tym przygotowanym pedagogicznie otoczeniu jest tylko jeden materiał i jeżeli chcą pracować, to albo pracują sami, albo dogadują się z drugim kolegą, nie pracują w homogenicznych grupach wiekowych, czyli pracują na przykład w przedszkolu, mamy dzieci od wieku 3 do 6, 7 lat i też to jest tak jak w wielkiej rodzinie, my też w społeczeństwie nie żyjemy, że tak powiem, w pracy, nie pracujemy tylko z równolatkami, tylko pracujemy w różnych strukturach wiekowych i tutaj jest starsze dziecko, uczy się szacunku do młodszego, uczy się być tym starszym kolegą, pomagać, a młodsze z kolei patrzy na tego swojego starszego i mówi, a ty pomożesz mi i jest naprawdę super więź, dlatego my nie mamy na przestrzeni tych lat jakby problemów, że klasa pierwsza na boisku gra również z 8 klasą, że po prostu te relacje są jakby od początku wypracowywane.
0: Czy śledzicie losy absolwentów szkoły?
1: Tak, staramy się, tym bardziej, że nasi absolwenci do nas wracają. Mamy dużo projektów, które robimy jakby poza naszym rokiem szkolnym. Już niedługo też taki duży projekt będzie organizowany przez nas Letnie Laboratorium Talentów i tam najczęściej nasi absolwenci gdzieś wspomagają nas jako wolontariusze, a już też pierwsza absolwentka w naszej szkoły w Raszowej jest naszym nauczycielem sztuki, więc jesteśmy właśnie zachwyceni tym, że nawet w ten sposób wracają do nas nasi absolwenci.
0: Przypominam sobie, bardzo głośno było o tym Laboratorium Talentów, które organizowaliście także w ubiegłym roku. Stały wtedy namioty cyrkowe, bardzo dużo było różnych też pracowni, można było malować, rzeźbić, robić różne rzeczy. To jest bardzo ciekawy pomysł.
1: Tak, on już ma dłuższą tradycję, dlatego że jakby jego poprzednikiem było mini miasto. Dzieci budowały swoje miasto i przez 10 lat jako dorośli towarzyszyliśmy im i też to było bardzo ciekawe doświadczenie, że dzieci budowały swoje domy, miały swój ratusz, miały swoje inne odkrywcze obszary i jakby jako dorośli stworzyliśmy im taką przestrzeń, gdzie oni też co roku ewaluowali i mówili, no w tym roku w obszarze budowlanym na przykład będą i takie warunki w ratuszu, trzeba to uregulować. Dzieci same nas uczyły pewnych form biurokracji, to było niesamowite doświadczenie, ale tam też już były takie elementy jak właśnie teatr czy no elementy świata dorosłego. Po 10 latach stwierdziliśmy, że fajnie byłoby projekt troszeczkę zmienić, dlatego że no coś nowego wprowadzić i jakby czwarty rok, teraz będzie czwarta edycja, prowadzimy laboratorium, letnie laboratorium talentów, gdzie właśnie chcemy pokazać to, czego być może w szkole nie da się zawsze uchwycić, czyli talenty, które warto wychwycić w tej przestrzeni pozaszkolnej. No i właśnie tam są między innymi różne sportowe talenty, które można, jakaś akrobatyka napowietrzna, której nie ma na WF-ie na co dzień, czy mechanika, żeśmy w zeszłym roku taki dział wprowadzili, że dzieci rozbierają na przykład od A do Z samochód. Dla chłopaków to była niesamowita frajda i w tym roku będziemy ten dział kontynuować. Będą również samochody do dyspozycji, które mogą rozebrać, ewentualnie złożyć, ale tam się nic nie będzie działo i oni są zachwyceni, jak działa pojazd, tak? Co tam można wyciągnąć, co można, jak można pewne części zamienić. Nowością w tym roku będzie survival leśny, dlatego że stwierdzamy, że no, żyjemy w trudnych czasach i fajnie, żeby dzieci poznały pewne no, wartości, które jakby towarzyszą i również w przetrwaniu, tak nazwę to, tym bardziej, że są bardzo alarmujące badania naukowe, że jakby jako ludzie miejscy coraz bardziej oddalamy się od natury, ją obarczamy jakby wszystkim, co jest związane z jakimiś epidemiami, boimy się robaczków, boimy się roślin już nawet, także są takie fobie duże. U naszych dzieci tego nie obserwujemy, natomiast dzieci bardzo chcą poznać las i on będzie poznawany w wielowarstwowy sposób. Oprócz tego, że survival, czyli uzdatnianie wody, poznawanie roślin, robienie sobie, nie wiem, chipsów z pokrzywy, znajdywanie różnych tam możliwości, znaczy poznawanie w ogóle lasu też takiej struktury biologicznej, ale robienie też szałasów, będziemy gościć różnych fajnych ludzi, między innymi florystów, którzy będą robili z nimi jakieś instalacje, będzie pani, która zna się niesamowicie na roślinach, ziołach i będzie pokazywała im też, co wartościowego z lasu można zabrać i co jest lecznicze, także tam przekrój będzie bardzo, bardzo szeroki.
0: Brzmi to fascynująco. Wiem, że w zeszłym roku ponad 100 osób w tym uczestniczyło. Mhm. Czy to jest projekt otwarty dla całej społeczności, czy tylko dla waszych uczniów?
1: To jest projekt otwarty dla całej społeczności. My już pół roku wcześniej informujemy przez nasze media, czy przez prasę o tym, że taki projekt będzie miał miejsce i jesteśmy otwarci dla wszystkich.
0: W tym roku jest lista już zamknięta, czy jeszcze można uczestniczyć?
1: To znaczy praktycznie jest zamknięta, bo dzieci nawet jakby w drugim etapie zapisują się do działów, ale tam jakieś pojedyncze osoby, gdy bardzo chciały, to jeszcze ich przyjmiemy.
0: No to zachęcamy do tego, żeby się włączyć, bo brzmi to naprawdę fascynująco. Wyobrażam sobie, że rodzice też to wspierają, że też uczestniczą, bo budujecie taką społeczność i też o tym mówią i uczniowie, i wasi sympatycy, że budujecie taką ogromną społeczność osób, które wspierają i są zaangażowane w proces edukacyjny.
1: To jest niesamowite, że tak naprawdę to jest koniec roku szkolnego, pierwszy tydzień wakacji. My też jakby wspieramy się bardzo naszą kadrą pedagogiczną i tak naprawdę można by powiedzieć, że wszyscy są zmęczeni już i chcieliby wakacji, natomiast na miejscu, gdzie to organizujemy, czy w tym lesie, czy w cyrku, czy jeszcze wcześniej w tym minimieście, jest tak niesamowita energia, która nas, że tak powiem, ładuje również na wakacje. Tworzy się tyle dobra, tyle jakby patrzę na dzieci, ile tam jest fascynacji w oku dziecka i co roku, jak mieliśmy jeszcze ratusz, były wnioski o przedłużenie tego projektu, żebyśmy co najmniej jeszcze o tydzień, żeby dzieci mogły o tydzień dłużej na przykład budować miasto i to samo jest teraz przy tym projekcie letnim. No i fajnie, to znaczy, że to jest ważne. Chyba jesteśmy jedyni w Polsce, którzy robią tego typu aż tak szeroko zakreślone laboratorium talentów teraz, bo tam mamy i robotykę, ale też szycie, mamy kreatywne obszary, mamy właśnie kuchnię, że też mistrzowskie takie różne zdolności można pokazać. Jest tego bardzo dużo, więc każde dziecko gdzieś tam znajduje się. My też ewaluujemy z dziećmi po takim laboratorium, jakie oni by chcieli jeszcze inne obszary, więc jakby co roku staramy się dostosować do ich potrzeb.
0: Jakie to jest w ogóle budowanie też sprawczości, prawda? Bo często jest tak, że w tym procesie takim edukacyjnym, no bo wiadomo, że wszystkie szkoły obowiązuje podstawa programowa. Oczywiście programy można sobie pisać po swojemu i nauczyciele szkoły piszą projekty swoich przedmiotów, ale opierających się na podstawie programowej, no to nie wszystkie talenty można rozwijać, bo nie ma na to przestrzeni, nie ma na to miejsca. Mamy też bardzo różne typologie i taksonomie talentów, jak chociażby talenty Gallupa, które mówią o takich społecznych talentach, które dzisiaj wydaje się, że będą bardzo istotne w momencie, kiedy rozwija nam się sztuczna inteligencja, bo sztuczna inteligencja nie zastąpi tego, co jednostkowe i co indywidualne, czyli wrażliwości, doświadczenia, widzenia takich perspektywicznych spraw, czy też dynamiki nieprzewidywalności, która jest wpisana w koncepcję każdego człowieka, a przy tych działaniach, no to wszystko się przecież rozwija, wszystko się wspiera.
1: Dokładnie tak jest i to też powtarzamy właśnie naszym uczniom czy uczestnikom takich projektów, że te umiejętności dla nich nabyte i kreatywność, którą oni nabywają w kontaktach właśnie w tych różnych obszarach, no to jest coś, co jest i będzie ich rozwijało na pewno na przyszłość. Też widzimy, że właśnie absolwenci, którzy do nas wracają, podkreślają to, że w naszej szkole nauczyli się uczenia się, jak się uczyć. Drugie, rozwiązywania różnych problemów, bo widzą na kolejnym etapie edukacyjnym, że na przykład to i to zmieniliby i podchodzą z tymi wnioskami, co chcieliby w edukacji zmienić, więc no fajnie, jeżeli możemy wypuścić w świat przynajmniej część osób, ludzi kreatywnych, którzy tą rzeczywistość nie będą kreować w jakiś sposób pozytywny, bo jakby założeniem też naszych placówek jest to, że pomnażamy dobro, tak? I patrzymy na człowieka właśnie podmiotowo.
0: Mówi się o tym, że najważniejszym zadaniem edukacji jest wychowanie szczęśliwego człowieka, takiego, który będzie zainteresowany życiem, będzie ciekawy świata, będzie miał poczucie sprawczości, no i będzie pomnażał dobro. Słyszę, że te projekty rzeczywiście bardzo mocno to wspierają, aż chciałoby się, żeby wszystkie szkoły tak wyglądały.
1: No staramy się właśnie, że nie każdy musi być prymusem właśnie, że jakby u nas świadectwa z paskiem, no chcemy, żeby nasi uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki, natomiast nie ma u nas tego takiego ciśnienia, dlatego że jakby jesteśmy szkołą bez ocen, jesteśmy w procesie, dzieci mają swoje sesje, oni przychodzą z segregatorami do nauczyciela na koniec semestru, rozmawiają o tym, jaki był progres, czego się nauczyli w tym semestrze. Też czasami jest tak, że są przedmioty typu muzyka czy sztuka właśnie, gdzie nie wszystko to jest tylko jedna lekcja w ciągu tygodnia, że nauczyciel może nie wiedzieć o wszystkich, że tak powiem, umiejętnościach dziecka gdzieś tam pozaszkolnych. Wtedy rozmawiają o tym faktycznie, co na tym świadectwie, tak? I to jest rozmowa i to jest takie bardzo ciekawe nasze doświadczenie, że wprowadziliśmy to parę lat temu i tak naprawdę dzieci nie oceniają się wyżej niż na to zasługują. I to jest takie fajne, mają takie poczucie sprawiedliwości też i tak jak pani mówiła, właśnie sprawczości, że mają wpływ na to, że w procesie rozmowy z nauczycielem mogą jakby ocenić swój progres.
0: Ocena nie wyklucza informacji zwrotnej. To znaczy, że to, że nie ma oceniania, to wcale nie oznacza, że uczeń nie dostaje takiej bardzo konkretnej informacji, które obszary się dobrze rozwijają, na które trzeba zwrócić uwagę, nad czym trzeba popracować, no i nad tymi takimi trudnymi aspektami.
1: Tak, mamy taki punkt WT, czyli wymaga treningu, który też jest u nas w szkole stosowany. Ja tu jestem z taką ogromną wdzięcznością do naszych nauczycieli, gdzie wspólnie wybraliśmy tą drogę właśnie bez ocen, bo ona wymaga zdecydowanie większego nakładu czasu pracy nauczycielskiej właśnie po to, żeby dać tą informację zwrotną, nie kończącą się cyfrą, tylko kończącą się właśnie taką informacją o tym, jakie są twoje mocne strony, a nad czym jeszcze trzeba popracować.
0: A jak to przyjmują rodzice? Często uczniowie opowiadają, że jak wracają do domu, to rodzic pyta, i co dostałeś? No trójkę, albo czwórkę, albo piątkę. Nawet czasami jak rozmawiam z nastolatkami, to utęskują, że rodzice nie pytają ich o to, czego się nauczyły i jak im poszło, tylko liczy się stopień. No bo to jest takie bardzo skrótowe, trójka, czwórka, piątka, czy jedynka, a tutaj trzeba trochę inaczej myśleć o tym.
1: No wszyscy zostaliśmy w takim systemie gdzieś wychowani i to bardzo głęboko w nas siedzi, więc jakby naszym zadaniem jako szkoła jest pedagogizacja rodziców i staramy się wyjaśnić, na czym polega to odejście od ocen i jakby nawet na lodówkę dajemy im zestaw pytań, które powinny pojawić się po szkole, no właśnie i tych niedozwolonych, które nie powinny być właśnie, a jaka ocena, a co dostał kolega i bez tych porównań. I staramy się, myślę, że wielu rodziców bardzo to docenia, tym bardziej, że wprowadziliśmy też taki system spotkań z rodzicami, rozmów trójstronnych, gdzie jakby nie mówimy o uczniu bez ucznia, czyli przychodzi rodzic i przychodzi dziecko i uczeń i jakby na początku roku staramy się spotkać w takiej właśnie konstelacji z nauczycielem, wychowawcą, ustalamy cele, rozmawiamy o tym, co jest ważne i jakby wprowadzamy w ten proces edukacyjny również rodziców właśnie i pokazujemy, że jak ważne w tym procesie jest to dziecko, jego progres i jego wysiłek również. To staramy się docenić, bo tak żeśmy powiedzieli na początku audycji, że nie wszyscy z równego pułapu startują i każdy ma różne umiejętności.
0: I to jest aż w porządku, prawda? Bo każdy ma swój rytm, każdy ma swoje cele, każdy się rozwija w innym rytmie i to jest też bardzo ważne. Poza tym nigdy nie wiadomo, kiedy ten przeskok nastąpi. Czasami ktoś rozwija się bardzo wolno w wieku 10, 11, 12 lat, a potem nagle w wieku 17, 18 okazuje się, że coś przyspiesza, coś się zmieniło. No jesteśmy nieprzewidywalni.
1: Dokładnie.
0: To jest też bardzo ważne.
1: Co nie znaczy, że u nas nie ma granic, bo granice stawiamy jasno i też, że nie ma czasami właśnie, jeżeli widzimy, że jest potencjał, a brak chęci, no to, że nie ma tam jakiegoś ciśnienia z naszej strony, że proszę się wziąć do roboty. Także tutaj, żeby też tak nie zabrzmiało, Montessori to jest stawianie jasnych granic właśnie i nie przekraczanie granic wolności drugiego człowieka, czy naruszanie granic drugiego człowieka, więc tych zasad jakby etyczno-moralnych bardzo też przestrzegamy i staramy się dzieci tego uczyć.
0: Na wielu konferencjach edukacyjnych, na których jestem, bardzo często pojawiają się takie stwierdzenia, że to, co dzisiaj jest podstawowe i ważne, to po pierwsze miłość, po drugie granice. Że to są właśnie te takie ważne elementy, czyli widzenie tego młodego człowieka, podążanie za jego też talentami, wspieranie zasobów, ale przede wszystkim także wyznaczenie twardych granic etycznych, moralnych, ale też takich motywacyjnych. Wyobrażam sobie, że nauczyciele mają dużo więcej pracy niż w systemowej, klasycznej szkole, no bo te wszystkie elementy, czynniki trzeba powspinać, trzeba informować, nie ma drogi na skróty, wymaga to bardzo dużego wysiłku i zaangażowania.
1: Tak, trzeba to wszystko poznać. My też organizowaliśmy już wielokrotnie kursy pedagogiki Marii Montessori, właśnie dzięki temu, że dwujęzycznie, no to też z niemieckim stowarzyszeniem Montessori, takim bardzo słynnym i no jakby wdrożenie się w tą filozofię Montessori, która mimo, że powstała tam 150 lat temu, to jest bardzo, bardzo aktualna i też widzimy, że to stawianie granic przez Marię Montessori u jej dzieci, wtedy u jej wychowanków, a ona była przecież lekarzem i bardziej z neurobiologicznego punktu widzenia patrzyła na dzieci, jest równie aktualne po 150 latach i też widzimy, że to stawianie granic wtedy, a jej pojęcie wolności było troszeczkę inne niż teraz, dlatego że jakby wolność w tamtych rodzinach była bardziej ograniczona, my teraz mamy takie wolne wychowanie, więc tym bardziej stawianie granic takich jest bardzo potrzebne. Młody człowiek potrzebuje orientacji. Jeżeli jej nie ma, jest zagubiony. Potrzebuje jakiegoś stałego rytmu. My to widzimy po naszych przedszkolakach. One też potrzebują jakby takiego stałego rytmu dnia. Również to potrzebują uczniowie w 1-3, dlatego, że tego nie mają w świecie, który jest światem szybkości, tempa, zmieniających się informacji, światem cyfrowym. Potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa i to im daje właśnie jakiś stały rytm dnia, wypracowanie, rozmowa na ten temat. Także staramy się im to też w jakiś sposób w szkole zapewnić. Granice dają bezpieczeństwo.
0: I dają też możliwość eksperymentowania w bezpiecznych, takich trochę laboratoryjnych warunkach przy wsparciu osób dorosłych. Dzisiaj tego eksperymentowania jest coraz mniej. Kiedy patrzymy na podwórka, coraz mniej jest dzieci, które biegają, które są na trzepakach, a przecież potrzebne są takie elementy inicjacyjne, czyli ścierania się dobra i zła, bo myślę o inicjacji w takich aspektach. Regulowania też tych granic przez grupy rówieśnicze, przez grupy społeczne. To jest także bardzo istotne, bo to daje takie kompasy, azymuty na przyszłość.
1: Zdecydowanie tak i u nas no, od przedszkola nie ma dnia, że jest zła pogoda, tylko jest zły ubiór, więc nasze dzieci zawsze są na zewnątrz i starają się eksplorować właśnie naturę w różny sposób, no właśnie też budując te relacje rówieśnicze i nawet walcząc czasami o opadkę w piaskownicy, ale trzeba rozmawiać, rozwiązują konflikty, staramy się też no, w różny sposób właśnie uczyć je rozwiązywania, niekoniecznie przez skarżenie, tylko rozwiązywanie właśnie konfliktów przez dialog rówieśniczy, tak. To tak zwane wychowanie bez przemocy bardzo głęboko wdrażamy w naszych placówkach.
0: No i komunikacja bez przemocy, tak. Prawda? Czyli to widzę, czuję, tak. Obserwuję i taki dialog nastawiony na uważność i wymianę, ale też na widzenie swoich potrzeb i na jasną, sprawną komunikację. Jedna szkoła jest w Raszowej, druga jest w Opolu.
1: Tak, w Opolu Malinie. Zakładaliśmy jeszcze trzecią, ona jest w Gosławicach, gmina Dobrodzień, obecnie prowadzona przez inne stowarzyszenie.
0: Czyli bardzo dużo.
1: Tak, się zadziało. W ciągu 5 lat, wtedy pamiętam, założyliśmy 3 placówki, takie zespoły szkolno-przedszkolne, to była ogromna mamucia praca. Mieliśmy też jakby zapytania z innych gmin, czy chcemy może pomnożyć jeszcze, natomiast to było takie bardzo poważne.

0: tylko nauczanie języka, tylko to jest jakby towarzyszenie w języku przez cały dzień i dzieci wszelkie komunikaty, które są, towarzyszą im w ciągu dnia codziennego, wyjściu na podwórku, spacerach, przygotowywaniu posiłków, są zawsze w komunikatach dwujęzycznych. W szkole mamy przedmioty związane z językiem niemieckim, mamy materiały Montessori związane, właśnie dlatego to jest to takie jakby zazębienie się, jest mnóstwo rzeczy z obszaru edukacji kosmicznej, z matematyki, z języków właśnie, które są opracowane dwujęzycznie i dzieci mają jakby na edukacji wczesnoszkolnej już możliwość zapoznania się z fachowym językiem związanym na przykład z matematyką czy z przyrodą. Oprócz tego jest też intensywny język niemiecki. Jakby wspieramy to wieloma wymianami. Nasze dzieci mają możliwość już od pierwszej klasy bycia na przykład w takiej szkole leśnej w Saksonii. Także to dzieci przeżywają to niesamowicie. Czasami rodzice mają drobny problem, że już w pierwszej klasie wyjazd za granicę, tak, na 5 dni. Jest to takie troszeczkę przecięcie szybkie pępowiny. Natomiast nasze dzieci sobie niesamowicie dobrze radzą w tym, to już taki mały survival właśnie leśny, ale bardzo fajny. No a potem są wymiany z partnerskimi szkołami montessoriańskimi blisko, bo to jest Bautzen, Budziszyn czy Halle, a dla starszych już mamy takie ważniejsze wymiany, powiedzmy w znaczeniu takim dalsze, z niemieckojęzyczną szkołą w Page, to jest w Kirchen na Węgrzech, czy w Kaltern w południowym Tyrolu. Obecnie nasze dzieci właśnie teraz, dzisiaj wyjechały do Pragi, do Thomas Mann Gimnazjum, też mamy taką bardzo fajną partnerską szkołę tam z nadrenią Palatynatem w Moguncji, w Mainz mają też wymianę, to jest akurat nasz partnerski region tutaj do Opola, no czy później takie angielskojęzyczne wymiany też, to już jakby jest drugi temat, że również zanurzeni są w języku angielskim i jeżdżą na wyjazdy erasmusowe właśnie do Portugalii, Grecji czy właśnie Hiszpanii.
1: Macie na pewno także dużo dzieci, które w domu mówią po niemiecku albo są dwujęzyczne. Czy trafiają do Was? I jak to wygląda? Czy dla dzieci posługiwanie się na co dzień dwoma językami, dla dzieci, które mają 7, 8, 10 lat, czy jest trudne? Czasami rodzice mówią, że trochę się obawiają, bo na przykład, kiedy mówią dwoma językami, bo jeden rodzic mówi na przykład po niemiecku, drugi mówi po polsku, albo obydwoje mówią i po polsku, i po niemiecku i chcą uczyć języka niemieckiego. Tutaj na przykład myślę o dzieciach z mniejszości niemieckiej. To często rodzice mówią, no trochę się obawiam, że zacznie później mówić, albo żeby mu się nie mieszało, że będzie miał problemy w szkole. I to wynika z doświadczenia już z tych 17 lat.
0: Znaczy, chciałabym obalić te wszystkie mity związane z obawami wczesnej dwujęzyczności. Im wcześniej, tym lepiej. Najlepiej już w ciąży, dlatego że nie ma mieszania języków. No jest to naukowo udowodnione, że nasze mózgi dwujęzyczne bądź wielojęzyczne rozwijają się zupełnie inaczej. Te połączenia między synapsami inaczej funkcjonują u ludzi dwujęzycznych. Nawet badania naukowe pokazują, bo już mamy takie grupy przecież badawcze, że ludzie dwujęzyczni bądź wielojęzyczni mają chorobę Alzheimera. Jeżeli mogliby ją nabyć, to opóźnioną nawet o 8 do 10 lat, więc to są twarde fakty naukowe. A poza tym jesteśmy w takim miejscu Europy, że dziwimy się dwujęzyczności, natomiast świat jest wielojęzyczny. I nawet w takiej Afryce jest wiele na rzeczy, że Afrykańczycy są w stanie mówić w trzech co najmniej językach, więc nie powinno nas przynajmniej na Śląsku dziwić to, że jesteśmy tutaj wielojęzyczni. I wracając jakby do Pani pytania, to jest tak, że mamy bardzo różną strukturę. Mamy dzieci, które przychodzą ze znajomością języka, dlatego że znają ją z domu. Mamy dzieci, które wróciły na przykład, bo jest teraz duża fala powrotów z zagranicy, z Niemiec czy z Austrii, znają język, dlatego że tam były w przedszkolu. Mamy rodziny, które gdzieś mają jakieś korzenie i tutaj chciałyby, żeby ich dzieci się uczyły języka niemieckiego, a w ogóle go nie znają. Mamy wiele dzieci z większości polskiej i również przychodzą z nieznajomością języka, a chcą bardzo poznać język, więc ta struktura jest bardzo różna. No i staramy się jakby złapać te dzieci na różnych prędkościach i dostosować to, co robimy, karty pracy czy wymiany do tego właśnie, jaki jest poziom językowy, zaczynając od przedszkola, później po starsze klasy i mają bardzo różne możliwości. Dzieci mogą naprawdę pełnymi garściami czerpać z tego, co im oferujemy, bo formy jakby uczenia się języka są bardzo, bardzo różne.
1: Czy są te dzieci u Was, które mówią także po śląsku?
0: Tak, też są takie dzieci, które no, to zależnie właśnie od klasy, jaka tam jest struktura, jak się tam zdarzyło, ale są.
1: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o takiej potrzebie edukacji śląskiego. Coraz więcej osób też pokazuje swoje zainteresowanie. To byłby wtedy już trzeci język, gdyby była taka możliwość też prawna. I też to jest bardzo ciekawe. Zresztą są takie stwierdzenia, które mówią, że na

0: przestrzeni ewolucji za 100-200 lat tak naprawdę będziemy mówić kilkoma językami naraz, że to będzie takie bardzo naturalne dla nas, no bo świat się staje multijęzykowy. Jak się popatrzy...
1: Oby tak było.
0: Jeżeli sztuczna inteligencja nam tych mózgów nie zresetuje, bardzo bym chciała, żeby tak było, jak pani mówi. Jak rozmawiam z nastolatkami, to czasami mówią, no ale to jest po angielsku to, a jak jeden słowo po polsku? Nawet mam takie poczucie, że są bardziej zakorzenieni poprzez ten świat popkultury i tego, co jest w mediach, w języku angielskim niż w języku polskim. I to by jakby też uzasadniało tę tezę, że tak bardzo mocno się zmieniamy. Tym bardziej chyba ważne jest, żeby uczyć je języków choćby niemieckiego, czy też śląskiego.
1: Dokładnie tak, z taką samą filozofię praktykujemy w naszej szkole właśnie, że jest dwujęzyczna z językiem niemieckim, natomiast angielski jest też niesamowicie ważnym elementem i myślę, że bez tych umiejętności językowych, no to są jakby podstawy do tego, żeby funkcjonować w przyszłości, również na rynku pracy, ale również na takim zwykłym porozumieniu międzyludzkim, bo tego jakby żadne komputery, żadna sztuczna inteligencja nie załatwi, bo tam nie ma, tak jak żeśmy powiedziały już wcześniej, emocji, nie ma pokazania swego człowieczeństwa i pewne rzeczy jakby nie da się załatwić bez dobrej znajomości języków i nie mówiąc już o tym, jak jest to rozwojowe dla naszych mózgów.
0: No tak, bo to są szczególne kompetencje, prawda? Komunikacji, widzenia złożoności świata, budowania imaginarium. Słowa określają naszą rzeczywistość i czym więcej znamy języków, no to tym więcej widzimy, że świat jest i złożony, i że można go różnie nazywać, albo poszukiwać nowych, nowych słów, dookreślać. To są bardzo ważne kompetencje.
1: No już Goethe powiedział kiedyś, tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków, tak? Więc no jakby otwieramy inne okna na kulturę, na poznawanie świata, na poznawanie innego człowieka, jeżeli znamy język. No mamy do niego jakiś klucz inny, więc no jest to bardzo rozwojowe i każdy, kto zna kilka języków, wie, że każdy kolejny przyjdzie mu z inną łatwością niż uczenie się drugiego od podstaw wieku, powiedzmy, 20 lat.
0: Wy też na co dzień prowadzicie i macie bardzo dużo różnych innowacji pedagogicznych, bo nie pracujecie w taki bardzo klasyczny sposób. My trochę mówiłyśmy o laboratorium talentów, a na co dzień które innowacje i które projekty cieszą się taką dużą popularnością, bo wiem też, że inspirujecie bardzo dużo różnych szkół w całej Polsce.
1: To znaczy, no być może teraz to zabrzmi troszkę nieskromnie, natomiast od dwóch lat prowadzimy, czy tam już będzie teraz trzeci rok, takie projekty interdyscyplinarne na początek roku szkolnego i zaczęliśmy od tego, że najpierw pomyśleć o tym, jak nauczyć dzieci uczyć się. Czyli taki tydzień po wakacjach pokazania strategii uczenia się, pokazania, jak funkcjonuje nasz mózg, że zaczynamy od biologii, czyli co jemy, jak pijemy, co jest ważne w takim rytmie codziennego dnia, żeby się dobrze uczyć, jak ta biologia wpływa na nasz mózg poprzez różne techniki uczenia. I stwierdziliśmy, że trochę tego jest nam za mało, że chcielibyśmy jeszcze to rozszerzyć o takie międzyprzedmiotowe projekty i mamy naprawdę wspaniałą kadrę nauczycielską, która pochyliła się nad tematem i żeśmy zaczęli od takiego dużego projektu Leonardo da Vinci, który jakby skupił się na klasach 4-6 i tam jakby w grupach mieszanych rozpoczęliśmy taki projekt właśnie międzyprzedmiotowy, gdzie na przykład obraz Leonardo da Vinci, Mona Lisa została rozpracowana na pierwiastki chemiczne, bo on malował minerałami i ja wchodząc do klasy po prostu miałam takie przeczucie wow, szkoda, że nie chodziłam do takiej szkoły, dlatego że pani z chemii razem z panią ze sztuki, z plastyki stworzyły obraz, ale w pierwiastkach. Czy w zeszłym roku mieliśmy taki projekt właśnie światło, który pokazywał no, światło w różnych aspektach, w architekturze, w literaturze, w religii, żeśmy robili różne eksperymenty związane ze światłem, również właśnie z pogranicza fizyki, chemii i dzieci wyszły zachwycone. Potem oczywiście każda z tych projektów kończyła się jakąś wizytą gdzieś, nie wiem, czy w Krakowie, w muzeum, czy właśnie z ekspertami jeszcze, bo myśmy zapraszali do tego jakby różne ekspertów. No i jakby nauczyciel prowadzący, pani Małgorzata, dostała dwa razy, została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako nauczyciel roku. I jakby teraz patrząc na wytyczne ministerstwa, że każda szkoła ma zrobić tygodniowy projekt, jakby troszeczkę kopiuj i wklej z naszego projektu, także może to zabrzmi nieskromnie, ale myśmy zaczęli jakby taką innowację. innowacyjną ścieżkę. No i przygotowujemy się do kolejnego projektu we wrześniu, ale myślę, że szczegółów jeszcze dzisiaj nie będziemy zdradzać.
2: Uczniowie będą zaskoczeni, pewnie bardzo miło. I już na sam koniec, jakie kompetencje będą kluczowe za 10, 20, 30 lat? No bo jako edukatorzy, nauczyciele, jako humaniści też przyglądamy się rzeczywistości i światu. I wiemy, że edukacja oczywiście ma stałe elementy, stawianie granic, miłość, dobro, ale też zwracamy uwagę na rozwijanie takich szczególnych kompetencji.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że my nie wiemy, jak będzie świat wyglądał za 5 lat. I tak naprawdę myślę, że edukacja troszeczkę pracuje na czuja. Nie ma jakby takich wytycznych, nie ma badań, przynajmniej jakby tutaj w regionie obserwujemy. Staramy się rozwijać ich kompetencje od przedszkola, już interesując ich zawodami i takie przygotowanie jakby do tego, co jest tu i teraz. Natomiast takie kompetencje związane właśnie z językami, z rozwojem, z kreatywnością, z kompetencjami społecznymi i z tym, co pani też podkreśliła, po prostu bycie człowiekiem i zauważanie drugiego. Nie wiem, czy będą kluczowe, bo nie wiem, jaki będzie świat, czy on będzie dobry, czy zły, oby był dobry. No będą ważne, natomiast jak będzie to wyglądało za 30 lat, jest mi strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie.
2: No nie wiem, pierwszy raz chyba żyjemy w takiej rzeczywistości, że trudno
1: jest
2: przewidzieć.
1: Bardzo trudno w ogóle planować, także my nawet nie planujemy w takich perspektywach 5-letnich. Nie wiem, czy pani też to zauważyła, że kiedyś, a jak myśmy zakładali szkołę, no to żeśmy planowali, a za 5 lat będziemy w tym i w tym miejscu. Takie są nasze cele, natomiast teraz jest to strasznie trudno nawet takiej perspektywy 5 lat i myślę, że rodzice zapisujący dzieci do naszej placówki, czy nawet też nie wiedzą, jaki będzie efekt za 8 lat. Natomiast staramy się stworzyć im taką edukację, żeby to dziecko miało szansę mieć, że tak powiem, mocny kręgosłup moralny, żeby wyszło z fajnymi skrzydłami, które rozwija, być po prostu mocnym, dobrym człowiekiem z kompetencjami, które teraz jesteśmy w stanie im dać na ten moment.
2: Mówi się też o rezyliencji, o tym, że właśnie ta elastyczność do tego, żeby widzieć świat jako taką płynną rzeczywistość, bardzo szybko się zmieniającą, są niezwykle potrzebne. No i zasoby odporności psychicznej, to jest
1: dokładnie,
2: też bardzo ważne.
1: Dokładnie, wiara w siebie. Wiara w swoje talenty, wiara w swoje możliwości, wiara w to, że jestem silny, że pokonam trudności, właśnie nie stanie przed ścianą, tylko pokazywanie różnych dróg rozwiązań. To są być może te kompetencje, które będą kluczowe w przyszłości.
2: No i też tak jak pani pięknie powiedziała, budowanie społeczności, czyli zasoby ludzkie, no bo jesteśmy przecież cały czas w wspólnotach. Moim zdaniem bardzo ważne jest widzenie świata w takich zasobach synergicznych. To znaczy, że to, w jaki sposób widzimy świat i co wypracowujemy, kiedy jest nas 100. Tak jak jeden z myślicieli kiedyś powiedział, że nikt z nas nie wie tyle, ile wiemy wszyscy razem. To jest taka niezwykła też siła i zasób, żeby budować też małe społeczności albo te duże, oparte na wzajemnym szacunku, dyskusji, świadomości i wzajemnej współpracy.
1: Ja mam głęboką wiarę w człowieka i w jego właśnie takie dobro, które każdy z nas ma ogromne zasoby dobra i jakby jako placówka jedna, druga czy trzecia chcielibyśmy to dobro pomnażać i budować w dzieciach właśnie to poczucie, że warto ponosić jakiś trud, że warto się starać, warto mieć chęć do działania, współpracowania i zauważania tego nie tylko siebie, tylko tego drugiego człowieka, a jeżeli takie na małej, że tak powiem, powierzchni będziemy takie rzeczy podkreślać, promować, pomagać tym dzieciom, to myślę, że jesteśmy w stanie przynajmniej w naszej małej rzeczywistości trochę ten świat zmieniać na dobre.
2: Jak tak na panią patrzę, z jakim przejęciem pani opowiada i na błysk w oku, to sama żałuję, że do takiej szkoły nie chodziłam, ale zazdroszczę wszystkim uczniom, którzy w tej szkole są i bardzo się cieszę, że takie placówki i w Opolu i w Rzeszowej powstały i uczniowie mają takie możliwości, żeby w takich przestrzeniach wspaniałych się spotykać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: My też dziękujemy i z wdzięcznością dla wszystkich, którzy pomogli nam takie miejsce stworzyć. Jesteśmy w procesie i będziemy na pewno dokładali wszelkich starań, żeby być coraz na lepszym poziomie.
2: A tak pięknie państwu opowiadała dr Małgorzata Wyzdak ze Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia, którego jest prezeską.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ja także bardzo serdecznie dziękuję i państwu za to bycie razem z nami. Dobrego wieczoru, kłaniam się pięknie.

to para.

0: O matko.
1: Dobry wieczór. W programie O Matko kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj studio wypełniło się wieloma osobami. Ze mną panie z domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Pani Sylwia Sikorska-Stach, kierowniczka tego hospicjum. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Katarzyna Hensler-Urbaniak, psycholog z tego właśnie hospicjum. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I pani Anna Zając, pracownik socjalny. Dobry wieczór. Witam
4: Dobry
1: serdecznie.
4: Wieczór.
1: Szanowny panie, zacznę od może powodu, dla którego panie tutaj zaprosiłam. W weekend, kiedy byłam reporterką i w wielu miejscach się pojawiałam, jedno wydarzenie, które dostałam do tak zwanej obsługi, był charytatywny bieg z żonkilem. I to był bieg, którego takim celem było właśnie wsparcie domowego hospicjum. I tak sobie pomyślałam, że warto zajrzeć troszeczkę za kulisy i poznać to hospicjum trochę bardziej. To zapytam na początek, jak ten bieg się udał, bo wtedy, kiedy z panią Sylwią rozmawiałam, było dużo radości, dużo takiego entuzjazmu z tego, że wiele osób się pojawiło na starcie i wspomagało. I dzisiaj widzę, ta radość się utrzymuje.
2: Tak, w dalszym ciągu jesteśmy pełni ekscytacji, pełni emocji. Bieg się udał. Mamy pozytywny oddźwięk od ludzi, którzy brali udział w tym biegu, że było cudownie, że było profesjonalnie. Jest nam bardzo miło, że to słyszymy, ponieważ no, w tą pracę przygotowania biegu było zaangażowanych niewiele osób. Jesteśmy bardzo zadowolone, szczęśliwe, że to wszystko tak cudownie wyszło, że się wszystko poukładało. Dużo emocji jest jeszcze w nas. W tej chwili będziemy podsumowywać bieg, będziemy zliczać wszystkie cegiełki, które zostały wpłacone dla hospicjum.
1: Wstępnie już znamy jakieś kwoty?
2: No jeszcze, powiem tak, jeszcze nie, ponieważ to wszystko będzie wpływało. Wiele firm opolskich włączyło się do akcji i w tej chwili dopiero będą robione przelewy za pracowników, którzy brali udział w biegu. Więc to wszystko jeszcze ma swój czas. Myślę, że do końca tego tygodnia będziemy mogli podsumować bieg.
1: Jakie znaczenie ma dla Państwa funkcjonowania właśnie organizowanie takich wydarzeń?
2: No bardzo, bardzo duże znaczenie. Ja podkreślam, że współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w zbiórki finansów na naszą działalność jest bardzo ważna. Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu prowadzi hospicjum dla dzieci. My mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną. Ale jeżeli chodzi o opiekę nad naszymi podopiecznymi, wybiegamy bardzo mocno do przodu, robimy więcej. Staramy się zrobić bardzo dużo dla rodzin naszych podopiecznych. Stąd fundacja, stąd konieczność pozyskiwania funduszy. No i ten bieg to jest najpiękniejsza inicjatywa obok Pól Nadziei. Pola Nadziei to jest taka impreza, nie, źle. Pola Nadziei, zainicjowana w 2009 roku właśnie przez Zespół Szkół Ekonomicznych, przez panię Lidię Stotko, od wielu lat wspiera nas mocno finansowo. Z tych pieniędzy, które udaje się pozyskać przez wolontariuszy, zakupujemy bardzo duży sprzęt, taki niezbędny sprzęt do naszej pracy, do opieki nad naszymi podopiecznymi, bo to są 3 samochody osobowe, dzięki którym dojeżdżamy do naszych pacjentów. To jest nasze narzędzie pracy, podstawowe narzędzie pracy, ponieważ nasi pacjenci mieszkają w całym województwie opolskim. To nie jest tylko Opole. Najdalej mieszkający pacjent to jest 80 km od Opola w tej chwili. Więc no trzeba do tych pacjentów dojeżdżać, a dojeżdżają lekarze, dojeżdżają pielęgniarki, pani psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuci. Cały zespół musi dojechać. Poza tym z tych pieniędzy udało nam się zakupić aparaty USG, koncentratory tlenu, akumulatorowe, ssaki, agregaty, generatory do kamizelek oscylacyjnych. No generalnie mamy tego sprzętu bardzo dużo. To jest sprzęt wysokospecjalistyczny i sprzęt bardzo drogi. A dodatkowo muszę powiedzieć, że staramy się wyręczać naszych rodziców w takich podstawowych potrzebach życiowych związanych z opieką nad ciężko chorym dzieckiem, czyli kupujemy leki. Nasi lekarze wypisują recepty i te leki są wykupywane przez nas i dowożone do pacjentów, do domów. Zaopatrujemy naszych podopiecznych również w każdy sprzęt jednorazowego użytku, czyli strzykawki, igły. To są takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne przy opiece.
1: A tanie chyba też nie są.
2: Oczywiście oczywiście, że nie są tanie, to wszystko kosztuje, rurki tracheostomijne, gastrostomie, tak zwane PEGI do karmienia tych dzieci, całe oprzyrządowanie do tych urządzeń, to wszystko kosztuje. Mhm. No samo utrzymanie sprzętu, amortyzacja sprzętu, naprawy sprzętu, to naprawdę mówimy.
1: Właśnie, bo raz zakup, a później jakby serwisowanie tego, żeby mogło to dalej funkcjonować.
2: Dokładnie. Mhm. Te samochody też trzeba o nie dbać, trzeba robić przeglądy. Wiadomo, jest dużo kierowców, więc też nam też zależy na bezpieczeństwie ludzi dojeżdżających do podopiecznych, więc no, to wszystko gdzieś się zamyka i zawsze się mówi o pieniądzach.
1: Taki szereg wsparcia, które płynie do rodzin, na pewno też ma dla nich samych takie znaczenie, że mogą nie czuć się tacy przytłoczeni, prawda? Pani Katarzyno, pytanie do pani psycholog.
0: Dokładnie. Naszym zadaniem jest tak naprawdę towarzyszenie tym rodzinom na każdym etapie ich życia i drogi dziecka. Czyli jesteśmy do ich dyspozycji, wspieramy ich, rozmawiamy, odwiedzamy, towarzyszymy.
1: A często jest tak, że ta samotność gdzieś tam towarzyszy właśnie rodzinie, która ma trudną sytuację, tak powiem, oględnie trochę.
0: To jest kwestia indywidualna, bo to zależy od sytuacji rodzinnej. Są rodziny, które mają duże wsparcie w sobie nawzajem, a są takie osoby, które są same i wtedy, myślę, ta nasza pomoc jest jeszcze bardziej istotna niż tam, gdzie ten system rodzinny jest bardzo, bardzo wspierający.
1: Mhm. No właśnie, bo rodzina może dać wsparcie, ale wyobrażam sobie, że też mogą być samotne matki, samotni ojcowie, którzy, no poza tym, że przydarzyła się choroba nieuleczalna właśnie w rodzinie, no mogą spotykać się też z innymi problemami takimi życiowymi, prawda?
0: Dokładnie tak jest.
2: Tak jest. Trzeba powiedzieć, że no nie każdy ma tyle siły w sobie, żeby podołać. I zdarzają się również dramaty rodzinne i my świadczymy taką opiekę holistyczną. Opiekujemy się całą rodziną, bo wspieramy mamę, wspieramy tatę, rodzeństwo. Często jest tak też, że i dziadkowie są w domu, więc też wspieramy takich ludzi. No i często jest tak, że taka rodzina się na przykład rozpada w sytuacji, kiedy jest choroba dziecka, choruje cała rodzina. I często ludzie po prostu sobie nie radzą z natłokiem problemów, takich złych emocji. My niejednokrotnie musimy wspierać te samotne mamy. Też wspieramy w momentach, kiedy no, dochodzi do rozwodów, trzeba walczyć o alimenty. Mamy w naszych szeregach też zaprzyjaźnionych prawników, którzy pomagają nam pisać pisma procesowe. Więc generalnie zajmujemy się holistycznie całą rodziną.
1: Tutaj też ważna rola, myślę, pracownika socjalnego. Kiedyś usłyszałam takie ładne określenie na pracowników socjalnych, że to jest taki lekarz pierwszego kontaktu dla rodziny w kryzysie. I tutaj chyba jak najbardziej się to sprawdzi, pani Aniu.
3: Aż lekarzem to może nie, ale na pewno jesteśmy pomocni i staramy się ze wszystkich sił ulżyć w cierpieniu tym rodzinom, bo tak jak tu było powiedziane, borykają się z wszelakimi problemami medycznymi, mają problem z kolejnym dzieckiem, które jest w domu, czy między sobą te relacje bywają różne, więc ja się staram ze wszystkich sił, żeby ułatwić im troszkę na drogach formalnych, typu załatwianie różnych rzeczy związanych z orzeczeniem o niepełnosprawności, pokierowaniem, jeżeli chodzi o kontakty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w danym obszarze, informuję o zadaniach PCPR-u i PFRON-u. Staram się jak najwięcej informacji i staram się zebrać wywiad, na ile możemy wesprzeć daną rodzinę finansowo, bo wspieramy również finansowo, rzeczowo. Serdeczny ukłon do naszych darczyńców w okresie świątecznym, szczególnie bożonarodzeniowym i wielkanocnym, bo jest ogrom paczek, które naprawdę tym rodzicom służą, tym rodzinom na następny rok. To są artykuły pierwszej potrzeby typu pampersy, chusteczki nawilżane, kosmetyki. Tego potrzeba bardzo dużo i zawsze. Do tego oczywiście każda złotówka dla tej rodziny, dla każdej rodziny jest bezcenna. Mimo że te przepisy troszeczkę się zmieniły i te świadczenia są nieco wyższe, to i tak osoby ze zdrowymi rodzinami mają w dzisiejszych czasach problemy finansowe, a co dopiero osoby z dzieckiem niepełnosprawnym.
1: Ja się tak zastanawiam nad tą kwestią załatwiania różnych formalności, bo kiedy rodzina jest w kryzysie, to wydaje mi się, że ostatnie, o czym myślą, to właśnie załatwianie tych papierkowych spraw, prawda? Dokładnie, a to tak. Często są podstawy, które potem mogą nieco ułatwić to funkcjonowanie, ale właśnie czasami czujemy się samotni, przytłoczeni tym problemem, a mimo to trzeba usiąść jednak do tego przysłowiowego papierka i go podpisać i gdzieś spróbować załatwić.
3: Mało tego, że usiąść, to jeszcze zapytać, jaka jest sytuacja finansowa w domu. Nie każdy tak na pierwszy dzień dobry mówi o swoich finansach, jakie ma, tak? Czasami się to odbywa na pierwszej wizycie, że rodzice po naszych argumentach mówią, że tak, że spróbują ten wniosek na to orzeczenie złożyć, co za tym idą, określone świadczenia i tak dalej. A czasami dzieje się to po pewnym czasie, jak przeanalizują, bo jeszcze jest gro rodziców, którzy boją się dopuścić myśli, że mają dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, bo to też brzmi tak inaczej, nie? Boją się takiej stygmatyzacji, ale dopiero po czasie dochodzą, że to jest dokument, który ułatwia im później życie po prostu.
2: Funkcjonowanie, dokładnie tak. I to jest tak, jak pani powiedziała, że ci ludzie po prostu nie mają na to czasu, nie mają myśli, a wchodzi pracownik socjalny i kieruje, pokazuje, mówi co można, a często jest też tak, że ci ludzie się wstydzą prosić o pomoc, wstydzą się pójść poprosić o jakieś wsparcie finansowe i po to właśnie jesteśmy, żeby im to ułatwić.
0: Tak naprawdę ta nasza praca to jest proces, czyli to są małe kroki, którymi osiąga się cel, czyli im lepiej my znamy tę rodzinę, tym bardziej i lepiej możemy im pomóc, czyli ich poznajemy, oni poznają nas, budzi się to zaufanie i wtedy ta pomoc jest taka właśnie holistyczna i pełna.
1: Pani Katarzyno, da się pogodzić ze śmiercią dziecka, z chorobą taką nieuleczalną? Jak to wygląda, jak to przebiega?
0: Przyjmuje się, że żałoba po osobie zmarłej dorosłej, taka prawidłowo przebiegająca psychologicznie, powinna się skończyć po roku. Przy dziecku nie mamy nawet takiej metryki czasowej. Czyli jest to takie doświadczenie życiowe, które nie powinno się znaleźć w naszym repertuarze, że dziecko odchodzi przed rodzicem. Więc jest to na pewno bardzo, bardzo trudne psychologicznie doświadczenie. No my towarzyszymy tym rodzinom od momentu, kiedy one przyjdą pod naszą opiekę do samego końca i nawet jeszcze dłużej, dlatego że obejmujemy rodzinę opieką grupy wsparcia w żałobie, które się odbywają raz w miesiącu i każde z rodzin, która była pod naszą opieką, może brać udział w takich spotkaniach.
1: A w tym całym procesie, tak się zastanawiam, można określić jakiś najtrudniejszy moment, czy po prostu cały ten proces to jest jeden wielki trudny moment?
0: To zależy znowu od sytuacji i rodziny, prawda? Bo czasami jest tak, że mamy bardzo dużo tego czasu i te sytuacje pozwalają nam lepiej przygotować rodzinę do odejścia, ale czasami to są dni albo godziny nawet, tak? Wtedy te sytuacje są trudniejsze, no bo te osoby nas po prostu nie znają.
1: A jak wygląda początek tej drogi, te takie pierwsze rozmowy, kiedy trzeba sobie uświadomić, co się wydarzy?
0: Pewnie na początku to jest taki wywiad psychologiczny bardziej o potrzebach tego, co, jak to widzi ta rodzina, no bo tutaj rozmawiamy, tak jak zostało powiedziane, z wszystkimi, czyli rozmawiamy głównie z mamą na początku, ale potem i z tatą, i z babciami, i z braćmi, i z siostrami i to jest jakby tak kontynuowane.
2: No trzeba powiedzieć, że jest dużo buntu w tych ludziach i nie są to łatwe rozmowy. My 20 lat już pracujemy w hospicjum, 20 lat opiekujemy się różnymi skrajnymi przypadkami i co rodzina to inna historia i o tym można byłoby opowiadać i tym opowiadaniom towarzyszyłyby różne emocje, bo do nas trafiają dzieci, które... Zdarzali się pacjenci, którzy w piątek byli przyjmowani, a w niedzielę już odchodzili. Więc to była 3-dniowa opieka. Są pacjenci, którzy są pod naszą opieką całymi latami, ponieważ hospicjum opiekuje się nie tylko dziećmi z chorobami nowotworowymi. To są jednostki chorobowe, które nieuchronnie prowadzą do śmierci, ale to są choroby przewlekłe. U tych dzieci dochodzi do takich poważnych uszkodzeń w organizmie, najczęściej do degradacji układu nerwowego, że te dzieci są zależne od opiekunów, w zasadzie w każdym, w każdej czynności życiowej.
1: 24 godziny na dobę.
2: 24 godziny na dobę, dokładnie tak. Całymi latami. Zdarza się, że są pacjenci całymi latami pod opieką naszą, no ale przede wszystkim pod opieką swoich rodziców.
1: Mhm. Musi być niezwykle wyczerpujące właśnie tak psychicznie, prawda? Zwłaszcza, bo tutaj też chciałabym nawiązać do tego momentu, chociażby chwilowego odpoczynku od trudnej sytuacji, od tego kryzysu. No właśnie, jeżeli to trwa latami, to taki odpoczynek, nawet chwilowy, daje takie ukojenie?
0: Pewnie tak. I tutaj bardzo ważna jest ta współpraca między rodzinami, w rodzinie jakby, żeby była ta wymiana, żeby ta mama mogła odejść na chwilę od łóżka tego dziecka i zrobić coś innego, żeby mógł ją wyręczyć tata czy babcia. Natomiast czasami to jest też trudne właśnie psychicznie, bo te mamy są na tyle związane, że nawet jak mają pójść na spacer czy na zakupy, to mają taką obawę, jakby zostawiając dziecko. Czyli tutaj pracujemy nad tym,
1: czy ktoś sobie poradzi, tak?
0: Tak, czy ktoś sobie właśnie poradzi. Do końca tak jest ta obawa, więc jakby staramy się to budować, żeby właśnie te mamy miały tą swoją odskocznię. Natomiast tutaj myślę też bardzo takim ważnym czynnikiem jest nadzieja. Jedna z naszych mam powiedziała, że jej nadzieja na to, że może dziecko będzie jeszcze żyło, odeszła długo po tym, jak dziecko już jakby było pożegnane. Czyli ta nadzieja w tych rodzicach, myślę, jest zawsze taką iskierką, nawet jeżeli racjonalnie wiedzą o tym, że nie ma medycznych przesłanek ku temu, żeby dzieci były.
2: Ale dziękuję, że powiedziała Pani o tym wytchnieniu, ponieważ no my po 20 latach podjęliśmy decyzję o tym, żeby stworzyć takie miejsce dla rodzin naszych podopiecznych. To w tej chwili już staje się bardzo popularne i powstają ośrodki w całej Polsce. My czerpiemy doświadczenia, jeździmy w tej chwili na konferencje, jeździmy na takie wizytacje, podglądamy, oglądamy. Jest to, chcielibyśmy stworzyć takie miejsce dla naszych rodziców. To nie będzie duży ośrodek, duży budynek. To będą dwa pokoje, do których będą mogły trafić dzieci na chwilę. Czyli na moment, kiedy rodzice będą chcieli na przykład pojechać gdzieś na weekend albo pojechać po prostu na urlop, na które w ogóle nie jeżdżą, albo jeżdżą z dzieckiem niepełnosprawnym, ciężko chorym, śmiertelnie chorym. Wiadomo, że taki urlop nie zawsze się udaje, bo nasze rodziny wyjeżdżają nawet za granicę z dzieckiem niepełnosprawnym, ciężko chorym, ale wiemy, że są bardzo zmęczeni, wracając z tego urlopu, bo to nie jest taki wypoczynek, na jaki zasługują po prostu, więc nam zależy na tym, żeby stworzyć takie miejsce, żeby mogli wyjechać, bo my wiemy, że nasi rodzice nam ufają i że nam te dzieci oddadzą, że te dzieci będą mogły na chwilę być u nas po to, żeby oni mogli po prostu wypocząć.
1: Mhm. Więc z jakimi uczuciami się to wiąże? Bo tak się zastanawiam, no właśnie z jednej strony zaufanie do państwa, że państwo należycie zaopiekują się dzieckiem podopiecznym, no ale z drugiej strony wyobrażam sobie taką sytuację, że może trochę poczucie winy, że nie powinniśmy. Jest coś takiego?
2: Oczywiście. Oni mają takie odczucia. No my jeździmy na te konferencje i bardzo często jest tak, że to rodzice też biorą udział w tych konferencjach i oni o tym opowiadają, że pozostawienie dziecka no jest dla nich takim dużym obciążeniem. Może nie boją, oni po prostu mają takie poczucie, że oni zaniedbują własne dzieci, a im się ten wypoczynek należy, tak jak każdemu. Mamy takie rodziny, które jak nie ma dziadków, nie ma babci, nie ma nikogo w rodzinie, kto zająłby się na chwilę chociaż, to ci ludzie nawet do kina nie wychodzą razem.
1: Czy to się nie wiąże trochę ta obawa z taką stygmatyzacją, że przecież jesteś mamą chorego dziecka, to powinnaś być przy nim? Czy to nie jest trochę tak?
2: No, pewnie. Myślę, że...
3: Wciąż to trwa.
2: Tak, niestety tak jest, a no chcemy trochę odwrócić, chcemy im pomóc, chcemy zrobić coś dobrego. Myślę, że już w tej chwili jest taki czas na to, że nas stać na to. Myślę, że znajdą też się ludzie, którzy będą chcieli nam pomóc w tym, żebyśmy mogli stworzyć takie bezpieczne miejsce dla tych dzieciaków, żeby ci rodzice po prostu oddychali, żeby nabierali trochę powietrza i żeby mieli siły na to, żeby się opiekować
1: dziećmi.
2: To czego
1: potrzeba?
2: No na tą chwilę już jesteśmy, mogłabym powiedzieć, że daleko posunięte przygotowania, bo mamy miejsce, mamy budynek, mamy pomieszczenia, które wyremontujemy. W tej chwili czekamy, bo jesteśmy po rozmowach z firmą budowlaną, która miałaby podjąć się wyremontowania budynku, który służy nam w tej chwili za garaż i za magazyny. Tam przenieślibyśmy się z pomieszczeniami biurowymi, z magazynem, z garażami, zostalibyśmy tam, a tu w miejscu, gdzie jesteśmy obecnie, jest taka opcja, że możemy tam stworzyć właśnie przynajmniej dwa pokoje na taką opiekę wytchnieniową, na taką formę przejściowego wytchnienia dla naszych rodziców.
1: Jeżeli będzie potrzeba, żeby nagłośnić zbiórkę, czy też no właśnie wsparcie, to proszę się śmiało odzywać. Jeszcze tutaj mam pytanie do pani Anny Zając. No właśnie, jako pracownik socjalny widzi pani nie tylko tę osobę chorą, ale też całą rodzinę. Jak często dochodzi do rozpadu w obliczu kryzysu?
3: To wszystko w zależności od tego, jakie są relacje w domu i jak silni są rodzice. Generalnie pierwsze skrzypce...
1: Zależy od siły rodziców?
3: Tak. Generalnie myślę, że pierwsze skrzypce zawsze ma mama i stąd też te obawy, że nawet mama mówi, ja chcę być z tym dzieckiem cały czas, bo tato nie zrobi tego tak jak ja. Mhm.
1: Ale właśnie pytanie,
3: zdarzają
1: czy tato
3: się.
1: Nie zrobi, nie?
3: Zrobi, bo mamy często... jest, to trwa, nim mama dopuści tatę, czy babcie, żeby zrobiła coś przy tym dziecku. To też jest zależne od tego, w jakim stanie jest dziecko. Bo też trzeba zrozumieć tą babcię, która się boi po prostu na początku i mama doskonale wie, że ona zrobi to najlepiej. Ale z upływem czasu pozwalają drugiej osobie się zająć. Ja też chciałam nawiązać do opieki wytchnieniowej, bo jest program opieka wytchnieniowa, jest program asystent osoby niepełnosprawnej i specjalistyczne usługi opiekuńcze. I to świadczą, jest to za pośrednictwem miejskich ośrodków pomocy rodzinie. Natomiast problem jest tego typu, że nie ma osób, które to będą wykonywać, albo jest ich zbyt mało, dlatego że tam są po pierwsze obostrzenia wiekowe, po drugie, mały nakład finansowy dla takiej osoby, która by spełniała kryterium, opiekując się takim dzieckiem, bo to nie może być osoba, która nie jest na przykład przeszkolona medycznie, czy na przykład nie jest to rehabilitant, więc są programy.
1: Mhm. Są... A to muszą być osoby po studiach, jakoś wykształcone?
2: Mówimy o naszych pacjentach, to są ciężko chore dzieci. Mhm. I nie każdy się nadaje do opieki nad takim dzieckiem, a jak już są osoby, to no tak jak mówi pani Ania, że no te finanse są jednak ograniczone. I to trzeba podkreślić, że taka opieka wytchnieniowa nie ma refundacji znikąd. Tak naprawdę, gdybyśmy my chcieli się tym zająć, to będziemy musieli się starać o te pieniądze z różnych programów. To wszystko jest do zrealizowania i dlatego cieszymy się, że mamy fundację, ponieważ no, te pieniądze, które są zbierane dla nas, będą mogły być przekazywane na taki szczytny cel,

0: rodzicami i oni by bardzo chcieli gdzieś odpocząć, gdzieś wyjechać, ale zostawić dziecko w bezpiecznym miejscu. A oprócz domu powiedzieli, że nie ma bezpieczniejszego miejsca, gdzie nie ma naszej, po prostu naszej pielęgniarki do opieki. Mhm.
1: Czyli ja to rozumiem tak, są programy, są możliwości, ale niedoskonałe.
2: Niedoskonałe dla naszych rodzin.
0: Dokładnie. Mhm.
2: Bo tutaj bardzo ważnym elementem jest to zaufanie, które jest budowane, ten czas poświęcony i w momencie, kiedy dzieci mogłyby zostać pod opieką naszych pracowników, wtedy rodziny czułyby się bezpieczniej, a to przekładałoby się na ich dobrostan psychologiczny, bo mogłyby po prostu odpocząć z tym spokojem, że zostawiają dzieci pod dobrą opieką w dobrych rękach.
1: No to tutaj zbudowanie zaufania czasami trudniejsze niż formalności i wszelkie inne rzeczy. Tu już wkracza psycholog.
2: Dokładnie, bo to jest proces, tak jak mówię, czyli wszystko się buduje w tym poznawaniu, w tym byciu, w tym towarzyszeniu. To jest specyficzny rodzaj pracy i specyficzny rodzaj bycia z tymi rodzinami. Mhm.
1: Tutaj pani Sylwia wspomniała w jednym momencie o pewnym takim buncie, że rodzina się buntuje, trochę nie chce się zmierzyć z problemem. Tu na początku tej drogi też psycholog wydaje mi się istotny, prawda, żeby przyjąć to do siebie i wtedy, no nie powiem, że będzie trochę lżej, ale właśnie paradoksalnie może będzie, bo wtedy widzimy, jak jest, co możemy zrobić, jakie są możliwości i zamiast odpychać problem, zajmujemy się nim.
2: Konfrontujemy się z nim.
1: Tak,
2: natomiast to wszystko musi przebiegać czasami wolno, czasami idziemy do przodu dwa kroki, cofamy się trzy wstecz, no bo wiadomo, to jest uzależnione od tego, co się dzieje w tych rodzinach, na ile jest też zmęczenie, na ile oni są w stanie przyjąć pewne informacje, więc to są bardzo, bardzo indywidualne tematy.
3: Tak, ale już z doświadczenia wiemy, że wszystkie te dzieci, które trafiają pod naszą opiekę, na samym początku jest zawsze trudno. Nie jest łatwo. No bo w tych ludziach jest bardzo dużo buntu, bardzo dużo agresji. Dlaczego
1: My?
3: Tak, dokładnie. Dlaczego my? Dlaczego nas spotkał ten los? A my jako zespół, my wchodzimy do tych domów i jakby, wie pani, my odbieramy te wszystkie... My dostajemy.
1: Emocje, bodźce.
3: My odbieramy te wszystkie emocje, te wszystkie bodźce, pomimo tego, że no, wiemy, że to nie jest zależne od tych ludzi. No, oni mają prawo do takich emocji. Mają prawo, bo ja cały czas powtarzam, ja już 20 lat pracuję z tymi ludźmi, że ja mówię, że ja rozumiem, ale ja myślę, że ja nie rozumiem. Bo nie zrozumie ten, kto nie doświadczy takiego trudnego tematu, czyli śmiertelnej choroby własnego dziecka. Nam się wydaje, że my rozumiemy. My tego na pewno nie zrozumiemy tak, jakich emocji doświadczają ci ludzie i rodzice.
1: No właśnie próbując sobie nawet wyobrazić to, co mi po tej wyobraźni, kiedy mnie w tym nie ma, nie jestem z tym codziennie, nie ma tej świadomości, że coś nieuchronnego się wydarzy.
3: Nie jesteśmy w stanie. Ja mogę przytoczyć słowa jednego z ojców, bo ja jestem też pielęgniarką i też dyżuruję i to takie dziecko, ja mówię, ile przypadków, tyle pamięci i z tyłu głowy zawsze mam. Każdy jeden trudny przypadek choroby dziecka. Mieliśmy przyjęcie dziecka w piątek, a w niedzielę to dziecko odeszło. I pamiętam, ojciec powiedział, pobyt tam w tym domu był dłuższy, bo wiadomo, trzeba było im towarzyszyć, bo oni byli, to były ostatnie chwile tego dzieciaczka. I ojciec powiedział, że my to jesteśmy masochistkami, że wybrałyśmy sobie takie miejsce do pracy. I wtedy to przyjęłam, bo ja z tymi ludźmi byłam, ja tam siedziałam 6 godzin, no, tam odbywało się pożegnanie, schodziła się cała rodzina, babcie, ciocie, wujkowie, wszyscy sobie robili zdjęcia pożegnalne. Wie pani, to były piękne sceny, piękne, ale straszne. Mhm. Pełne emocji.
1: Jedno z moich pytań to jest właśnie, dlaczego panie robią to, co robią?
3: No i właśnie, to właśnie... Mogę odpowiedzieć, bo wtedy ja się nie odezwałam, bo ojciec był pełen emocji, był w takim amoku, wiadomo, że w rozpaczy, ale po jakimś czasie, jak spotkaliśmy się na jednej z mszy, bo my organizujemy również msza dwa razy do roku i spotykamy się w momencie, kiedy jest msza za wszystkich świętych i modlimy się za wszystkich zmarłych podopiecznych i później mamy jeszcze jedno spotkanie z biskupem opolskim w ramach Bożego Narodzenia i ci rodzice przyjeżdżają na te spotkania. Ja wtedy miałam okazję porozmawiać z nimi.

0: już po latach, bo oni przyjeżdżają jeszcze, całymi latami nas odwiedzają na tę mszę, przyjeżdżają całymi rodzinami i ja mu powiedziałam, panie Grzegorzu, pan pamięta, co pan powiedział mi wtedy? On mówi, tak, ja wiem. Ja mówię, ale czy pan wie, że gdyby nie my, to nie miałby pan możliwości wzięcia dziecka do domu w tym ostatnim okresie czasu? Dziecko nie miałoby możliwości być we własnym łóżku, nie mogłoby być z kotkiem, pieskiem, bo tam był kotek, tam był piesek, tam były zabawki, tam cała rodzina mogła się zejść. Gdybyście państwo byli w szpitalu, nie mogłaby się rodzina pożegnać z dzieckiem. On mi wtedy przyznał rację. Oczywiście popłakaliśmy oboje, poprzytulaliśmy się i no po to jesteśmy. Po to jesteśmy, żeby być, żeby towarzyszyć, żeby wspierać.
1: Pani Aniu, dlaczego pani robi to, co pani robi?
2: Dlatego, że jestem pracownikiem socjalnym. Zadaniem pracownika socjalnego jest pomagać.
1: Pani Ania, to taki ma tryb chyba zadaniowy, prawda? Tak dobrze odczytuję?
2: No, tak troszkę jestem zadaniowcem. Właśnie, jeżeli uda mi się zrealizować to, co sobie zaplanuję, czy namówić rodziców do czegoś, czy pomóc im w czymś, dla mnie to jest spełnienie, nic więcej nie potrzebuję. Jest to ciężka praca, ale jest bardzo satysfakcjonująca.
0: Bo my wiemy, że jesteśmy im potrzebni. I to jest nagroda.
1: I pani Katarzyna, dlaczego pani robi to, co pani robi?
3: Ja myślę, że to jest tak, że hospicjum to są takie dwie strony. Z jednej strony to jest ta strona smutna, a z drugiej to hospicjum to też życie i bardzo dużo dają też te rodziny dla nas. Czyli z jednej strony na przykład oni otrzymują, ale też oni dają i uczą, tak naprawdę ta każda sytuacja nas jako osoby zmienia, nas jako osoby rozwija, nas jako osoby. Czyli to jest taki powód też tej pracy.
1: Przynoszą panie pracę do domu?
0: Nie możemy, ale nie powinnyśmy. Ale wiadomo, że tego się tak całkiem nie da odciąć. Trzeba umieć się odciąć, bo inaczej byłybyśmy wypalone po roku, po dwóch latach. Początki nie były łatwe, było bardzo trudno. Ja pamiętam pierwszego pacjenta, do którego pojechałam. To było dziecko chore na nowotwór i przyjechałam do domu w nocy, bo przyjęcie było w nocy. Siedziałam w wannie i płakałam. W tym czasie moja mama opiekowała się moim dzieckiem. Mhm. I powiedziała mi, że ja muszę zrezygnować z tej pracy, bo ja się nie nadaję do tego, że to za dużo mnie będzie kosztowało, że
1: powinnaś być twardsza?
0: Tak, że ja siebie wykończę rodzinę, że to są takie emocje, że chyba nie podołam. No, a jestem 20 lat, jestem.
1: Ale wydaje mi się, że tutaj
0: tego,
1: każda wrażliwość jest potrzebna, bo tak jak tutaj pani rozpoznaje, pani Sylwia taka troszkę wrażliwsza, pani psycholog, no to już wiadomo, że tutaj empatia musi być włączona, pani Ania zadaniowiec, więc każdy ma swoją działkę, przepraszam, do spełnienia.
0: To jest tak, że my nie możemy być twarde, my nie możemy być jak kamienie, to znaczy musimy być profesjonalne i jesteśmy profesjonalne w tym, co robimy, ale też nie da się wyłączyć emocji, nie da się, bo często jest tak, że będąc w domu pacjenta, mama płacze, no nie da się nie płakać z nią. Po prostu siedzimy i płaczemy z nimi. Ale trzeba umieć to wyłączyć, wracając do domu. Trzeba. Ja uważam, że trzeba i każdy z osób, które pracują w hospicjum, no pracują nad tym. No każdy ma jakieś swoje pasje, każdy lubi coś robić w swoim życiu prywatnym, ale też myślę, że same dla siebie też jesteśmy dobrym wsparciem, bo codziennie mamy odprawy, mamy rozmowy. Jeżeli jest trudny temat, to go przegadujemy po prostu. Każdy wyrzuca emocje, nawet te najgorsze, bo o tym trzeba rozmawiać. Nie można tego tłumić w sobie. Zresztą myślę, że pani psycholog powinna o tym powiedzieć, ale ja zawsze mówię, że po to mamy te odprawy, żebyśmy wykrzyczały, nawet jak mówimy coś złego i jesteśmy złe, to trzeba to powiedzieć.
1: To znowu nie chować emocji, tylko się z nimi zmierzyć.
0: Nie, to jest między nami, to jest zespół. My musimy stanowić zespół i musimy o tym mówić absolutnie, no bo inaczej nie byłoby hospicjum i nie byłoby ludzi, którzy by pracowali w tym hospicjum, po prostu.
1: Ja się zastanawiam jeszcze nad taką jedną kwestią. Jak to jest z odbiorem społecznym takich rodzin? Bo przecież trzeba jeszcze pracować, jest jeszcze rodzeństwo, które też chodzi do szkoły, którym też trzeba się zająć. No są na pewno takie sytuacje i takie rodziny. I pytanie, czy my jesteśmy na tyle wrażliwi społecznie, żeby wiedząc, że jest rodzina, która ma taki kryzys, problem, no właśnie, żeby być w stosunku do nich empatyczni, albo nie ma czegoś takiego, jak to jest, gdybyśmy mieli tak ocenić ten odbiór, pani Katarzyno?
3: To jest pewnie trudne też znowu do oceny, bo to indywidualne, natomiast myślę, że w społeczeństwie my za mało wiemy na temat w ogóle działań hospicjum i na temat takich rodzin, że to jest jakiś tak jakby podejście bardzo niszowe i bardzo ograniczone i dobrze by było, żeby te sytuacje były omawiane i nagłaśniane, żeby więcej ludzi mogło się z tym spotkać. I na przykład taki bieg to jest też coś takiego, co nas pokazuje, promuje i wskazuje na to, że jest takie miejsce, do którego ludzie mogą przyjść, zgłosić się i tą pomoc otrzymać.
1: Bo ja panią coś powiem. Jako dziewczynka byłam w klasie integracyjnej. Była to pierwsza klasa integracyjna, otwarta wtedy w moim mieście, to były lata tam 90. I tak patrzyli się na nas niektórzy z takim trochę niedowierzaniem, zaciekawieniem, co to jest za klasa. I później przez lata w tej właśnie klasie funkcjonowaliśmy, nawet jeszcze wtedy gimnazja, no to cała podstawówka plus gimnazjum. I widziałam po moich rówieśnikach z innych klas, którzy nie mieli osób niepełnosprawnych, jak oni w ogóle reagują na to, że jest w społeczeństwie, w szkole osoba no właśnie z niepełnosprawnością. Bo my mieliśmy dyżury, mieliśmy określone zadania, aby tym osobom pomóc, chociażby wejść po schodach, wózek wprowadzić, prawda? No to są takie rzeczy, które każdy z nas miał za zadanie, no i też uczyliśmy się tej empatii i wrażliwości. A z innych klas, nie chcę generalizować, ale zdarzały się osoby, które wręcz no wyśmiewały, prawda? I tak patrzyły z takim trochę kpiącym spojrzeniem. Dlatego się zastanawiam nad tym odbiorem. No to były jeszcze lata takie nastoletnie, trochę szczenięce, powiedzmy. Teraz to są dorośli ludzie. Może się to trochę zmieniło, ale no właśnie budowanie też wśród dzieci, prawda, takiego odbioru, że słuchaj, jest kolega, który jest chory na przykład, prawda, i budowanie tej empatii i wrażliwości.
0: No i właśnie tu jest rola nauczycieli, no, rola szkół, wychowania, no myślę, że przede wszystkim rodziców, tak, i dlatego tak bardzo doceniamy współpracę ze szkołami, że wśród nauczycieli są osoby, które chcą się zajmować takimi trudnymi tematami, które chcą mówić o tym, że należy wspierać osoby z niepełnosprawnościami, osoby z chorobą. No uważam, że w ogóle zespół szkół ekonomicznych w Opolu to jest liderem na Opolszczyźnie, jeżeli chodzi o takie działania społeczne, bo ja nie mówię tylko o naszym hospicjum. Ja wiem, że oni współpracują z różnymi innymi placówkami, prawda, bo to jest i dom samotnej matki i dziecka, to jest głuchoniemi, to są
2: Polski Związek Głuchoniemych,
0: tam jest tyle inicjatyw uwrażliwiających młodych ludzi, to jest niesamowite, naprawdę to jest niesamowite, jak ważna jest
1: ta edukacja
0: społeczna na temat niepełnosprawności, na temat chorób. Wszystkim tym, którzy żyją bogato, którzy są zdrowi, wydaje się, że no, życie tak wygląda. No nie, jest też życie brutalne, jest też życie inne.
1: To właśnie odsuwamy jakoś te myśli, że gdzieś tam w społeczeństwie są trudne tematy, nie chcemy się nimi zajmować, a jak już to tam z przypadku.
2: Taka jest natura człowieka, że odrzuca to, co jest ciężkie, ale ja jednak mam nadzieję, że ta empatia, co właśnie między innymi te działania szkół pokazują, że ta empatia w tych młodych ludziach rośnie.
0: Tak jest.
2: I to jest cudowne.
0: I chcę powiedzieć, że nieważne są te pieniądze, które są zbierane na tych akcjach. Nieważne. Ważne jest właśnie to, jak jest zaangażowanie tych ludzi. I ten bieg pokazuje, jak cudownie można razem coś fajnego stworzyć. Jak cudownie jest patrzeć na to, że mamy wsparcie, że tyle instytucji, tyle firm i tyle młodzieży się angażuje w takie fajne wydarzenie. Nieważne są te pieniądze, bo może nawet nie będzie wymiernych korzyści, ale wiemy, że jakby poziom edukacji na pewno wzrośnie, że ludzie będą wiedzieć, że jednak trzeba pomagać.
1: To tak właśnie wracając do tego samego początku, czyli właśnie też do tego biegu, o którym pani mówi, wtedy kiedy mówiłam o tym, że jako reporterka pojawiłam się na tym wydarzeniu, to też paru biegaczy zapytałam, dlaczego tutaj są i tak dalej. Mówię, no to jest taka impreza tutaj charytatywna, wiemy, my specjalnie właśnie po to tutaj biegniemy, żeby wspomóc. Także jest ta świadomość.
0: Cudownie, dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni za to.
1: Oczywiście też były osoby, które przyjechałem, żeby pobiegać, a przy okazji jak pomagam, to okej.
2: Okay. Przy okazji pomogę. Takie inicjatywy są też bardzo ważne dla naszych rodziców. Dla nich ciepłe słowo, poświęcony czas jest również bezcenny i wszystkie akcje, które się dzieją na naszą, a poniekąd na ich rzecz, są przez nich naprawdę doceniane.
0: Tak, ja chcę powiedzieć, że to są akumulatory na ich życie. To są baterie na ich kolejny czas. Nie, jedni mają miesiąc, drudzy mają rok, trzeci mają jeszcze kolejne lata. Ale tak jak widzimy, ile oni mają emocji w sobie, jak dostają te prezenty od tych ludzi na święta, to jest takie fajne, takie budujące. Przecież ci ludzie są pokiereszowani przez życie i mają tyle fajnych emocji podczas tych świąt. My tak lubimy ten czas, chociaż jesteśmy bardzo zmęczeni. Zespół hospicjum to jest niewiele osób, no ale wszystko musimy ogarnąć my. Więc dajemy radę, bo to jest grupa ludzi medycznych. Tu są pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci.
1: A wolontariusze by się przydali? Może słucha nas ktoś, kto mógłby, chciałby pomóc?
0: Są wnioski. Właśnie mamy wnioski po biegu, że tak, właśnie w sytuacjach takich dużych inicjatyw, gdzie jest potrzebny nakład ludzki, no apelujemy do firm, bo teraz jest bardzo popularny wolontariat pracowniczy, więc apelujemy, może są ludzie, którzy chcieliby pomóc nam w organizowaniu tego biegu. No my, tak jak mówię, no nasz zespół i grupa osób z ekonomika, to w zasadzie to my zorganizowaliśmy ten bieg. To te namioty rozkładane, to te stoły rozkładane, to naprawdę było bardzo duże przedsięwzięcie. Tam brało udział 400 osób w tym biegu. Więc generalnie te przygotowania trwały. Więc apelujemy do wolontariuszy, do ludzi dorosłych, odpowiedzialnych, którzy chcieliby nas wspierać właśnie w takiej inicjatywie jak bieg charytatywny w przyszłym roku, piąty bieg z Żonkilem. No i przy okazji właśnie rozkładania tych darów, bo w okolicach świąt Bożego Narodzenia jest nam bardzo trudno, ponieważ przyjeżdżają paczki, zwozimy to wszystko do nas, do magazynu, a później to rozwozimy. Więc jak najbardziej, jeżeli są osoby życzliwe, dorosłe, odpowiedzialne.
1: Każda para rąk się przyda.
0: Każda para rąk się przyda.
1: Szanowne panie, pięknie panią dziękuję za spotkanie i dziękuję za to, co panie robią. Wielki szacunek.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A dzisiaj były z nami pani Katarzyna Hensler-Urbaniak, dziękuję pięknie, pani Anna Zając i pani Sylwia Sikorska-Stach z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: A słuchaczom życzymy dobrej nocy. Dobranoc.
0: Dobranoc.
4: O matko.